0: 21-letnia Maria Eduarda Rodriguez de Freitas zginęła podczas skoku na bungee z mostu w Limeira. Niestety nie była podpięta do liny zabezpieczającej, co doprowadziło do jej śmierci. Policja zatrzymała 6 osób związanych z organizacją skoków, które nie miały na to pozwolenia. 3 z nich postawiono zarzuty zabójstwa z zamiarem ewentualnym.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mariusz Borg-Hoiby, syn norweskiej księżnej Mette Marit, został skazany na 4 lata więzienia przez sąd w Oslo. Odpowiadał za przestępstwa seksualne, przemoc i groźby karalne. Dodatkowo nałożono na niego zakaz zbliżania się do jednej z ofiar oraz obowiązek wypłaty odszkodowań. Proces trwał od lutego do marca tego roku. Donald Trump ogłosił zawarcie porozumienia pokojowego z Iranem. Dokument ma zostać podpisany 19 czerwca w Szwajcarii. Porozumienie przewiduje otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance zapowiedział swoją obecność na ceremonii podpisania. Na Przesmyku Suwalskim rozpoczynają się duże ćwiczenia wojskowe Dzielny Dzik 26. Od 16 do 26 czerwca żołnierze z Polski, Litwy i Francji będą doskonalić współpracę w ramach NATO. Mieszkańcy Warmii i Mazur mogą spodziewać się wzmożonego ruchu wojskowych pojazdów na drogach. Armia apeluje o ostrożność i unikanie publikacji zdjęć oraz informacji o ruchach wojsk.
2: Dziś w Warszawie doszło do ważnej zmiany na czele dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Generał Karol Molenda przekazał obowiązki generałowi Mariuszowi Chmielewskiemu. Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślił znaczenie tej formacji w obliczu rosnącej liczby cyberataków na Polskę. Generał Molenda, doceniony na arenie międzynarodowej, obejmie teraz stanowisko doradcy strategicznego w NATO.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prasowanie ubrań może stać się przeszłością dzięki prostym trikom podczas prania. Dodanie octu lub odżywki do włosów do pralki pomaga zminimalizować zagniecenia i elektryzowanie się tkanin. Kluczowe jest także odpowiednie segregowanie odzieży i nieprzeładowywanie bębna pralki. Po zakończeniu prania warto od razu wyjąć ubrania i dokładnie je strzepnąć przed rozwieszeniem. Porzeczki w polskich ogrodach potrzebują w czerwcu wsparcia, by obficie owocować. Doświadczeni ogrodnicy polecają naturalny nawóz z obierek ziemniaczanych. Wystarczy zalać je gorącą wodą, a po ostudzeniu podlewać krzewy. To prosty sposób na zdrowe i soczyste owoce. Truskawki, choć uwielbiane, są bardzo wrażliwe na niewłaściwe przechowywanie. Aby cieszyć się ich świeżością dłużej, warto unikać mycia ich zaraz po zakupie i przechowywania w oryginalnych opakowaniach. Najlepiej układać je w płaskim pojemniku wyłożonym papierowym ręcznikiem, co pozwala na cyrkulację powietrza i pochłanianie wilgoci. Dzięki temu truskawki mogą zachować świeżość nawet przez 7 dni. Kurz na meblach to problem, z którym boryka się wiele osób. Okazuje się, że prosty domowy sposób może znacznie ograniczyć jego osiadanie. Wystarczy zmieszać połowę nakrętki płynu do płukania tkanin z wodą i spryskać meble. Dzięki temu meble pozostaną czyste na dłużej, a częstotliwość sprzątania można wyraźnie zmniejszyć.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Do Polski zbliża się fala upałów, która może być groźna dla roślin ogrodowych, zwłaszcza hortensji. Synoptycy przewidują, że od 20 czerwca temperatury mogą przekroczyć 30 stopni Celsjusza, co grozi przesuszeniem ziemi. Aby chronić hortensje, zaleca się ściółkowanie i regularne podlewanie, najlepiej rano lub wieczorem. To pomoże utrzymać wilgoć w glebie i zapewni roślinom zdrowy rozwój. Marianna Schreiber wywołała polityczną burzę, komentując wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Schreiber zarzuciła rządowi Donalda Tuska zazdrość z powodu braku zaproszenia i podkreśliła mocną pozycję Trumpa jako przywódcy. W swoim nagraniu oceniła, że obecność Nawrockiego na uroczystościach to sukces polskiej dyplomacji. Wydarzenie było szeroko komentowane, zarówno przez zwolenników, jak i krytyków prezydenta Polski.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 14 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell me with kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Gojdź, znany lekarz, przeżywa prawdziwą telenowelę rozwodową w Miami. W aktach sprawy znalazła się intercyza, która miała zabezpieczyć jego majątek przed roszczeniami Marcina Roznowskiego. Okazuje się, że po 6 latach małżeństwa, które miało być tylko formalnością dla zielonej karty, Gojdź nie będzie musiał płacić alimentów. Finał tej medialnej szopki zaplanowano na koniec lipca, a sam Gojdź nie szczędzi ostrych słów pod adresem byłego partnera, nazywając go męską flamabajanacką. Telewizja Polska nie czeka na wakacje i już 20 czerwca startuje z cyklem Lato z Radiem i Telewizją Polską. Pierwszy koncert w Bielsku Białej zapowiada się jako prawdziwa muzyczna uczta z udziałem takich gwiazd jak Maryla Rodowicz, Michał Szpak czy Doda. Darmowe koncerty pod gołym niebem to świetna okazja, by usłyszeć znane przeboje w nowych aranżacjach. Czyżby lato zaczynało się wcześniej? Cóż, przynajmniej w telewizji. Dawid Ogrodnik, nasz polski kameleon, obchodzi dziś swoje 40. urodziny. Od chłopaka z klarnetem z Wągrowca do aktorskiej legendy, jego kariera to prawdziwy rollercoaster metamorfoz. Zagrał wszystko, od Tomasza Beksińskiego po buntowniczego nauczyciela. A każda rola to nowa twarz i nowa energia. Nie obyło się bez skandali i trudnych wyznań, ale to tylko dodaje pikanterii jego historii. Aleksandra Adamska, prawdziwy kameleon polskiego showbiznesu, obchodzi dziś 36. urodziny. Od skromnych początków na deskach teatru do roli, która wystrzeliła jej karierę w kosmos, Adamska udowadnia, że metamorfoza to jej drugie imię. Z aktorki drugoplanowej stała się ikoną stylu i jedną z najpopularniejszych twarzy w kraju. A wszystko to przy zachowaniu tajemniczego życia prywatnego, które tylko podsyca ciekawość fanów.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i showbiznes.
2: Na gali Woman Power, moc kobiety. Znane osobistości show biznesu jak zwykle przyciągnęły uwagę swoimi modowymi wyborami. Katarzyna Cichopek postawiła na krwisto-czerwoną sukienkę, która idealnie współgrała z jej pomadką, a Barbara Kurdej-Szatan skradła show swoimi efektownymi szpilkami. Maja Chyży z kolei zaszokowała odważnym wycięciem w czarnej kreacji. Jak widać, moda wciąż jest polem bitwy, gdzie każda stylizacja może być albo triumfem, albo klęską.
1: Świat rocka pogrążył się w żałobie po śmierci Dee Palmer, byłej członkini Jethro Tull, która odeszła w wieku 88 lat. Ian Anderson, lider zespołu, podzielił się tą smutną wiadomością, przypominając, jak wielki wpływ miała Palmer na brzmienie ich najważniejszych płyt. Dee, znana wcześniej jako David, była nie tylko genialną kompozytorką, ale także pionierką w świecie muzyki, która po rozstaniu z zespołem nie zwolniła tempa, tworząc symfoniczne wersje rockowych klasyków. Jej życie i twórczość pozostaną niezapomniane, a jej wkład w muzykę będzie inspirować kolejne pokolenia. The Darkness zagra na festiwalu organizowanym przez Iron Maiden, a Justin Hawkins nie kryje radości. W końcu, kto by się nie cieszył z grania u boku legend, które nigdy nie tworzyły muzyki pod listy przebojów? Edfest w Knebworth zapowiada się na prawdziwe święto dla fanów metalu, z muzeum, barem Ediego i wesołym miasteczkiem. Cóż, jeśli nosiłeś koszulkę Iron Maiden w szkole, to teraz masz okazję pokazać, że outsiderzy też potrafią zapełnić Knebworth.
2: W tym tygodniu Marcin Meller w swoim talk show Melina gości Krzysztofa Grabarza-Grabowskiego, lidera strachów na lachy i piżamy porno. Muzyk zdradza, że jego sukcesy muzyczne przypłacił depresją, a piosenka Dzień dobry, kocham cię, mimo krytyki ekspertów, to jego komercyjny hit. Grabarz opowiada też o swojej miłości do Lecha Poznań i o tym, jak kocioł czarownic odpowiedział mu transparentem. Wspomina również o rodzinnej historii ucieczki przed UPA, co dodaje rozmowie wyjątkowego tonu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Metallica, zespół, który nie zna granic, w 2013 roku zagrał koncert na Antarktydzie, kończąc tym samym trasę obejmującą wszystkie 7 kontynentów w ciągu jednego roku. Wydarzenie to, nazwane Freeze 'Em All, odbyło się w argentyńskiej stacji Carlini, gdzie muzyka płynęła prosto do słuchawek, by nie przestraszyć pingwinów. Kirk Hammett obawiał się, że zamarznięte palce uniemożliwią mu granie, ale pod kopułą zrobiło się tak gorąco, że muzycy występowali w koszulkach. Metallica pokazała, że dla rocka nie ma rzeczy niemożliwych, a rekord Guinnessa to tylko wisienka na torcie ich muzycznej przygody.
2: Dziwna wiosna znów zaskakuje. Ich najnowszy singiel Światła Miasta już huczy w sieci, a lider zespołu, Dawid Karpiuk, porównuje

0: Nagranie do koncertu, który mógłby rozwalić sufit. W utworze znajdziemy cytat z Cool Kids of Death, co pokazuje, że Karpiuk nie boi się sięgać po inspiracje z przeszłości. Zespół, który zadebiutował w 2021 roku, szykuje się do wydania trzeciej płyty, a ich muzyka wciąż jest jak rozpędzona supernowa, pełna emocji i buntu. Paul McCartney, legenda rocka i współzałożyciel The Beatles, przyznał, że jego słuch nie jest już taki jak dawniej. Prawie 80-letni muzyk opowiedział o swoich problemach podczas spotkania w Londynie, żartując, że czasem myli rozmowy o jedzeniu z Sidem Bernsteinem. Mimo tych trudności, McCartney nie zwalnia tempa. Jego najnowszy album The Boys of Dungeon Lane już podbił brytyjskie listy przebojów. A jakby tego było mało, pojawi się gościnnie na nowej płycie The Rolling Stones? Kto by pomyślał, że rock'n'roll może być tak głośny, że aż trudno go usłyszeć?
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach termometry pokażą 13 stopni i niewielkie zachmurzenie. Obecnie w Toruniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest dobra.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Do prokuratury okręgowej w Płocku wpłynęła opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Eksperci uznali, że Bartosz G. był poczytalny w chwili popełnienia czynu i może brać udział w postępowaniu. W związku z tym prokuratura złożyła wniosek o przedłużenie jego tymczasowego aresztowania o kolejne 3 miesiące. Śledztwo wciąż trwa i może potrwać jeszcze kilka miesięcy.
1: W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca wodne, znane jako czarne punkty. Te lokalizacje, choć kuszące ochłodą, są wyjątkowo groźne i mogą prowadzić do tragicznych wypadków. W 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Warto unikać kąpieli w niestrzeżonych miejscach, by uniknąć niebezpieczeństwa. Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i modelu zarządzania. W dużych miastach, takich jak Warszawa, pensje mogą sięgać nawet 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach zarobki często wynoszą od 3,7 do 4 tysięcy złotych. Różnice wynikają z systemu franczyzowego i lokalnych warunków gospodarczych. Już 20 czerwca w Warszawie ruszają warszawskie targi obronne. Największe wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu i obronności. Expo 21 zaprezentuje się ponad 100 wystawców, a w programie znajdą się pokazy sprzętu wojskowego, warsztaty oraz spotkania z ekspertami. Zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. czołg Abrams, sprzęt jednostki Grom oraz pojazdy Straży Granicznej. To także okazja, by dowiedzieć się, jak zostać żołnierzem czy policjantem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Radomiu sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Adama R., byłego policjanta, który w styczniu 2024 roku przypadkowo wystrzelił z prywatnej broni myśliwskiej na terenie komendy. Pocisk przebił ścianę i przeleciał przez korytarz, na szczęście nikogo nie raniąc. Decyzja sądu spotkała się z dezaprobatą prokuratury. Adam R. został zobowiązany do wpłaty 7 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pokrycia kosztów postępowania. Para z Holandii kupiła całą wioskę w Hiszpanii za cenę porównywalną z mieszkaniem w Warszawie. Majke Goertz i Tibor Strausz nabyli opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za około 350 tysięcy euro. W skład nieruchomości wchodzą dziesiątki budynków i rozległy teren wymagający rewitalizacji. To pokazuje, jak różnią się ceny nieruchomości w Europie. W książce Miasto Dzieci Świata Beaty Chomontowskiej ujawniono dramatyczne wspomnienia z pobytów dzieci w sanatoriach w Rabce-Zdroju w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i na początku lat 90. Dla wielu młodych pacjentów pobyt tam był traumatycznym doświadczeniem. Obecnie uzdrowisko działa jako uzdrowisko Rabka Spółka Akcyjna i cieszy się dobrą opinią, oferując kompleksową terapię dla dzieci z różnymi schorzeniami. Współczesne standardy opieki są znacznie wyższe niż w przeszłości. Zalipie, mała wieś w województwie małopolskim, od lat nosi miano najbarwniejszej w Polsce. Słynie z ręcznie malowanych domów, studni i płotów, ozdobionych kwiecistymi motywami. Tradycja ta sięga końca XIX wieku i przyciąga turystów z kraju i zagranicy. Co roku odbywa się tu konkurs Malowana Chata, który wybiera najpiękniej ozdobione zagrody.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na festiwalu ING Silesia Beats w Chorzowie wystąpił portugalski ksiądz DJ Padre Guilherme Peixoto. Jego taneczna wersja utworu Pan jest pasterzem moim zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Ksiądz Guilherme, znany z łączenia muzyki elektronicznej z chrześcijańskimi wartościami, po raz pierwszy zaprezentował się przed polską publicznością. Jego niekonwencjonalne podejście do muzyki wzbudziło duże zainteresowanie i dyskusje wśród uczestników festiwalu. Dziś zmarł Robert Karelus, wieloletni rzecznik prasowy prezydenta Świnoujścia i naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Miał 64 lata. Karelus przez lata był twarzą świnoujskiego magistratu, odpowiadając za kontakty z mediami i informowanie o kluczowych inwestycjach. Jego działalność na rzecz miasta pozostanie w pamięci mieszkańców jako symbol oddania i profesjonalizmu.
0: Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie przyciąga uwagę nie tylko swoim luksusem, ale także zejściem na plażę. Schody prowadzące na wybrzeże są wąskie i strome, co wzbudziło kontrowersje wśród internautów. Ze względu na naturalne ukształtowanie terenu, możliwości ingerencji były ograniczone, co tłumaczą przedstawiciele hotelu. Mimo to obiekt już przyjął pierwszych gości, oferując im wyjątkowy standard wypoczynku.
1: W Białymstoku doszło do dramatycznego wypadku na działce. Pan Henryk Pietrowski, 72-letni senior, doznał poważnego urazu kręgosłupa szyjnego, gdy potknął się podczas pracy w ogrodzie. Dzięki skomplikowanym operacjom i nowoczesnej technologii lekarze zdołali uratować jego życie. Po 1,5 miesiąca od wypadku pan Henryk powoli wraca do zdrowia i z pomocą fizjoterapeutów zaczyna się poruszać.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek w Twardogórze. 11-letnia dziewczynka, która 7 czerwca wypadła z okna na 3. piętrze, zmarła w szpitalu. Mimo że początkowo była przytomna, jej stan szybko się pogorszył. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, które najprawdopodobniej było nieszczęśliwym wypadkiem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. We Wrocławiu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Podczas mundialu w Dallas Japonia zremisowała z Holandią 2-2, ale to kibice z kraju kwitnącej wiśni ponownie przyciągnęli uwagę. Po meczu, zamiast od razu opuścić stadion, posprzątali swój sektor, zbierając odpady do worków. To zachowanie stało się symbolem japońskiej kultury i szacunku na arenie międzynarodowej. Podobną postawę pokazali piłkarze, zostawiając szatnie w idealnym stanie. Cristiano Ronaldo, legenda futbolu, przygotowuje się do swojego 6. mundialu, wciąż marząc o zdobyciu złota. Jest jedynym piłkarzem, który strzelał gole na 5 turniejach, ale nigdy nie trafił w fazie pucharowej. Selekcjoner Portugalii podziwia jego determinację i głód zwycięstwa. Czy Ronaldo poprowadzi Portugalię do historycznego triumfu? Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, wciąż wspomina dramatyczny mecz na wodzie z 1974 roku, kiedy to Gerd Müller zdobył bramkę, która pozbawiła Polskę szansy na finał Mistrzostw Świata. Tomaszewski przyznaje, że ma do siebie pretensje za ten błąd, który mógł kosztować Polskę wielki sukces. Mimo to podkreśla, że drużyna z 1974 roku była fenomenem, a kluczem do jej sukcesu był trener Kazimierz Górski.
1: Reprezentacja Hiszpanii, jako aktualny mistrz Europy, jest jednym z faworytów nadchodzącego mundialu. Były król strzelców ekstraklasy, Igor Angulo, podkreśla, że Hiszpanie mają szansę na zdobycie tytułu mistrza świata. Szczególną uwagę zwraca na młodego Lamina Yamala, który może stać się gwiazdą turnieju. Hiszpania zmierzy się w grupie z Republiką Zielonego Przylądka, Urugwajem i Arabią Saudyjską.
0: Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po raz drugi w historii wystąpi na mundialu. W składzie znalazł się Samet Baszdar, który w minionym sezonie grał w Jagiellonii Białystok. To pierwszy piłkarz tego klubu powołany na Mistrzostwa Świata. Bośnia, po sensacyjnym pokonaniu Włoch w barażach, jest gotowa na wyzwania i celuje w wyjście z grupy, gdzie zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem.
1: Na mundialu 2026 w Monterrey Szwecja pokonała Tunezję 1-0 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej. Zwycięskiego gola dla Szwedów strzelił Yasin Ayari. Szwecja dominowała na boisku, posiadając piłkę przez 70% czasu gry. Tunezja miała trudności z oddaniem celnych strzałów, co przesądziło o wyniku spotkania. Tunezja zwolniła selekcjonera Sabri Lamouchiego po dotkliwej porażce 1-5 ze Szwecją na Mistrzostwach Świata. To pierwsza taka zmiana w tegorocznym turnieju, a decyzja zapadła błyskawicznie. Przed Tunezyjczykami jeszcze mecze z Holandią i Japonią, które mogą być jeszcze trudniejsze. Lamouchi dołączył do nielicznego grona trenerów, którzy stracili pracę po jednym meczu mundialu. Prezydent Polski, Karol Nawrocki, wziął udział w prestiżowej gali UFC Freedom 250 w Białym Domu, zorganizowanej z okazji 250. rocznicy powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. Podczas wydarzenia doszło do krótkiej rozmowy między Nawrockim a Trumpem. Gala zakończyła się sensacyjną porażką niepokonanego mistrza w walce wieczoru.
0: New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po 53 latach, pokonując San Antonio Spurs od 4-1. Jeremy Sochan, choć na parkiecie pojawił się tylko na chwilę, stał się gwiazdą świętowania. Nagrania z jego udziałem robią furorę w sieci, pokazując, jak świetnie zintegrował się z drużyną. To wyjątkowy moment w karierze 23-letniego Polaka. Maja Chwalińska, finalistka Roland Garros, czeka na decyzję o przyznaniu dzikiej karty na Wimbledon. Jeśli ją otrzyma, ominie kwalifikacje i zagra bezpośrednio w turnieju głównym. Po zmaganiach w Londynie, Chwalińska wystąpi w turnieju WTA 250 w Hamburgu, co z pewnością ucieszy polskich kibiców. Zawody w Niemczech odbędą się tydzień po finale Wimbledonu.
1: Dziś 5. dzień Mistrzostw Świata 2026, a na boisku zobaczymy m.in. Hiszpanię, która zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Egiptem, a w nocy czekają nas mecze Arabia Saudyjska, Urugwaj oraz Iran, Nowa Zelandia. To dzień pełen emocji dla kibiców na całym świecie.
0: Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu. Robert Lewandowski po rozstaniu z FC Barceloną rozważa transfer do Chicago Fire. Polski napastnik udał się do Stanów Zjednoczonych na rozmowy z władzami klubu. Choć decyzja jeszcze nie zapadła, Amerykanie są poważnie zainteresowani jego pozyskaniem. Wizyta w Chicago ma pomóc Lewandowskiemu w podjęciu ostatecznej decyzji.
1: Podczas otwarcia Mistrzostw Świata 2026 roku w Meksyku doszło do skandalu. Na trybunach pojawiła się flaga Rosji, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Prezydent FIFA Gianni Infantino znalazł się w centrum krytyki, a incydent wzbudził debatę na temat obecności Rosji w światowym futbolu. Mimo zakazu, rosyjskie symbole narodowe pojawiły się na stadionie, co jest efektem decyzji FIFA z 2022 roku o zawieszeniu rosyjskich drużyn.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako umiarkowane, a w Warszawie jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecka telenowela Panna Młoda w czerwcu dostarczy widzom mnóstwo emocji. W odcinku 127, który zostanie wyemitowany 22 czerwca o 17.20 na TVP2, Hancer stanie w ogniu oskarżeń, a przedsiębiorstwo Cichana zmierzy się z kryzysem. Następnego dnia, 23 czerwca, w odcinku 128, Cichan podejmie decyzję o zerwaniu kontaktów z Nusretem. Aderia straci pracę. W środę, 24 czerwca, w odcinku 129, Cichan i Hancer rozpoczną nowe życie z dala od matki. W czwartek, 25 czerwca, w odcinku 130, Bejza odkryje tajemnicę Cichana, włamując się do jego domu. Piątkowy odcinek 131, 26 czerwca, przyniesie śmiertelne niebezpieczeństwo, gdy Bejza spróbuje doprowadzić do tragedii w letnim domu Hancer i Cichana. Finał tygodnia, 27 czerwca, w odcinku 132, pokaże dramatyczne porwanie Hancer przez Bejzę. Każdy odcinek emitowany będzie o 17.20 na TVP2. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach chodakowscy w końcu będą mieli powody do świętowania. Aneta i Olek zmierzą się z trudnościami, jakie stawia przed nimi Sowiński, który nie odpuści im za błąd medyczny. Z kolei Kama i Marcin będą musieli stawić czoła podstępnej Elżbiecie, która nie przestanie próbować rozbić ich małżeństwa. Mimo tych przeciwności, w końcu dla obu par zaświeci słońce. Wspólne chwile przy stole i uśmiechy na twarzach zapowiadają długo wyczekiwany, szczęśliwy finał. Jednak czy spokój Chodakowskich potrwa długo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach. W 4228 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany dziś o 20.15, do obsady dołącza Tamara Arciuch. Aktorka wcieli się w rolę Wioli, drugiej żony Andrzeja Brzozowskiego, który właśnie wrócił do serialu. Wiola, przyjeżdżając z Poznania, gdzie była rektorem uczelni, zmierzy się z kryzysem małżeńskim. Podejrzenia o romans męża z jedną ze studentek prowadzą napięcie w ich relacje. Jednak to nie koniec emocji, bo Wiola skrywa tajemnice, które mogą wpłynąć na życie jej poprzedniczki, Basi. W kolejnych odcinkach widzowie będą świadkami, jak Wiola wynajmuje detektywa, by rozwiązać swoje osobiste problemy. Jej wątek zapowiada się na pełen niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Pierwsza miłość wraca z emocjonującymi zwrotami akcji. Już na początku września widzowie będą świadkami zdrady Bartka, który ulegnie uczuciom do byłej żony Emilki. To wydarzenie wstrząśnie jego związkiem z Iloną. W 4240 odcinku Ilona zaskoczy Bartka propozycją wspólnego zamieszkania, co zmusi go do przemyśleń. Mimo że Bartek przyzna się Ilonie do zdrady w 4242 odcinku, zapewni ją, że to był błąd i chce być z nią. Ilona jednak nie pozostanie obojętna i zapyta Bartka, czego naprawdę chce. Czy ich związek przetrwa tę próbę? Odpowiedzi poznamy już po wakacjach.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. Już we wrześniu widzowie będą świadkami dramatycznych chwil, gdy Kamil Biały, bohater serialu, znajdzie się na misji w Kosowie. W 4240 odcinku polscy żołnierze, w tym Kamil, wjadą na minę pułapkę, co doprowadzi do gwałtownego wybuchu. Kamil, ciężko ranny, nagra pożegnalną wiadomość dla Angeliki, przeczuwając, że śmierć jest blisko. Czy czeka go cudowne ocalenie? Angelika, zaniepokojona snem o zmarłej Ani, będzie szukała informacji o losie Kamila. W nowym sezonie to właśnie te dramatyczne wątki będą trzymać widzów w napięciu. Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 4240 odcinkiem. Róża, bohaterka skandalu, zmaga się z sąsiedzką nienawiścią i publicznym piętnowaniem. Jej sklep staje się celem wandalizmu, a kobieta czuje się osamotniona i rozważa wyjazd z Wadlewa. Jednak nieoczekiwany zwrot akcji może odmienić jej los. Miron, niepełnosprawny syn Zenka, odkrywa coś, co może oczyścić Różę z niesłusznych oskarżeń. Czy to znalezisko zakończy koszmar Róży i zamknie usta agresywnym sąsiadom? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon serialu.
1: M jak miłość szykuje dla widzów prawdziwą, emocjonalną bombę w nadchodzących jesiennych odcinkach. Martyna i Jakub, ulubieńcy fanów, w końcu wybiorą się na długo wyczekiwaną romantyczną randkę. Ich przyjaźń przekształci się w głębokie uczucie, co z pewnością ucieszy wielu widzów. Detektyw Karski, po rozstaniu z byłą żoną Kasią, dostrzeże w Martynie coś więcej niż tylko przyjaciółkę. Wspólne chwile tej pary mogą jednak zostać zakłócone przez tajemnice z przeszłości. Mroczny sekret Kasi, dotyczący ojcostwa jej dziecka, może wywołać spory skandal. Fani serialu z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, kibicując nowej parze. Złoty Chłopak wkracza w emocjonującą fazę. W 317 odcinku, który zostanie wyemitowany 22 czerwca o 14 na TVP1, rodzina Korchanów staje przed poważnymi wyzwaniami. Ferit zostaje aresztowany, co zmusza Sejran do podjęcia odważnych kroków, by ratować firmę przed upadkiem. Tymczasem Kazim i Esme przenoszą się do rezydencji, by chronić Sunę. Intrygi i tajemnice nie przestają zaskakiwać, a relacje między bohaterami stają się coraz bardziej skomplikowane. Serial przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Warto zarezerwować sobie czas na to pełne emocji spotkanie z tureckimi bohaterami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 12 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Gdańska termometry ukażą 15 stopni i małe zachmurzenie. W nocy dzisiaj w Poznaniu jakość powietrza będzie dobra, a dla Gdańska umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe ogłosiły wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, senator Monikę Piątkowską. To może być test ich dalszej współpracy, a nawet przymiarki do wspólnej listy w wyborach parlamentarnych. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz, niedawno bronił w Sejmie polityka Koalicji Obywatelskiej, co wskazuje na zacieśnianie relacji między partiami. Politolodzy sugerują, że wspólna kandydatura w Krakowie to próba połączenia sił w walce o elektora. Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Podczas uroczystości w Białym Domu odbył dwie rozmowy z prezydentem USA. Głównymi tematami były polskie bezpieczeństwo i współpraca gospodarcza, w tym kwestia stałych baz wojskowych USA w Polsce. Spotkania miały miejsce podczas gali UFC Freedom 250, która zgromadziła ponad 4000 gości. W niedzielę doszło do wypadku z udziałem samochodu, którym podróżował Przemysław Czarnek. Na skrzyżowaniu w miejscowości Smulsko młody kierowca nie ustąpił pierwszeństwa, co doprowadziło do kolizji. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Wcześniej w Kaliszu odbyła się konwencja PiS, gdzie zaprezentowano część programu nazwanego Planem Czarnka. Dziś w prokuraturze odbyło się przesłuchanie Jacka Kurskiego w sprawie Zbigniewa Ziobry. Kurski, były polityk, pojawił się jako świadek i zaprzeczył, jakoby udzielał schronienia Ziobrze w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura bada, czy Kurski pomagał Ziobrze w wyjeździe i ukrywaniu się, ale szczegóły zeznań nie zostały ujawnione. Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro jest poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, w wyniku którego doszło do pożaru historycznego klasztoru Ławra Peczerska. To jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W wyniku ataku zginęło co najmniej 9 osób, a około 30 zostało rannych. Bez prądu pozostaje około 140 tysięcy mieszkańców Kijowa. Nowe radiowozy zakupione w 2025 roku wciąż stoją nieużywane na policyjnych parkingach, co budzi obawy o ich stan i utratę gwarancji. Poseł Łukasz Kmita skierował interpelację do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pytając o przyczyny opóźnień w ich przystosowaniu do służby. Problem dotyczy m.in. pojazdów przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, które czekają na oznakowanie i systemy łączności. Poseł domaga się także informacji o kosztach adaptacji i planach zakupowych na 2026 rok.
2: W drogeriach i aptekach można znaleźć tanią alternatywę dla drogich kosmetyków do cery problematycznej. Maść z witaminą E, znaną jako witamina młodości, kosztuje zaledwie kilka złotych, a skutecznie wspiera regenerację skóry. Pomaga w redukcji niedoskonałości, nawilża i chroni przed starzeniem. To prosty sposób na poprawę kondycji skóry, szczególnie dla osób z cerą trądzikową.
0: Sól kuchenna może być skutecznym wybielaczem dla szarzejących firanek. Wystarczy dodać 2 łyżki soli do bębna pralki, by przywrócić im śnieżnobiały kolor. To prosty i tani sposób, który nie niszczy delikatnych tkanin. Pranie w temperaturze do 30 stopni i przy niskiej prędkości wirowania dodatkowo chroni materiał przed uszkodzeniami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Pepco pojawił się nowy, modny komplet muślinowy, idealny na lato. Składa się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, wykonanych w 100% z bawełny, co zapewnia komfort i przewiewność. Cały zestaw kosztuje tylko 65 zł, co czyni go atrakcyjną propozycją na upalne dni. Dzięki lekkiemu materiałowi i modnemu fasonowi, komplet ten może stać się hitem tegorocznego lata. Dziś przyglądamy się znakom zodiaku, które bujają w obłokach. Ryby, wagi, strzelce i raki to prawdziwi marzyciele. Ryby żyją emocjami i wyobraźnią. Wagi marzą o idealnych relacjach. Strzelce pragną wolności, a raki często uciekają w świat wspomnień. Choć czasem wydają się oderwane od rzeczywistości, ich kreatywność i wrażliwość wnoszą do świata magię i głębsze spojrzenie. Nadciąga fala afrykańskich upałów, a synoptycy ostrzegają przed temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Doświadczeni ogrodnicy polecają domowy nawóz ze skórek bananów, aby chronić trawniki przed wysychaniem i chorobami. Wystarczy zalać resztki gorącą wodą i po 2 dniach użyć do podlewania, by cieszyć się gęstą i zdrową murawą. Imię Wacław, niegdyś popularne w Polsce, niemal całkowicie zniknęło z list noworodków. Choć w okresie PRL-u było często wybierane, w ostatnim 10-leciu nadano je zaledwie 5 razy. Mimo ogólnego powrotu do tradycyjnych imion, takich jak Stanisław czy Franciszek, Wacław pozostaje zapomniany. W Polsce żyje obecnie 19 710 mężczyzn o tym imieniu, co plasuje je na 129 miejscu w rankingu popularności.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Kędzierzyna Marcina Koźla zatrzymali 47-latka, który przez 14 lat ukrywał się za granicą, unikając odpowiedzialności za przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna, poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, trafi teraz na 3 lata do zakładu karnego. Zatrzymanie było możliwe dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej funkcjonariuszy. Policja przypomina, że pomoc w ukrywaniu poszukiwanych to przestępstwo.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa szykuje się na muzyczną bombę. Już 17 czerwca na Warsaw Music Festival wystąpią legendarni Black Eyed Peas. To będzie prawdziwa uczta dla fanów, którzy pamiętają ich hity, takie jak Where is the Love czy Boom Boom Pow. Festiwal, który po raz pierwszy zawita do stolicy, obiecuje połączyć różne pokolenia i brzmienia, a Black Eyed Peas będą jedną z głównych atrakcji. Czyżby Warszawa miała stać się nową stolicą muzyki? Helena Englert, córka słynnego Jana Englerta, odkryła przed światem gorzką prawdę o zarobkach aktorów. Okazuje się, że 3 miesiące pracy nad rolą w teatrze przynoszą mniej pieniędzy niż 2 godziny na Instagramie. Helena zrozpaczona, że aktorstwo nie jest tak opłacalne jak bycie influencerem. Przyznaje, że nie potrafi poświęcić się sztuce w pełni. Cóż, może czas na zmianę kariery. W końcu, kto by się spodziewał, że sztuka nie płaci rachunków? W miniony piątek pożegnaliśmy Janusza Michałowskiego, aktora, którego pamiętamy z kultowych ról w Seksmisji i Wabanku. Ostatnie lata życia spędził w cieniu tęsknoty za swoją żoną, Izabellą Cywińską, która była nie tylko jego miłością, ale i inspiracją. Ich związek, trwający od lat 70., był przykładem harmonii, choć nie przynosił pracy do domu. Teraz, jak to się mówi, są już razem, a my pozostajemy z ich wspomnieniami. Julia Wieniawa, nasza niezmordowana gwiazda, znów odpoczywa na greckiej wyspie Mykonos, ale nie w byle jakim hotelu. Tym razem wybrała luksusowy ośrodek, gdzie za noc płaci się fortunę, bo przecież kto by chciał zwykłe wakacje. Po miesiącach ciężkiej pracy na scenie i ekranie, Julia zasłużyła na chwilę relaksu, a jej fani mogą podziwiać zdjęcia w bikini, które, jak zawsze, robią furorę. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie wakacje, ale przynajmniej możemy podziwiać je na Instagramie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Z Rio de Janeiro docierają smutne wieści. Oliver Tree, amerykański muzyk, który zdobył serca milionów fanów na całym świecie, zginął w katastrofie lotniczej. Artysta, znany z hitów Miss You i Life Goes On, miał wkrótce rozpocząć globalną trasę koncertową. Niestety, jego plany przerwała tragedia, pozostawiając fanów w żalu i niedowierzaniu.
1: Świat seriali stracił dziś jedną z najjaśniejszych gwiazd, Anne Shedden. Niezapomniana Kate Tanner z kultowego Alfa odeszła w wieku 77 lat. Aktorka, która przez lata bawiła nas swoim humorem i cierpliwością do kosmicznych wybryków, pozostawiła po sobie nie tylko rodzinę, ale i rzesze fanów. Choć przyczyna śmierci nie została ujawniona, jedno jest pewne. Jej energia i miłość do małych psów pozostaną z nami na zawsze.
2: Roxana Węgiel i Kevin Mgley, para z show biznesu, pojawili się na 10. rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych, co oczywiście nie mogło umknąć uwadze mediów. Roxy z rozrzewnieniem opowiada o wsparciu, jakie otrzymuje od Mariny, podkreślając, że ich małżeństwo to wzór do naśladowania. Cóż, 10 lat w małżeństwie w świecie celebrytów to prawdziwy wyczyn, a może nawet cud. W końcu, kto by pomyślał, że wśród blasku fleszy można znaleźć prawdziwą miłość? Gamo Fall, świeżo upieczony zwycięzca Tańca z Gwiazdami, nie zwalnia tempa i już podbija plan serialu Barwy Szczęścia. Nasz nowy ulubieniec, kurier Michał, otoczony wianuszkiem gwiazd, z pewnością nie będzie narzekał na brak damskiego towarzystwa. Czyżby szykował się nowy romans na ekranie? Fani już nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak Gamo znów pokaże swoją słynną klatę i rozkocha w sobie kolejne serca. Jesień zapowiada się gorąco.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Piotr Mosak, znany ekspert od miłości z ślubu od pierwszego wejrzenia, postanowił wziąć na warsztat fenomen Love is Blind Polska. W rozmowie z Pauliną Mikułą stwierdził, że można zakochać się w głosie czy tekście, co brzmi jak przepis na miłość w erze podcastów. A co z pytaniami typu iPhone czy Android? Mosak twierdzi, że to nie są błahe kwestie, ale pytania o hierarchię wartości, które mogą uratować nas przed randkowym fiaskiem. Cóż, kto by pomyślał, że wybór smartfona może być kluczem do serca? Morrissey, znany z kontrowersji i ostrych wypowiedzi, tym razem sam padł ofiarą skandalu. Okazuje się, że 9 osób podszywało się pod niego w sieci, nawołując fanów do politycznych działań. Co ciekawe, jedna z tych osób miała być związana z otoczeniem The Smiths. Morrissey, technologiczny outsider, nigdy nie miał smartfona ani profili w mediach społecznościowych, więc tożsamość w sieci to dla niego czysta abstrakcja. Na szczęście, już w lipcu 2026 roku Morrissey zagra w Warszawie, a fani będą mogli zobaczyć go na żywo, bez obaw o fałszywe profile. A Perfect Circle znów w centrum uwagi. Po premierze singla Starless fani nie mogą się doczekać nowego albumu, a gitarzysta Billy Howerdel dolewa oliwy do ognia, mówiąc, że pracują nad czymś. 8 lat minęło od ostatniego krążka, a zespół wciąż w trasie, więc na konkrety trzeba będzie jeszcze poczekać. Howerdel zdradza, że potrzebuje więcej dni na siłowni i snu, by ruszyć z kopyta z nowym materiałem. Cóż, może kiedyś doczekamy się tej płyty. Rancho wraca na ekrany, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Po latach przerwy i smutnych pożegnaniach z niektórymi aktorami na planie pojawi się plejada znanych twarzy, w tym Cezary Żak i Ilona Ostrowska. Twórcy obiecują rozwinięcie niedokończonych wątków, a wśród nowych twarzy pojawi się Daniel Olbrychski, co wywołało mieszane reakcje. Czy nowa odsłona Rancha powtórzy sukces oryginału? Czas pokaże.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 13 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 15 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwają przygotowania do warszawskich targów obronnych, które odbędą się 20 czerwca w Expo 21. Ponad 100 wystawców zaprezentuje nowoczesny sprzęt wojskowy i policyjny, w tym czołgi Abrams i transportery Rosomak. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych, a także zobaczyć pokazy ratownictwa chemicznego. To wyjątkowa okazja, by z bliska poznać pracę służb mundurowych.
2: W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca nad wodą, tak zwane czarne punkty. To obszary, gdzie kąpiel może skończyć się tragicznie z powodu zdradliwych prądów i nieprzewidywalnego dna. W zeszłym roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Policja apeluje o ostrożność i unikanie kąpieli w niestrzeżonych miejscach. Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 575 w Nowej Małej Wsi. W niedzielę wieczorem samochód osobowy zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. 48-letnia kobieta kierująca pojazdem zginęła na miejscu. Policja i prokuratura badają przyczyny tego zdarzenia. Kraków planuje połączenie szpitala Narutowicza z 5. Wojskowym Szpitalem Klinicznym, tworząc Małopolski Wojskowy Instytut Medyczny. Celem jest ratowanie zadłużonego szpitala i poprawa jakości opieki medycznej. Mieszkańcy obawiają się jednak o przyszłość pracowników i możliwą likwidację jednego z oddziałów ratunkowych. Ostateczna decyzja zapadnie pod koniec czerwca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rabka Zdrój, znane uzdrowisko w Małopolsce, kryje mroczne tajemnice z przeszłości. W latach 80. dzieci przebywające tam na leczeniu doświadczały trudnych warunków, które dziś budzą grozę. Wspomnienia z tamtych czasów opisuje Beata Homontowska w książce Miasto Dzieci Świata. Obecnie opieka w uzdrowisku jest znacznie lepsza, zapewniając pacjentom bezpieczeństwo i komfort. Już w sobotę, 20 czerwca, mieszkańcy Śląska będą mogli wziąć udział w Dniu Nowej Energii organizowanym przez Tauron. W Chorzowie i Gliwicach czeka mnóstwo atrakcji, w tym spektakle, animacje i sportowe emocje. W Chorzowie, w Tauron Parku Śląskim, od 11 do 19 dzieci i dorośli będą mogli uczestniczyć w grach, zabawach i pokazach. W Gliwicach, między 10 a 16, odbędzie się Tauron Street Energy Battle z pokazami tanecznymi i turniejem koszykarskim. To doskonała okazja na aktywne spędzenie czasu z rodziną.
1: Racibórz, historyczna stolica Górnego Śląska, zachwyca bogactwem zabytków. Wśród nich znajduje się Zamek Książąt Raciborskich z kaplicą nazywaną Perłą Śląskiego Gotyku. Miasto, położone nad Odrą, pełniło niegdyś funkcję portową, a dziś jest siedzibą wielu instytucji. Racibórz to także miejsce pełne zieleni, z 5 parkami i jedną z najdłuższych alei leszczyny tureckiej w Polsce. Dziś dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Roberta Karelusa, byłego rzecznika prasowego prezydenta Świnoujścia. Karelus przez lata był kluczową postacią w komunikacji Urzędu Miasta, a także naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Zmarł w wieku 64 lat, pozostawiając po sobie trwały ślad w lokalnej społeczności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, po wielu kontrowersjach, wreszcie otworzył swoje drzwi dla turystów. Początkowo krytykowany za rozmiary i wpływ na środowisko, teraz zyskuje coraz lepsze oceny w internecie. Średnia ocena wzrosła z 3,7 do 3,9 gwiazdek, co sugeruje, że postrzeganie obiektu się poprawia. Ostateczna ocena zależy jednak od opinii gości, którzy odwiedzą hotel i podzielą się swoimi wrażeniami. Latem 2026 roku turyści ze Świnoujścia muszą pamiętać o obowiązkowej opłacie klimatycznej na niemieckiej części wyspy Uznam. Spacer po tamtejszych kurortach, takich jak Albeck czy Heringsdorf, kosztuje niecałe 4 euro dziennie. Bilet można kupić w specjalnych automatach, a jego brak może skutkować kontrolą. Opłata zapewnia dostęp do czystych plaż i zadbanej infrastruktury.
2: W Nakle nad Notecią zakończyły się poszukiwania 11-letniego chłopca, który nie wrócił do domu po szkole. Policja odnalazła go niespełna 30 minut po zgłoszeniu. Chłopiec był cały i zdrowy, a funkcjonariusze bezpiecznie przekazali go rodzinie. Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca. Jagiellonia Białystok ogłosiła plan przygotowań do nowego sezonu. Piłkarze wracają z urlopów 22 czerwca, a już 27 czerwca zagrają sparing z drużyną województwa podlaskiego. W lipcu zespół uda się na obóz do Austrii, gdzie rozegra 3 mecze kontrolne. Nowy sezon Ekstraklasy rusza pod koniec lipca, a pierwszym rywalem Jagiellonii będzie Korona Kielce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Z Suwałk napłynęła smutna wiadomość. W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, policjant i ratownik WOPR. Był znany z oddania w niesieniu pomocy zarówno na lądzie, jak i wodzie. Jego koledzy podkreślają, że zawsze troszczył się o bezpieczeństwo innych. Paweł pozostawił po sobie ogromną pustkę. W Białymstoku doszło do poważnego wypadku podczas prac ogrodowych. 72-letni pan Henryk doznał urazu kręgosłupa szyjnego, gdy potknął się i upadł na plecy. Dzięki skomplikowanym operacjom przeprowadzonym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym mężczyzna odzyskał przytomność i samodzielnie oddycha. Po półtora miesiąca od wypadku z pomocą rehabilitantów zaczyna się poruszać i patrzy z nadzieją w przyszłość.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie też 15 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 12 sierpnia w Polsce może wejść w życie nowe prawo, które zapewni darmową wodę z kranu w restauracjach, barach i kawiarniach. Każdy klient będzie mógł otrzymać pół litra wody bez dodatkowych opłat. To zmiana, która ma nie tylko ulżyć klientom, ale także zmniejszyć zużycie plastikowych butelek. Polska idzie dalej niż Unia Europejska, która jedynie zachęca do takich działań. Projekt ustawy jest jeszcze w fazie legislacyjnej, ale jeśli zostanie przyjęty, będzie to duża korzyść dla klientów.
2: Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja po weekendzie. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP Europa, utrzymali ceny na poziomie sprzed kilku dni. Cena benzyny PB95 wynosi 5228 zł za metr sześcienny, a oleju napędowego 5597 zł. Aramco oferuje te paliwa o złotówkę drożej. Warto podkreślić, że ta stagnacja następuje po solidnych obniżkach z końca ubiegłego tygodnia. Choć ropa naftowa tanieje, a złoty się umacnia, to na stacjach nie spodziewajmy się gwałtownych zmian cen. Od rana klienci Velobanku w całej Polsce mają poważne problemy z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Awaria jest wynikiem weekendowego przejęcia klientów z City Handlowego. Użytkownicy zgłaszają trudności z logowaniem, wykonywaniem przelewów oraz płatnościami BLIK. Infolinia banku jest praktycznie niedostępna, co potęguje frustrację klientów. Velobank zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemów, ale nie podaje konkretnego terminu ich usunięcia. Klienci wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych i zapowiadają skargi do Komisji Nadzoru Finansowego. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział znaczące zmiany w systemie podatkowym. Po ewentualnym objęciu władzy PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych oraz zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zmiany te mają przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie. Dzięki temu osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 do 12 tysięcy złotych rocznie. Czarnek określił tę propozycję jako rewolucję podatkową na korzyść polskich rodzin.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: W Polsce wystartowała nowa edycja programu Wakacje z Wojskiem. To szansa na zdobycie doświadczenia wojskowego oraz zarobienie blisko 6 tysięcy złotych brutto za 27 dni szkolenia. Uczestnicy mają gwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie. Program skierowany jest do młodych osób w wieku od 18 do 35 lat, a szkolenia odbywają się w trzech różnych terminach. Wybór jednostki jest szeroki. Obejmuje blisko 90 lokalizacji w całym kraju. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć naukę wojskową z wakacyjną przygodą.
1: Coraz więcej Polaków marzy o pracy z dowolnego miejsca na świecie. Badania pokazują, że aż 69% pracowników wolałoby ten przywilej niż dodatkowe dni urlopu. Workation, czyli połączenie pracy z wyjazdem, zyskuje na popularności. Polacy najczęściej wybierają rodzime góry i jeziora zamiast egzotycznych plaż. Eksperci podkreślają, że elastyczność staje się kluczowym atutem w walce o pracowników. Firmy, które umożliwią pracę z różnych miejsc, mogą zyskać przewagę na rynku.
2: Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje się na intensywne lato. Liczba skarg dotyczących umów cywilnoprawnych i kontraktów typu business to business gwałtownie wzrosła. Od 8 lipca inspektorzy zyskają nowe uprawnienia, co pozwoli im przekształcać pozorne umowy w etaty. W planach jest kilka tysięcy kontroli, głównie na podstawie zgłoszeń od pracowników. Pracodawcy, którzy oferują tak zwane śmieciówki, mogą mieć poważne problemy. Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Skarbówka połączą siły, by skuteczniej walczyć z nieprawidłowościami.
1: Już 15 czerwca TikTok Shop oficjalnie zadebiutuje w Polsce. Platforma ma szansę zrewolucjonizować zakupy online, umożliwiając użytkownikom odkrywanie i zakup produktów bezpośrednio w aplikacji. TikTok Shop odpowiada na zmieniające się nawyki konsumentów, którzy coraz częściej podejmują decyzje zakupowe pod wpływem treści wideo. W pierwszym roku działalności TikTok skupi się na rozwijaniu bazy lokalnych sprzedawców i wspieraniu marek w sprzedaży poprzez content. Polska dołącza do innych krajów europejskich, gdzie TikTok Shop już odnosi sukces, przyciągając tysiące sprzedawców i generując znaczący wzrost sprzedaży. TikTok Shop ma być nie tylko nowym kanałem sprzedaży, ale także wsparciem dla lokalnych firm, oferując promocyjne warunki prowizyjne na start.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia na targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu. 11 spółek z grupy, w tym Huta Stalowa Wola i fabryka broni Łuczni, przedstawia szeroką gamę produktów, od broni krótkiej po zaawansowane systemy optoelektroniczne. Kluczowym wydarzeniem jest podpisanie umowy z francuskim Eurenco, co umożliwi produkcję ładunków miotających do amunicji 155 mm w Polsce. To znaczący krok w kierunku zwiększenia suwerenności technologicznej kraju. Targi Eurosatory to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży obronnej, przyciągające wystawców z całego świata.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 13 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: M jak miłość szykuje emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Po wakacjach Paweł Zduński stanie przed trudnym wyborem, gdyż jego przyjaciółka Agnes, która nie może mieć dzieci, zbyt mocno związała się z jego synem Antosiem. Paweł zdecyduje się ograniczyć jej obecność w życiu chłopca, by uniknąć emocjonalnych komplikacji. Agnes, choć początkowo niechętna, z czasem zrozumie, że przekroczyła pewne granice. Zduński, mimo wdzięczności za jej pomoc, będzie szukał nowej opiekunki dla Antosia. Jesienią widzowie zobaczą, jak Paweł zmierzy się z nowymi wyzwaniami i niespodziewanymi, które przyniesie mu los. Czy Agnes i Paweł znajdą wspólną drogę? Czy ich relacja zmieni się na zawsze? Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 4241, który zobaczymy jesienią, Bartek Miedzianowski zacznie unikać wspólnej przeprowadzki z Iloną. Zakochana lekarka nie zrozumie nagłej zmiany decyzji partnera. W jej głowie pojawią się pierwsze podejrzenia. W odcinku 4242 prawda wyjdzie na jaw. Bartek przyzna się Ilonie do chwili słabości z byłą żoną, Emilką. Ilona będzie zdruzgotana tym wyznaniem. Tymczasem Emilka w rozmowie z przyjaciółką Martą zastanawia się nad swoimi uczuciami do Bartka. Czy dawni małżonkowie dostaną od losu kolejną szansę? Pierwsza miłość wraca z emocjonującymi wątkami. W odcinku 4242, który pojawi się po wakacyjnej przerwie na Polsacie, Angelika zmierzy się z dramatycznymi wydarzeniami. Jej ukochany, Kamil, zaginął po eksplozji w Kosowie, a dziewczyna nie może uzyskać żadnych informacji. W desperacji zwróci się o pomoc do swojego ojca, Bolesława, który postawi jej twardy warunek. Angelika będzie musiała zeznawać przeciwko swojej matce w sprawie rozwodowej. Czy zdecyduje się na ten krok, by ratować Kamila? Nowy sezon obiecuje pełne napięcia i emocji chwile. W 896 odcinku serialu Akacjowa 38 czeka nas emocjonująca konfrontacja. Blanca, pod wpływem nowej znajomej Krystyny Nowoła, podejmuje dramatyczną decyzję o zakończeniu związku z Diegiem. To krok, który może całkowicie odmienić jej życie. Tymczasem pułkownik Valverde stara się nie ulec zazdrości, obserwując Estebana zabiegającego o względy Sylwii. Trini i Don Ramon planują podróż do Paryża, by świętować urodziny Marii Luisy. Na dole kamienicy Servando wyraża swoje obawy dotyczące Paquito, który według niego zbyt interesuje się Florą. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial wciąż przyciąga widzów swoją atmosferą starej Hiszpanii i zawiłymi losami bohaterów.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Dziedzictwo w 957 odcinku przynosi prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Nana staje przed groźbą deportacji, co może zmusić ją do opuszczenia kraju i rozstania z bliskimi. Przyjaciele próbują pomóc, ale przepisy są nieubłagane. W międzyczasie Ferit i Ajse żegnają się z przyjaciółmi przed wyjazdem, a Volkan próbuje odzyskać uczucia Nese. Ainur zostaje schwytana przez Tefika podczas prywatnego śledztwa. Sibel i Kansel knują przeciwko Nanie, co prowadzi do jej aresztowania. Odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o godzinie 16 na TVP1. To nie lada gratka dla fanów tureckich seriali, pełna napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, w 416 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Jimena odkrywa w hangarze kompromitujące zdjęcia, które mogą zaważyć na jej przyszłości. Abel decyduje się na publiczne wyznanie, ujawniając kłamstwo Jimeny o ciąży, co daje Manuelowi podstawy do unieważnienia małżeństwa. Pelayo wyznaje Katalinie swoją przeszłość związaną z handlem bronią, a Don Romulo podejmuje ważne decyzje dotyczące pałacu. Relacje między mieszkańcami stają się coraz bardziej napięte. Odcinek zostanie wyemitowany 22 czerwca o 15:05 na TVP2. Serial przenosi nas do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie młoda Jana odkrywa tajemnice swojej rodziny. W obsadzie m.in. Ana Garcés i Manuel Regueiro. Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W 128 odcinku Cichan podejmuje odważną decyzję, by porzucić przeszłość i zacząć nowy rozdział z ukochaną Hanser. Tymczasem Deria staje w obliczu trudności, tracąc pracę i wsparcie. Sinem spotyka się z Melichem, co może przynieść nowe zwroty akcji. Jonka niespodziewanie pojawia się w domu Derii, co tylko dodaje napięcia. Serial pełen jest intryg i emocji, które przyciągają widzów przed ekrany. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o 17:20 na TVP2. To opowieść o miłości, poświęceniu i walce o szczęście w cieniu rodzinnych tajemnic.
1: 318 odcinku serialu Złoty Chłopak czeka nas pełna napięcia akcja. Sejran podejmuje ryzykowną misję pod osłoną nocy, by odzyskać cenną pamiątkę po Nestorze rodu Korchanów. Jej działania mogą stać się początkiem nowego projektu zawodowego. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy zeznania jednego z pracowników zagrażają pozycji wielkiej pani. Tymczasem Ferit i Abidin intensywnie współpracują z prokuratorem, by zamknąć śledztwo. Sadik składa obciążające zeznania, a Karam planuje zemstę. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się we wtorek, 23 czerwca, o godzinie 14 na TVP1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o skomplikowanych relacjach rodzinnych i walce o niezależność.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Polski, Karol Nawrocki, spotkał się z Donaldem Trumpem podczas gali UFC Freedom 250 w Waszyngtonie. Krótkie, ale znaczące spotkanie miało miejsce na południowym trawniku Białego Domu i zostało zarejestrowane przez kamery. Choć rozmowa była nieoficjalna, jej znaczenie może być istotne w kontekście rozmów o bezpieczeństwie Polski i obecności amerykańskich wojsk w Europie. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów, a nagranie ze spotkania szybko obiegło świat.
0: Sprawa odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu wciąż pozostaje nierozstrzygnięta. Prezydent Karol Nawrocki, mimo posiedzenia kapituły orderu, nie podjął jeszcze decyzji. Były minister Jacek Czaputowicz ostrzega, że odebranie orderu mogłoby wywołać międzynarodowy skandal i zaszkodzić pozycji Polski. Decyzja w tej sprawie nadal jest oczekiwana.
2: Polska dąży do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących na jej terytorium. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, ujawnił, że Warszawa chce, by w Polsce przebywało od 11 do 15 tysięcy wojskowych z USA. Obecnie Pentagon wstrzymał rotację 4 tysięcy żołnierzy, a były prezydent Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5 tysięcy. Rozmowy w tej sprawie nadal trwają.
0: Tragedia w Brazylii. 21-letnia Maria Eduarda Rodriguez de Freitas zginęła podczas skoku na bungee z mostu w Limeira. Niestety nie była podpięta do liny zabezpieczającej, co doprowadziło do jej śmierci. Policja zatrzymała 6 osób związanych z organizacją skoków, które nie miały na to pozwolenia. 3 z nich postawiono zarzuty zabójstwa z zamiarem ewentualnym.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podczas rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów zginęła 28-letnia Weronika Czujan. Kobieta osłoniła swoich synów przed odłamkami, ratując im życie. Jeden z chłopców jest poważnie ranny, a ich babcia straciła nogę. Weronika została pochowana w Żytomierzu, a jej historia poruszyła media na całym świecie. Mariusz Borg-Hojby, syn norweskiej księżnej Mette Marit, został skazany na 4 lata więzienia przez sąd w Oslo. Odpowiadał za przestępstwa seksualne, przemoc i groźby karalne. Dodatkowo nałożono na niego zakaz zbliżania się do jednej z ofiar oraz obowiązek wypłaty odszkodowań. Proces trwał od lutego do marca tego roku. Donald Trump ogłosił zawarcie porozumienia pokojowego z Iranem. Dokument ma zostać podpisany 19 czerwca w Szwajcarii. Porozumienie przewiduje otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance zapowiedział swoją obecność na ceremonii podpisania. Na Przesmyku Suwalskim rozpoczynają się duże ćwiczenia wojskowe Dzielny Dzik 26. Od 16 do 26 czerwca żołnierze z Polski, Litwy i Francji będą doskonalić współpracę w ramach NATO. Mieszkańcy Warmii i Mazur mogą spodziewać się wzmożonego ruchu wojskowych pojazdów na drogach. Armia apeluje o ostrożność i unikanie publikacji zdjęć oraz informacji o ruchach wojsk.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Cyberprzestrzeń stała się kluczowym polem działań wojennych NATO, co podkreślono podczas forum CyberSec 2026 w Katowicach. Eksperci zwracają uwagę na rosnące zagrożenia związane z cyberatakami, które mogą być równie groźne jak tradycyjne ataki zbrojne. Wskazano na potrzebę aktywnej obrony i współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi, aby skutecznie chronić infrastrukturę krytyczną. Dyskutowano także o przyszłych wyzwaniach, takich jak komputery kwantowe, które mogą złamać obecne systemy kryptograficzne.
2: Dziś w Warszawie doszło do ważnej zmiany na czele dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Generał Karol Molenda przekazał obowiązki generałowi Mariuszowi Chmielewskiemu. Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślił znaczenie tej formacji w obliczu rosnącej liczby cyberataków na Polskę. Generał Molenda, doceniony na arenie międzynarodowej, obejmie teraz stanowisko doradcy strategicznego w NATO.
0: Prasowanie ubrań może stać się przeszłością dzięki prostym trikom podczas prania. Dodanie octu lub odżywki do włosów do pralki pomaga zminimalizować zagniecenia i elektryzowanie się tkanin. Kluczowe jest także odpowiednie segregowanie odzieży i nieprzeładowywanie bębna pralki. Po zakończeniu prania warto od razu wyjąć ubrania i dokładnie je strzepnąć przed rozwieszeniem. Porzeczki w polskich ogrodach potrzebują w czerwcu wsparcia, by obficie owocować. Doświadczeni ogrodnicy polecają naturalny nawóz z obierek ziemniaczanych. Wystarczy zalać je gorącą wodą, a po ostudzeniu podlewać krzewy. To prosty sposób na zdrowe i soczyste owoce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Kurz na meblach to problem, z którym boryka się wiele osób. Okazuje się, że prosty domowy sposób może znacznie ograniczyć jego osiadanie. Wystarczy zmieszać połowę nakrętki płynu do płukania tkanin z wodą i spryskać meble. Dzięki temu meble zostaną czyste na dłużej, a częstotliwość sprzątania można wyraźnie zmniejszyć. Do Polski zbliża się fala upałów, która może być groźna dla roślin ogrodowych, zwłaszcza hortensji. Synoptycy przewidują, że od 20 czerwca temperatury mogą przekroczyć 30 stopni Celsjusza, co grozi przesuszeniem ziemi. Aby chronić hortensje, zaleca się ściółkowanie i regularne podlewanie, najlepiej rano lub wieczorem. To pomoże utrzymać wilgoć w glebie i zapewni roślinom zdrowy rozwój.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Finalistki Miss Polski 2026. Zamiast ćwiczyć uśmiechy przed lustrem, zwiedzają Sri Lankę. Egzotyczne safari, majestatyczna Sigiriya i turkusowe plaże. Brzmi jak wakacje marzeń, ale to przecież ciężka praca. Ministerstwo Turystyki Sri Lanki zaprosiło je na 10-dniowy pobyt, by mogły poznać kulturę i tradycje wyspy. Ciekawe, czy po takiej przygodzie korona będzie jeszcze bardziej błyszczeć. Telewizja Polska nie czeka na wakacje i już 20 czerwca startuje z cyklem Lato z Radiem i Telewizją Polską. Pierwszy koncert w Bielsku Białej zapowiada się jako prawdziwa muzyczna uczta z udziałem takich gwiazd jak Maryla Rodowicz, Michał Szpak czy Doda. Darmowe koncerty pod gołym niebem to świetna okazja, by usłyszeć znane przeboje w nowych aranżacjach. Czyżby lato zaczynało się wcześniej? Cóż, przynajmniej w telewizji. Dawid Ogrodnik, nasz polski kameleon, obchodzi dziś swoje 40 urodziny. Od chłopaka z klarnetem z Wągrowca do aktorskiej legendy, jego kariera to prawdziwy rollercoaster metamorfoz. Zagrał wszystko, od Tomasza Beksińskiego po buntowniczego nauczyciela. A każda rola to nowa twarz i nowa energia. Nie obyło się bez skandali i trudnych wyznań, ale to tylko dodaje pikanterii jego historii. Roxana Węgiel, nasza ulubiona gwiazda estrady, odkrywa uroki życia pod Warszawą, gdzie z mężem Kevinem Mglejem budują swoje wymarzone gniazdko. W międzyczasie młoda wokalistka przyznaje się do rozpieszczania swojego pasierba Williama oraz młodszych braci. Ale spokojnie, teraz zamiast zabawek inwestują w niezapomniane wspomnienia, jak wycieczki do Disneylandu. Cóż, kto by nie chciał mieć takiej macochy?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Rafał Cieszyński, znany aktor, obchodził swoje 50. urodziny w iście hollywoodzkim stylu. Jego żona, Alżbeta Lęska, zorganizowała przyjęcie niespodziankę, które wymagało aż 2 miesięcy tajnych przygotowań i zaangażowania ponad 100 osób. Pogoda, która miała być kapryśna, postanowiła jednak współpracować i podarowała słońce na ten wyjątkowy dzień. Cóż, nie każdy może pochwalić się taką ekipą do organizacji urodzin, ale jak widać, dla Rafała nie ma rzeczy niemożliwych. Na gali Woman Power, moc kobiety, znane osobistości show biznesu, jak zwykle przyciągnęły uwagę swoimi modowymi wyborami. Katarzyna Cichopek postawiła na krwisto-czerwoną sukienkę, która idealnie współgrała z jej pomadką, a Barbara Kurdej-Szatan skradła show swoimi efektownymi szpilkami. Maja Chyży z kolei zaszokowała odważnym wycięciem w czarnej kreacji. Jak widać, moda wciąż jest polem bitwy, gdzie każda stylizacja może być albo triumfem, albo klęską.
1: Paulina Smaszcz, znana ekspertka od komunikacji, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją nową fryzurą i odważnym stylem. 53-letnia celebrytka, która zdaje się odmłodniała o kilkadziesiąt lat, chętnie dzieli się efektami tej metamorfozy w mediach społecznościowych. Jej śmiałe kreacje, w tym głęboko wycięte dekolty, zdobywają serca internautów, którzy nie szczędzą pochwał. A wszystko to po burzliwych komentarzach na temat nowej miłości byłego męża, które doprowadziły ją nawet przed oblicze sądu. The Darkness zagra na festiwalu organizowanym przez Iron Maiden, a Justin Hawkins nie kryje radości. W końcu, kto by się nie cieszył z grania u boku legend, które nigdy nie tworzyły muzyki pod listy przebojów? Edfest w Knebworth zapowiada się na prawdziwe święto dla fanów metalu. Z muzeum, barem Ediego i wesołym miasteczkiem. Cóż, jeśli nosiłeś koszulkę Iron Maiden w szkole, to teraz masz okazję pokazać, że outsiderzy też potrafią zapełnić Knebworth.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W tym tygodniu Marcin Meller w swoim talk show Melina gości Krzysztofa Grabarza-Grabowskiego, lidera strachów na lachy i piżamy porno. Muzyk zdradza, że jego sukcesy muzyczne przypłacił depresją, a piosenka Dzień dobry, kocham cię, mimo krytyki ekspertów, to jego komercyjny hit. Grabarz opowiada też o swojej miłości do Lecha Poznań i o tym, jak kocioł czarownic odpowiedział mu transparentem. Wspomina również o rodzinnej historii ucieczki przed UPA, co dodaje rozmowie wyjątkowego tonu. Dziwna wiosna znów zaskakuje. Ich najnowszy singiel Światła Miasta już huczy w sieci, a lider zespołu, Dawid Karpiuk, porównuje nagranie do koncertu, który mógłby rozwalić sufit. W utworze znajdziemy cytat z Cool Kids of Death, co pokazuje, że Karpiuk nie boi się sięgać po inspiracje z przeszłości. Zespół, który zadebiutował w 2021 roku, szykuje się do wydania 3. płyty, a ich muzyka wciąż jest jak rozpędzona supernowa, pełna emocji i buntu. Paul McCartney, legenda rocka i współzałożyciel The Beatles, przyznał, że jego słuch nie jest już taki jak dawniej. Prawie 80-letni muzyk opowiedział o swoich problemach podczas spotkania w Londynie, żartując, że czasem myli rozmowy o jedzeniu z Sidem Bernsteinem. Mimo tych trudności, McCartney nie zwalnia tempa. Jego najnowszy album The Boys of Dungeon Lane już podbił brytyjski

0: listy przebojów. A jakby tego było mało, pojawi się gościnnie na nowej płycie The Rolling Stones? Kto by pomyślał, że rock'n'roll może być tak głośny, że aż trudno go usłyszeć?
1: Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, został właśnie uhonorowany orderem Imperium Brytyjskiego. Król docenił jego wkład w muzykę i działalność charytatywną. Jakby tego było mało, Iommi pracuje nad nowym solowym albumem, pierwszym od 20 lat. Wygląda na to, że nawet w wieku 78 lat nie zamierza zwalniać tempa.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 14 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Katowicach zobaczymy 17 stopni i niewielkie zachmurzenie. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Do prokuratury okręgowej w Płocku wpłynęła opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Eksperci uznali, że Bartosz G. był poczytalny w chwili popełnienia czynu i może brać udział w postępowaniu. W związku z tym prokuratura złożyła wniosek o przedłużenie jego tymczasowego aresztowania o kolejne 3 miesiące. Śledztwo wciąż trwa i może potrwać jeszcze kilka miesięcy.
2: W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca wodne, znane jako czarne punkty. Te lokalizacje, choć kuszące ochłodą, są wyjątkowo groźne i mogą prowadzić do tragicznych wypadków. W 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Warto unikać kąpieli w niestrzeżonych miejscach, by uniknąć niebezpieczeństwa. Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i modelu zarządzania. W dużych miastach, takich jak Warszawa, pensje mogą sięgać nawet 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach zarobki często wynoszą od 3,7 do 4 tysięcy złotych. Różnice wynikają z systemu franczyzowego i lokalnych warunków gospodarczych. Już 20 czerwca w Warszawie ruszają warszawskie targi obronne. Największe wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu i obronności. Expo 21 zaprezentuje się ponad 100 wystawców, a w programie znajdą się pokazy sprzętu wojskowego, warsztaty oraz spotkania z ekspertami. Zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. czołg Abrams, sprzęt jednostki Grom oraz pojazdy Straży Granicznej. To także okazja, by dowiedzieć się, jak zostać żołnierzem czy policjantem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas obchodów 120-lecia Krakowi doszło do incydentu na Wawelu. Kibice wywiesili flagi i odpalili race, co zakłóciło porządek publiczny. Policja wylegitymowała 125 osób, a 3 z nich ukarano mandatami. Trwają działania mające na celu zabezpieczenie monitoringu i ustalenie świadków zdarzenia. W książce Miasto Dzieci Świata Beaty Chomontowskiej ujawniono dramatyczne wspomnienia z pobytów dzieci w sanatoriach w Rabce-Zdroju w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i na początku lat 90. Dla wielu młodych pacjentów pobyt tam był traumatycznym doświadczeniem. Obecnie uzdrowisko działa jako uzdrowisko Rabka Spółka Akcyjna i cieszy się dobrą opinią, oferując kompleksową terapię dla dzieci z różnymi schorzeniami. Współczesne standardy opieki są znacznie wyższe niż w przeszłości. Zalipie, mała wieś w województwie małopolskim, od lat nosi miano najbarwniejszej w Polsce. Słynie z ręcznie malowanych domów, studni i płotów, ozdobionych kwiecistymi motywami. Tradycja ta sięga końca XIX wieku i przyciąga turystów z kraju i zagranicy. Co roku odbywa się tu konkurs Malowana Chata, który wybiera najpiękniej ozdobione zagrody. W Szczecinie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego 37-letni Adam B. odpowie przed sądem za zabójstwo. W grudniu 2024 roku podczas alkoholowej awantury zadał on śmiertelny cios nożem swojemu współlokatorowi. Prokuratura ustaliła, że obaj mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. Adam B., który wcześniej był karany, nie przyznał się do winy i grozi mu kara dożywocia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś zmarł Robert Karelus, wieloletni rzecznik prasowy prezydenta Świnoujścia i naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Miał 64 lata. Karelus przez lata był twarzą świnoujskiego magistratu, odpowiadając za kontakty z mediami i informowanie o kluczowych inwestycjach. Jego działalność na rzecz miasta pozostanie w pamięci mieszkańców jako symbol oddania i profesjonalizmu.
1: Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie przyciąga uwagę nie tylko swoim luksusem, ale także zejściem na plażę. Schody prowadzące na wybrzeże są wąskie i strome, co wzbudziło kontrowersje wśród internautów. Ze względu na naturalne ukształtowanie terenu, możliwości ingerencji były ograniczone, co tłumaczą przedstawiciele hotelu. Mimo to obiekt już przyjął pierwszych gości, oferując im wyjątkowy standard wypoczynku. W powiecie augustowskim doszło do dramatycznego zdarzenia. Kilkumiesięczne niemowlę wypadło lub zostało wyrzucone z wózka i trafiło do szpitala. Policja zatrzymała rodziców dziecka, a prokuratura prowadzi śledztwo. Szczegóły sprawy są na razie nieznane.
2: W Białymstoku doszło do dramatycznego wypadku na działce. Pan Henryk Pietrowski, 72-letni senior, doznał poważnego urazu kręgosłupa szyjnego, gdy potknął się podczas pracy w ogrodzie. Dzięki skomplikowanym operacjom i nowoczesnej technologii, lekarze zdołali uratować jego życie. Po 1,5 miesiąca od wypadku pan Henryk powoli wraca do zdrowia i z pomocą fizjoterapeutów zaczyna się poruszać.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i ratownik suwalskiego WOPR. Całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy i ochronie innych. Koledzy wspominają go jako osobę pełną pasji i profesjonalizmu. Jego odejście pozostawiło pustkę, której nic nie zdoła wypełnić. Tragiczny wypadek w Twardogórze. 11-letnia dziewczynka, która 7 czerwca wypadła z okna na trzecim piętrze, zmarła w szpitalu. Mimo że początkowo była przytomna, jej stan szybko się pogorszył. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, które najprawdopodobniej było nieszczęśliwym wypadkiem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie podobnie 16 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Podczas mundialu w Dallas Japonia zremisowała z Holandią 2-2, ale to kibice z kraju kwitnącej wiśni ponownie przyciągnęli uwagę. Po meczu, zamiast od razu opuścić stadion, posprzątali swój sektor, zbierając odpady do worków. To zachowanie stało się symbolem japońskiej kultury i szacunku na arenie międzynarodowej. Podobną postawę pokazali piłkarze, zostawiając szatnie w idealnym stanie. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, wciąż wspomina dramatyczny mecz na wodzie z 1974 roku, kiedy to Gerd Müller zdobył bramkę, która pozbawiła Polskę szansy na finał Mistrzostw Świata. Tomaszewski przyznaje, że ma do siebie pretensje za ten błąd, który mógł kosztować Polskę wielki sukces. Mimo to podkreśla, że drużyna z 1974 roku była fenomenem, a kluczem do jej sukcesu był trener Kazimierz Górski.
1: Reprezentacja Hiszpanii, jako aktualny mistrz Europy, jest jednym z faworytów nadchodzącego mundialu. Były król strzelców ekstraklasy, Igor Angulo, podkreśla, że Hiszpanie mają szansę na zdobycie tytułu mistrza świata. Szczególną uwagę zwraca na młodego Lamina Yamala, który może stać się gwiazdą turnieju. Hiszpania zmierzy się w grupie z Republiką Zielonego Przylądka, Urugwajem i Arabią Saudyjską. Na stadionie Mercedes-Benz w Atlancie trwa emocjonujące spotkanie między Hiszpanią a Wyspami Zielonego Przylądka w ramach Mundialu 2026. Po pierwszej połowie wynik to 0-0, a Hiszpania dominuje w posiadaniu piłki z wynikiem 67%. Wyspy Zielonego Przylądka otrzymały jedną żółtą kartkę, a Hiszpania oddała jeden celny strzał.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Szymon Marciniak poprowadzi mecz Argentyny z Algierią podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z wtorku na środę, 17 czerwca, o godzinie 3 czasu polskiego na stadionie w Kansas City. Marciniakowi towarzyszyć będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Australijczyk Campbell Kirk Kavanaugh. To kolejny ważny występ polskiego arbitra, który sędziował finał mundialu w Katarze. Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po raz drugi w historii wystąpi na mundialu. W składzie znalazł się Samet Baszdar, który w minionym sezonie grał w Jagiellonii Białystok. To pierwszy piłkarz tego klubu powołany na Mistrzostwa Świata. Bośnia, po sensacyjnym pokonaniu Włoch w barażach, jest gotowa na wyzwania i celuje w wyjście z grupy, gdzie zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem.
1: Tunezja zwolniła selekcjonera Sabri Lamouchiego po dotkliwej porażce 1-5 ze Szwecją na Mistrzostwach Świata. To pierwsza taka zmiana w tegorocznym turnieju, a decyzja zapadła błyskawicznie. Przed Tunezyjczykami jeszcze mecze z Holandią i Japonią, które mogą być jeszcze trudniejsze. Lamouchi dołączył do nielicznego grona trenerów, którzy stracili pracę po jednym meczu mundialu. Maja Chwalińska po znakomitym występie w Roland Garros przygotowuje się do Wimbledonu. Polka awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, ale nadal nie wiadomo, czy otrzyma dziką kartę na londyński turniej. Chwalińska zrobiła dobre wrażenie na Brytyjczykach swoją skromnością i sama napisała list z prośbą o przepustkę. Decyzja organizatorów może być zaskakująca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prezydent Polski, Karol Nawrocki, wziął udział w prestiżowej gali UFC Freedom 250 w Białym Domu, zorganizowanej z okazji 250. rocznicy powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. Podczas wydarzenia doszło do krótkiej rozmowy między Nawrockim a Trumpem. Gala zakończyła się sensacyjną porażką niepokonanego mistrza w walce wieczoru.
0: New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po 53 latach, pokonując San Antonio Spurs od 4-1. Jeremy Sochan, choć na parkiecie pojawił się tylko na chwilę, stał się gwiazdą świętowania. Nagrania z jego udziałem robią furorę w sieci, pokazując, jak świetnie zintegrował się z drużyną. To wyjątkowy moment w karierze 23-letniego Polaka. Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu.
1: Podczas otwarcia Mistrzostw Świata 2026 roku w Meksyku doszło do skandalu. Na trybunach pojawiła się flaga Rosji, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Prezydent FIFA Gianni Infantino znalazł się w centrum krytyki, a incydent wzbudził debatę na temat obecności Rosji w światowym futbolu. Mimo zakazu, rosyjskie symbole narodowe pojawiły się na stadionie, co jest efektem decyzji FIFA z 2022 roku o zawieszeniu rosyjskich drużyn.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Poznaniu ruszył tenisowy turniej Enea Poznań Open, przyciągając zawodników znanych z wielkoszlemowych rozgrywek. Na kortach zobaczymy m.in. ubiegłorocznego triumfatora Maxa Kaśnikowskiego oraz faworytów, takich jak Aleksandr Szewczenko i Jan Choiński. Dodatkową atrakcją jest strefa równowagi mentalnej z udziałem Otylii Jędrzejczak, gdzie młodzi sportowcy mogą czerpać z doświadczeń mistrzów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecka telenowela Panna Młoda w czerwcu dostarczy widzom mnóstwo emocji. W odcinku 127, który zostanie wyemitowany 22 czerwca o 17.20 na TVP2, Hancer stanie w ogniu oskarżeń, a przedsiębiorstwo Cichana zmierzy się z kryzysem. Następnego dnia, 23 czerwca, w odcinku 128, Cichan podejmie decyzję o zerwaniu kontaktów z Nusretem, a Deria straci pracę. W środę, 24 czerwca, w odcinku 129, Cichan i Hancer rozpoczną nowe życie z dala od matki. W czwartek, 25 czerwca, w odcinku 130, Bejza odkryje tajemnicę Cichana, włamując się do jego domu. Piątkowy odcinek 131, 26 czerwca, przyniesie śmiertelne niebezpieczeństwo, gdy Bejza spróbuje doprowadzić do tragedii w letnim domu Hancer i Cichana. Finał tygodnia, 27 czerwca, w odcinku 132, pokaże dramatyczne porwanie Hancer przez Bejzę. Każdy odcinek emitowany będzie o 17.20 na TVP2. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach chodakowscy w końcu będą mieli powody do świętowania. Aneta i Olek zmierzą się z trudnościami, jakie stawia przed nimi Sowiński, który nie odpuści im za błąd medyczny. Z kolei Kama i Marcin będą musieli stawić czoła podstępnej Elżbiecie, która nie przestanie próbować rozbić ich małżeństwa. Mimo tych przeciwności, w końcu dla obu par zaświeci słońce. Wspólne chwile przy stole i uśmiechy na twarzach zapowiadają długo wyczekiwany, szczęśliwy finał. Jednak czy spokój Chodakowskich potrwa długo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach. W 4228 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany dziś o 20.15, do obsady dołącza Tamara Arciuch. Aktorka wcieli się w rolę Wioli, drugiej żony Andrzeja Brzozowskiego, który właśnie wrócił do serialu. Wiola, przyjeżdżając z Poznania, gdzie była rektorem uczelni, zmierzy się z kryzysem małżeńskim. Podejrzenia o romans męża z jedną ze studentek prowadzą napięcie w ich relacje. Jednak to nie koniec emocji, bo Wiola skrywa tajemnice, które mogą wpłynąć na życie jej poprzedniczki, Basi. W kolejnych odcinkach widzowie będą świadkami, jak Wiola wynajmuje detektywa, by rozwiązać swoje osobiste problemy. Jej wątek zapowiada się na pełen niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Pierwsza miłość wraca z emocjonującymi zwrotami akcji. Już na początku września widzowie będą świadkami zdrady Bartka, który ulegnie uczuciom do byłej żony Emilki. To wydarzenie wstrząśnie jego związkiem z Iloną. W 4240 odcinku Ilona zaskoczy Bartka propozycją wspólnego zamieszkania, co zmusi go do przemyśleń. Mimo że Bartek przyzna się Ilonie do zdrady w 4242 odcinku, zapewni ją, że to był błąd i chce być z nią. Ilona jednak nie pozostanie obojętna i zapyta Bartka, czego naprawdę chce. Czy ich związek przetrwa tę próbę? Odpowiedzi poznamy już po wakacjach.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. Już we wrześniu widzowie będą świadkami dramatycznych chwil, gdy Kamil Biały, bohater serialu, znajdzie się na misji w Kosowie. W 4240 odcinku polscy żołnierze, w tym Kamil, wjadą na minę Pułapkę, co doprowadzi do gwałtownego wybuchu. Kamil, ciężko ranny, nagra pożegnalną wiadomość dla Angeliki, przeczuwając, że śmierć jest blisko. Czy czeka go cudowne ocalenie? Angelika, zaniepokojona snem o zmarłej Ani, będzie szukała informacji o losie Kamila. W nowym sezonie to właśnie te dramatyczne wątki będą trzymać widzów w napięciu. Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 4240 odcinkiem. Róża, bohaterka skandalu, zmaga się z sąsiedzką nienawiścią i publicznym piętnowaniem. Jej sklep staje się celem wandalizmu, a kobieta czuje się osamotniona i rozważa wyjazd z Wadlewa. Jednak nieoczekiwany zwrot akcji może odmienić jej los. Miron, niepełnosprawny syn Zenka, odkrywa coś, co może oczyścić Różę z niesłusznych oskarżeń. Czy to znalezisko zakończy koszmar Róży i zamknie usta agresywnym sąsiadom? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon serialu.
1: M jak Miłość szykuje dla widzów prawdziwą, emocjonalną bombę w nadchodzących jesiennych odcinkach. Martyna i Jakub, ulubieńcy fanów, w końcu wybiorą się na długo wyczekiwaną romantyczną randkę. Ich przyjaźń przekształci się w głębokie uczucie, co z pewnością ucieszy wielu widzów. Detektyw Karski, po rozstaniu z byłą żoną Kasią, dostrzeże w Martynie coś więcej niż tylko przyjaciółkę. Wspólne chwile tej pary mogą jednak zostać zakłócone przez tajemnice z przeszłości. Mroczny sekret Kasi, dotyczący ojcostwa jej dziecka, może wywołać spory skandal. Fani serialu z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, kibicując nowej parze. Złoty chłopak wkracza w emocjonującą fazę. W 317 odcinku, który zostanie wyemitowany 22 czerwca o 14 na TVP1, rodzina Korchanów staje przed poważnymi wyzwaniami. Ferit zostaje aresztowany, co zmusza Sejran do podjęcia odważnych kroków, by ratować firmę przed upadkiem. Tymczasem Kazim i Esme przenoszą się do rezydencji, by chronić Sunę. Intrygi i tajemnice nie przestają zaskakiwać, a relacje między bohaterami stają się coraz bardziej skomplikowane. Serial przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Warto zarezerwować sobie czas na to pełne emocji spotkanie z tureckimi bohaterami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Podczas uroczystości w Białym Domu odbył dwie rozmowy z prezydentem USA. Głównymi tematami były polskie bezpieczeństwo i współpraca gospodarcza, w tym kwestia stałych baz wojskowych USA w Polsce. Spotkania miały miejsce podczas gali UFC Freedom 250, która zgromadziła ponad 4000 gości. W niedzielę doszło do wypadku z udziałem samochodu, którym podróżował Przemysław Czarnek. Na skrzyżowaniu w miejscowości Smulsko młody kierowca nie ustąpił pierwszeństwa, co doprowadziło do kolizji. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Wcześniej w Kaliszu odbyła się konwencja PiS, gdzie zaprezentowano część programu nazwanego Planem Czarnka. Dziś w prokuraturze odbyło się przesłuchanie Jacka Kurskiego w sprawie Zbigniewa Ziobry. Kurski, były polityk, pojawił się jako świadek i zaprzeczył, jakoby udzielał schronienia Ziobrze w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura bada, czy Kurski pomagał Ziobrze w wyjeździe i ukrywaniu się, ale szczegóły zeznań nie zostały ujawnione. Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro jest poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Ryszard Petru, poseł klubu Centrum, potwierdził plany założenia nowej partii politycznej. Ma to być ugrupowanie liberalne, gospodarczo, proeuropejskie i wolnościowe, które wypełni lukę między lewicą a ewentualnym blokiem Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Petru chce, by jego partia była bardziej pragmatyczna niż Konfederacja, a także planuje zmiany na poziomie Unii Europejskiej, w tym ograniczenie biurokracji i większy luz w regulacjach dotyczących sztucznej inteligencji. To już trzecie ugrupowanie, które polityk zamierza stworzyć.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, w wyniku którego doszło do pożaru historycznego klasztoru Ławra Peczerska. To jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W wyniku ataku zginęło co najmniej 9 osób, a około 30 zostało rannych. Bez prądu pozostaje około 140 tysięcy mieszkańców Kijowa.
2: Cięte róże mogą cieszyć oko znacznie dłużej dzięki prostym domowym metodom. Wystarczy regularnie zmieniać wodę i dodać do niej pół szklanki Sprite'a, co przedłuży ich świeżość. Ważne jest także przycinanie łodyg pod skosem i unikanie róż z oznakami przekwitania. Dzięki tym trikom kwiaty będą piękną ozdobą na dłużej.
0: Nowe radiowozy zakupione w 2025 roku wciąż stoją nieużywane na policyjnych parkingach, co budzi obawy o ich stan i utratę gwarancji. Poseł Łukasz Kmita skierował interpelację do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pytając o przyczyny opóźnień w ich przystosowaniu do służby. Problem dotyczy m.in. pojazdów przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, które czekają na oznakowanie i systemy łączności. Poseł domaga się także informacji o kosztach adaptacji i planach zakupowych na 2026 rok.
2: W drogeriach i aptekach można znaleźć tanią alternatywę dla drogich kosmetyków do cery problematycznej. Maść z witaminą E, znaną jako witamina młodości, kosztuje zaledwie kilka złotych, a skutecznie wspiera regenerację skóry. Pomaga w redukcji niedoskonałości, nawilża i chroni przed starzeniem. To prosty sposób na poprawę kondycji skóry, szczególnie dla osób z cerą trądzikową.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Pepco pojawił się nowy, modny komplet muślinowy, idealny na lato. Składa się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, wykonanych w 100% z bawełny, co zapewnia komfort i przewiewność. Cały zestaw kosztuje tylko 65 zł, co czyni go atrakcyjną propozycją na upalne dni. Dzięki lekkiemu materiałowi i modnemu fasonowi, komplet ten może stać się hitem tegorocznego lata. Dziś przyglądamy się znakom zodiaku, które bujają w obłokach. Ryby, wagi, strzelce i raki to prawdziwi marzyciele. Ryby żyją emocjami i wyobraźnią. Wagi marzą o idealnych relacjach. Strzelce pragną wolności, a raki często uciekają w świat wspomnień. Choć czasem wydają się oderwane od rzeczywistości, ich kreatywność i wrażliwość wnoszą do świata magię i głębsze spojrzenie. Nadciąga fala afrykańskich upałów, a synoptycy ostrzegają przed temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Doświadczeni ogrodnicy polecają domowy nawóz ze skórek bananów, aby chronić trawniki przed wysychaniem i chorobami. Wystarczy zalać resztki gorącą wodą i po dwóch dniach użyć do podlewania, by cieszyć się gęstą i zdrową murawą. Imię Wacław, niegdyś popularne w Polsce, niemal całkowicie zniknęło z list noworodków. Choć w okresie PRL-u było często wybierane, w ostatnim dziesięcioleciu nadano je zaledwie 5 razy. Mimo ogólnego powrotu do tradycyjnych imion, takich jak Stanisław czy Franciszek, Wacław pozostaje zapomniany. W Polsce żyje obecnie 19 710 mężczyzn o tym imieniu, co plasuje je na 129 miejscu w rankingu popularności.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Kędzierzyna Koźla zatrzymali 47-latka, który przez 14 lat ukrywał się za granicą, unikając odpowiedzialności za przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna, poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, trafi teraz na 3 lata do zakładu karnego. Zatrzymanie było możliwe dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej funkcjonariuszy. Policja przypomina, że pomoc w ukrywaniu poszukiwanych to przestępstwo.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Izabelą Cywińską, która była nie tylko jego miłością, ale i inspiracją. Ich związek, trwający od lat 70., był przykładem harmonii, choć nie przynosił pracy do domu. Teraz, jak to się mówi, są już razem, a my pozostajemy z ich wspomnieniami. Julia Wieniawa, nasza niezmordowana gwiazda, znów odpoczywa na greckiej wyspie Mykonos, ale nie w byle jakim hotelu. Tym razem wybrała luksusowy ośrodek, gdzie za noc płaci się fortunę, bo przecież kto by chciał zwykłe wakacje. Po miesiącach ciężkiej pracy na scenie i ekranie Julia zasłużyła na chwilę relaksu, a jej fani mogą podziwiać zdjęcia w bikini, które, jak zawsze, robią furorę. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie wakacje, ale przynajmniej możemy podziwiać je na Instagramie. W Rio de Janeiro doszło do katastrofy, która wstrząsnęła światem internetu. Gaspi, młody influencer z Argentyny, zginął w zderzeniu dwóch helikopterów, pozostawiając za sobą 3 miliony zrozpaczonych fanów. W tym samym wypadku życie stracił także amerykański muzyk Oliver Tree. Tragiczna śmierć Gaspiego to nie tylko strata dla jego fanów, ale i dla całej Ameryki Łacińskiej, gdzie jego odważne i satyryczne treści były prawdziwym fenomenem.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Krzysztof Gojć, znany lekarz, przeżywa prawdziwą telenowelę rozwodową w Miami. W aktach sprawy znalazła się intercyza, która miała zabezpieczyć jego majątek przed roszczeniami Marcina Roznowskiego. Okazuje się, że po 6 latach małżeństwa, które miało być tylko formalnością dla zielonej karty, Gojć nie będzie musiał płacić alimentów. Finał tej medialnej szopki zaplanowano na koniec lipca, a sam Gojć nie szczędzi ostrych słów pod adresem byłego partnera, nazywając go męską flamabajanacką. Świat seriali stracił dziś jedną z najjaśniejszych gwiazd – Anne Shedden. Niezapomniana Kate Tanner z kultowego Alfa odeszła w wieku 77 lat. Aktorka, która przez lata bawiła nas swoim humorem i cierpliwością do kosmicznych wybryków, pozostawiła po sobie nie tylko rodzinę, ale i rzesze fanów. Choć przyczyna śmierci nie została ujawniona, jedno jest pewne – jej energia i miłość do małych psów pozostaną z nami na zawsze.
2: Roxana Węgiel i Kevin Mgley, para z show biznesu, pojawili się na 10. rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych, co oczywiście nie mogło umknąć uwadze mediów. Roxy z rozrzewnieniem opowiada o wsparciu, jakie otrzymuje od Mariny, podkreślając, że ich małżeństwo to wzór do naśladowania. Cóż, 10 lat w małżeństwie w świecie celebrytów to prawdziwy wyczyn, a może nawet cud. W końcu, kto by pomyślał, że wśród blasku fleszy można znaleźć prawdziwą miłość? Gamo Fal, świeżo upieczony zwycięzca Tańca z Gwiazdami, nie zwalnia tempa i już podbija plan serialu Barwy Szczęścia. Nasz nowy ulubieniec, kurier Michał, otoczony wianuszkiem gwiazd, z pewnością nie będzie narzekał na brak damskiego towarzystwa. Czyżby szykował się nowy romans na ekranie? Fani już nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak Gamo znów pokaże swoją słynną klatę i rozkocha w sobie kolejne serca. Jesień zapowiada się gorąco.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Piotr Mosak, znany ekspert od miłości z ślubu od pierwszego wejrzenia, postanowił wziąć na warsztat fenomen Love is Blind Polska. W rozmowie z Pauliną Mikułą stwierdził, że można zakochać się w głosie czy tekście, co brzmi jak przepis na miłość w erze podcastów. A co z pytaniami typu iPhone czy Android? Mosak twierdzi, że to nie są błahe kwestie, ale pytania o hierarchię wartości, które mogą uratować nas przed randkowym fiaskiem. Cóż, kto by pomyślał, że wybór smartfona może być kluczem do serca? Aleksandra Adamska, prawdziwy kameleon polskiego show biznesu, obchodzi dziś 36. urodziny. Od skromnych początków na deskach teatru do roli, która wystrzeliła jej karierę w kosmos, Adamska udowadnia, że metamorfoza to jej drugie imię. Z aktorki drugoplanowej stała się ikoną stylu i jedną z najpopularniejszych twarzy w kraju. A wszystko to przy zachowaniu tajemniczego życia prywatnego, które tylko podsyca ciekawość fanów. A Perfect Circle znów w centrum uwagi. Po premierze singla Starless fani nie mogą się doczekać nowego albumu, a gitarzysta Billy Howerdel dolewa oliwy do ognia, mówiąc, że pracują nad czymś. 8 lat minęło od ostatniego krążka, a zespół wciąż w trasie, więc na konkrety trzeba będzie jeszcze poczekać. Howerdel zdradza, że potrzebuje więcej dni na siłowni i snu, by ruszyć z kopyta z nowym materiałem. Cóż, może kiedyś doczekamy się tej płyty. Rancho wraca na ekrany, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Po latach przerwy i smutnych pożegnaniach z niektórymi aktorami na planie pojawi się plejada znanych twarzy, w tym Cezary Żak i Ilona Ostrowska. Twórcy obiecują rozwinięcie niedokończonych wątków, a wśród nowych twarzy pojawi się Daniel Olbrychski, co wywołało mieszane reakcje. Czy nowa odsłona Rancha powtórzy sukces oryginału? Czas pokaże.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 14 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Katowicach zobaczymy 17 stopni i niewielkie zachmurzenie. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca nad wodą, tak zwane czarne punkty. To obszary, gdzie kąpiel może skończyć się tragicznie z powodu zdradliwych prądów i nieprzewidywalnego dna. W zeszłym roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Policja apeluje o ostrożność i unikanie kąpieli w niestrzeżonych miejscach. Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 575 w Nowej Małej Wsi. W niedzielę wieczorem samochód osobowy zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. 48-letnia kobieta kierująca pojazdem zginęła na miejscu. Policja i prokuratura badają przyczyny tego zdarzenia. W Radomiu sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Adama R., byłego policjanta, który w styczniu 2024 roku przypadkowo wystrzelił z prywatnej broni myśliwskiej na terenie komendy. Pocisk przebił ścianę i przeleciał przez korytarz, na szczęście nikogo nie raniąc. Decyzja sądu spotkała się z dezaprobatą prokuratury. Adam R. został zobowiązany do wpłaty 7000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pokrycia kosztów postępowania. Kraków planuje połączenie szpitala Narutowicza z 5. Wojskowym Szpitalem Klinicznym, tworząc Małopolski Wojskowy Instytut Medyczny. Celem jest ratowanie zadłużonego szpitala i poprawa jakości opieki medycznej. Mieszkańcy obawiają się jednak o przyszłość pracowników i możliwą likwidację jednego z oddziałów ratunkowych. Ostateczna decyzja zapadnie pod koniec czerwca.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rabka Zdrój, znane uzdrowisko w Małopolsce, kryje mroczne tajemnice z przeszłości. W latach 80. dzieci przebywające tam na leczeniu doświadczały trudnych warunków, które dziś budzą grozę. Wspomnienia z tamtych czasów opisuje Beata Chomontowska w książce Miasto Dzieci Świata. Obecnie opieka w uzdrowisku jest znacznie lepsza, zapewniając pacjentom bezpieczeństwo i komfort. Na festiwalu ING Silesia Beats w Chorzowie wystąpił portugalski ksiądz DJ Padre Guilherme Peixoto. Jego taneczna wersja utworu Pan jest pasterzem moim zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Ksiądz Guilherme, znany z łączenia muzyki elektronicznej z chrześcijańskimi wartościami, po raz pierwszy zaprezentował się przed polską publicznością. Jego niekonwencjonalne podejście do muzyki wzbudziło duże zainteresowanie i dyskusje wśród uczestników festiwalu.
2: Racibórz, historyczna stolica Górnego Śląska, zachwyca bogactwem zabytków. Wśród nich znajduje się zamek książąt raciborskich z kaplicą nazywaną perłą śląskiego gotyku. Miasto, położone nad Odrą, pełniło niegdyś funkcję portową, a dziś jest siedzibą wielu instytucji. Racibórz to także miejsce pełne zieleni, z 5 parkami i jedną z najdłuższych alei leszczyny tureckiej w Polsce. Czasowicze w Świnoujściu, planujący odwiedzić niemiecką część wyspy Uznam, muszą pamiętać o opłacie klimatycznej Kurtaxe. W sezonie letnim wynosi ona niecałe 4 euro dziennie. Opłatę można uiścić w automatach Kurkarten Automat, które znajdują się przy granicy i na deptakach. Fundusze z opłaty przeznaczane są na utrzymanie czystości i rozwój infrastruktury turystycznej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Roberta Karelusa, byłego rzecznika prasowego prezydenta Świnoujścia. Karelus przez lata był kluczową postacią w komunikacji Urzędu Miasta, a także naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Zmarł w wieku 64 lat, pozostawiając po sobie trwały ślad w lokalnej społeczności. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, po wielu kontrowersjach, wreszcie otworzył swoje drzwi dla turystów. Początkowo krytykowany za rozmiary i wpływ na środowisko, teraz zyskuje coraz lepsze oceny w internecie. Średnia ocena wzrosła z 3,7 do 3,9 gwiazdek, co sugeruje, że postrzeganie obiektu się poprawia. Ostateczna ocena zależy jednak od opinii gości, którzy odwiedzą hotel i podzielą się swoimi wrażeniami.
1: W Szczecinie rusza proces Adama B.E., oskarżonego o zabójstwo współlokatora. Do tragedii doszło w grudniu 2024 roku podczas kłótni w mieszkaniu przy ulicy Pięknej. 37-latek miał zadać śmiertelny cios nożem, będąc pod wpływem alkoholu. Adam B. nie przyznaje się do winy, a grozi mu nawet dożywocie. Jagiellonia Białystok ogłosiła plan przygotowań do nowego sezonu. Piłkarze wracają z urlopów 22 czerwca, a już 27 czerwca zagrają sparing z drużyną województwa podlaskiego. W lipcu zespół uda się na obóz do Austrii, gdzie rozegra 3 mecze kontrolne. Nowy sezon Ekstraklasy rusza pod koniec lipca, a pierwszym rywalem Jagiellonii będzie Korona Kielce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Z Suwałk napłynęła smutna wiadomość. W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, policjant i ratownik WOPR. Był znany z oddania w niesieniu pomocy zarówno na lądzie, jak i wodzie. Jego koledzy podkreślają, że zawsze troszczył się o bezpieczeństwo innych. Paweł pozostawił po sobie ogromną pustkę. W Białymstoku doszło do poważnego wypadku podczas prac ogrodowych. 72-letni pan Henryk doznał urazu kręgosłupa szyjnego, gdy potknął się i upadł na plecy. Dzięki skomplikowanym operacjom przeprowadzonym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym mężczyzna odzyskał przytomność i samodzielnie oddycha. Po półtora miesiąca od wypadku z pomocą rehabilitantów zaczyna się poruszać i patrzy z nadzieją w przyszłość.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie również 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska rekomenduje Polsce wprowadzenie podatku katastralnego, który opierałby się na wartości nieruchomości, a nie na jej powierzchni. Choć rząd zapewnia, że nie planuje takich zmian, w Sejmie czeka już projekt ustawy, który mógłby zmienić obecny system. Nowa danina mogłaby znacząco podnieść koszty dla właścicieli mieszkań, co budzi obawy. Eksperci ostrzegają, że może to prowadzić do wzrostu czynszów, jeśli właściciele będą przerzucać koszty na najemców. Na razie brak decyzji o wprowadzeniu tego podatku, ale temat zyskuje na znaczeniu w debacie publicznej. Biedronka przygotowała specjalną ofertę na Dzień Ojca, pełną inspiracji na prezent. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki samochodowe marki Car Stuff, które zadowolą każdego fana motoryzacji. Dla miłośników majsterkowania dostępne są wielozadaniowe latarki marki Lete, idealne do domowych prac. Ciekawym pomysłem są także żele pod prysznic od polskiej marki Elak, które wyróżniają się oryginalnymi opakowaniami. W ofercie znajdziemy również kosmetyki Nivea Men oraz praliny Lindor od Lind w atrakcyjnych promocjach. To doskonała okazja, by sprawić radość swoim bliskim.
0: Od rana klienci Velobanku w całej Polsce mają poważne problemy z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Awaria jest wynikiem weekendowego przejęcia klientów z City Handlowego. Użytkownicy zgłaszają trudności z logowaniem, wykonywaniem przelewów oraz płatnościami BLIK. Infolinia banku jest praktycznie niedostępna, co potęguje frustrację klientów. Velobank zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemów, ale nie podaje konkretnego terminu ich usunięcia. Klienci wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych i zapowiadają skargi do Komisji Nadzoru Finansowego. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział znaczące zmiany w systemie podatkowym. Po ewentualnym objęciu władzy PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych oraz zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zmiany te mają przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie. Dzięki temu osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 do 12 tysięcy złotych rocznie. Czarnek określił tę propozycję jako rewolucję podatkową na korzyść polskich rodzin.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
0: Zakupy online to codzienność, ale warto znać swoje prawa. Możesz odstąpić od umowy zakupu w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny, a sprzedawca ma kolejne 14 dni na zwrot pieniędzy. W przypadku wadliwego towaru przysługuje Ci 2-letnia rękojmia, umożliwiająca naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy. Uważaj na nieuczciwe sklepy internetowe, które często oferują podejrzanie niskie ceny i brak danych kontaktowych. W razie oszustwa zgłoś sprawę do banku, policji oraz rzecznika praw konsumenta. Pamiętaj, by zawsze sprawdzać, czy strona sklepu jest bezpieczna, zanim podasz swoje dane osobowe. Od początku 2027 roku ZUS planuje zwiększyć rentę wdowią z 15 do 25%. Ta zmiana może przynieść seniorom nawet do 1000 zł dodatkowo co miesiąc. Pozwoli to na wybór między pełną emeryturą z 25% renty rodzinnej albo odwrotnie. Zmiany dotyczą setek tysięcy osób, które mogą skorzystać na nowym systemie finansowym. Niemniej jednak obowiązuje limit świadczeń, co oznacza, że nie każdy otrzyma pełny dodatek. Rząd nie planuje aktualnie likwidacji tego limitu, ale w 2028 roku przewidziany jest przegląd tego programu.
1: Grupa CSG zdobyła kontrakty na dostawę zapalników do amunicji wielkokalibrowej o wartości kilkudziesięciu milionów euro. Zamówienia pochodzą od dwóch państw NATO i mają wzmocnić europejskie zdolności obronne. Produkcją zajmie się nowa spółka Pux Electronics Europe na Słowacji, a dostawy ruszą jeszcze w tym roku. Zapalniki są kluczowe dla skuteczności i precyzji nowoczesnej amunicji. To strategiczne posunięcie CSG wpisuje się w rozwój europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia na targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu. 11 spółek z grupy, w tym Huta Stalowa Wola i fabryka broni Łuczni, przedstawia szeroką gamę produktów, od broni krótkiej po zaawansowane systemy optoelektroniczne. Kluczowym wydarzeniem jest podpisanie umowy z francuskim Eurenco, co umożliwi produkcję ładunków miotających do amunicji 155 mm w Polsce. To znaczący krok w kierunku zwiększenia suwerenności technologicznej kraju. Targi Eurosatory to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży obronnej, przyciągające wystawców z całego świata.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska modernizacja sił zbrojnych wchodzi w nową fazę, koncentrując się na utrzymaniu i serwisie sprzętu wojskowego. Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu we współpracy z amerykańskim partnerem rozwijają zaplecze logistyczne dla czołgów M1 Abrams. To kluczowy krok w zapewnieniu ciągłej gotowości bojowej polskiej armii. W maju zeszłego roku podpisano umowę z General Dynamics Land Systems, co pozwala na kompleksowe wsparcie techniczne i szkoleniowe. Wojskowe zakłady motoryzacyjne prowadzą intensywne szkolenia, a pierwsze sukcesy już są widoczne. Polska staje się ważnym zapleczem dla NATO, rozwijając swoje zdolności serwisowe i produkcyjne.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. Szykuje się na emocjonujący powrót na ekrany z nowym sezonem. Na planie trwają właśnie zdjęcia do odcinków, które przyniosą wiele zawirowań w życiu bohaterów. Kasia, Jakub, Mariusz i Martyna znajdą się w centrum skomplikowanych relacji. Kasia zostanie uwikłana w niebezpieczną grę ze swoim nowym kochankiem, Aleksandrem Sowińskim, który ją szantażuje. Jakub, nieświadomy, że jest ojcem córki Kasi, zacznie układać sobie życie z Martyną. Jednak kiedy prawda wyjdzie na jaw, związek Jakuba i Martyny może stanąć pod znakiem zapytania. Czy Kasia i Jakub będą nierozłączni, jak sugerują zdjęcia z planu? Przyszłość bohaterów zapowiada się niezwykle burzliwie. Dziedzictwa w 949 odcinku przynoszą emocjonujące zwroty akcji. Semih odkrywa, że jego siostra Kansel wydała Nanę i Yusufa truciźnie. Wściekły konfrontuje się z nią w salonie, co prowadzi do dramatycznej kłótni. Sahin, zszokowany prawdą, rzuca się na Semiha, ale sytuacja wymyka się spod kontroli. Semih atakuje Sahina, który upada w kałuży krwi. Kansel próbuje ratować sytuację, ale Semih nie chce wezwać pomocy, obawiając się więzienia. Nana niespodziewanie pojawia się na miejscu, próbując pomóc rannemu Sahinowi. Czy Sahin przeżyje i czy tajemnice rodzeństwa wyjdą na jaw? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach. Dziedzictwo w 957 odcinku przynosi prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Nana staje przed groźbą deportacji, co może zmusić ją do opuszczenia kraju i rozstania z bliskimi. Przyjaciele próbują pomóc, ale przepisy są nieubłagane. W międzyczasie Ferit i Aise żegnają się z przyjaciółmi przed wyjazdem, a Volkan próbuje odzyskać uczucia Nese. Ainur zostaje schwytana przez Tefika podczas prywatnego śledztwa. Sibel i Kansel knują przeciwko Nanie, co prowadzi do jej aresztowania. Odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o godzinie 16 na TVP1. To nie lada gratka dla fanów tureckich seriali, pełna napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, w 416 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Jimena odkrywa w hangarze kompromitujące zdjęcia, które mogą zaważyć na jej przyszłości. Abel decyduje się na publiczne wyznanie, ujawniając kłamstwo Jimeny o ciąży, co daje Manuelowi podstawy do unieważnienia małżeństwa. Pelayo wyznaje Katalinie swoją przeszłość związaną z handlem bronią, a Don Romulo podejmuje ważne decyzje dotyczące pałacu. Relacje między mieszkańcami stają się coraz bardziej napięte. Odcinek zostanie wyemitowany 22 czerwca o 15:05 na TVP2. Serial przenosi nas do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie młoda Jana odkrywa tajemnice swojej rodziny. W obsadzie m.in. Ana Garcés i Manuel Regueiro.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W hiszpańskim serialu La Promesa – Pałac Tajemnic nadchodzi emocjonujący 417 odcinek. Jimena, pełna żalu, w końcu wybucha i konfrontuje się z rodziną, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Katalina podejmuje ważną decyzję, zrywając zaręczyny z Pelayo. W tle tych emocji Lope odkrywa, że torba z pieniędzmi należała do Wery. Do pałacowego personelu dołącza nowa postać, Ricardo Pelicer, obejmując stanowisko szefa służby. Te wszystkie wątki będzie można śledzić 23 czerwca na TVP2 o godzinie 15:05. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które rozgrywają się w pięknych realiach południowej Hiszpanii. Ród Smoka powraca z trzecim sezonem już 22 czerwca. Pierwsze 4 odcinki zapowiadają się emocjonująco, z obietnicą szybkiej akcji i intensywnych zwrotów fabularnych. Showrunner Ryan Condal zapewnia, że nudy się skończą, a trup będzie się ścielił gęsto. Choć niektóre zmiany w stosunku do książki mogą zaskoczyć fanów, to jednak wiele z nich dodaje głębi postaciom i wprowadza świeżość do fabuły. Szczególnie wyróżnia się postać Ormunda Hightowera, która zyskała nowy wymiar. Muzyka Ramina Javadiego dodaje epickości, a smoki, takie jak Tessar, zachwycają swoim charakterem. Trzeci sezon Rodu Smoka to mieszanka emocji, humoru i rozmachu, która z pewnością przyciągnie widzów przed ekrany. Ród Smoka powraca z trzecim sezonem, a pierwszy odcinek zadebiutuje już 22 czerwca. To prawdziwe widowisko, które trwa aż 72 minuty, bijąc rekordy w historii HBO Max. W premierowym odcinku zobaczymy spektakularną bitwę w Gardzieli, jedno z największych morskich starć Westeros. Na planie pojawiło się aż 15 tysięcy statystów, a do realizacji użyto 3 milionów litrów wody i 25 ton propanu. W jednym z ujęć podpalono 23 kaskaderów, co jest nowym rekordem w świecie seriali. W rolach głównych powracają Emma Darcy, Matt Smith i Tom Glyn Carney. To będzie sezon pełen emocji i niezapomnianych scen. 318 odcinku serialu Złoty Chłopak czeka nas pełna napięcia akcja. Sejran podejmuje ryzykowną misję pod osłoną nocy, by odzyskać cenną pamiątkę po Nestorze rodu Korchanów. Jej działania mogą stać się początkiem nowego projektu zawodowego. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy zeznania jednego z pracowników zagrażają pozycji wielkiej pani. Tymczasem Ferit i Abidin intensywnie współpracują z prokuratorem, by zamknąć śledztwo. Sadik składa obciążające zeznania, a Karam planuje zemstę. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się we wtorek, 23 czerwca, o godzinie 14 na TVP1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o skomplikowanych relacjach rodzinnych i walce o niezależność.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Stan powietrza w Poznaniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Gdańsku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: down.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Sprawa odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu wciąż pozostaje nierozstrzygnięta. Prezydent Karol Nawrocki, mimo posiedzenia kapituły orderu, nie podjął jeszcze decyzji. Były minister Jacek Czaputowicz ostrzega, że odebranie orderu mogłoby wywołać międzynarodowy skandal i zaszkodzić pozycji Polski. Decyzja w tej sprawie nadal jest oczekiwana. Podczas rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów zginęła 28-letnia Weronika Czujan. Kobieta osłoniła swoich synów przed odłamkami, ratując im życie. Jeden z chłopców jest poważnie ranny, a ich babcia straciła nogę. Weronika została pochowana w Żytomierzu, a jej historia poruszyła media na całym świecie. Mariusz Borg-Hojby, syn norweskiej księżnej Mette Marit, został skazany na 4 lata więzienia przez sąd w Oslo. Odpowiadał za przestępstwa seksualne, przemoc i groźby karalne. Dodatkowo nałożono na niego zakaz zbliżania się do jednej z ofiar oraz obowiązek wypłaty odszkodowań. Proces trwał od lutego do marca tego roku. Cyberprzestrzeń stała się kluczowym polem działań wojennych NATO, co podkreślono podczas forum CyberSec 2026 w Katowicach. Eksperci zwracają uwagę na rosnące zagrożenia związane z cyberatakami, które mogą być równie groźne jak tradycyjne ataki zbrojne. Wskazano na potrzebę aktywnej obrony i współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi, aby skutecznie chronić infrastrukturę krytyczną. Dyskutowano także o przyszłych wyzwaniach, takich jak komputery kwantowe, które mogą złamać obecne systemy kryptograficzne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Nowa technika koloryzacji włosów, French Blending, zdobywa popularność wśród kobiet. Metoda ta pozwala na eleganckie wkomponowanie siwych pasm w naturalny kolor, co sprawia, że odrosty są niewidoczne nawet przez kilka miesięcy. Dzięki temu panie mogą rzadziej odwiedzać salony fryzjerskie, unikając częstego farbowania.
2: Prasowanie ubrań może stać się przeszłością dzięki prostym trikom podczas prania. Dodanie octu lub odżywki do włosów do pralki pomaga zminimalizować zagniecenia i elektryzowanie się tkanin. Kluczowe jest także odpowiednie segregowanie odzieży i nieprzeładowywanie bębna pralki. Po zakończeniu prania warto od razu wyjąć ubrania i dokładnie je strzepnąć przed rozwieszeniem. Policjanci z Dębicy zatrzymali 18-latka z Dolnego Śląska, który oszukał 88-letnią mieszkankę powiatu metodą na wnuczka. Dzięki szybkim działaniom funkcjonariuszy udało się odzyskać całą skradzioną gotówkę. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego. Młodemu mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.
3: Na polskim rynku rośnie liczba placówek oferujących przeszczepy włosów, które mogą być wykonywane przez osoby bez medycznych kwalifikacji. Poseł Arkadiusz Sikora alarmuje, że takie praktyki stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia pacjentów. W interpelacji do ministra zdrowia pyta o działania kontrolne i legislacyjne, które mogłyby uszczelnić system nadzoru nad tymi placówkami. Szczególny niepokój budzi podawanie środków znieczulających bez odpowiedniego zabezpieczenia anestezjologicznego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja w Wieliczce zatrzymała 32-letniego mężczyznę podejrzanego o serię podpaleń, do których doszło w nocy z 10 na 11 czerwca. Spłonęły 3 samochody i uszkodzona została hala sportowa. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Za swoje czyny może spędzić w więzieniu nawet 8 lat. Truskawki, choć uwielbiane, są bardzo wrażliwe na niewłaściwe przechowywanie. Aby cieszyć się ich świeżością dłużej, warto unikać mycia ich zaraz po zakupie i przechowywania w oryginalnych opakowaniach. Najlepiej układać je w płaskim pojemniku wyłożonym papierowym ręcznikiem, co pozwala na cyrkulację powietrza i pochłanianie wilgoci. Dzięki temu truskawki mogą zachować świeżość nawet przez 7 dni. Sól kuchenna może być skutecznym wybielaczem dla szarzejących firany. Wystarczy dodać 2 łyżki soli do bębna pralki, by przywrócić im śnieżnobiały kolor. To prosty i tani sposób, który nie niszczy delikatnych tkanin. Pranie w temperaturze do 30 stopni i przy niskiej prędkości wirowania dodatkowo chroni materiał przed uszkodzeniami. Rośliny doniczkowe to nie tylko dekoracja, ale także skuteczny sposób na poprawę jakości powietrza w domu. Wiele z nich, jak skrzydłokwiat czy sansevieria, jest łatwych w uprawie i pomaga w oczyszczaniu powietrza z toksyn. Dzięki nim możemy cieszyć się zdrowszym mikroklimatem i lepszym samopoczuciem. Wystarczy kilka roślin, by stworzyć przyjemne i przytulne wnętrze.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kurz na meblach to problem, z którym boryka się wiele osób. Okazuje się, że prosty domowy sposób może znacznie ograniczyć jego osiadanie. Wystarczy zmieszać połowę nakrętki płynu do płukania tkanin z wodą i spryskać meble. Dzięki temu meble pozostaną czyste na dłużej, a częstotliwość sprzątania można wyraźnie zmniejszyć. Statystyki zdawalności egzaminów na prawo jazdy w Polsce budzą kontrowersje. W niektórych miastach zdaje ponad połowa kursantów, podczas gdy w innych zaledwie co czwarty. Posłanka Danuta Jazłowiecka interweniuje w Ministerstwie Infrastruktury, wskazując na potrzebę ujednolicenia standardów oceniania. Ministerstwo będzie musiało odpowiedzieć na pytania dotyczące mechanizmów nadzoru i planów na wyrównanie szans kursantów.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1017 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Krakowa spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Czerwcowy dzień wprowadza wakacyjny luz. Warto odetchnąć w parku.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Finalistki Miss Polski 2026. Zamiast ćwiczyć uśmiechy przed lustrem, zwiedzają Sri Lankę. Egzotyczne safari, majestatyczna Sigiriya i turkusowe plaże. Brzmi jak wakacje marzeń, ale to przecież ciężka praca. Ministerstwo Turystyki Sri Lanki zaprosiło je na 10-dniowy pobyt, by mogły poznać kulturę i tradycje wyspy. Ciekawe, czy po takiej przygodzie korona będzie jeszcze bardziej błyszczeć. Helena Englert, córka słynnego Jana Englerta, odkryła przed światem gorzką prawdę o zarobkach aktorów. Okazuje się, że 3 miesiące pracy nad rolą w teatrze przynoszą

0: Tym razem Agnieszka Woźniak-Starak, dawna gwiazda TVN, a obecnie twarz TVP, stwierdziła, że Miszczakowi wolno wszystko. Jego bezkompromisowe oceny gwiazd, jak Szymon Majewski czy Doda, nie przestają budzić emocji. Czyżby w polskiej telewizji obowiązywały nowe zasady? Im bardziej kontrowersyjnie, tym lepiej?
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Roxana Węgiel, nasza ulubiona gwiazda estrady, odkrywa uroki życia pod Warszawą, gdzie z mężem Kevinem Mglejem budują swoje wymarzone gniazdko. W międzyczasie młoda wokalistka przyznaje się do rozpieszczania swojego pasierba Williama oraz młodszych braci. Ale spokojnie, teraz zamiast zabawek inwestują w niezapomniane wspomnienia, jak wycieczki do Disneylandu. Cóż, kto by nie chciał mieć takiej macochy? Wielki finał Dni Jastrzębia Zdroju z udziałem Skolima okazał się niezapomnianym wydarzeniem, choć niekoniecznie z powodu muzycznych uniesień. Gwiazda wieczoru postanowiła zafundować fanom ponad dwugodzinne oczekiwanie, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Tłumy, które zgromadziły się pod sceną, zamiast cieszyć się koncertem, musiały zmierzyć się z frustracją i ściskiem. Mimo rekordowej frekwencji, wielu uczestników opuściło stadion z poczuciem niedosytu i rozczarowania. Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a na kultowej ławeczce zasiądzie sam Daniel Olbrychski. Aktor, który dla tej roli przerwał nawet wakacje, wcieli się w nową postać. Ignaca Japycza, kuzyna znanego Stacha. Fani serialu są podzieleni. Jedni cieszą się z powrotu, inni obawiają się, że to będzie farsa. Cóż, czas pokaże, czy Olbrychski zdoła dorównać legendarnym poprzednikom.
0: Rafał Cieszyński, znany aktor, obchodził swoje 50. urodziny w iście hollywoodzkim stylu. Jego żona, Alżbeta Lęska, zorganizowała przyjęcie niespodziankę, które wymagało aż 2 miesięcy tajnych przygotowań i zaangażowania ponad 100 osób. Pogoda, która miała być kapryśna, postanowiła jednak współpracować i podarowała słońce na ten wyjątkowy dzień. Cóż, nie każdy może pochwalić się taką ekipą do organizacji urodzin, ale jak widać, dla Rafała nie ma rzeczy niemożliwych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Paulina Smaszcz, znana ekspertka od komunikacji, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją nową fryzurą i odważnym stylem. 53-letnia celebrytka, która zdaje się odmłodniała o kilkadziesiąt lat, chętnie dzieli się efektami tej metamorfozy w mediach społecznościowych. Jej śmiałe kreacje, w tym głęboko wycięte dekolty, zdobywają serca internautów, którzy nie szczędzą pochwał. A wszystko to po burzliwych komentarzach na temat nowej miłości byłego męża, które doprowadziły ją nawet przed oblicze sądu. The Darkness zagra na festiwalu organizowanym przez Iron Maiden, a Justin Hawkins nie kryje radości. W końcu, kto by się nie cieszył z grania u boku legend, które nigdy nie tworzyły muzyki pod listy przebojów? Edfest w Knebworth zapowiada się na prawdziwe święto dla fanów metalu. Z muzeum, barem Ediego i wesołym miasteczkiem. Cóż, jeśli nosiłeś koszulkę Iron Maiden w szkole, to teraz masz okazję pokazać, że outsiderzy też potrafią zapełnić Knebworth.
0: W tym tygodniu Marcin Meller w swoim talk show Melina gości Krzysztofa Grabarza-Grabowskiego, lidera strachów na lachy i piżamy porno. Muzyk zdradza, że jego sukcesy muzyczne przypłacił depresją, a piosenka Dzień dobry, kocham cię, mimo krytyki ekspertów, to jego komercyjny hit. Grabarz opowiada też o swojej miłości do Lecha Poznań i o tym, jak kocioł czarownic odpowiedział mu transparentem. Wspomina również o rodzinnej historii ucieczki przed UPA, co dodaje rozmowie wyjątkowego tonu. Paul McCartney, legenda rocka i współzałożyciel The Beatles, przyznał, że jego słuch nie jest już taki jak dawniej. Prawie 80-letni muzyk opowiedział o swoich problemach podczas spotkania w Londynie, żartując, że czasem myli rozmowy o jedzeniu z Sidem Bernsteinem. Mimo tych trudności, McCartney nie zwalnia tempa. Jego najnowszy album The Boys of Dungeon Lane już podbił brytyjskie listy przebojów. A jakby tego było mało, pojawi się gościnnie na nowej płycie The Rolling Stones? Kto by pomyślał, że rock'n'roll może być tak głośny, że aż trudno go usłyszeć?
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1017 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 15 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Czerwcowe ciepło wypełnia miasto pozytywną energią. Warto to poczuć.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Do prokuratury okręgowej w Płocku wpłynęła opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Eksperci uznali, że Bartosz G. był poczytalny w chwili popełnienia czynu i może brać udział w postępowaniu. W związku z tym prokuratura złożyła wniosek o przedłużenie jego tymczasowego aresztowania o kolejne 3 miesiące. Śledztwo wciąż trwa i może potrwać jeszcze kilka miesięcy.
2: W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca wodne, znane jako czarne punkty. Te lokalizacje, choć kuszące ochłodą, są wyjątkowo groźne i mogą prowadzić do tragicznych wypadków. W 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Warto unikać kąpieli w niestrzeżonych miejscach, by uniknąć niebezpieczeństwa. Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i modelu zarządzania. W dużych miastach, takich jak Warszawa, pensje mogą sięgać nawet 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach zarobki często wynoszą od 3,7 do 4 tysięcy złotych. Różnice wynikają z systemu franczyzowego i lokalnych warunków gospodarczych. Już 20 czerwca w Warszawie ruszają warszawskie targi obronne. Największe wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu i obronności. Expo 21 zaprezentuje się ponad 100 wystawców, a w programie znajdą się pokazy sprzętu wojskowego, warsztaty oraz spotkania z ekspertami. Zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. czołg Abrams, sprzęt jednostki Grom oraz pojazdy Straży Granicznej. To także okazja, by dowiedzieć się, jak zostać żołnierzem czy policjantem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Podczas obchodów 120-lecia Krakowi doszło do incydentu na Wawelu. Kibice wywiesili flagi i odpalili race, co zakłóciło porządek publiczny. Policja wylegitymowała 125 osób, a 3 z nich ukarano mandatami. Trwają działania mające na celu zabezpieczenie monitoringu i ustalenie świadków zdarzenia. W książce Miasto Dzieci Świata Beaty Chomontowskiej ujawniono dramatyczne wspomnienia z pobytów dzieci w sanatoriach w Rabce Zdroju w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i na początku lat 90. Dla wielu młodych pacjentów pobyt tam był traumatycznym doświadczeniem. Obecnie uzdrowisko działa jako uzdrowisko Rabka Spółka Akcyjna i cieszy się dobrą opinią, oferując kompleksową terapię dla dzieci z różnymi schorzeniami. Współczesne standardy opieki są znacznie wyższe niż w przeszłości. Zalipie, mała wieś w województwie małopolskim, od lat nosi miano najbarwniejszej w Polsce. Słynie z ręcznie malowanych domów, studni i płotów, ozdobionych kwiecistymi motywami. Tradycja ta sięga końca XIX wieku i przyciąga turystów z kraju i zagranicy. Co roku odbywa się tu konkurs Malowana Chata, który wybiera najpiękniej ozdobione zagrody. W Szczecinie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego 37-letni Adam B. odpowie przed sądem za zabójstwo. W grudniu 2024 roku podczas alkoholowej awantury zadał on śmiertelny cios nożem swojemu współlokatorowi. Prokuratura ustaliła, że obaj mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. Adam B., który wcześniej był karany, nie przyznał się do winy i grozi mu kara dożywocia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Modernizacja Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie znów się opóźnia. Wykonawca wniósł o przesunięcie terminu zakończenia prac na styczeń przyszłego roku. Tymczasem od 1 września tramwaje mają wrócić na pętlę Pomorzany, mimo że cała inwestycja zakończy się dopiero po odbiorach technicznych. Prace dodatkowe i surowa zima przyczyniły się do opóźnień.
2: W Szczecinie policjanci zatrzymali samochód, który jechał wężykiem. W środku znajdowało się aż 8 osób, w tym 2 mężczyzn ukrytych w bagażniku. Kierowca był nietrzeźwy, miał ponad 1 promil alkoholu we krwi i stracił prawo jazdy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na drodze.
1: Latem 2026 roku turyści ze Świnoujścia muszą pamiętać o obowiązkowej opłacie klimatycznej na niemieckiej części wyspy Uznam. Spacer po tamtejszych kurortach, takich jak Albeck czy Heringsdorf, kosztuje niecałe 4 euro dziennie. Bilet można kupić w specjalnych automatach, a jego brak może skutkować kontrolą. Opłata zapewnia dostęp do czystych plaż i zadbanej infrastruktury. Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie przyciąga uwagę nie tylko swoim luksusem, ale także zejściem na plażę. Schody prowadzące na wybrzeże są wąskie i strome, co wzbudziło kontrowersje wśród internautów. Ze względu na naturalne ukształtowanie terenu, możliwości ingerencji były ograniczone, co tłumaczą przedstawiciele hotelu. Mimo to obiekt już przyjął pierwszych gości, oferując im wyjątkowy standard wypoczynku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i ratownik suwalskiego WOPR. Całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy i ochronie innych. Koledzy wspominają go jako osobę pełną pasji i profesjonalizmu. Jego odejście pozostawiło pustkę, której nic nie zdoła wypełnić. tragiczny wypadek w Twardogórze. 11-letnia dziewczynka, która 7 czerwca wypadła z okna na trzecim piętrze, zmarła w szpitalu. Mimo że początkowo była przytomna, jej stan szybko się pogorszył. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, które najprawdopodobniej było nieszczęśliwym wypadkiem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 12 sierpnia w Polsce może wejść w życie nowe prawo, które zapewni darmową wodę z kranu w restauracjach, barach i kawiarniach. Każdy klient będzie mógł otrzymać pół litra wody bez dodatkowych opłat. To zmiana, która ma nie tylko ulżyć klientom, ale także zmniejszyć zużycie plastikowych butelek. Polska idzie dalej niż Unia Europejska, która jedynie zachęca do takich działań. Projekt ustawy jest jeszcze w fazie legislacyjnej, ale jeśli zostanie przyjęty, będzie to duża korzyść dla klientów.
2: Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja po weekendzie. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP Europa, utrzymali ceny na poziomie sprzed kilku dni. Cena benzyny PB95 wynosi 5228 zł za metr sześcienny, a oleju napędowego 5597 zł. Aramco oferuje te paliwa o złotówkę drożej. Warto podkreślić, że ta stagnacja następuje po solidnych obniżkach z końca ubiegłego tygodnia. Choć ropa naftowa tanieje, a złoty się umacnia, to na stacjach nie spodziewajmy się gwałtownych zmian cen. Od rana klienci Velobanku w całej Polsce mają poważne problemy z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Awaria jest wynikiem weekendowego przejęcia klientów z City Handlowego. Użytkownicy zgłaszają trudności z logowaniem, wykonywaniem przelewów oraz płatnościami BLIK. Infolinia banku jest praktycznie niedostępna, co potęguje frustrację klientów. Velobank zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemów, ale nie podaje konkretnego terminu ich usunięcia. Klienci wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych i zapowiadają skargi do Komisji Nadzoru Finansowego. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział znaczące zmiany w systemie podatkowym. Po ewentualnym objęciu władzy PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych oraz zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zmiany te mają przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie. Dzięki temu osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 do 12 tysięcy złotych rocznie. Czarnek określił tę propozycję jako rewolucję podatkową na korzyść polskich rodzin.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: W Polsce wystartowała nowa edycja programu Wakacje z Wojskiem. To szansa na zdobycie doświadczenia wojskowego oraz zarobienie blisko 6 tysięcy złotych brutto za 27 dni szkolenia. Uczestnicy mają gwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie. Program skierowany jest do młodych osób w wieku od 18 do 35 lat, a szkolenia odbywają się w trzech różnych terminach. Wybór jednostki jest szeroki, obejmuje blisko 90 lokalizacji w całym kraju. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć naukę wojskową z wakacyjną przygodą.
1: Coraz więcej Polaków marzy o pracy z dowolnego miejsca na świecie. Badania pokazują, że aż 69% pracowników wolałoby ten przywilej niż dodatkowe dni urlopu. Workation, czyli połączenie pracy z wyjazdem, zyskuje na popularności. Polacy najczęściej wybierają rodzime góry i jeziora zamiast egzotycznych plaż. Eksperci podkreślają, że elastyczność staje się kluczowym atutem w walce o pracowników. Firmy, które umożliwią pracę z różnych miejsc, mogą zyskać przewagę na rynku.
2: Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje się na intensywne lato. Liczba skarg dotyczących umów cywilnoprawnych i kontraktów typu business to business gwałtownie wzrosła. Od 8 lipca inspektorzy zyskają nowe uprawnienia, co pozwoli im przekształcać pozorne umowy w etaty. W planach jest kilka tysięcy kontroli, głównie na podstawie zgłoszeń od pracowników. Pracodawcy, którzy oferują tak zwane śmieciówki, mogą mieć poważne problemy. Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Skarbówka połączą siły, by skuteczniej walczyć z nieprawidłowościami.
1: Już 15 czerwca TikTok Shop oficjalnie zadebiutuje w Polsce. Platforma ma szansę zrewolucjonizować zakupy online, umożliwiając użytkownikom odkrywanie i zakup produktów bezpośrednio w aplikacji. TikTok Shop odpowiada na zmieniające się nawyki konsumentów, którzy coraz częściej podejmują decyzje zakupowe pod wpływem treści wideo. W pierwszym roku działalności TikTok skupi się na rozwijaniu bazy lokalnych sprzedawców i wspieraniu marek w sprzedaży poprzez content. Polska dołącza do innych krajów europejskich, gdzie TikTok Shop już odnosi sukces, przyciągając tysiące sprzedawców i generując znaczący wzrost sprzedaży. TikTok Shop ma być nie tylko nowym kanałem sprzedaży, ale także wsparciem dla lokalnych firm, oferując promocyjne warunki prowizyjne na start.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia na targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu. 11 spółek z grupy, w tym Huta Stalowa Wola i fabryka broni Łuczni, przedstawia szeroką gamę produktów, od broni krótkiej po zaawansowane systemy optoelektroniczne. Kluczowym wydarzeniem jest podpisanie umowy z francuskim Eurenco, co umożliwi produkcję ładunków miotających do amunicji 155 mm w Polsce. To znaczący krok w kierunku zwiększenia suwerenności technologicznej kraju. Targi Eurosatory to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży obronnej, przyciągające wystawców z całego świata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Ciepłe popołudnie to idealny czas na rozmowy na balkonie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót na ekrany z nowym sezonem. Na planie trwają właśnie zdjęcia do odcinków, które przyniosą wiele zawirowań w życiu bohaterów. Kasia, Jakub, Mariusz i Martyna znajdą się w centrum skomplikowanych relacji. Kasia zostanie uwikłana w niebezpieczną grę ze swoim nowym kochankiem, Aleksandrem Sowińskim, który ją szantażuje. Jakub, nieświadomy, że jest ojcem córki Kasi, zacznie układać sobie życie z Martyną. Jednak kiedy prawda wyjdzie na jaw, związek Jakuba i Martyny może stanąć pod znakiem zapytania. Czy Kasia i Jakub będą nierozłączni, jak sugerują zdjęcia z planu? Przyszłość bohaterów zapowiada się niezwykle burzliwie. M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany w nowym sezonie. Po wakacjach Paweł Zduński, samotny wdowiec, będzie szukał niani dla swojego syna Antosia. Nowa opiekunka ma odegrać kluczową rolę w życiu Pawła, a jej tożsamość pozostaje tajemnicą aż do września. Agnes, która dotychczas wspierała Pawła, zostanie odsunięta, co wywoła wiele emocji. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i zastanawiają się, czy nowa bohaterka stanie się kimś więcej niż tylko nianią. Czy Paweł odnajdzie w niej nową miłość? Wszystko wyjaśni się już jesienią. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Chodakowscy w końcu będą mieli powody do świętowania. Aneta i Olek zmierzą się z trudnościami, jakie stawia przed nimi Sowiński, który nie odpuści im za błąd medyczny. Z kolei Kama i Marcin będą musieli stawić czoła podstępnej Elżbiecie, która nie przestanie próbować rozbić ich małżeństwa. Mimo tych przeciwności, w końcu dla obu par zaświeci słońce. Wspólne chwile przy stole i uśmiechy na twarzach zapowiadają długo wyczekiwany, szczęśliwy finał. Jednak czy spokój Chodakowskich potrwa długo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach.
0: Pierwsza miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi odcinkami. Janek, główny bohater, zmierzy się z prawdą o ojcostwie Poli. W nowym sezonie, który startuje we wrześniu, Janek postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i przeprowadzi test DNA. Wykradnie smoczek Poli z mieszkania Lilki, by zdobyć próbkę do badania. Wynik testu rozwieje wszelkie wątpliwości. Pola jest jego córką. Lilka była kochanka Janka. Z satysfakcją przyjmie tę wiadomość. Czy Janek zdoła uwolnić się od manipulacji Lilki? Odpowiedzi poznamy dopiero późną jesienią. Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. Już we wrześniu widzowie będą świadkami dramatycznych chwil, gdy Kamil Biały, bohater serialu, znajdzie się na misji w Kosowie. W 4240 odcinku polscy żołnierze, w tym Kamil, wjadą na minę pułapkę, co doprowadzi do gwałtownego wybuchu. Kamil, ciężko ranny, nagra pożegnalną wiadomość dla Angeliki, przeczuwając, że śmierć jest blisko. Czy czeka go cudowne ocalenie? Angelika, zaniepokojona snem o zmarłej Ani, będzie szukała informacji o losie Kamila. W nowym sezonie to właśnie te dramatyczne wątki będą trzymać widzów w napięciu.
1: Dziedzictwa w 949 odcinku przynoszą emocjonujące zwroty akcji. Semih odkrywa, że jego siostra Kansel wydała Nanę i Jusufa truciźnie. Wściekły konfrontuje się z nią w salonie, co prowadzi do dramatycznej kłótni. Sahin, zszokowany prawdą, rzuca się na Semiha, ale sytuacja wymyka się spod kontroli. Semih atakuje Sahina, który upada w kałuży krwi. Kansel próbuje ratować sytuację, ale Semih nie chce wezwać pomocy, obawiając się więzienia. Nana niespodziewanie pojawia się na miejscu, próbując pomóc rannemu Sahinowi. Czy Sahin przeżyje i czy tajemnice rodzeństwa wyjdą na jaw? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach.
0: W serialu M jak miłość nadchodzą prawdziwe emocje. Po letniej przerwie Basia wraca do rodzinnego domu, gdzie czeka ją szokująca zdrada ojca, Artura. Artur, grany przez Roberta Moskwę, porzuca Marysię dla młodszej Joanny, co wywołuje prawdziwe trzęsienie ziemi w rodzinie. Basia i jej przybrana siostra Agnes jednoczą siły, by ratować małżeństwo rodziców. Wspólnie stawiają czoła trudnej sytuacji, próbując zatrzymać ojca w domu. Tymczasem w życiu Marysi pojawia się nowy adorator, Jerzy Wielicki, co dodatkowo komplikuje sytuację. Jesienne odcinki zapowiadają się pełne dramatycznych zwrotów akcji. Ród Smoka powraca z trzecim sezonem, a pierwszy odcinek zadebiutuje już 22 czerwca. To prawdziwe widowisko, które trwa aż 72 minuty, bijąc rekordy w historii HBO Max. W premierowym odcinku zobaczymy spektakularną bitwę w Gardzieli, jedno z największych morskich starć Westeros. Na planie pojawiło się aż 15 tysięcy statystów, a do realizacji użyto 3 milionów litrów wody i 25 ton propanu. W jednym z ujęć podpalono 23 kaskaderów, co jest nowym rekordem w świecie seriali. W rolach głównych powracają Emma Darcy, Matt Smith i Tom Glyn Carney. To będzie sezon pełen emocji i niezapomnianych scen.
1: Złoty Chłopak wkracza w emocjonującą fazę. W 317 odcinku, który zostanie wyemitowany 22 czerwca o 14 na TVP1, rodzina Korchanów staje przed poważnymi wyzwaniami. Ferit zostaje aresztowany, co zmusza Sejran do podjęcia odważnych kroków, by ratować firmę przed upadkiem. Tymczasem Kazim i Esme przenoszą się do rezydencji, by chronić Sunę. Intrygi i tajemnice nie przestają zaskakiwać, a relacje między bohaterami stają się coraz bardziej skomplikowane. Serial przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Warto zarezerwować sobie czas na to pełne emocji spotkanie z tureckimi bohaterami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu. Na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ryszard Petru, poseł klubu Centrum, potwierdził plany założenia nowej partii politycznej. Ma to być ugrupowanie liberalne, gospodarczo, proeuropejskie i wolnościowe, które wypełni lukę między lewicą a ewentualnym blokiem Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Petru chce, by jego partia była bardziej pragmatyczna niż Konfederacja, a także planuje zmiany na poziomie Unii Europejskiej, w tym ograniczenie biurokracji i większy luz w regulacjach dotyczących sztucznej inteligencji. To już trzecie ugrupowanie, które polityk zamierza stworzyć. Tragedia w Brazylii. 21-letnia Maria Eduarda Rodrigues de Freitas zginęła podczas skoku na bungee z mostu w Limeira. Niestety nie była podpięta do liny zabezpieczającej, co doprowadziło do jej śmierci. Policja zatrzymała 6 osób związanych z organizacją skoków, które nie miały na to pozwolenia. 3 z nich postawiono zarzuty zabójstwa z zamiarem ewentualnym. W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, w wyniku którego doszło do pożaru historycznego klasztoru Ławra Peczerska. To jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W wyniku ataku zginęło co najmniej 9 osób, a około 30 zostało rannych. Bez prądu pozostaje około 140 tysięcy mieszkańców Kijowa.
1: Tragiczna katastrofa w Rio de Janeiro. 2 śmigłowce zderzyły się w powietrzu nad dzielnicą Recreio dos Bandeirantes, a następnie spadły na parking z samochodami elektrycznymi. W wyniku eksplozji i pożaru zginęło 6 osób, a ogień zniszczył co najmniej 20 pojazdów. Służby wciąż badają przyczyny wypadku. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowe radiowozy zakupione w 2025 roku wciąż stoją nieużywane na policyjnych parkingach, co budzi obawy o ich stan i utratę gwarancji. Poseł Łukasz Kmita skierował interpelację do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pytając o przyczyny opóźnień w ich przystosowaniu do służby. Problem dotyczy między innymi pojazdów przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, które czekają na oznakowanie i systemy łączności. Poseł domaga się także informacji o kosztach adaptacji i planach zakupowych na 2026 rok. Badania pokazują, że wybór strony łóżka może zdradzać cechy naszej osobowości. Osoby śpiące po lewej stronie są pewne siebie, optymistyczne i rzadziej budzą się w złym nastroju. Naukowcy twierdzą, że preferencje te mogą wpływać na naszą samoocenę i kreatywność.
1: W drogeriach i aptekach można znaleźć tanią alternatywę dla drogich kosmetyków do cery problematycznej. Maść z witaminą E, znaną jako witamina młodości, kosztuje zaledwie kilka złotych, a skutecznie wspiera regenerację skóry. Pomaga w redukcji niedoskonałości, nawilża i chroni przed starzeniem. To prosty sposób na poprawę kondycji skóry, szczególnie dla osób z cerą trądzikową.
2: Szczotka do WC, choć często pomijana, może być źródłem bakterii i nieprzyjemnych zapachów w łazience. Regularne czyszczenie jej prostymi domowymi sposobami, jak ocet i soda oczyszczona, może znacząco poprawić higienę. Wystarczy raz w tygodniu zanurzyć szczotkę w roztworze i dokładnie wypłukać, aby uniknąć rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Pamiętajmy też o czyszczeniu pojemnika, którym przechowujemy szczotkę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Pepco pojawił się nowy, modny komplet muślinowy, idealny na lato. Składa się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, wykonanych w 100% z bawełny, co zapewnia komfort i przewiewność. Cały zestaw kosztuje tylko 65 zł, co czyni go atrakcyjną propozycją na upalne dni. Dzięki lekkiemu materiałowi i modnemu fasonowi, komplet ten może stać się hitem tegorocznego lata. Imię Wacław, niegdyś popularne w Polsce, niemal całkowicie zniknęło z list noworodków. Choć w okresie PRL-u było często wybierane, w ostatnim dziesięcioleciu nadano je zaledwie 5 razy. Mimo ogólnego powrotu do tradycyjnych imion, takich jak Stanisław czy Franciszek, Wacław pozostaje zapomniany. W Polsce żyje obecnie 19 710 mężczyzn o tym imieniu, co plasuje je na 129 miejscu w rankingu popularności. Policjanci z Kędzierzyna Koźla zatrzymali 47-latka, który przez 14 lat ukrywał się za granicą, unikając odpowiedzialności za przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna, poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, trafi teraz na 3 lata do zakładu karnego. Zatrzymanie było możliwe dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej funkcjonariuszy. Policja przypomina, że pomoc w ukrywaniu poszukiwanych to przestępstwo. W Łasku odbyła się uroczysta ceremonia włączenia polskich F-35 do Sił Zbrojnych RP. Nowe maszyny otrzymały imię Husarz, a ich matkami chrzestnymi zostały Paulina Kosiniak-Kamysz oraz kapitan Magdalena Boryc-Krakowian. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów, a wśród gości była Agnieszka Woźniak-Starak, która podzieliła się wspomnieniami związanymi z żoną szefa MON.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marianna Schreiber wywołała polityczną burzę, komentując wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Schreiber zarzuciła rządowi Donalda Tuska zazdrość z powodu braku zaproszenia i podkreśliła mocną pozycję Trumpa jako przywódcy. W swoim nagraniu oceniła, że obecność Nawrockiego na uroczystościach to sukces polskiej dyplomacji. Wydarzenie było szeroko komentowane, zarówno przez zwolenników, jak i krytyków prezydenta Polski.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Też dla Szczecina termometry ukażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsze słońce aż prosi się o chwilę na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa szykuje się na muzyczną bombę. Już 17 czerwca na Warsaw Music Festival wystąpią legendarni Black Eyed Peas. To będzie prawdziwa uczta dla fanów, którzy pamiętają ich hity, takie jak Where is the Love czy Boom Boom Pow. Festiwal, który po raz pierwszy zawita do stolicy, obiecuje połączyć różne pokolenia i brzmienia, a Black Eyed Peas będą jedną z głównych atrakcji. Czyżby Warszawa miała stać się nową stolicą muzyki? Paulina Smaszcz, znana jako kobieta petarda, zaskoczyła wszystkich swoją nową fryzurą, która odmłodziła ją o całe 20 lat. Internauci są w szoku, a komplementy sypią się jak z rękawa. Po intensywnym cyklu szkoleń motywacyjnych w Stanach Zjednoczonych Paulina postanowiła odpocząć, ale nawet na wakacjach nie zapomina o swoich fanach, kusząc ich zdjęciami w czerwonym mini bikini. Wygląda na to, że wiek to tylko liczba, a Paulina udowadnia, że można być wiecznie młodym. Krzysztof Gojdź, znany lekarz, przeżywa prawdziwą telenowelę rozwodową w Miami. W aktach sprawy znalazła się intercyza, która miała zabezpieczyć jego majątek przed roszczeniami Marcina Roznowskiego. Okazuje się, że po 6 latach małżeństwa, które miało być tylko formalnością dla zielonej karty, Gojdź nie będzie musiał płacić alimentów. Finał tej medialnej szopki zaplanowano na koniec lipca, a sam Gojdź nie szczędzi ostrych słów pod adresem byłego partnera, nazywając go męską plamą bałaganacką.
2: Roxana Węgiel i Kevin Mgley, para z show biznesu, pojawili się na 10. rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych, co oczywiście nie mogło umknąć uwadze mediów. Roxy z rozrzewnieniem opowiada o wsparciu, jakie otrzymuje od Mariny, podkreślając, że ich małżeństwo to wzór do naśladowania. Cóż, 10 lat w małżeństwie w świecie celebrytów to prawdziwy wyczyn, a może nawet cud. W końcu, kto by pomyślał, że wśród blasku fleszy można znaleźć prawdziwą miłość?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Fal, świeżo upieczony

0: iPhone czy Android. Mossack twierdzi, że to nie są błahe kwestie, ale pytania o hierarchię wartości, które mogą uratować nas przed randkowym fiaskiem. Cóż, kto by pomyślał, że wybór smartfona może być kluczem do serca? Krakowski Rynek Główny znów stał się centrum muzycznych emocji dzięki finałowi Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Fundacja Anny Dymnej mimo wszystko po raz kolejny udowodniła, że talent nie zna granic, a Malwina Ziółkowska z Bydgoszczy zdobyła serca publiczności i statuetkę Zaczarowanego Ptaszka. Na scenie pojawiły się gwiazdy, takie jak Krzysztof Cugowski i Alicja Majewska, a jury, złożone z takich osobistości jak Artur Baciś i Urszula Dudziak, miało trudne zadanie. Cóż, muzyka naprawdę łączy ludzi, niezależnie od wszelkich przeciwności. Świat rocka pogrążył się w żałobie po śmierci Dee Palmer, byłej członkini Jethro Tull, która odeszła w wieku 88 lat. Ian Anderson, lider zespołu, podzielił się tą smutną wiadomością, przypominając, jak wielki wpływ miała Palmer na brzmienie ich najważniejszych płyt. Dee, znana wcześniej jako David, była nie tylko genialną kompozytorką, ale także pionierką w świecie muzyki, która po rozstaniu z zespołem nie zwolniła tempa, tworząc symfoniczne wersje rockowych klasyków. Jej życie i twórczość pozostaną niezapomniane, a jej wkład w muzykę będzie inspirować kolejne pokolenia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Morrissey, znany z kontrowersji i ostrych wypowiedzi, tym razem sam padł ofiarą skandalu. Okazuje się, że 9 osób podszywało się pod niego w sieci, nawołując fanów do politycznych działań. Co ciekawe, jedna z tych osób miała być związana z otoczeniem The Smiths. Morrissey, technologiczny outsider, nigdy nie miał smartfona ani profili w mediach społecznościowych, więc tożsamość w sieci to dla niego czysta abstrakcja. Na szczęście, już w lipcu 2026 roku Morrissey zagra w Warszawie, a fani będą mogli zobaczyć go na żywo, bez obaw o fałszywe profile. A Perfect Circle znów w centrum uwagi. Po premierze singla Starless fani nie mogą się doczekać nowego albumu, a gitarzysta Billy Howerdell dolewa oliwy do ognia, mówiąc, że pracują nad czymś. 8 lat minęło od ostatniego krążka, a zespół wciąż w trasie, więc na konkrety trzeba będzie jeszcze poczekać. Howerdell zdradza, że potrzebuje więcej dni na siłowni i snu, by ruszyć z kopyta z nowym materiałem. Cóż, może kiedyś doczekamy się tej płyty.
2: Dziwna wiosna znów zaskakuje. Ich najnowszy singiel Światła Miasta już huczy w sieci, a lider zespołu, Dawid Karpiuk, porównuje nagranie do koncertu, który mógłby rozwalić sufit. W utworze znajdziemy cytat School Kids of Death, co pokazuje, że Karpiuk nie boi się sięgać po inspiracje z przeszłości. Zespół, który zadebiutował w 2021 roku, szykuje się do wydania trzeciej płyty, a ich muzyka wciąż jest jak rozpędzona supernowa, pełna emocji i buntu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 17 stopni. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Holenderska para kupiła opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za 350 tysięcy euro, co wystarczyłoby na mieszkanie w Warszawie. W skład wioski wchodzi kilkadziesiąt budynków i rozległy teren, ale wymaga ona gruntownej rewitalizacji. Nowi właściciele planują przywrócić jej życie, tworząc miejsce atrakcyjne dla turystów i osób szukających spokoju. To pokazuje, jak różne są ceny nieruchomości w Europie.
2: W małopolskim przysiółku Pętna w gminie Sękowa można podziwiać fascynujące ślady przeszłości. Miejsce to, niegdyś znane z wydobycia ropy naftowej, kryje w sobie zabytki takie jak grecko-katolicka cerkiew świętej Paraskewy z 1916 roku. Cerkiew wraz z dzwonnicą z 1700 roku wpisana jest na listę zabytków i stanowi część szlaku architektury drewnianej w Małopolsce. Pętna, choć liczy zaledwie 150 mieszkańców, zachwyca swoją historią i malowniczym położeniem.
1: Już w sobotę, 20 czerwca, mieszkańcy Śląska będą mogli wziąć udział w Dniu Nowej Energii organizowanym przez Tauron. W Chorzowie i Gliwicach czeka mnóstwo atrakcji, w tym spektakle, animacje i sportowe emocje. W Chorzowie, w Tauron Parku Śląskim od 11 do 19 dzieci i dorośli będą mogli uczestniczyć w grach, zabawach i pokazach. W Gliwicach między 10 a 16 odbędzie się Tauron Street Energy Battle z pokazami tanecznymi i turniejem koszykarskim. To doskonała okazja na aktywne spędzenie czasu z rodziną. Na festiwalu ING Silesia Beats w Chorzowie wystąpił portugalski ksiądz DJ Padre Guilherme Peixoto. Jego taneczna wersja utworu Pan jest pasterzem moim zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Ksiądz Guilherme, znany z łączenia muzyki elektronicznej z chrześcijańskimi wartościami, po raz pierwszy zaprezentował się przed polską publicznością. Jego niekonwencjonalne podejście do muzyki wzbudziło duże zainteresowanie i dyskusje wśród uczestników festiwalu.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Czasowicze w Świnoujściu planują odwiedzić niemiecką część wyspy Uznam, muszą pamiętać o opłacie klimatycznej Kurtaxe. W sezonie letnim wynosi ona niecałe 4 euro dziennie. Opłatę można uiścić w automatach Kurkarten Automat, które znajdują się przy granicy i na deptakach. Fundusze z opłaty przeznaczane są na utrzymanie czystości i rozwój infrastruktury turystycznej. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, po wielu kontrowersjach, wreszcie otworzył swoje drzwi dla turystów. Początkowo krytykowany za rozmiary i wpływ na środowisko, teraz zyskuje coraz lepsze oceny w internecie. Średnia ocena wzrosła z 3,7 do 3,9 gwiazdek, co sugeruje, że postrzeganie obiektu się poprawia. Ostateczna ocena zależy jednak od opinii gości, którzy odwiedzą hotel i podzielą się swoimi wrażeniami.
1: W Szczecinie rusza proces Adama B.E., oskarżonego o zabójstwo współlokatora. Do tragedii doszło w grudniu 2024 roku podczas kłótni w mieszkaniu przy ulicy Pięknej. 37-latek miał zadać śmiertelny cios nożem, będąc pod wpływem alkoholu. Adam B. nie przyznaje się do winy, a grozi mu nawet dożywocie. Jagiellonia Białystok ogłosiła plan przygotowań do nowego sezonu. Piłkarze wracają z urlopów 22 czerwca, a już 27 czerwca zagrają sparing z drużyną województwa podlaskiego. W lipcu zespół uda się na obóz do Austrii, gdzie rozegra 3 mecze kontrolne. Nowy sezon Ekstraklasy rusza pod koniec lipca, a pierwszym rywalem Jagiellonii będzie Korona Kielce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Z Suwałk napłynęła smutna wiadomość. W wieku 33 lat zmarł Paweł Prachało, policjant i ratownik WOPR. Był znany z oddania w niesieniu pomocy zarówno na lądzie, jak i wodzie. Jego koledzy podkreślają, że zawsze troszczył się o bezpieczeństwo innych. Paweł pozostawił po sobie ogromną pustkę. W Białymstoku doszło do poważnego wypadku podczas prac ogrodowych. 72-letni pan Henryk doznał urazu kręgosłupa szyjnego, gdy potknął się i upadł na plecy. Dzięki skomplikowanym operacjom przeprowadzonym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym mężczyzna odzyskał przytomność i samodzielnie oddycha. Po półtora miesiąca od wypadku z pomocą rehabilitantów zaczyna się poruszać i patrzy z nadzieją w przyszłość. Cyberprzestrzeń stała się kluczowym polem działań wojennych NATO, co podkreślono podczas forum CyberSec 2026 w Katowicach. Eksperci zwracają uwagę na rosnące zagrożenia związane z cyberatakami, które mogą być równie groźne jak tradycyjne ataki zbrojne. Wskazano na potrzebę aktywnej obrony i współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi, aby skutecznie chronić infrastrukturę krytyczną. Dyskutowano także o przyszłych wyzwaniach, takich jak komputery kwantowe, które mogą złamać obecne systemy kryptograficzne. Policja w Wieliczce zatrzymała 32-letniego mężczyznę podejrzanego o serię podpaleń, do których doszło w nocy z 10 na 11 czerwca. Spłonęły 3 samochody i uszkodzona została hala sportowa. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Za swoje czyny może spędzić w więzieniu nawet 8 lat.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Nadciąga fala afrykańskich upałów, a synoptycy ostrzegają przed temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Doświadczeni ogrodnicy polecają domowy nawóz ze skórek bananów, aby chronić trawniki przed wysychaniem i chorobami. Wystarczy zalać resztki gorącą wodą i po 2 dniach użyć do podlewania, by cieszyć się gęstą i zdrową murawą.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Podczas mundialu w Dallas Japonia zremisowała z Holandią 2-2, ale to kibice z kraju kwitnącej wiśni ponownie przyciągnęli uwagę. Po meczu, zamiast od razu opuścić stadion, posprzątali swój sektor, zbierając odpady do worków. To zachowanie stało się symbolem japońskiej kultury i szacunku na arenie międzynarodowej. Podobną postawę pokazali piłkarze, zostawiając szatnie w idealnym stanie. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, wciąż wspomina dramatyczny mecz na wodzie z 1974 roku, kiedy to Gerd Müller zdobył bramkę, która pozbawiła Polskę szansy na finał Mistrzostw Świata. Tomaszewski przyznaje, że ma do siebie pretensje za ten błąd, który mógł kosztować Polskę wielki sukces. Mimo to podkreśla, że drużyna z 1974 roku była fenomenem, a kluczem do jej sukcesu był trener Kazimierz Górski.
1: Reprezentacja Hiszpanii, jako aktualny mistrz Europy, jest jednym z faworytów nadchodzącego mundialu. Były król strzelców ekstraklasy, Igor Angulo, podkreśla, że Hiszpanie mają szansę na zdobycie tytułu mistrza świata. Szczególną uwagę zwraca na młodego Lamina Yamala, który może stać się gwiazdą turnieju. Hiszpania zmierzy się w grupie z Republiką Zielonego Przylądka, Urugwajem i Arabią Saudyjską. Na stadionie Mercedes-Benz w Atlancie trwa emocjonujące spotkanie między Hiszpanią a Wyspami Zielonego Przylądka w ramach Mundialu 2026. Po pierwszej połowie wynik to 0-0, a Hiszpania dominuje w posiadaniu piłki z wynikiem 67%. Wyspy Zielonego Przylądka otrzymały jedną żółtą kartkę, a Hiszpania oddała jeden celny strzał.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Szymon Marciniak poprowadzi mecz Argentyny z Algierią podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z wtorku na środę, 17 czerwca, o godzinie 3 czasu polskiego na stadionie w Kansas City. Marciniakowi towarzyszyć będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Australijczyk Campbell Kirk Kavanaugh. To kolejny ważny występ polskiego arbitra, który sędziował finał mundialu w Katarze. Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po raz drugi w historii wystąpi na mundialu. W składzie znalazł się Samet Baszdar, który w minionym sezonie grał w Jagiellonii Białystok. To pierwszy piłkarz tego klubu powołany na Mistrzostwa Świata. Bośnia, po sensacyjnym pokonaniu Włoch w barażach, jest gotowa na wyzwania i celuje w wyjście z grupy, gdzie zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem.
1: Tunezja zwolniła selekcjonera Sabri Lamouchiego po dotkliwej porażce 1-5 ze Szwecją na Mistrzostwach Świata. To pierwsza taka zmiana w tegorocznym turnieju, a decyzja zapadła błyskawicznie. Przed Tunezyjczykami jeszcze mecze z Holandią i Japonią, które mogą być jeszcze trudniejsze. Lamouchi dołączył do nielicznego grona trenerów, którzy stracili pracę po jednym meczu mundialu. Maja Chwalińska po znakomitym występie w Roland Garros przygotowuje się do Wimbledonu. Polka awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, ale nadal nie wiadomo, czy otrzyma dziką kartę na londyński turniej. Chwalińska zrobiła dobre wrażenie na Brytyjczykach swoją skromnością i sama napisała list z prośbą o przepustkę. Decyzja organizatorów może być zaskakująca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prezydent Polski, Karol Nawrocki, wziął udział w prestiżowej gali UFC Freedom 250 w Białym Domu, zorganizowanej z okazji 250. rocznicy powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. Podczas wydarzenia doszło do krótkiej rozmowy między Nawrockim a Trumpem. Gala zakończyła się sensacyjną porażką niepokonanego mistrza w walce wieczoru.
0: New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po 53 latach, pokonując San Antonio Spurs od 4-1. Jeremy Sochan, choć na parkiecie pojawił się tylko na chwilę, stał się gwiazdą świętowania. Nagrania z jego udziałem robią furorę w sieci, pokazując, jak świetnie zintegrował się z drużyną. To wyjątkowy moment w karierze 23-letniego Polaka. Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu.
1: Podczas otwarcia Mistrzostw Świata 2026 roku w Meksyku doszło do skandalu. Na trybunach pojawiła się flaga Rosji, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Prezydent FIFA Gianni Infantino znalazł się w centrum krytyki, a incydent wzbudził debatę na temat obecności Rosji w światowym futbolu. Mimo zakazu, rosyjskie symbole narodowe pojawiły się na stadionie, co jest efektem decyzji FIFA z 2022 roku o zawieszeniu rosyjskich drużyn.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Poznaniu ruszył tenisowy turniej Enea Poznań Open, przyciągając zawodników znanych z wielkoszlemowych rozgrywek. Na kortach zobaczymy m.in. ubiegłorocznego triumfatora Maxa Kaśnikowskiego oraz faworytów, takich jak Aleksandr Szewczenko i Jan Choiński. Dodatkową atrakcją jest strefa równowagi mentalnej z udziałem Otylii Jędrzejczak, gdzie młodzi sportowcy mogą czerpać z doświadczeń mistrzów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Ciepła aura zachęca do zabrania koca i odpoczynku pod gołym niebem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Pierwsza miłość wraca z emocjonującymi zwrotami akcji. Już na początku września widzowie będą świadkami zdrady Bartka, który ulegnie uczuciom do byłej żony Emilki. To wydarzenie wstrząśnie jego związkiem z Iloną. W 4240 odcinku Ilona zaskoczy Bartka propozycją wspólnego zamieszkania, co zmusi go do przemyśleń. Mimo że Bartek przyzna się Ilonie do zdrady w 4242 odcinku, zapewni ją, że to był błąd i chce być z nią. Ilona jednak nie pozostanie obojętna i zapyta Bartka, czego naprawdę chce. Czy ich związek przetrwa tę próbę? Odpowiedzi poznamy już po wakacjach. Pierwsza miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi odcinkami. Janek, główny bohater, zmierzy się z prawdą o ojcostwie Poli. W nowym sezonie, który startuje we wrześniu, Janek postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i przeprowadzi test DNA. Wykradnie smoczek Poli z mieszkania Lilki, by zdobyć próbkę do badania. Wynik testu rozwieje wszelkie wątpliwości. Pola jest jego córką. Lilka była kochanka Janka. Z satysfakcją przyjmie tę wiadomość. Czy Janek zdoła uwolnić się od manipulacji Lilki? Odpowiedzi poznamy dopiero późną jesienią.
2: W 896 odcinku serialu Akacjowa 38 czeka nas emocjonująca konfrontacja. Blanca, pod wpływem nowej znajomej Krystyny Nowoa, podejmuje dramatyczną decyzję o zakończeniu związku z Diegiem. To krok, który może całkowicie odmienić jej życie. Tymczasem pułkownik Valverde stara się nie ulec zazdrości, obserwując Estebana zabiegającego o względy Sylwii. Trini i Don Ramon planują podróż do Paryża, by świętować urodziny Marii Luisy. Na dole kamienicy Servando wyraża swoje obawy dotyczące Paquito, który według niego zbyt interesuje się Florą. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial wciąż przyciąga widzów swoją atmosferą starej Hiszpanii i zawiłymi losami bohaterów. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 943 odcinkiem. Sinan, po rozstaniu z Ainur, staje przed nowymi wyzwaniami, gdy przypadkowe spotkanie w parku zmusza go do współpracy z dawną partnerką. Razem opiekują się schorowanym nieznajomym, co prowadzi do nieoczekiwanych sytuacji. Tymczasem Nana i Poyraz muszą zmierzyć się z groźnym przeciwnikiem – trucizną. Nana zostaje zaatakowana, ale Poyraz przybywa na czas, by uratować sytuację. Ferit z kolei podejmuje ryzykowne działania, by chronić Aisę przed Derią. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o godzinie 16 na TVP1. Dziedzictwo to opowieść pełna emocji, tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Dziedzictwo w 957 odcinku przynosi prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Nana staje przed groźbą deportacji, co może zmusić ją do opuszczenia kraju i rozstania z bliskimi. Przyjaciele próbują pomóc, ale przepisy są nieubłagane. W międzyczasie Ferit i Aise żegnają się z przyjaciółmi przed wyjazdem, a Volkan próbuje odzyskać uczucia Nese. Ainur zostaje schwytana przez Tefika podczas prywatnego śledztwa. Sibel i Kansel knują przeciwko Nanie, co prowadzi do jej aresztowania. Odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o godzinie 16 na TVP1. To nie lada gratka dla fanów tureckich seriali, pełna napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, w 416 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Jimena odkrywa w hangarze kompromitujące zdjęcia, które mogą zaważyć na jej przyszłości. Abel decyduje się na publiczne wyznanie, ujawniając kłamstwo Jimeny o ciąży, co daje Manuelowi podstawy do unieważnienia małżeństwa. Pelayo wyznaje Katalinie swoją przeszłość związaną z handlem bronią, a Don Romulo podejmuje ważne decyzje dotyczące pałacu. Relacje między mieszkańcami stają się coraz bardziej napięte. Odcinek zostanie wyemitowany 22 czerwca o 15:05 na TVP2. Serial przenosi nas do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie młoda Jana odkrywa tajemnice swojej rodziny. W obsadzie m.in. Ana Garces i Manuel Regueiro.
1: Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce. Już 25 czerwca na antenie TVP2 pojawi się 130 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku Semil unika rozmów z Hanser i Cihanem, a Bejza odkrywa tajemnicę Cihana. Mukader stawia czoła Nusretowi, a Jonca, przerażona Tajdżarem, szuka schronienia u Derdzi. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2024 roku, w Polsce pojawił się w styczniu tego roku, zastępując Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to długa przygoda, licząca obecnie 325 odcinków, a jej finał w Polsce to jeszcze odległa przyszłość. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. W 318 odcinku serialu Złoty Chłopak czeka nas pełna napięcia akcja. Sejran podejmuje ryzykowną misję pod osłoną nocy, by odzyskać cenną pamiątkę po Nestorze rodu Korchanów. Jej działania mogą stać się początkiem nowego projektu zawodowego. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy zeznania jednego z pracowników zagrażają pozycji wielkiej pani. Tymczasem Ferit i Abidin intensywnie współpracują z prokuratorem, by zamknąć śledztwo. Sadik składa obciążające zeznania, a Karam planuje zemstę. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się we wtorek, 23 czerwca, o godzinie 14 na TVP1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o skomplikowanych relacjach rodzinnych i walce o niezależność.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Mariusz Borg-Hoiby, syn norweskiej księżnej Mette Marit, został skazany na 4 lata więzienia przez sąd w Oslo. Odpowiadał za przestępstwa seksualne, przemoc i groźby karalne. Dodatkowo nałożono na niego zakaz zbliżania się do jednej z ofiar oraz obowiązek wypłaty odszkodowań. Proces trwał od lutego do marca tego roku. Donald Trump ogłosił zawarcie porozumienia pokojowego z Iranem. Dokument ma zostać podpisany 19 czerwca w Szwajcarii. Porozumienie przewiduje otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance zapowiedział swoją obecność na ceremonii podpisania. Cyberprzestrzeń stała się kluczowym polem działań wojennych NATO, co podkreślono podczas Forum CyberSec 2026 w Katowicach. Eksperci zwracają uwagę na rosnące zagrożenia związane z cyberatakami, które mogą być równie groźne jak tradycyjne ataki zbrojne. Wskazano na potrzebę aktywnej obrony i współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi, aby skutecznie chronić infrastrukturę krytyczną. Dyskutowano także o przyszłych wyzwaniach, takich jak komputery kwantowe, które mogą złamać obecne systemy kryptograficzne.
1: Nowa technika koloryzacji włosów, French Blending, zdobywa popularność wśród kobiet. Metoda ta pozwala na eleganckie wkomponowanie siwych pasm w naturalny kolor, co sprawia, że odrosty są niewidoczne nawet przez kilka miesięcy. Dzięki temu panie mogą rzadziej odwiedzać salony fryzjerskie, unikając częstego farbowania.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prasowanie ubrań może stać się przeszłością dzięki prostym trikom podczas prania. Dodanie octu lub odżywki do włosów do pralki pomaga zminimalizować zagniecenia i elektryzowanie się tkanin. Kluczowe jest także odpowiednie segregowanie odzieży i nieprzeładowywanie bębna pralki. Po zakończeniu prania warto od razu wyjąć ubrania i dokładnie je strzepnąć przed rozwieszeniem. Policjanci z Dębicy zatrzymali 18-latka z Dolnego Śląska, który oszukał 88-letnią mieszkankę powiatu metodą na wnuczka. Dzięki szybkim działaniom funkcjonariuszy udało się odzyskać całą skradzioną gotówkę. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego. Młodemu mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.
1: Na polskim rynku rośnie liczba placówek oferujących przeszczepy włosów, które mogą być wykonywane przez osoby bez medycznych kwalifikacji. Poseł Arkadiusz Sikora alarmuje, że takie praktyki stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia pacjentów. W interpelacji do ministra zdrowia pyta o działania kontrolne i legislacyjne, które mogłyby uszczelnić system nadzoru nad tymi placówkami. Szczególny niepokój budzi podawanie środków znieczulających bez odpowiedniego zabezpieczenia anestezjologicznego.
0: Policja w Wieliczce zatrzymała 32-letniego mężczyznę podejrzanego o serię podpaleń, do których doszło w nocy z 10 na 11 czerwca. Spłonęły 3 samochody i uszkodzona została hala sportowa. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Za swoje czyny może spędzić w więzieniu nawet 8 lat.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Truskawki, choć uwielbiane, są bardzo wrażliwe na niewłaściwe przechowywanie. Aby cieszyć się ich świeżością dłużej, warto unikać mycia ich zaraz po zakupie i przechowywania w oryginalnych opakowaniach. Najlepiej układać je w płaskim pojemniku wyłożonym papierowym ręcznikiem, co pozwala na cyrkulację powietrza i pochłanianie wilgoci. Dzięki temu truskawki mogą zachować świeżość nawet przez 7 dni. Sól kuchenna może być skutecznym wybielaczem dla szarzejących firanek. Wystarczy dodać 2 łyżki soli do bębna pralki, by przywrócić im śnieżnobiały kolor. To prosty i tani sposób, który nie niszczy delikatnych tkanin. Pranie w temperaturze do 30 stopni i przy niskiej prędkości wirowania dodatkowo chroni materiał przed uszkodzeniami. Rośliny doniczkowe to nie tylko dekoracja, ale także skuteczny sposób na poprawę jakości powietrza w domu. Wiele z nich, jak skrzydłokwiat czy sansewieria, jest łatwych w uprawie i pomaga w oczyszczaniu powietrza z toksyn. Dzięki nim możemy cieszyć się zdrowszym mikroklimatem i lepszym samopoczuciem. Wystarczy kilka roślin, by stworzyć przyjemne i przytulne wnętrze. Nadciąga fala afrykańskich upałów, a synoptycy ostrzegają przed temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Doświadczeni ogrodnicy polecają domowy nawóz ze skórek bananów, aby chronić trawniki przed wysychaniem i chorobami. Wystarczy zalać resztki gorącą wodą i po 2 dniach użyć do podlewania, by cieszyć się gęstą i zdrową murawą.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Kurz na meblach to problem, z którym boryka się wiele osób. Okazuje się, że prosty domowy sposób może znacznie ograniczyć jego osiadanie. Wystarczy zmieszać połowę nakrętki płynu do płukania tkanin z wodą i spryskać meble. Dzięki temu meble pozostaną czyste na dłużej, a częstotliwość sprzątania można wyraźnie zmniejszyć. Statystyki zdawalności egzaminów na prawo jazdy w Polsce budzą kontrowersje. W niektórych miastach zdaje ponad połowa kursantów, podczas gdy w innych zaledwie co czwarty. Posłanka Danuta Jazłowiecka interweniuje w Ministerstwie Infrastruktury, wskazując na potrzebę ujednolicenia standardów oceniania. Ministerstwo będzie musiało odpowiedzieć na pytania dotyczące mechanizmów nadzoru i planów na wyrównanie szans kursantów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Ciepła aura zachęca do zabrania koca i odpoczynku pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Finalistki Miss Polski 2026. Zamiast ćwiczyć uśmiechy przed lustrem, zwiedzają Sri Lankę. Egzotyczne safari, majestatyczna Sigiriya i turkusowe plaże. Brzmi jak wakacje marzeń, ale to przecież ciężka praca. Ministerstwo Turystyki Sri Lanki zaprosiło je na 10-dniowy pobyt, by mogły poznać kulturę i tradycje wyspy. Ciekawe, czy po takiej przygodzie korona będzie jeszcze bardziej błyszczeć. Helena Englert, córka słynnego Jana Englerta, odkryła przed światem gorzką prawdę o zarobkach aktorów. Okazuje się, że 3 miesiące pracy nad rolą w teatrze przynoszą mniej pieniędzy niż 2 godziny na Instagramie. Helena zrozpaczona, że aktorstwo nie jest tak opłacalne jak bycie influencerem. Przyznaje, że nie potrafi poświęcić się sztuce w pełni. Cóż, może czas na zmianę kariery. W końcu, kto by się spodziewał, że sztuka nie płaci rachunków? Telewizja Polska nie czeka na wakacje i już 20 czerwca startuje z cyklem Lato z Radiem i Telewizją Polską. Pierwszy koncert w Bielsku Białej zapowiada się jako prawdziwa muzyczna uczta z udziałem takich gwiazd jak Maryla Rodowicz, Michał Szpak czy Doda. Darmowe koncerty pod gołym niebem to świetna okazja, by usłyszeć znane przeboje w nowych aranżacjach. Czyżby lato zaczynało się wcześniej? Cóż, przynajmniej w telewizji.
2: Edward Miszczak, znany z Ciętego Języka, znów w centrum uwagi. Tym razem Agnieszka Woźniak-Starak, dawna gwiazda TVN, a obecnie twarz TVP, stwierdziła, że Miszczakowi wolno wszystko. Jego bezkompromisowe oceny gwiazd, jak Szymon Majewski czy Doda, nie przestają budzić emocji. Czyżby w polskiej telewizji obowiązywały nowe zasady? Im bardziej kontrowersyjnie, tym lepiej?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Roxana Węgiel, nasza ulubiona gwiazda estrady, odkrywa uroki życia pod Warszawą, gdzie z mężem Kevinem Mglejem budują swoje wymarzone gniazdko. W międzyczasie młoda wokalistka przyznaje się do rozpieszczania swojego pasierba Williama oraz młodszych braci. Ale spokojnie, teraz zamiast zabawek inwestują w niezapomniane wspomnienia, jak wycieczki do Disneylandu. Cóż, kto by nie chciał mieć takiej macochy? Wielki finał Dni Jastrzębia Zdroju z udziałem Skolima okazał się niezapomnianym wydarzeniem, choć niekoniecznie z powodu muzycznych uniesień. Gwiazda wieczoru postanowiła zafundować fanom ponad 2-godzinne oczekiwanie, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Tłumy, które zgromadziły się pod sceną, zamiast cieszyć się koncertem, musiały zmierzyć się z frustracją i ściskiem. Mimo rekordowej frekwencji, wielu uczestników opuściło stadion z poczuciem niedosytu i rozczarowania.

0: współpracować i podarowała słońce na ten wyjątkowy dzień. Cóż, nie każdy może pochwalić się taką ekipą do organizacji urodzin, ale jak widać, dla Rafała nie ma rzeczy niemożliwych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Paulina Smaszcz, znana ekspertka od komunikacji, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją nową fryzurą i odważnym stylem. 53-letnia celebrytka, która zdaje się odmłodniała o kilkadziesiąt lat, chętnie dzieli się efektami tej metamorfozy w mediach społecznościowych. Jej śmiałe kreacje, w tym głęboko wycięte dekolty, zdobywają serca internautów, którzy nie szczędzą pochwał. A wszystko to po burzliwych komentarzach na temat nowej miłości byłego męża, które doprowadziły ją nawet przed oblicze sądu. The Darkness zagra na festiwalu organizowanym przez Iron Maiden, a Justin Hawkins nie kryje radości. W końcu, kto by się nie cieszył z grania u boku legend, które nigdy nie tworzyły muzyki pod listy przebojów? Edfest w Knebworth zapowiada się na prawdziwe święto dla fanów metalu. Z muzeum, barem Ediego i wesołym miasteczkiem. Cóż, jeśli nosiłeś koszulkę Iron Maiden w szkole, to teraz masz okazję pokazać, że outsiderzy też potrafią zapełnić Knebworth.
0: W tym tygodniu Marcin Meller w swoim talk show Melina gości Krzysztofa Grabarza-Grabowskiego, lidera strachów na lachy i piżamy porno. Muzyk zdradza, że jego sukcesy muzyczne przypłacił depresją, a piosenka Dzień dobry, kocham cię, mimo krytyki ekspertów, to jego komercyjny hit. Grabarz opowiada też o swojej miłości do Lecha Poznań i o tym, jak kocioł czarownic odpowiedział mu transparentem. Wspomina również o rodzinnej historii ucieczki przed UPA, co dodaje rozmowie wyjątkowego tonu. Paul McCartney, legenda rocka i współzałożyciel The Beatles, przyznał, że jego słuch nie jest już taki jak dawniej. Prawie 80-letni muzyk opowiedział o swoich problemach podczas spotkania w Londynie, żartując, że czasem myli rozmowy o jedzeniu z Sidem Bernsteinem. Mimo tych trudności, McCartney nie zwalnia tempa. Jego najnowszy album The Boys of Dungeon Lane już podbił brytyjskie listy przebojów. A jakby tego było mało, pojawi się gościnnie na nowej płycie The Rolling Stones? Kto by pomyślał, że rock'n'roll może być tak głośny, że aż trudno go usłyszeć?
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 17 stopni. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Do prokuratury okręgowej w Płocku wpłynęła opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Eksperci uznali, że Bartosz G. był poczytalny w chwili popełnienia czynu i może brać udział w postępowaniu. W związku z tym prokuratura złożyła wniosek o przedłużenie jego tymczasowego aresztowania o kolejne 3 miesiące. Śledztwo wciąż trwa i może potrwać jeszcze kilka miesięcy.
1: W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca wodne, znane jako czarne punkty. Te lokalizacje, choć kuszące ochłodą, są wyjątkowo groźne i mogą prowadzić do tragicznych wypadków. W 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Warto unikać kąpieli w niestrzeżonych miejscach, by uniknąć niebezpieczeństwa. Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i modelu zarządzania. W dużych miastach, takich jak Warszawa, pensje mogą sięgać nawet 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach zarobki często wynoszą od 3,7 do 4 tysięcy złotych. Różnice wynikają z systemu franczyzowego i lokalnych warunków gospodarczych. Już 20 czerwca w Warszawie ruszają warszawskie targi obronne. Największe wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu i obronności. Expo 21 zaprezentuje się ponad 100 wystawców, a w programie znajdą się pokazy sprzętu wojskowego, warsztaty oraz spotkania z ekspertami. Zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. czołg Abrams, sprzęt jednostki Grom oraz pojazdy Straży Granicznej. To także okazja, by dowiedzieć się, jak zostać żołnierzem czy policjantem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Podczas obchodów 120-lecia Krakowi doszło do incydentu na Wawelu. Kibice wywiesili flagi i odpalili race, co zakłóciło porządek publiczny. Policja wylegitymowała 125 osób, a 3 z nich ukarano mandatami. Trwają działania mające na celu zabezpieczenie monitoringu i ustalenie świadków zdarzenia. W książce Miasto Dzieci Świata Beaty Chomontowskiej ujawniono dramatyczne wspomnienia z pobytów dzieci w sanatoriach w Rabce-Zdroju w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i na początku lat 90. Dla wielu młodych pacjentów pobyt tam był traumatycznym doświadczeniem. Obecnie uzdrowisko działa jako Uzdrowisko Rabka Spółka Akcyjna i cieszy się dobrą opinią, oferując kompleksową terapię dla dzieci z różnymi schorzeniami. Współczesne standardy opieki są znacznie wyższe niż w przeszłości. Zalipie, mała wieś w województwie małopolskim, od lat nosi miano najbarwniejszej w Polsce. Słynie z ręcznie malowanych domów, studni i płotów, ozdobionych kwiecistymi motywami. Tradycja ta sięga końca XIX wieku i przyciąga turystów z kraju i zagranicy. Co roku odbywa się tu konkurs Malowana Chata, który wybiera najpiękniej ozdobione zagrody. W Szczecinie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego 37-letni Adam B. odpowie przed sądem za zabójstwo. W grudniu 2024 roku podczas alkoholowej awantury zadał on śmiertelny cios nożem swojemu współlokatorowi. Prokuratura ustaliła, że obaj mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. Adam B., który wcześniej był karany, nie przyznał się do winy i grozi mu kara dożywocia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express. Modernizacja Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie znów się opóźnia. Wykonawca wniósł o przesunięcie terminu zakończenia prac na styczeń przyszłego roku. Tymczasem od 1 września tramwaje mają wrócić na pętlę Pomorzany, mimo że cała inwestycja zakończy się dopiero po odbiorach technicznych. Prace dodatkowe i surowa zima przyczyniły się do opóźnień.
1: W Szczecinie policjanci zatrzymali samochód, który jechał wężykiem. W środku znajdowało się aż 8 osób, w tym 2 mężczyzn ukrytych w bagażniku. Kierowca był nietrzeźwy, miał ponad 1 promil alkoholu we krwi i stracił prawo jazdy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na drodze.
0: Latem 2026 roku turyści ze Świnoujścia muszą pamiętać o obowiązkowej opłacie klimatycznej na niemieckiej części wyspy Uznam. Spacer po tamtejszych kurortach, takich jak Albeck czy Heringsdorf, kosztuje niecałe 4 euro dziennie. Bilet można kupić w specjalnych automatach, a jego brak może skutkować kontrolą. Opłata zapewnia dostęp do czystych plaż i zadbanej infrastruktury. Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie przyciąga uwagę nie tylko swoim luksusem, ale także zejściem na plażę. Schody prowadzące na wybrzeże są wąskie i strome, co wzbudziło kontrowersje wśród internautów. Ze względu na naturalne ukształtowanie terenu, możliwości ingerencji były ograniczone, co tłumaczą przedstawiciele hotelu. Mimo to obiekt już przyjął pierwszych gości, oferując im wyjątkowy standard wypoczynku.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i ratownik suwalskiego WOPR. Całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy i ochronie innych. Koledzy wspominają go jako osobę pełną pasji i profesjonalizmu. Jego odejście pozostawiło pustkę, której nic nie zdoła wypełnić. Tragiczny wypadek w Twardogórze. 11-letnia dziewczynka, która 7 czerwca wypadła z okna na trzecim piętrze, zmarła w szpitalu. Mimo że początkowo była przytomna, jej stan szybko się pogorszył. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, które najprawdopodobniej było nieszczęśliwym wypadkiem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni. Koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska rekomenduje Polsce wprowadzenie podatku katastralnego, który opierałby się na wartości nieruchomości, a nie na jej powierzchni. Choć rząd zapewnia, że nie planuje takich zmian, w Sejmie czeka już projekt ustawy, który mógłby zmienić obecny system. Nowa danina mogłaby znacząco podnieść koszty dla właścicieli mieszkań, co budzi obawy. Eksperci ostrzegają, że może to prowadzić do wzrostu czynszów, jeśli właściciele będą przerzucać koszty na najemców. Na razie brak decyzji o wprowadzeniu tego podatku, ale temat zyskuje na znaczeniu w debacie publicznej. Biedronka przygotowała specjalną ofertę na Dzień Ojca, pełną inspiracji na prezent. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki samochodowe marki Car Stuff, które zadowolą każdego fana motoryzacji. Dla miłośników majsterkowania dostępne są wielozadaniowe latarki marki Lete, idealne do domowych prac. Ciekawym pomysłem są także żele pod prysznic od polskiej marki Elak, które wyróżniają się oryginalnymi opakowaniami. W ofercie znajdziemy również kosmetyki Nivea Men oraz praliny Lindor od Lind w atrakcyjnych promocjach. To doskonała okazja, by sprawić radość swoim bliskim.
0: Od rana klienci Velobanku w całej Polsce mają poważne problemy z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Awaria jest wynikiem weekendowego przejęcia klientów z City Handlowego. Użytkownicy zgłaszają trudności z logowaniem, wykonywaniem przelewów oraz płatnościami BLIK. Infolinia banku jest praktycznie niedostępna, co potęguje frustrację klientów. Velobank zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemów, ale nie podaje konkretnego terminu ich usunięcia. Klienci wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych i zapowiadają skargi do Komisji Nadzoru Finansowego. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział znaczące zmiany w systemie podatkowym. Po ewentualnym objęciu władzy PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych oraz zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zmiany te mają przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie. Dzięki temu osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 do 12 tysięcy złotych rocznie. Czarnek określił tę propozycję jako rewolucję podatkową na korzyść polskich rodzin.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
0: Zakupy online to codzienność, ale warto znać swoje prawa. Możesz odstąpić od umowy zakupu w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny, a sprzedawca ma kolejne 14 dni na zwrot pieniędzy. W przypadku wadliwego towaru przysługuje Ci 2-letnia rękojmia, umożliwiająca naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy. Uważaj na nieuczciwe sklepy internetowe, które często oferują podejrzanie niskie ceny i brak danych kontaktowych. W razie oszustwa zgłoś sprawę do banku, policji oraz rzecznika praw konsumenta. Pamiętaj, by zawsze sprawdzać, czy strona sklepu jest bezpieczna, zanim podasz swoje dane osobowe. Od początku 2027 roku ZUS planuje zwiększyć rentę wdowią z 15 do 25%. Ta zmiana może przynieść seniorom nawet do 1000 zł dodatkowo co miesiąc. Pozwoli to na wybór między pełną emeryturą z 25% renty rodzinnej albo odwrotnie. Zmiany dotyczą setek tysięcy osób, które mogą skorzystać na nowym systemie finansowym. Niemniej jednak obowiązuje limit świadczeń, co oznacza, że nie każdy otrzyma pełny dodatek. Rząd nie planuje aktualnie likwidacji tego limitu, ale w 2028 roku przewidziany jest przegląd tego programu.
1: Grupa CSG zdobyła kontrakty na dostawę zapalników do amunicji wielkokalibrowej o wartości kilkudziesięciu milionów euro. Zamówienia pochodzą od dwóch państw NATO i mają wzmocnić europejskie zdolności obronne. Produkcją zajmie się nowa spółka Pux Electronics Europe na Słowacji, a dostawy ruszą jeszcze w tym roku. Zapalniki są kluczowe dla skuteczności i precyzji nowoczesnej amunicji. To strategiczne posunięcie CSG wpisuje się w rozwój europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia na targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu. 11 spółek z grupy, w tym Huta Stalowa Wola i fabryka broni Łuczni, przedstawia szeroką gamę produktów, od broni krótkiej po zaawansowane systemy optoelektroniczne. Kluczowym wydarzeniem jest podpisanie umowy z francuskim Eurenco, co umożliwi produkcję ładunków miotających do amunicji 155 mm w Polsce. To znaczący krok w kierunku zwiększenia suwerenności technologicznej kraju. Targi Eurosatory to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży obronnej, przyciągające wystawców z całego świata.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska modernizacja sił zbrojnych wchodzi w nową fazę, koncentrując się na utrzymaniu i serwisie sprzętu wojskowego. Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu, we współpracy z amerykańskim partnerem, rozwijają zaplecze logistyczne dla czołgów M1 Abrams. To kluczowy krok w zapewnieniu ciągłej gotowości bojowej polskiej armii. W maju zeszłego roku podpisano umowę z General Dynamics Land Systems, co pozwala na kompleksowe wsparcie techniczne i szkoleniowe. Wojskowe zakłady motoryzacyjne prowadzą intensywne szkolenia, a pierwsze sukcesy już są widoczne. Polska staje się ważnym zapleczem dla NATO, rozwijając swoje zdolności serwisowe i produkcyjne.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Ciepłe czerwcowe dni najlepiej smakują z lemoniadą w ręce.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecka telenowela Panna Młoda w czerwcu dostarczy widzom mnóstwo emocji. W odcinku 127, który zostanie wyemitowany 22 czerwca o 17.20 na TVP2, Hancer stanie w ogniu oskarżeń, a przedsiębiorstwo Cichana zmierzy się z kryzysem. Następnego dnia, 23 czerwca, w odcinku 128, Cichan podejmie decyzję o zerwaniu kontaktów z Nusretem. Aderia straci pracę. W środę, 24 czerwca, w odcinku 129, Cichan i Hancer zaczną nowe życie z dala od matki. W czwartek, 25 czerwca, w odcinku 130, Bejza odkryje tajemnicę Cichana, włamując się do jego domu. Piątkowy odcinek, 131, 26 czerwca, przyniesie śmiertelne niebezpieczeństwo, gdy Bejza spróbuje doprowadzić do tragedii w letnim domu Hancer i Cichana. Finał tygodnia, 27 czerwca, w odcinku 132, pokaże dramatyczne porwanie Hancer przez Bejzę. Każdy odcinek emitowany będzie o 17.20 na TVP2. M jak Miłość szykuje się na emocjonujący powrót na ekrany z nowym sezonem. Na planie trwają właśnie zdjęcia do odcinków, które przyniosą wiele zawirowań w życiu bohaterów. Kasia, Jakub, Mariusz i Martyna znajdą się w centrum skomplikowanych relacji. Kasia zostanie uwikłana w niebezpieczną grę ze swoim nowym kochankiem, Aleksandrem Sowińskim, który ją szantażuje. Jakub, nieświadomy, że jest ojcem córki Kasi, zacznie układać sobie życie z Martyną. Jednak kiedy prawda wyjdzie na jaw, związek Jakuba i Martyny może stanąć pod znakiem zapytania. Czy Kasia i Jakub będą nierozłączni, jak sugerują zdjęcia z planu? Przyszłość bohaterów zapowiada się niezwykle burzliwie. M jak Miłość szykuje emocjonujące zmiany w nowym sezonie. Po wakacjach Paweł Zduński, samotny wdowiec, będzie szukał niani dla swojego syna Antosia. Nowa opiekunka ma odegrać kluczową rolę w życiu Pawła, a jej tożsamość pozostaje tajemnicą aż do września. Agnes, która dotychczas wspierała Pawła, zostanie odsunięta, co wywoła wiele emocji. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i zastanawiają się, czy nowa bohaterka stanie się kimś więcej niż tylko nianią. Czy Paweł odnajdzie w niej nową miłość? Wszystko wyjaśni się już jesienią. Dziedzictwa w 949 odcinku przynoszą emocjonujące zwroty akcji. Semih odkrywa, że jego siostra Kansel wydała Nanę i Jusufa truciźnie. Wściekły konfrontuje się z nią w salonie, co prowadzi do dramatycznej kłótni. Sahin, zszokowany prawdą, rzuca się na Semiha, ale sytuacja wymyka się spod kontroli. Semih atakuje Sahina, który upada w kałuży krwi. Kansel próbuje ratować sytuację, ale Semih nie chce wezwać pomocy, obawiając się więzienia. Nana niespodziewanie pojawia się na miejscu, próbując pomóc rannemu Sahinowi. Czy Sahin przeżyje i czy tajemnice rodzeństwa wyjdą na jaw? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Dziedzictwo powraca z odcinkiem 956, który zostanie wyemitowany 22 czerwca o godzinie 16 na kanale TVP1. W tym odcinku Volkan podejmuje odważny krok, przekazując Nese listy z przeszłości, licząc na odnowienie ich relacji. Tymczasem Ferit i Ayse przygotowują się do wyjazdu, żegnając się z bliskimi. Sibel i Kansel knują intrygę, by pozbyć się Nany z życia Poyraza, planując złożyć na nią donos. Ainur wpada w tarapaty, gdy jej prywatne śledztwo kończy się schwytaniem przez Tefika. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Idealna dla miłośników skomplikowanych relacji i dynamicznych zmian w życiu bohaterów. W serialu M jak Miłość nadchodzą prawdziwe emocje. Po letniej przerwie Basia wraca do rodzinnego domu, gdzie czeka ją szokująca zdrada ojca, Artura. Artur, grany przez Roberta Moskwę, porzuca Marysię dla młodszej Joanny, co wywołuje prawdziwe trzęsienie ziemi w rodzinie. Basia i jej przybrana siostra Agnes jednoczą siły, by ratować małżeństwo rodziców. Wspólnie stawiają czoła trudnej sytuacji, próbując zatrzymać ojca w domu. Tymczasem w życiu Marysi pojawia się nowy adorator, Jerzy Wielicki, co dodatkowo komplikuje sytuację. Jesienne odcinki zapowiadają się pełne dramatycznych zwrotów akcji. W hiszpańskim serialu La Promesa Pałac Tajemnic nadchodzi emocjonujący 417 odcinek. Jimena, pełna żalu, w końcu wybucha i konfrontuje się z rodziną, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Katalina podejmuje ważną decyzję, zrywając zaręczyny z Pelayo. W tle tych emocji Lope odkrywa, że torba z pieniędzmi należała do Wery. Do pałacowego personelu dołącza nowa postać, Ricardo Pelicer, obejmując stanowisko szefa służby. Te wszystkie wątki będzie można śledzić 23 czerwca na TVP2 o godzinie 15.05. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które rozgrywają się w pięknych realiach południowej Hiszpanii.
1: Złoty Chłopak wkracza w emocjonującą fazę. W 317 odcinku, który zostanie wyemitowany 22 czerwca o 14 na TVP1, rodzina Korchanów staje przed poważnymi wyzwaniami. Ferit zostaje aresztowany, co zmusza Sejran do podjęcia odważnych kroków, by ratować firmę przed upadkiem. Tymczasem Kazim i Esme przenoszą się do rezydencji, by chronić Sunę. Intrygi i tajemnice nie przestają zaskakiwać, a relacje między bohaterami stają się coraz bardziej skomplikowane. Serial przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Warto zarezerwować sobie czas na to pełne emocji spotkanie z tureckimi bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Tragedia w Brazylii. 21-letnia Maria Eduarda Rodriguez de Freitas zginęła podczas skoku na bungee z mostu w Limeira. Niestety nie była podpięta do liny zabezpieczającej, co doprowadziło do jej śmierci. Policja zatrzymała 6 osób związanych z organizacją skoków, które nie miały na to pozwolenia. 3 z nich postawiono zarzuty zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Podczas rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów zginęła 28-letnia Weronika Czujan. Kobieta osłoniła swoich synów przed odłamkami, ratując im życie. Jeden z chłopców jest poważnie ranny, a ich babcia straciła nogę. Weronika została pochowana w Żytomierzu, a jej historia poruszyła media na całym świecie. W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, w wyniku którego doszło do pożaru historycznego klasztoru Ławra Peczerska. To jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W wyniku ataku zginęło co najmniej 9 osób, a około 30 zostało rannych. Bez prądu pozostaje około 140 tysięcy mieszkańców Kijowa.
2: Tragiczna katastrofa w Rio de Janeiro. 2 śmigłowce zderzyły się w powietrzu nad dzielnicą Recreio dos Bandeirantes, a następnie spadły na parking z samochodami elektrycznymi. W wyniku eksplozji i pożaru zginęło 6 osób, a ogień zniszczył co najmniej 20 pojazdów. Służby wciąż badają przyczyny wypadku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Według najnowszych analiz ryby są uznawane za najbardziej romantyczny znak zodiaku. Charakteryzują się głęboką emocjonalnością i zdolnością do kochania bezwarunkowo. Ich miłość objawia się w czułych gestach i rozmowach do późna, a dla bliskiej osoby są gotowe na wiele poświęceń. Jednak ich największym wyzwaniem jest znalezienie równowagi między dawaniem a dbaniem o siebie. Badania pokazują, że wybór strony łóżka może zdradzać cechy naszej osobowości. Osoby śpiące po lewej stronie są pewne siebie, optymistyczne i rzadziej budzą się w złym nastroju. Naukowcy twierdzą, że preferencje te mogą wpływać na naszą samoocenę i kreatywność.
2: W drogeriach i aptekach można znaleźć tanią alternatywę dla drogich kosmetyków do cery problematycznej. Maść z witaminą E, znaną jako witamina młodości, kosztuje zaledwie kilka złotych, a skutecznie wspiera regenerację skóry. Pomaga w redukcji niedoskonałości, nawilża i chroni przed starzeniem. To prosty sposób na poprawę kondycji skóry, szczególnie dla osób z cerą trądzikową.
0: Szczotka do WC, choć często pomijana, może być źródłem bakterii i nieprzyjemnych zapachów w łazience. Regularne czyszczenie jej prostymi domowymi sposobami, jak ocet i soda oczyszczona, może znacząco poprawić higienę. Wystarczy raz w tygodniu zanurzyć szczotkę w roztworze i dokładnie wypłukać, aby uniknąć rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Pamiętajmy też o czyszczeniu pojemnika, którym przechowujemy szczotkę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Pepco pojawił się nowy, modny komplet muślinowy, idealny na lato. Składa się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, wykonanych w 100% z bawełny, co zapewnia komfort i przewiewność. Cały zestaw kosztuje tylko 65 zł, co czyni go atrakcyjną propozycją na upalne dni. Dzięki lekkiemu materiałowi i modnemu fasonowi, komplet ten może stać się hitem tegorocznego lata. Imię Wacław, niegdyś popularne w Polsce, niemal całkowicie zniknęło z list noworodków. Choć w okresie PRL-u było często wybierane, w ostatnim dziesięcioleciu nadano je zaledwie 5 razy. Mimo ogólnego powrotu do tradycyjnych imion, takich jak Stanisław czy Franciszek, Wacław pozostaje zapomniany. W Polsce żyje obecnie 19 710 mężczyzn o tym imieniu, co plasuje je na 129 miejscu w rankingu popularności. Policjant z Gdańska zatrzymał 17-letniego odbieraka, który brał udział w oszustwie na blisko 100 tysięcy złotych. Nastolatek został rozpoznany w galerii handlowej dzięki publikacji jego wizerunku w internecie. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Policja apeluje do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z podejrzanymi ofertami pracy. Policjanci z Kędzierzyna Koźla zatrzymali 47-latka, który przez 14 lat ukrywał się za granicą, unikając odpowiedzialności za przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna, poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, trafi teraz na 3 lata do zakładu karnego. Zatrzymanie było możliwe dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej funkcjonariuszy. Policja przypomina, że pomoc w ukrywaniu poszukiwanych to przestępstwo.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Łasku odbyła się uroczysta ceremonia włączenia polskich F-35 do Sił Zbrojnych RP. Nowe maszyny otrzymały imię Husarz, a ich matkami chrzestnymi zostały Paulina Kosiniak-Kamysz oraz kapitan Magdalena Boryc-Krakowian. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów, a wśród gości była Agnieszka Woźniak-Starak, która podzieliła się wspomnieniami związanymi z żoną szefa MON. Marianna Schreiber wywołała polityczną burzę, komentując wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Schreiber zarzuciła rządowi Donalda Tuska zazdrość z powodu braku zaproszenia i podkreśliła mocną pozycję Trumpa jako przywódcy. W swoim nagraniu oceniła, że obecność Nawrockiego na uroczystościach to sukces polskiej dyplomacji. Wydarzenie było szeroko komentowane, zarówno przez zwolenników, jak i krytyków prezydenta Polski.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa szykuje się na muzyczną bombę. Już 17 czerwca na Warsaw Music Festival wystąpią legendarni Black Eyed Peas. To będzie prawdziwa uczta dla fanów, którzy pamiętają ich hity, takie jak Where is the Love czy Boom Boom Pow. Festiwal, który po raz pierwszy zawita do stolicy, obiecuje połączyć różne pokolenia i brzmienia, a Black Eyed Peas będą jedną z głównych atrakcji. Czyżby Warszawa miała stać się nową stolicą muzyki? Paulina Smaszcz, znana jako kobieta petarda, zaskoczyła wszystkich swoją nową fryzurą, która odmłodziła ją o całe 20 lat. Internauci są w szoku, a komplementy sypią się jak z rękawa. Po intensywnym cyklu szkoleń motywacyjnych w Stanach Zjednoczonych Paulina postanowiła odpocząć. Ale nawet na wakacjach nie zapomina o swoich fanach, kusząc ich zdjęciami w czerwonym mini bikini. Wygląda na to, że wiek to tylko liczba, a Paulina udowadnia, że można być wiecznie młodym. Julia Wieniawa, nasza niezmordowana gwiazda, znów odpoczywa na greckiej wyspie Mykonos, ale nie w byle jakim hotelu. Tym razem wybrała luksusowy ośrodek, gdzie za noc płaci się fortunę, bo przecież kto by chciał zwykłe wakacje. Po miesiącach ciężkiej pracy na scenie i ekranie Julia zasłużyła na chwilę relaksu, a jej fani mogą podziwiać zdjęcia w bikini, które, jak zawsze, robią furorę. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie wakacje, ale przynajmniej możemy podziwiać je na Instagramie. W Rio de Janeiro doszło do katastrofy, która wstrząsnęła światem internetu. Gaspi, młody influencer z Argentyny, zginął w zderzeniu dwóch helikopterów, pozostawiając za sobą 3 miliony zrozpaczonych fanów. W tym samym wypadku życie stracił także amerykański muzyk Oliver Tree. Tragiczna śmierć Gaspiego to nie tylko strata dla jego fanów, ale i dla całej Ameryki Łacińskiej, gdzie jego odważne i satyryczne treści były prawdziwym fenomenem.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Gojć, znany lekarz, przeżywa prawdziwą telenowelę rozwodową w Miami. W aktach sprawy znalazła się intercyza, która miała zabezpieczyć jego majątek przed roszczeniami Marcina Roznowskiego. Okazuje się, że po 6 latach małżeństwa, które miało być tylko formalnością dla zielonej karty, Gojć nie będzie musiał płacić alimentów. Finał tej medialnej szopki zaplanowano na koniec lipca, a sam Gojć nie szczędzi ostrych słów pod adresem byłego partnera, nazywając go męską plamą bałaganacką. Wielki sukces na festiwalu w Cannes. A teraz ojczyzna Pawła Pawlikowskiego wkracza na polskie ekrany. Uroczysta premiera w Warszawie przyciągnęła całą śmietankę towarzyską. Od Agaty Kuleszy po prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Film opowiada o skomplikowanej relacji Tomasa Manna z córką Eriką, a akcja toczy się w czasach zimnej wojny. Ciekawe, czy emocje na ekranie dorównają tym na czerwonym dywanie.
2: Roxana Węgiel i Kevin Mgley, para z show biznesu, pojawili się na 10. rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych, co oczywiście nie mogło umknąć uwadze mediów. Roxy z rozrzewnieniem opowiada o wsparciu, jakie otrzymuje od Mariny, podkreślając, że ich małżeństwo to wzór do naśladowania. Cóż, 10 lat w małżeństwie w świecie celebrytów to prawdziwy wyczyn, a może nawet cud. W końcu, kto by pomyślał, że wśród blasku fleszy można znaleźć prawdziwą miłość? Gamow Fall, świeżo upieczony zwycięzca Tańca z Gwiazdami, nie zwalnia tempa i już podbija plan serialu Barwy Szczęścia. Nasz nowy ulubieniec, kurier Michał, otoczony wianuszkiem gwiazd, z pewnością nie będzie narzekał na brak damskiego towarzystwa. Czyżby szykował się nowy romans na ekranie? Fani już nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak Gamow znów pokaże swoją słynną klatę i rozkocha w sobie kolejne serca. Jesień zapowiada się gorąco.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Piotr Mosak, znany ekspowiada się gorąco.

0: Pół wciąż w trasie, więc na konkrety trzeba będzie jeszcze poczekać. Powerdel zdradza, że potrzebuje więcej dni na siłowni i snu, by ruszyć z kopyta z nowym materiałem. Cóż, może kiedyś doczekamy się tej płyty.
1: Dziwna wiosna znów zaskakuje. Ich najnowszy singiel Światła Miasta już huczy w sieci, a lider zespołu, Dawid Karpiuk, porównuje nagranie do koncertu, który mógłby rozwalić sufit. W utworze znajdziemy cytat School Kids of Death, co pokazuje, że Karpiuk nie boi się sięgać po inspiracje z przeszłości. Zespół, który zadebiutował w 2021 roku, szykuje się do wydania trzeciej płyty, a ich muzyka wciąż jest jak rozpędzona supernowa, pełna emocji i buntu.
0: Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, został właśnie uhonorowany orderem Imperium Brytyjskiego. Król docenił jego wkład w muzykę i działalność charytatywną. Jakby tego było mało, Iommi pracuje nad nowym solowym albumem, pierwszym od 20 lat. Wygląda na to, że nawet w wieku 78 lat nie zamierza zwalniać tempa.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Holenderska para kupiła opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za 350 tysięcy euro, co wystarczyłoby na mieszkanie w Warszawie. W skład wioski wchodzi kilkadziesiąt budynków i rozległy teren, ale wymaga ona gruntownej rewitalizacji. Nowi właściciele planują przywrócić jej życie, tworząc miejsce atrakcyjne dla turystów i osób szukających spokoju. To pokazuje, jak różne są ceny nieruchomości w Europie.
2: W małopolskim przysiółku Pętna w gminie Sękowa można podziwiać fascynujące ślady przeszłości. Miejsce to, niegdyś znane z wydobycia ropy naftowej, kryje w sobie zabytki takie jak grecko-katolicka cerkiew świętej Paraskewy z 1916 roku. Cerkiew wraz z dzwonnicą z 1700 roku wpisana jest na listę zabytków i stanowi część szlaku architektury drewnianej w Małopolsce. Pętna, choć liczy zaledwie 150 mieszkańców, zachwyca swoją historią i malowniczym położeniem.
1: Już w sobotę, 20 czerwca, mieszkańcy Śląska będą mogli wziąć udział w Dniu Nowej Energii organizowanym przez Tauron. W Chorzowie i Gliwicach czeka mnóstwo atrakcji, w tym spektakle, animacje i sportowe emocje. W Chorzowie, w Tauron Parku Śląskim od 11 do 19 dzieci i dorośli będą mogli uczestniczyć w grach, zabawach i pokazach. W Gliwicach między 10 a 16 odbędzie się Tauron Street Energy Battle z pokazami tanecznymi i turniejem koszykarskim. To doskonała okazja na aktywne spędzenie czasu z rodziną. Na festiwalu ING Silesia Beats w Chorzowie wystąpił portugalski ksiądz DJ Padre Guilherme Peixoto. Jego taneczna wersja utworu Pan jest pasterzem moim zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Ksiądz Guilherme, znany z łączenia muzyki elektronicznej z chrześcijańskimi wartościami, po raz pierwszy zaprezentował się przed polską publicznością. Jego niekonwencjonalne podejście do muzyki wzbudziło duże zainteresowanie i dyskusje wśród uczestników festiwalu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Czasowicze w Świnoujściu, planujący odwiedzić niemiecką część wyspy Uznam, muszą pamiętać o opłacie klimatycznej Kurtaxe. W sezonie letnim wynosi ona niecałe 4 euro dziennie. Opłatę można uiścić w automatach Kurkarten Automat, które znajdują się przy granicy i na deptakach. Fundusze z opłaty przeznaczane są na utrzymanie czystości i rozwój infrastruktury turystycznej. Hotel Gołębiewski w Pobierowie po wielu kontrowersjach wreszcie otworzył swoje drzwi dla turystów. Początkowo krytykowany za rozmiary i wpływ na środowisko, teraz zyskuje coraz lepsze oceny w internecie. Średnia ocena wzrosła z 3,7 do 3,9 gwiazdek, co sugeruje, że postrzeganie obiektu się poprawia. Ostateczna ocena zależy jednak od opinii gości, którzy odwiedzą hotel i podzielą się swoimi wrażeniami.
1: W Nakle nad Notecią zakończyły się poszukiwania 11-letniego chłopca, który nie wrócił do domu po szkole. Policja odnalazła go niespełna 30 minut po zgłoszeniu. Chłopiec był cały i zdrowy, a funkcjonariusze bezpiecznie przekazali go rodzinie. Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca. Jagiellonia Białystok ogłosiła plan przygotowań do nowego sezonu. Piłkarze wracają z urlopów 22 czerwca, a już 27 czerwca zagrają sparing z drużyną województwa podlaskiego. W lipcu zespół uda się na obóz do Austrii, gdzie rozegra 3 mecze kontrolne. Nowy sezon Ekstraklasy rusza pod koniec lipca, a pierwszym rywalem Jagiellonii będzie Korona Kielce.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Z Suwałk napłynęła smutna wiadomość. W wieku 33 lat zmarł Paweł Prachało, policjant i ratownik WOPR. Był znany z oddania w niesieniu pomocy zarówno na lądzie, jak i wodzie. Jego koledzy podkreślają, że zawsze troszczył się o bezpieczeństwo innych. Paweł pozostawił po sobie ogromną pustkę. W Białymstoku doszło do poważnego wypadku podczas prac ogrodowych. 72-letni pan Henryk doznał urazu kręgosłupa szyjnego, gdy potknął się i upadł na plecy. Dzięki skomplikowanym operacjom przeprowadzonym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym mężczyzna odzyskał przytomność i samodzielnie oddycha. Po półtora miesiąca od wypadku z pomocą rehabilitantów zaczyna się poruszać i patrzy z nadzieją w przyszłość. Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe ogłosiły wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, senator Monikę Piątkowską. To może być test ich dalszej współpracy, a nawet przymiarki do wspólnej listy w wyborach parlamentarnych. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz, niedawno bronił w Sejmie polityka Koalicji Obywatelskiej, co wskazuje na zacieśnianie relacji między partiami. Politolodzy sugerują, że wspólna kandydatura w Krakowie to próba połączenia sił w walce o elektora. W niedzielę doszło do wypadku z udziałem samochodu, którym podróżował Przemysław Czarnek. Na skrzyżowaniu w miejscowości Smulsko młody kierowca nie ustąpił pierwszeństwa, co doprowadziło do kolizji. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Wcześniej w Kaliszu odbyła się konwencja PiS, gdzie zaprezentowano część programu nazwanego Planem Czarnka.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Sprawa odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu wciąż pozostaje nierozstrzygnięta. Prezydent Karol Nawrocki, mimo posiedzenia kapituły orderu, nie podjął jeszcze decyzji. Były minister Jacek Czaputowicz ostrzega, że odebranie orderu mogłoby wywołać międzynarodowy skandal i zaszkodzić pozycji Polski. Decyzja w tej sprawie nadal jest oczekiwana.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Podczas mundialu w Dallas Japonia zremisowała z Holandią 2-2, ale to kibice z kraju kwitnącej wiśni ponownie przyciągnęli uwagę. Po meczu, zamiast od razu opuścić stadion, posprzątali swój sektor, zbierając odpady do worków. To zachowanie stało się symbolem japońskiej kultury i szacunku na arenie międzynarodowej. Podobną postawę pokazali piłkarze, zostawiając szatnie w idealnym stanie. Cristiano Ronaldo, legenda futbolu, przygotowuje się do swojego 6. mundialu, wciąż marząc o zdobyciu złota. Jest jedynym piłkarzem, który strzelał gole na 5 turniejach, ale nigdy nie trafił w fazie pucharowej. Selekcjoner Portugalii podziwia jego determinację i głód zwycięstwa. Czy Ronaldo poprowadzi Portugalię do historycznego triumfu? Na mundialu 2026 w Los Angeles Iran przegrał z Nową Zelandią 0-1. Jedyną bramkę zdobył Elijah Just. Mimo większego posiadania piłki przez Iran, to Nowa Zelandia skuteczniej wykorzystała swoje szanse. Obie drużyny rozpoczęły tym meczem fazę grupową turnieju. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, wciąż wspomina dramatyczny mecz na wodzie z 1974 roku, kiedy to Gerd Müller zdobył bramkę, która pozbawiła Polskę szansy na finał Mistrzostw Świata. Tomaszewski przyznaje, że ma do siebie pretensje za ten błąd, który mógł kosztować Polskę wielki sukces. Mimo to podkreśla, że drużyna z 1974 roku była fenomenem, a kluczem do jej sukcesu był trener Kazimierz Górski.
1: Tunezja zwolniła selekcjonera Sabri Lamouchiego po dotkliwej porażce 1-5 ze Szwecją na Mistrzostwach Świata. To pierwsza taka zmiana w tegorocznym turnieju, a decyzja zapadła błyskawicznie. Przed Tunezyjczykami jeszcze mecze z Holandią i Japonią, które mogą być jeszcze trudniejsze. Lamouchi dołączył do nielicznego grona trenerów, którzy stracili pracę po jednym meczu mundialu. Maja Chwalińska po znakomitym występie w Roland Garros przygotowuje się do Wimbledonu. Polka awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, ale nadal nie wiadomo, czy otrzyma dziką kartę na londyński turniej. Chwalińska zrobiła dobre wrażenie na Brytyjczykach swoją skromnością i sama napisała list z prośbą o przepustkę. Decyzja organizatorów może być zaskakująca. Prezydent Polski, Karol Nawrocki, wziął udział w prestiżowej gali UFC Freedom 250 w Białym Domu, zorganizowanej z okazji 250. rocznicy powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. Podczas wydarzenia doszło do krótkiej rozmowy między Nawrockim a Trumpem. Gala zakończyła się sensacyjną porażką niepokonanego mistrza w walce wieczoru.
0: New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po 53 latach, pokonując San Antonio Spurs od 4-1. Jeremy Sochan, choć na parkiecie pojawił się tylko na chwilę, stał się gwiazdą świętowania. Nagrania z jego udziałem robią furorę w sieci, pokazując, jak świetnie zintegrował się z drużyną. To wyjątkowy moment w karierze 23-letniego Polaka.
1: Anastazja Kuś, 19-letnia sprinterka, zdobywa coraz większą popularność w polskiej lekkoatletyce. Jej sukcesy na bieżni, jak srebro na halowych mistrzostwach świata w Nankinie, to także zasługa wsparcia mamy, Alicji Kuś. Obie panie łączy nie tylko miłość do sportu, ale i wyjątkowa uroda, co przyciąga uwagę na czerwonych dywanach. Mimo nieprzychylnych komentarzy, ich bliska relacja pozostaje niezachwiana.
0: Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu. Robert Lewandowski po rozstaniu z FC Barceloną rozważa transfer do Chicago Fire. Polski napastnik udał się do Stanów Zjednoczonych na rozmowy z władzami klubu. Choć decyzja jeszcze nie zapadła, Amerykanie są poważnie zainteresowani jego pozyskaniem. Wizyta w Chicago ma pomóc Lewandowskiemu w podjęciu ostatecznej decyzji.
1: Podczas otwarcia Mistrzostw Świata 2026 roku w Meksyku doszło do skandalu. Na trybunach pojawiła się flaga Rosji, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Prezydent FIFA Gianni Infantino znalazł się w centrum krytyki, a incydent wzbudził debatę na temat obecności Rosji w światowym futbolu. Mimo zakazu, rosyjskie symbole narodowe pojawiły się na stadionie, co jest efektem decyzji FIFA z 2022 roku o zawieszeniu rosyjskich drużyn. Sumner Stroh, znana modelka i tiktokerka, zapowiedziała premierę swojego debiutanckiego utworu Miss America. Singiel ma zadebiutować podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 i stać się hymnem tego wydarzenia. W mediach społecznościowych pojawiają się spekulacje, że tekst piosenki może nawiązywać do jej głośnego romansu z Adamem Levinem.
0: Poznaniu ruszył tenisowy turniej Enea Poznań Open, przyciągając zawodników znanych z wielkoszlemowych rozgrywek. Na kortach zobaczymy m.in. ubiegłorocznego triumfatora Maxa Kaśnikowskiego oraz faworytów, takich jak Aleksandr Szewczenko i Jan Choiński. Dodatkową atrakcją jest strefa równowagi mentalnej z udziałem Otylii Jędrzejczak, gdzie młodzi sportowcy mogą czerpać z doświadczeń mistrzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Polsce dzisiaj dominować będzie zachmurzenie całkowite. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Z kolei w Warszawie temperatura będzie wynosić 18 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 7 metrów na sekundę. Taka pogoda aż prosi się o rowerową przejażdżkę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi zwrotami akcji. Basia, córka Marysi i Artura, wraca do Mostowiaków, ale jej powrót nie będzie łatwy. Zdrada Artura z Joanną i jego odejście do młodszej kochanki wstrząsną rodziną. Młodsza córka Artura zrobi wszystko, by zatrzymać ojca w domu, a starsza spróbuje go umoralnić. Przybrane siostry zjednoczą się, by ratować małżeństwo Rogowskich. Nie zabraknie dramatycznych momentów, gdy prawda wyjdzie na jaw. W nowym sezonie nie będzie chwili wytchnienia, a nowe wyzwania czekają na bohaterów. Czy uda im się ocalić rodzinę? W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Piotrek Zduński pojawi się w mieszkaniu Anety i Olka, by pomóc Chodakowskim, którzy pilnie potrzebują prawnika. Ich sytuacja jest skomplikowana, gdyż bezwzględny Sowiński wciąga ich w swoją brudną grę. Dodatkowo Kasia, ich przyjaciółka, zdradza ich, by ukryć swoje tajemnice. Piotrek stanie przed trudnym zadaniem, próbując wyciągnąć ich z kłopotów. Czy uda mu się wygrać tę sprawę i raz na zawsze załatwić Sowińskiego? Odpowiedzi poznamy już w nowych odcinkach Po wakacjach. To będzie sezon pełen dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Chodakowscy w końcu będą mieli powody do świętowania. Aneta i Olek zmierzą się z trudnościami, jakie stawia przed nimi Sowiński, który nie odpuści im za błąd medyczny. Z kolei Kama i Marcin będą musieli stawić czoła podstępnej Elżbiecie, która nie przestanie próbować rozbić ich małżeństwa. Mimo tych przeciwności, w końcu dla obu par zaświeci słońce. Wspólne chwile przy stole i uśmiechy na twarzach zapowiadają długo wyczekiwany, szczęśliwy finał. Jednak czy spokój Chodakowskich potrwa długo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach.
0: Pierwsza miłość wraca z emocjonującymi zwrotami akcji. Już na początku września widzowie będą świadkami zdrady Bartka, który ulegnie uczuciom do byłej żony Emilki. To wydarzenie wstrząśnie jego związkiem z Iloną. W 4240 odcinku Ilona zaskoczy Bartka propozycją wspólnego zamieszkania, co zmusi go do przemyśleń. Mimo że Bartek przyzna się Ilonie do zdrady w 4242 odcinku, zapewni ją, że to był błąd i chce być z nią. Ilona jednak nie pozostanie obojętna i zapyta Bartka, czego naprawdę chce. Czy ich związek przetrwa tę próbę? Odpowiedzi poznamy już po wakacjach. Pierwsza miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi odcinkami. Janek, główny bohater, zmierzy się z prawdą o ojcostwie Poli. W nowym sezonie, który startuje we wrześniu, Janek postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i przeprowadzi test DNA. Wykradnie smoczek Poli z mieszkania Lilki, by zdobyć próbkę do badania. Wynik testu rozwieje wszelkie wątpliwości. Pola jest jego córką. Lilka była kochanka Janka. Z satysfakcją przyjmie tę wiadomość. Czy Janek zdoła uwolnić się od manipulacji Lilki? Odpowiedzi poznamy dopiero późną jesienią. Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. Już we wrześniu widzowie będą świadkami dramatycznych chwil, gdy Kamil Biały, bohater serialu, znajdzie się na misji w Kosowie. W 4240 odcinku polscy żołnierze, w tym Kamil, wjadą na minę pułapkę, co doprowadzi do gwałtownego wybuchu. Kamil, ciężko ranny, nagra pożegnalną wiadomość dla Angeliki, przeczuwając, że śmierć jest blisko. Czy czeka go cudowne ocalenie? Angelika, zaniepokojona snem o zmarłej Ani, będzie szukała informacji o losie Kamila. W nowym sezonie to właśnie te dramatyczne wątki będą trzymać widzów w napięciu. Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce. Już 25 czerwca na antenie TVP 2 pojawi się 130 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku Semil unika rozmów z Hanser i Cichanem, a Bejza odkrywa tajemnicę Cichana. Mukader stawia czoła Nusretowi, a Jonca, przerażona Tajdżarem, szuka schronienia u Derdzi. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2024 roku, w Polsce pojawił się w styczniu tego roku, zastępując Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to długa przygoda, licząca obecnie 325 odcinków, a jej finał w Polsce to jeszcze odległa przyszłość. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cichan.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W 128 odcinku Cichan podejmuje odważną decyzję, by porzucić przeszłość i zacząć nowy rozdział z ukochaną Hanser. Tymczasem Derja staje w obliczu trudności, tracąc pracę i wsparcie. Sinem spotyka się z Melichem, co może przynieść nowe zwroty akcji. Jonka niespodziewanie pojawia się w domu Deryi, co tylko dodaje napięcia. Serial pełen jest intryg i emocji, które przyciągają widzów przed ekrany. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o 17:20 na TVP 2. To opowieść o miłości, poświęceniu i walce o szczęście w cieniu rodzinnych tajemnic. M jak Miłość szykuje dla widzów prawdziwą, emocjonalną bombę w nadchodzących jesiennych odcinkach. Martyna i Jakub, ulubieńcy fanów, w końcu wybiorą się na długo wyczekiwaną romantyczną randkę. Ich przyjaźń przekształci się w głębokie uczucie, co z pewnością ucieszy wielu widzów. Detektyw Karski, po rozstaniu z byłą żoną Kasią, dostrzeże w Martynie coś więcej niż tylko przyjaciółkę. Wspólne chwile tej pary mogą jednak zostać zakłócone przez tajemnice z przeszłości. Mroczny sekret Kasi, dotyczący ojcostwa jej dziecka, może wywołać spory skandal. Fani serialu z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, kibicując nowej parze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Rzecznik rządu Adam Szłapka skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za publiczną krytykę polskiego rządu podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. Szłapka podkreślił, że relacje polsko-amerykańskie są trwałe i nie powinny być sprowadzane do osobistych kontaktów polityków. W kontekście wizyty w Stanach Zjednoczonych Donald Trump potwierdził rozmieszczenie dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce. Rzecznik zaznaczył, że rząd aktywnie pracuje nad kwestią obecności wojsk amerykańskich w kraju. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, wciąż mieszka u swojego kuzyna, Jana Marii Tomaszewskiego, z powodu przedłużającego się remontu na Żoliborzu. Prace w jego domu potrwają jeszcze kilka miesięcy, a Kaczyński pozostanie u kuzyna prawdopodobnie do końca roku. W międzyczasie prezes PiS jest zajęty pracą i czytaniem książek, a jego koty zadomowiły się w nowym miejscu.
0: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odsunął sędziego Łukasza Piebiaka od obowiązków w związku z poważnymi zarzutami prokuratorskimi. Dotyczą one jego udziału w tzw. aferze hejterskiej oraz próby oszustwa sądowego z użyciem podrobionego testamentu. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała już wniosek do Sądu Najwyższego o pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. Decyzja ministra ma na celu ochronę powagi sądu i interesów służby. Dawid Kacprzyk, radny Koalicji Obywatelskiej z warszawskiego Ursynowa, zrezygnował z członkostwa w partii po ujawnieniu kontrowersji wokół jego zarobków i pracy w Szpitalu Południowym. Media kwestionują jego godziny pracy, sugerując jednoczesną obecność w różnych miejscach. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, zapowiedział audyt w stołecznych szpitalnych oddziałach ratunkowych, a Naczelna Izba Lekarska wszczęła postępowanie w sprawie podejrzenia opuszczenia dyżuru przez Kacprzyka.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Cyberprzestrzeń stała się kluczowym polem działań wojennych NATO, co podkreślono podczas forum CyberSec 2026 w Katowicach. Eksperci zwracają uwagę na rosnące zagrożenia związane z cyberatakami, które mogą być równie groźne jak tradycyjne ataki zbrojne. Wskazano na potrzebę aktywnej obrony i współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi, aby skutecznie chronić infrastrukturę krytyczną. Dyskutowano także o przyszłych wyzwaniach, takich jak komputery kwantowe, które mogą złamać obecne systemy kryptograficzne.
1: Budzenie się regularnie o 3 nad ranem może być sygnałem, że organizm próbuje zwrócić uwagę na ważne aspekty zdrowia fizycznego lub psychicznego. Częste wybudzenia mogą wskazywać na nagromadzony stres lub przeciążenie emocjonalne. Warto przyjrzeć się swojemu stylowi życia, zwłaszcza jeśli takie sytuacje powtarzają się regularnie. Wprowadzenie wieczornych rytuałów wyciszających i stałych godzin odpoczynku może pomóc w poprawie jakości snu. Nowa technika koloryzacji włosów, French Blending, zdobywa popularność wśród kobiet. Metoda ta pozwala na eleganckie wkomponowanie siwych pasm w naturalny kolor, co sprawia, że odrosty są niewidoczne nawet przez kilka miesięcy. Dzięki temu panie mogą rzadziej odwiedzać salony fryzjerskie, unikając częstego farbowania.
0: Policjanci ze Słubic zatrzymali 42-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież Mercedesa, wartego 80 tysięcy złotych. Samochód, skradziony wcześniej w Niemczech, został odnaleziony na jednym z parkingów w mieście. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy pojazd wróci do właściciela, a zatrzymanemu grozi kara do 5 lat więzienia. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sól kuchenna może być skutecznym wybielaczem dla szarzejących firanek. Wystarczy dodać 2 łyżki soli do bębna pralki, by przywrócić im śnieżnobiały kolor. To prosty i tani sposób, który nie niszczy delikatnych tkanin. Pranie w temperaturze do 30 stopni i przy niskiej prędkości wirowania dodatkowo chroni materiał przed uszkodzeniami. Rośliny doniczkowe to nie tylko dekoracja, ale także skuteczny sposób na poprawę jakości powietrza w domu. Wiele z nich, jak skrzydłokwiat czy sansevieria, jest łatwych w uprawie i pomaga w oczyszczaniu powietrza z toksyn. Dzięki nim możemy cieszyć się zdrowszym mikroklimatem i lepszym samopoczuciem. Wystarczy kilka roślin, by stworzyć przyjemne i przytulne wnętrze. Skandynawska zupa rybna to prawdziwy skarb kulinarny, który w Polsce jest wciąż niedoceniany. To danie nie tylko smaczne, ale i pełne wartości odżywczych, takich jak kwasy omega-3, witaminy i minerały. W krajach skandynawskich zupa rybna jest popularna i serwowana w różnych wariantach, od kremowych po klarowne. Warto włączyć ją do diety, zwłaszcza że jest lekka i sycąca, a jej przygotowanie nie jest trudne.
1: W Sokolnikach Suchych doszło do groźnego wypadku z udziałem pijanego kierowcy. 20-latek, mający blisko 2,5 promila alkoholu we krwi, stracił panowanie nad BMW i uderzył w ogrodzenie. Na szczęście na miejscu był policjant po służbie, który natychmiast udzielił pomocy poszkodowanym. Kierowca został zatrzymany i grozi mu do 3 lat więzienia. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Statystyki zdawalności egzaminów na prawo jazdy w Polsce budzą kontrowersje. W niektórych miastach zdaje ponad połowa kursantów, podczas gdy w innych zaledwie co czwarty. Posłanka Danuta Jazłowiecka interweniuje w Ministerstwie Infrastruktury, wskazując na potrzebę ujednolicenia standardów oceniania. Ministerstwo będzie musiało odpowiedzieć na pytania dotyczące mechanizmów nadzoru i planów na wyrównanie szans kursantów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura także 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Mikołaj Bagi Bagiński po sukcesie w Tańcu z Gwiazdami postanowił stworzyć własne show – Farma Bagiego. W tym programie celebryci rywalizują na farmie, próbując przetrwać dzięki sojuszom i eliminacjom. Zwycięzca spełni marzenie jednego z fanów, a szczęśliwiec z hashtagiem zgarnie 10 tysięcy złotych i luksusowe wakacje. Odcinki można oglądać na YouTube, a finał już 27 czerwca. Ciekawe, czy ktoś z uczestników odkryje w sobie talent do uprawy ziemniaków. Finalistki Miss Polski 2026. Zamiast ćwiczyć uśmiechy przed lustrem, zwiedzają Sri Lankę. Egzotyczne safari, majestatyczna Sigiriya i turkusowe plaże. Brzmi jak wakacje marzeń, ale to przecież ciężka praca. Ministerstwo Turystyki Sri Lanki zaprosiło je na 10-dniowy pobyt, by mogły poznać kulturę i tradycje wyspy. Ciekawe, czy po takiej przygodzie korona będzie jeszcze bardziej błyszczeć. Helena Englert, córka słynnego Jana Englerta, odkryła przed światem gorzką prawdę o zarobkach aktorów. Okazuje się, że 3 miesiące pracy nad rolą w teatrze przynoszą mniej pieniędzy niż 2 godziny na Instagramie. Helena zrozpaczona, że aktorstwo nie jest tak opłacalne jak bycie influencerem. Przyznaje, że nie potrafi poświęcić się sztuce w pełni. Cóż, może czas na zmianę kariery. W końcu, kto by się spodziewał, że sztuka nie płaci rachunków? Telewizja Polska nie czeka na wakacje i już 20 czerwca startuje z cyklem Lato z Radiem i Telewizją Polską. Pierwszy koncert w Bielsku-Białej zapowiada się jako prawdziwa muzyczna uczta z udziałem takich gwiazd jak Maryla Rodowicz, Michał Szpak czy Doda. Darmowe koncerty pod gołym niebem to świetna okazja, by usłyszeć znane przeboje w nowych aranżacjach. Czyżby lato zaczynało się wcześniej? Cóż, przynajmniej w telewizji.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Roxana Węgiel, nasza ulubiona gwiazda estrady, odkrywa uroki życia pod Warszawą, gdzie z mężem Kevinem Mglejem budują swoje wymarzone gniazdko. W międzyczasie młoda wokalistka przyznaje się do rozpieszczania swojego pasierba Williama oraz młodszych braci. Ale spokojnie, teraz zamiast zabawek inwestują w niezapomniane wspomnienia, jak wycieczki do Disneylandu. Cóż, kto by nie chciał mieć takiej macochy? Wielki finał Dni Jastrzębia Zdroju z udziałem Skolima okazał się niezapomnianym wydarzeniem, choć niekoniecznie z powodu muzycznych uniesień. Gwiazda wieczoru postanowiła zafundować fanom ponad 2-godzinne oczekiwanie, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Tłumy, które zgromadziły się pod sceną, zamiast cieszyć się koncertem, musiały zmierzyć się z frustracją i ściskiem. Mimo rekordowej frekwencji, wielu uczestników opuściło stadion z poczuciem niedosytu i rozczarowania.
2: Rafał Cieszyński, znany aktor, obchodził swoje 50. urodziny w iście hollywoodzkim stylu. Jego żona, Alżbeta Lęska, zorganizowała przyjęcie niespodziankę, które wymagało aż 2 miesięcy tajnych przygotowań i zaangażowania ponad 100 osób. Pogoda, która miała być kapryśna, postanowiła jednak współpracować i podarowała słońce na ten wyjątkowy dzień. Cóż, nie każdy może pochwalić się taką ekipą do organizacji urodzin, ale jak widać, dla Rafała nie ma rzeczy niemożliwych.
1: Krakowski Rynek Główny znów stał się centrum muzycznych emocji dzięki finałowi festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Fundacja Anny Dymnej mimo wszystko po raz kolejny udzieli dzięki finałowi

0: wpływ miała Palmer na brzmienie ich najważniejszych płyt. Dee, znana wcześniej jako David, była nie tylko genialną kompozytorką, ale także pionierką w świecie muzyki, która po rozstaniu z zespołem nie zwolniła tempa, tworząc symfoniczne wersje rockowych klasyków. Jej życie i twórczość pozostaną niezapomniane, a jej wkład w muzykę będzie inspirować kolejne pokolenia. Morrissey, znany z kontrowersji i ostrych wypowiedzi, tym razem sam padł ofiarą skandalu. Okazuje się, że 9 osób podszywało się pod niego w sieci, nawołując fanów do politycznych działań. Co ciekawe, jedna z tych osób miała być związana z otoczeniem The Smiths. Morrissey, technologiczny outsider, nigdy nie miał smartfona ani profili w mediach społecznościowych, więc tożsamość w sieci to dla niego czysta abstrakcja. Na szczęście, już w lipcu 2026 roku Morrissey zagra w Warszawie, a fani będą mogli zobaczyć go na żywo. Bez obaw o fałszywe profile.
1: Paul McCartney, legenda rocka i współzałożyciel The Beatles, przyznał, że jego słuch nie jest już taki jak dawniej. Prawie 80-letni muzyk opowiedział o swoich problemach podczas spotkania w Londynie, żartując, że czasem myli rozmowy o jedzeniu z Sidem Bernsteinem. Mimo tych trudności, McCartney nie zwalnia tempa. Jego najnowszy album The Boys of Dungeon Lane już podbił brytyjskie listy przebojów. A jakby tego było mało, pojawi się gościnnie na nowej płycie The Rolling Stones? Kto by pomyślał, że rock'n'roll może być tak głośny, że aż trudno go usłyszeć?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Do prokuratury okręgowej w Płocku wpłynęła opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Eksperci uznali, że Bartosz G. był poczytalny w chwili popełnienia czynu i może brać udział w postępowaniu. W związku z tym prokuratura złożyła wniosek o przedłużenie jego tymczasowego aresztowania o kolejne 3 miesiące. Śledztwo wciąż trwa i może potrwać jeszcze kilka miesięcy.
2: Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i modelu zarządzania. W dużych miastach, takich jak Warszawa, pensje mogą sięgać nawet 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach zarobki często wynoszą od 3,7 do 4 tysięcy złotych. Różnice wynikają z systemu franczyzowego i lokalnych warunków gospodarczych. Już 20 czerwca w Warszawie ruszają warszawskie targi obronne. Największe wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu i obronności. Expo 21 zaprezentuje się ponad 100 wystawców, a w programie znajdą się pokazy sprzętu wojskowego, warsztaty oraz spotkania z ekspertami. Zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. czołg Abrams, sprzęt jednostki Grom oraz pojazdy Straży Granicznej. To także okazja, by dowiedzieć się, jak zostać żołnierzem czy policjantem. Chleb Prądnicki z Krakowa zajął 47. miejsce w rankingu najlepszych pieczyw świata. Jego historia sięga XIV wieku, a receptura została odtworzona dzięki piekarzowi Antoniemu Madejowi. Chleb ten wyróżnia się trwałością i unikalnym smakiem, który doceniali nawet polscy monarchowie. To wyróżnienie może stać się nową formą promocji Krakowa, przyciągając turystów nie tylko zabytkami, ale i lokalną kuchnią.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W książce Miasto Dzieci Świata Beaty Chomontowskiej ujawniono dramatyczne wspomnienia z pobytów dzieci w sanatoriach w Rabce Zdroju w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i na początku lat 90. Dla wielu młodych pacjentów pobyt tam był traumatycznym doświadczeniem. Obecnie uzdrowisko działa jako uzdrowisko Rabka Spółka Akcyjna i cieszy się dobrą opinią, oferując kompleksową terapię dla dzieci z różnymi schorzeniami. Współczesne standardy opieki są znacznie wyższe niż w przeszłości. Zalipie, mała wieś w województwie małopolskim, od lat nosi miano najbarwniejszej w Polsce. Słynie z ręcznie malowanych domów, studni i płotów, ozdobionych kwiecistymi motywami. Tradycja ta sięga końca XIX wieku i przyciąga turystów z kraju i zagranicy. Co roku odbywa się tu konkurs Malowana Chata, który wybiera najpiękniej ozdobione zagrody.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca i już przyciąga wielu gości. Jeszcze przed otwarciem obiekt wzbudzał kontrowersje, ale teraz jego oceny w Google wzrosły z 3,7 do 3,9 gwiazdek. Goście chwalą przestronne pokoje, pyszne jedzenie i doskonałe animacje dla dzieci. Hotel jest jednym z największych w Polsce i nadal budzi duże zainteresowanie. Modernizacja Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie znów się opóźnia. Wykonawca wniósł o przesunięcie terminu zakończenia prac na styczeń przyszłego roku. Tymczasem od 1 września tramwaje mają wrócić na pętlę Pomorzany, mimo że cała inwestycja zakończy się dopiero po odbiorach technicznych. Prace dodatkowe i surowa zima przyczyniły się do opóźnień.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Szczecinie rusza proces Adama B.E., oskarżonego o zabójstwo współlokatora. Do tragedii doszło w grudniu 2024 roku podczas kłótni w mieszkaniu przy ulicy Pięknej. 37-latek miał zadać śmiertelny cios nożem, będąc pod wpływem alkoholu. Adam B. nie przyznaje się do winy, a grozi mu nawet dożywocie. Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 45 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-litewską granicę. Wśród zatrzymanych znaleźli się obywatele Afganistanu, Etiopii, Somalii i Sudanu. Wszystkich odesłano na Litwę zgodnie z procedurą readmisji. Zatrzymano również 52-letnią obywatelkę Ukrainy, podejrzaną o organizowanie tego procederu.
1: W powiecie augustowskim doszło do dramatycznego zdarzenia. Kilkumiesięczne niemowlę wypadło lub zostało wyrzucone z wózka i trafiło do szpitala. Policja zatrzymała rodziców dziecka, a prokuratura prowadzi śledztwo. Szczegóły sprawy są na razie nieznane.
2: W Białymstoku doszło do dramatycznego wypadku na działce. Pan Henryk Pietrowski, 72-letni senior, doznał poważnego urazu kręgosłupa szyjnego, gdy potknął się podczas pracy w ogrodzie. Dzięki skomplikowanym operacjom i nowoczesnej technologii, lekarze zdołali uratować jego życie. Po 1,5 miesiąca od wypadku pan Henryk powoli wraca do zdrowia i z pomocą fizjoterapeutów zaczyna się poruszać.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i ratownik suwalskiego WOPR. Całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy i ochronie innych. Koledzy wspominają go jako osobę pełną pasji i profesjonalizmu. Jego odejście pozostawiło pustkę, której nic nie zdoła wypełnić. Tragiczny wypadek w Twardogórze. 11-letnia dziewczynka, która 7 czerwca wypadła z okna na trzecim piętrze, zmarła w szpitalu. Mimo że początkowo była przytomna, jej stan szybko się pogorszył. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, które najprawdopodobniej było nieszczęśliwym wypadkiem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Aj!

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska rekomenduje Polsce wprowadzenie podatku katastralnego, który opierałby się na wartości nieruchomości, a nie na jej powierzchni. Choć rząd zapewnia, że nie planuje takich zmian, w Sejmie czeka już projekt ustawy, który mógłby zmienić obecny system. Nowa danina mogłaby znacząco podnieść koszty dla właścicieli mieszkań, co budzi obawy. Eksperci ostrzegają, że może to prowadzić do wzrostu czynszów, jeśli właściciele będą przerzucać koszty na najemców. Na razie brak decyzji o wprowadzeniu tego podatku, ale temat zyskuje na znaczeniu w debacie publicznej. Biedronka przygotowała specjalną ofertę na Dzień Ojca, pełną inspiracji na prezent. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki samochodowe marki Car Stuff, które zadowolą każdego fana motoryzacji. Dla miłośników majsterkowania dostępne są wielozadaniowe latarki marki Lete, idealne do domowych prac. Ciekawym pomysłem są także żele pod prysznic od polskiej marki Elak, które wyróżniają się oryginalnymi opakowaniami. W ofercie znajdziemy również kosmetyki Nivea Men oraz praliny Lindor od Lind w atrakcyjnych promocjach. To doskonała okazja, by sprawić radość swoim bliskim.
2: Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja po weekendzie. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP Europa, utrzymali ceny na poziomie sprzed kilku dni. Cena benzyny PB95 wynosi 5228 zł za metr sześcienny, a oleju napędowego 5597 zł. Aramco oferuje te paliwa o złotówkę drożej. Warto podkreślić, że ta stagnacja następuje po solidnych obniżkach z końca ubiegłego tygodnia. Choć ropa naftowa tanieje, a złoty się umacnia, to na stacjach nie spodziewajmy się gwałtownych zmian cen. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział znaczące zmiany w systemie podatkowym. Po ewentualnym objęciu władzy PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych oraz zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zmiany te mają przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie. Dzięki temu osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 do 12 tysięcy złotych rocznie. Czarnek określił tę propozycję jako rewolucję podatkową na korzyść polskich rodzin.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym. Z miliardami złotych do wydania na projekty drogowe, kolejowe i energetyczne. Problemem jest jednak brak wykwalifikowanych pracowników w branży budowlanej, co może opóźnić realizację tych inwestycji. Firmy budowlane biją na alarm, ponieważ specjalistów jest coraz mniej, a młodzi nie garną się do zawodu. W efekcie pensje w branży rosną szybciej niż inflacja, a konkurencja o fachowców jest coraz ostrzejsza. Najlepiej opłacani specjaliści mogą liczyć na wynagrodzenia sięgające nawet 36 tysięcy złotych miesięcznie. Jednak młodzi pracownicy oczekują nie tylko wysokich zarobków, ale także możliwości rozwoju zawodowego i elastycznych warunków pracy. W Polsce wystartowała nowa edycja programu Wakacje z Wojskiem. To szansa na zdobycie doświadczenia wojskowego oraz zarobienie blisko 6 tysięcy złotych brutto za 27 dni szkolenia. Uczestnicy mają gwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie. Program skierowany jest do młodych osób w wieku od 18 do 35 lat, a szkolenia odbywają się w 3 różnych terminach. Wybór jednostki jest szeroki, obejmuje blisko 90 lokalizacji w całym kraju. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć naukę wojskową z wakacyjną przygodą. Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje się na intensywne lato. Liczba skarg dotyczących umów cywilnoprawnych i kontraktów typu business to business gwałtownie wzrosła. Od 8 lipca inspektorzy zyskają nowe uprawnienia, co pozwoli im przekształcać pozorne umowy w etaty. W planach jest kilka tysięcy kontroli, głównie na podstawie zgłoszeń od pracowników. Pracodawcy, którzy oferują tak zwane śmieciówki, mogą mieć poważne problemy. Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Skarbówka połączą siły, by skuteczniej walczyć z nieprawidłowościami. Zakupy online to codzienność, ale warto znać swoje prawa. Możesz odstąpić od umowy zakupu w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny, a sprzedawca ma kolejne 14 dni na zwrot pieniędzy. W przypadku wadliwego towaru przysługuje Ci 2-letnia rękojmia, umożliwiająca naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy. Uważaj na nieuczciwe sklepy internetowe, które często oferują podejrzanie niskie ceny i brak danych kontaktowych. W razie oszustwa zgłoś sprawę do banku, policji oraz rzecznika praw konsumenta. Pamiętaj, by zawsze sprawdzać, czy strona sklepu jest bezpieczna, zanim podasz swoje dane osobowe.
0: Słuchacie Radia Super Express. Od początku 2027 roku ZUS planuje zwiększyć rentę wdowią z 15 do 25%. Ta zmiana może przynieść seniorom nawet do 1000 zł dodatkowo co miesiąc. Pozwoli to na wybór między pełną emeryturą z 25% renty rodzinnej albo odwrotnie. Zmiany dotyczą setek tysięcy osób, które mogą skorzystać na nowym systemie finansowym. Niemniej jednak obowiązuje limit świadczeń, co oznacza, że nie każdy otrzyma pełny dodatek. Rząd nie planuje aktualnie likwidacji tego limitu, ale w 2028 roku przewidziany jest przegląd tego programu. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Czerwcowy dzień wprowadza wakacyjny luz. Warto odetchnąć w parku.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót na ekrany z nowym sezonem. Na planie trwają właśnie zdjęcia do odcinków, które przyniosą wiele zawirowań w życiu bohaterów. Kasia, Jakub, Mariusz i Martyna znajdą się w centrum skomplikowanych relacji. Kasia zostanie uwikłana w niebezpieczną grę ze swoim nowym kochankiem, Aleksandrem Sowińskim, który ją szantażuje. Jakub, nieświadomy, że jest ojcem córki Kasi, zacznie układać sobie życie z Martyną. Jednak kiedy prawda wyjdzie na jaw, związek Jakuba i Martyny może stanąć pod znakiem zapytania. Czy Kasia i Jakub będą nierozłączni, jak sugerują zdjęcia z planu? Przyszłość bohaterów zapowiada się niezwykle burzliwie. M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany w nowym sezonie. Po wakacjach Paweł Zduński, samotny wdowiec, będzie szukał niani dla swojego syna Antosia. Nowa opiekunka ma odegrać kluczową rolę w życiu Pawła, a jej tożsamość pozostaje tajemnicą aż do września. Agnes, która dotychczas wspierała Pawła, zostanie odsunięta, co wywoła wiele emocji. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i zastanawiają się, czy nowa bohaterka stanie się kimś więcej niż tylko nianią. Czy Paweł odnajdzie w niej nową miłość? Wszystko wyjaśni się już jesienią.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 905 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy ulicy Akacjowej są w szoku po tym, jak dowiadują się o pocałunku Paquito i Flory. Ursula, zadowolona z odkrycia sekretów dzięki Christinie Novoa, nie chce słuchać pułkownika Valverde. Tymczasem Jaime postanawia chronić Blankę przed wysłaniem do przerażającego sanatorium. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, staje się matką małej Innocencji. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Akacjowa 38 to opowieść, która nie pozwala oderwać się od ekranu.
1: W 896 odcinku serialu Akacjowa 38 czeka nas emocjonująca konfrontacja. Blanca, pod wpływem nowej znajomej Christiny Novoa, podejmuje dramatyczną decyzję o zakończeniu związku z Diegiem. To krok, który może całkowicie odmienić jej życie. Tymczasem pułkownik Valverde stara się nie ulec zazdrości, obserwując Estebana zabiegającego o względy Sylwii. Trini i Don Ramon planują podróż do Paryża, by świętować urodziny Marii Luisy. Na dole kamienicy Servando wyraża swoje obawy dotyczące Paquito, który według niego zbyt interesuje się Florą. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial wciąż przyciąga widzów swoją atmosferą starej Hiszpanii i zawiłymi losami bohaterów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 943 odcinkiem. Sinan, po rozstaniu z Ainur, staje przed nowymi wyzwaniami, gdy przypadkowe spotkanie w parku zmusza go do współpracy z dawną partnerką. Razem opiekują się schorowanym nieznajomym, co prowadzi do nieoczekiwanych sytuacji. Tymczasem Nana i Poyraz muszą zmierzyć się z groźnym przeciwnikiem, trucizną. Nana zostaje zaatakowana, ale Poyraz przybywa na czas, by uratować sytuację. Ferit z kolei podejmuje ryzykowne działania, by chronić Aisę przed Derią. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o godzinie 16 na TVP1. Dziedzictwo to opowieść pełna emocji, tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W hiszpańskim serialu La Promesa Pałac Tajemnic nadchodzi emocjonujący 417 odcinek. Jimena, pełna żalu, w końcu wybucha i konfrontuje się z rodziną, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Katalina podejmuje ważną decyzję, zrywając zaręczyny z Pelayo. W tle tych emocji Lope odkrywa, że torba z pieniędzmi należała do Wery. Do pałacowego personelu dołącza nowa postać, Ricardo Pellicer, obejmując stanowisko szefa służby. Te wszystkie wątki będzie można śledzić 23 czerwca na TVP2 o godzinie 15:05. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które rozgrywają się w pięknych realiach południowej Hiszpanii. Ród Smoka powraca z trzecim sezonem, a pierwszy odcinek zadebiutuje już 22 czerwca. To prawdziwe widowisko, które trwa aż 72 minuty, bijąc rekordy w historii HBO Max. W premierowym odcinku zobaczymy spektakularną bitwę w Gardzieli, jedno z największych morskich starć Westeros. Na planie pojawiło się aż 15 tysięcy statystów, a do realizacji użyto 3 milionów litrów wody i 25 ton propanu. W jednym z ujęć podpalono 23 kaskaderów, co jest nowym rekordem w świecie seriali. W rolach głównych powracają Emma Darcy, Matt Smith i Tom Glyn Carney. To będzie sezon pełen emocji i niezapomnianych scen. 318 odcinku serialu Złoty Chłopak czeka nas pełna napięcia akcja. Sejran podejmuje ryzykowną misję pod osłoną nocy, by odzyskać cenną pamiątkę po Nestorze rodu Korchanów. Jej działania mogą stać się początkiem nowego projektu zawodowego. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy zeznania jednego z pracowników zagrażają pozycji wielkiej pani. Tymczasem Ferit i Abidin intensywnie współpracują z prokuratorem, by zamknąć śledztwo. Sadik składa obciążające zeznania, a Karam planuje zemstę. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się we wtorek, 23 czerwca, o godzinie 14 na TVP1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o skomplikowanych relacjach rodzinnych i walce o niezależność.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Tragedia w Brazylii. 21-letnia Maria Eduarda Rodriguez de Freitas zginęła podczas skoku na bungee z mostu w Limeira. Niestety nie była podpięta do liny zabezpieczającej, co doprowadziło do jej śmierci. Policja zatrzymała 6 osób związanych z organizacją skoków, które nie miały na to pozwolenia. 3 z nich postawiono zarzuty zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Podczas rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów zginęła 28-letnia Weronika Czujan. Kobieta osłoniła swoich synów przed odłamkami, ratując im życie. Jeden z chłopców jest poważnie ranny, a ich babcia straciła nogę. Weronika została pochowana w Żytomierzu, a jej historia poruszyła media na całym świecie. Mariusz Borg-Hojby, syn norweskiej księżnej Mette Marit, został skazany na 4 lata więzienia przez sąd w Oslo. Odpowiadał za przestępstwa seksualne, przemoc i groźby karalne. Dodatkowo nałożono na niego zakaz zbliżania się do jednej z ofiar oraz obowiązek wypłaty odszkodowań. Proces trwał od lutego do marca tego roku. W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, w wyniku którego doszło do pożaru historycznego klasztoru Ławra Peczerska. To jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W wyniku ataku zginęło co najmniej 9 osób, a około 30 zostało rannych. Bez prądu pozostaje około 140 tysięcy mieszkańców Kijowa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prasowanie ubrań może stać się przeszłością dzięki prostym trikom podczas prania. Dodanie octu lub odżywki do włosów do pralki pomaga zminimalizować zagniecenia i elektryzowanie się tkanin. Kluczowe jest także odpowiednie segregowanie odzieży i nieprzeładowywanie bębna pralki. Po zakończeniu prania warto od razu wyjąć ubrania i dokładnie je strzepnąć przed rozwieszeniem. Nowe radiowozy zakupione w 2025 roku wciąż stoją nieużywane na policyjnych parkingach, co budzi obawy o ich stan i utratę gwarancji. Poseł Łukasz Kmita skierował interpelację do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pytając o przyczyny opóźnień w ich przystosowaniu do służby. Problem dotyczy m.in. pojazdów przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, które czekają na oznakowanie i systemy łączności. Poseł domaga się także informacji o kosztach adaptacji i planach zakupowych na 2026 rok. Badania pokazują, że wybór strony łóżka może zdradzać cechy naszej osobowości. Osoby śpiące po lewej stronie są pewne siebie, optymistyczne i rzadziej budzą się w złym nastroju. Naukowcy twierdzą, że preferencje te mogą wpływać na naszą samoocenę i kreatywność.
1: W drogeriach i aptekach można znaleźć tanią alternatywę dla drogich kosmetyków do cery problematycznej. Maść z witaminą E, znaną jako witamina młodości, kosztuje zaledwie kilka złotych, a skutecznie wspiera regenerację skóry. Pomaga w redukcji niedoskonałości, nawilża i chroni przed starzeniem. To prosty sposób na poprawę kondycji skóry, szczególnie dla osób z cerą trądzikową. Słuchacie Radia Super Express.
2: W Pepco pojawił się nowy, modny komplet muślinowy, idealny na lato. Składa się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, wykonanych w 100% z bawełny, co zapewnia komfort i przewiewność. Cały zestaw kosztuje tylko 65 zł, co czyni go atrakcyjną propozycją na upalne dni. Dzięki lekkiemu materiałowi i modnemu fasonowi, komplet ten może stać się hitem tegorocznego lata. Nadciąga fala afrykańskich upałów, a synoptycy ostrzegają przed temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Doświadczeni ogrodnicy polecają domowy nawóz ze skórek bananów, aby chronić trawniki przed wysychaniem i chorobami. Wystarczy zalać resztki gorącą wodą i po 2 dniach użyć do podlewania, by cieszyć się gęstą i zdrową murawą. Imię Wacław, niegdyś popularne w Polsce, niemal całkowicie zniknęło z list noworodków. Choć w okresie PRL-u było często wybierane, w ostatnim dziesięcioleciu nadano je zaledwie 5 razy. Mimo ogólnego powrotu do tradycyjnych imion, takich jak Stanisław czy Franciszek, Wacław pozostaje zapomniany. W Polsce żyje obecnie 19 710 mężczyzn o tym imieniu, co plasuje je na 129 miejscu w rankingu popularności. Kurz na meblach to problem, z którym boryka się wiele osób. Okazuje się, że prosty domowy sposób może znacznie ograniczyć jego osiadanie. Wystarczy zmieszać połowę nakrętki płynu do płukania tkanin z wodą i spryskać meble. Dzięki temu meble pozostaną czyste na dłużej, a częstotliwość sprzątania można wyraźnie zmniejszyć.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policjanci z Kędzierzyna Koźla zatrzymali 47-latka, który przez 14 lat ukrywał się za granicą, unikając odpowiedzialności za przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, trafi teraz na 3 lata do zakładu karnego. Zatrzymanie było możliwe dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej funkcjonariuszy. Policja przypomina, że pomoc w ukrywaniu poszukiwanych to przestępstwo. Marianna Schreiber wywołała polityczną burzę, komentując wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Schreiber zarzuciła rządowi Donalda Tuska zazdrość z powodu braku zaproszenia i podkreśliła mocną pozycję Trumpa jako przywódcy. W swoim nagraniu oceniła, że obecność Nawrockiego na uroczystościach to sukces polskiej dyplomacji. Wydarzenie było szeroko komentowane, zarówno przez zwolenników, jak i krytyków prezydenta Polski.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura także 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Expo.

0: Radio Super Express.
1: Puchatku? Tak, prosiaczku? Nic, powiedział prosiaczek, biorąc Puchatka za łapkę. Chciałem się tylko upewnić, że jesteś. Alan Alexander Milne. Kubuś Puchatek.
2: Spływasz po moich wargach. Po ciele mym przychodzą dreszcze. Tak blisko cię mam, a chcę mieć ciebie jeszcze bliżej. Tak pragnę czuć ten sensualny smak. Twój smak.
1: Miłość. Jedni w nią wierzą, inni nie. Do jednych przychodzi z łatwością, a inni czekają na nią całe życie. Jednych miłość uskrzydla, a innych ciągnie w dół z powodu miłosnego zawodu. Miłość ma bardzo różne oblicza i dla każdego może oznaczać coś zupełnie innego. Doskonale wie o tym bohaterka kolejnego reportażu z cyklu Polska na ucho, do którego wysłuchania was za chwilę zaproszę. Michał Poklękowski, kłaniam się.
2: Ja nie wierzę w prawdziwą miłość, tak? Można powiedzieć. Jedyną miłość, w jaką wierzę, to jest matczyna miłość. To jest jedna z największych miłości, jaką mogłam mieć.
1: Takie podejście nie bierze się znikąd. Zwykle stoi za nim miłosne rozczarowanie.
2: Dlatego jestem troszeczkę inna wobec mężczyzn, ponieważ strasznie ubolewam, bo bardzo mnie ignorują. Najczęściej to kobiety stają się takim moim, jakby może nie wsparciem, ale częściej do mnie podchodzą.
1: Mimo bolesnych doświadczeń z miłością, kiedy naprzeciwko nas stanie odpowiednia osoba, no to wszystko się może zmienić. Otworzymy się na nowe uczucie z wiarą, że tym razem będzie lepiej. Trzeba tylko nie bać się wykonać pierwszy krok, także w stronę osoby, która tej miłości szuka. Tak jak Paula, którą za chwilę lepiej poznacie.
2: Ja jestem normalną kobietą, z którą można naprawdę porozmawiać jak z normalnym człowiekiem. I ja bym chciała powiedzieć wszystkim, że mogę apel jeszcze powiedzieć, żeby podchodzili do mnie, nie bali się.
1: Szukając miłości życia, musimy wiedzieć, kogo nie chcemy, żeby zawrócił nam w głowie.
2: Nie chcę mieć mężczyzny tyrana, tylko mężczyznę, który by mnie kochał, szanował i żeby na pewno mnie nie krzywdził.
1: A jeśli nie mężczyzna, to może być kobieta. Dla bohaterki naszego kolejnego reportażu nie ma to większego znaczenia. Byleby ktoś pokochał ją naprawdę, od serca i nie skrzywdził.
2: U mnie ciężko jest z wyborem partnera, ponieważ ja sama nie jestem pewna co do swojej orientacji. Mi się też podobają kobiety.
1: I nawet jeśli inni będą gadać, rzucać kłody pod nogi, to prawdziwe uczucie ma wygrać i to jest najważniejsze.
2: Dlaczego kobieta z zespołem Downa ma być, nie może być kobietą? Dla mnie to jest jakiś absurd. Skąd to się pojawia w ludziach taka, może nie, że zawiść, bo po prostu takie niedowierzanie, dlaczego osoba z zespołem Downa, czy tam z trisomią, nie może być kobietą?
1: Zapraszam was do wysłuchania najnowszego reportażu naszej bydgoskiej reporterki Doroty Witt o krętej drodze do osobistego szczęścia, o wytrwałości, o pragnieniu akceptacji, bliskości i miłości.
3: Paula Rakowska mieszka z mamą w Bydgoszczy. Jej marzeniem, jednym z wielu, jest zamieszkać bez mamy. Może z drugą połówką, może z przyjacielem. Na razie i to od lat. Znalezienie takiej osoby jest na jej liście marzeń nieosiągalnych. Nawet zagranie w filmie u boku Katarzyny Figury okazało się łatwiejsze do spełnienia. Paula ma 33 lata, duszę wszechstronnej artystki i zespół Downa. Choć to ostatnio określa ją w najmniejszym stopniu. To co, zaczniemy?
2: Od tego?
3: Od poezji.
2: Dobra. Sentymentalne. Sentymentalnie czuję cię na końcu mych ust. Niczym jak kropla spływasz po moich wargach. Po ciele mym przychodzą dreszcze. Tak blisko cię mam, a chcę mieć ciebie jeszcze bliżej. Tak pragnę czuć ten sensualny smak, twój smak. Ciało do ciała, usta do ust. Ukryj mnie w sobie, bo pragnę cię czuć. Zatopić się chcę w ramionach twych. Przyjmij mój gest, bo taki on jest.
3: Co poetka ma na myśli?
2: Ciężko powiedzieć, bo nie chcę nadinterpretować moich tekstów, ponieważ dużo ludzi analizuję te teksty, a chciałabym, żeby zauważyli we mnie nie osobę taką, która widzi sam tekst, tylko widzi we mnie taką bardzo dojrzałą osobę.
3: Mają poczuć, a nie analizować?
2: Dokładnie tak.
3: To jest chyba jeden z kilku wierszy, które poświęcasz poszukiwaniu miłości, poszukiwaniu drugiego człowieka, zrozumienia takiej bratniej duszy?
2: Tak, zgadza się.
3: A czemu ten temat?
2: Dlatego, że uważam, że miłość i bliskość nie jest mi obca i uważam, że każdy z nas potrzebuje jakiejś tam bliskości, czułości.
3: Czy miałaś kiedyś chłopaka?
2: Miałam i nie wspominam zbyt dobrze czasami. No trochę się zraziłam na jej osobie, chociaż wiem, i że ta osoba była z niepełnosprawnością. Poznaliśmy się na pewno w szkole. Dostałam od niego zmaszczonej serce. Liczyłam, że ktoś mi pogratuluje. Zazwyczaj działo się tak, że ktoś był zazdrosny. Ja obolewałam na tym, bo zazdrość kojarzy mi się z nienawiścią, a ja nie jestem zwolennikiem, a przeciwnikiem nienawiści i wrogości w stosunku do drugiego człowieka, a wiem, co nienawiści robię z ludźmi. Potem, dokładnie nie pamiętam, jak to było. Potem chyba spotkaliśmy się gdzieś jakimś gdzieś tam sobie coś tam zjedliśmy na mieście. Mama chciała, żebym zrobiła zdjęcie jemu. Ja nie chciałam. Chciałam bardziej zrozumieć jego niepełnosprawność. Potem się spotykaliśmy. Było w porządku. Potem już w połowie, pamiętam, że to było w połowie, że już wiedziałam, że między nami już nic nie będzie. I już nie chciałam. Chciałam już po prostu odejść i ten, a mimo tego byłam bardzo silnie uzależniona od niego. Miałam dylemat, chociaż nigdy nie byłam taka wypchnięta na głęboką wodę, bo to nie była typowa miłość dla mnie, tylko to była miłość bardzo taka zakłamana. Byłam bardzo silnie zburzona. Miałam myśli samobójcze, to się nie boi o tym powiedzieć, bo tak było. No i pamiętam tego

0: telefon i powiedziała, że moja córka nie będzie się z tobą kontaktować. I tyle. A tego nie było.
1: A jak dawno to było?
0: Nie pamiętam. Teraz 17 lat temu było. Staram się o tym średnio pamiętać, chociaż jest trudno, ale chodzę, nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale powiem, chodzę do psychologa i staram się nad tym pracować. Moje wiersze bardzo mi pomagają z tym, żeby się otworzyć. Dlatego piszę nawet nie tylko miłości, ale o toksycznej miłości, ponieważ ona mnie uczy na to, żeby lepiej komunikować się ze światem, ze sobą, też o wyrażaniu emocji. Z tym też mam największy problem, bo jestem zamknięta, zamykam się w sobie, tchłam, przejawiam, że to jest złe i mogę się nabawić temu, ale tutaj wykazuję swoje emocje. Nie zawsze to jest za mną. Czasami otwierają mi się znowu te drzwi. Zamykam je, ale ciągle, ale czasem to nawraca i to ciężko czasami. Trzeba po prostu mieć... To nie jest tak, że ja już przepracowałam to, już mam koniec. Nie, to jest, to wymaga jeszcze większej cierpliwości i jeszcze większej pracy nad sobą. I wiem, że no, nie powiodło nam się. Dlatego jestem troszeczkę inna wobec mężczyzn, ponieważ strasznie ubolewam, bo bardzo mnie ignorują. Najczęściej to kobiety stają się takim moim, jakby może nie wsparciem, ale częściej do mnie podchodzą.
1: A powiedz, gdybyśmy miały taki anons w Starej Gazecie napisać: atrakcyjna, szuka pana albo pani, to co byś o sobie powiedziała, jakbyś się przedstawiła?
0: Ja sama jeszcze nie wiem, kogo bym szukała. Ja u mnie ciężko jest z wyborem partnera, ponieważ ja sama nie jestem pewna co do swojej orientacji. Mi się też podobają kobiety. Tak, ale nie szukam jeszcze. Czekam po prostu na odpowiednią mi osobę. Na razie, znaczy na pewno nie chcę mieszkać z daną jeszcze osobą, bo to jest za wcześnie. Po prostu na początek chciałabym pochodzić, zobaczyć z dwiema osobami, z mężczyzną i kobietą i wtedy porównać, z którą z tych osób, z którą z tych stron byłoby mi najlepiej.
1: Dlaczego ten temat jest dla ciebie trudny i pewnie trudniejszy niż dla rówieśników, dla zdrowych rówieśników?
0: O jedno, tylko to, jak to powiedzieć? No nie jest to jedno z najłatwiejszych, to na pewno. Ponieważ każdy ma pewne swoje jakieś doświadczenia i traumy związane z miłością, czy inaczej interpretuję to słowo miłość. Ponieważ ja, jak to powiedzieć, ja nie wierzę w prawdziwą miłość, tak? Można powiedzieć. Jedyną miłość, w jaką wierzę, to jest matczyna miłość. To jest najbardziej, jedna z największych miłości, jaką mogłam mieć. Dzięki mojej mamie, bo to ona mnie wychowała. A w partnerską to nie wiem. Nigdy nie miałam takiej prawdziwej miłości, tak? Brakuje mi w ogóle takiego wsparcia, partnerstwa, ponieważ no, nie wiemy dokładnie, czym jest definicja miłości, bo nigdy jej nie mieliśmy, a dobrze mieć taką osobę, która by pokazała, czym to dokładnie jest.
1: A ze względu na to, że masz zespół Downa, wydaje ci się, że no pewnie trudniej będzie znaleźć taką osobę, która ci pokaże, czym ta miłość mogłaby być?
0: Myślę, że tak. Tyle, że ja bym chciała mieć partnera, który by nie miałby zespołu Downa, ponieważ nie czułabym się bezpiecznie.
1: A inna niepełnosprawność wchodzi w grę, czy szukasz 100% zdrowej osoby?
0: Znaczy nie chcę wykreślać tych osób, bo sama wiem, jakie te osoby są, ale wolałabym mieć kogoś naprawdę zdrowego, pełnosprawnego fizycznie, jak i psychicznie. Ta osoba też musi się też zmagać, z czym ma też do czynienia, ale też żeby się nie bała, że mam zespół Downa, żeby nie patrzyła na mnie, jaka ja jestem, tylko żeby przy mnie była oparciem. Ci, którzy usłyszą, to będą pewnie w szoku. Ja nie lubię, jak ludzie są w szoku. Na przykład mówiąc jeszcze o miłości, no to jak ktoś, na przykład jak ja mówię, że nie jestem pewna co do swojej orientacji, zazwyczaj ludzie robią duże oczy, a ja akurat nie lubię tego. Nie chcę, żeby byli zaskoczeni, tylko traktowali to jako rzecz normalną. Dlaczego kobieta z zespołem Downa ma być, nie może być z kobietą? Dla mnie to jest jakiś absurd dla mnie. Ja się zastanawiam, dlaczego takie coś, skąd to się pojawia w ludziach, taka, może nie, że zawiść, tylko po prostu takie niedowierzanie, dlaczego osoba z zespołem Downa, czy tam z trisomią, nie może być z kobietą. Ja akurat na przykład, jeśli miałabym uprawiać seks z mężczyzną, no to nie wiem, czy bym się dobrze z tym czuła, tak? Czy nie byłabym jakoś zestresowana, czy skrępowana. A przy kobiecie nie czułabym się aż tak za bardzo. Bardziej się otwieram do kobiet. Kobiety są bardziej takie delikatniejsze w sferze seksualności, a mężczyźni są za silni. Ja na przykład, no, nie chciałabym mieć mężczyzny, znaczy wiadomo, chciałabym mieć silnego, ale nie silnego w łóżku, bo potem dochodzi do tragedii. Więc ja bym takiego mężczyzny bym nie chciała. Nie chcę mieć mężczyzny tyrana, tylko mężczyznę, który by mnie kochał, szanował i żeby na pewno mnie nie krzywdził.
1: Kiedy dojrzewałaś, kiedy byłaś nastolatką, kto z tobą rozmawiał na temat seksu, na temat związku, na temat możliwości, jakie przed tobą?
0: Ja zazwyczaj unikam takich rozmów, szczególnie z mamą, bo to nie jest zbyt łatwy dla mnie temat. Zazwyczaj jak bywałam w szkole, to z psychologiem przeważnie rozmawiałam o tym. W internecie czasami się dowiaduję o tym, chociaż internet potrafi kłamać. Od czasu do czasu tam rozmawiam, ale staram się unikać tego tematu, bo bo nie lubię czasami na takie rzeczy się otwierać przy kimś, bo się po prostu krępuję i wstydzę. Nie tylko w okresie dojrzewania, ale teraz na dzień dzisiejszy też o tym nie rozmawiam z nikim. Każdy ma potrzeby seksu, miłości. Każdy z nas potrzebuje bliskości, zarówno pełnosprawni, LGBTQ, czy inne osoby.
1: Bardzo mało skreśleń w tym twoim notatniku.
0: To prawda.
1: Wiesz, co chcesz powiedzieć.
0: I na pewno też bym chciała w miłości, na pewno, bo ja jestem samokrytykiem, tak? I to strasznym, żeby ta miłość mnie odbudowała od nowa, żebym mogła znowu skakać z radości, cieszyła się szczęściem i żeby ta osoba napawała mnie radością, a nie wywoływała, tak jak moja biała miłość, negatywne wspomnienia, jakieś emocje. Ja po prostu chcę być bezpieczna, nie bać się spać i mieć tą osobę na całe życie. Ja nie lubię i nie chcę mieć miłości na 10 lat, na 20. Tak? Ja chcę mieć osobę taką, gdzie nie będzie żadnych wojen, kłótni ze sobą, żeby się komunikować, bo to jest najważniejsze. Żeby sobie ufać, rozmawiać o wszystkim, o problemach. I to jest dla mnie chyba najlepsza recepta na miłość.
1: Ty chyba jednak wierzysz w tę miłość?
0: Jeszcze do końca nie.
1: A powiedz...
0: Ale czekam na to.
1: Jak sobie myślisz o swojej wymarzonej randce z chłopakiem, dziewczyną, to gdzie byście poszli albo poszły?
0: Wolałabym być zaproszona przez kogoś. Na pewno w takie miejsce. No nie wiem gdzie. To już zależy od tej danej osoby. Ale ja ten... Może coś ja chciałam powiedzieć.
1: o randce. Powiedziałaś, że chciałabyś być zaproszona na tę randkę. Czy jakaś niespodzianka?
0: Ja lubię być zaskoczona. Ja nie lubię wiedzieć, gdzie idę. I ja lubię być tak ten... Po prostu, że jestem i nie wiem gdzie. I to jest dla mnie rzecz fajna, ale na pewno nie kino. Ja lubię takie miejsca kameralne, gdzie jesteśmy sami sobie. Znaczy, na pewno chciałabym, żeby ta osoba miała nastawienie naprawdę bardzo dobre do mnie, no bo to wiadomo, każdy człowiek jest inny i fajnie na przykład, jakby ta rozmowa się kleiła. Zazwyczaj jest tak, że oni w ogóle do mnie nie podchodzą, mężczyźni, ignorują mnie i to bardzo. Jakbym ja ją drugim łukiem, nie wiem czemu, może tylko, że mam zespół Downa. I też mnie to bardzo ubolewa, bo ja jestem normalną kobietą, która, z którą można naprawdę porozmawiać jak z normalnym człowiekiem. I ja bym chciała powiedzieć wszystkim, że mogę apel mężczyzn powiedzieć, żeby podchodzili do mnie, nie bali się i żeby mogli ze mną porozmawiać. O, na przykład, o, tu jest na przykład o tym, może nie tylko o miłości, ale też w stosunku, też ten, do świata trochę czuję się obca, wciąż niezrozumiała. Chciałabym móc mocno wierzyć, że jest inaczej. Może wszystko dałoby się zmienić? Może ludzi wokół? Nie chcę być omijana. Proszę, spójrz na mnie, tyle mi wystarczy. Chociaż przez ułamek sekundy. Popatrz w moje oczy. Nie ma czego się bać. Zła przecież nie jestem. Podjdź, przekonaj się. Zrób ten pierwszy krok. Moim największym marzeniem jest, żeby ktoś z tych wierszy przerobił na tekst piosenki, żeby dana artystka, którą uwielbiam, żeby zaśpiewała.
1: Kto to mógłby śpiewać?
0: Agnieszka Chylińska, którą naprawdę uwielbiam. Ta kobieta jest po prostu niesamowita. Ona mi bardzo dużo pomogła, bo ona sama też przeżyła też rozstanie z kimś. Nie mam żadnych przyjaciół. Taka jest prawda. Chciałabym mieć, ale przyjaciele czasami okazują się fałszywi. Miewałam przyjaciół, ale wśród osób z niepełnosprawnością nie czułam się za bardzo. Mi po prostu czasami brakuje mi takich przyjaciół, żeby mogła mieć, a tutaj ciężko jest kogokolwiek znaleźć. Nie szukam pracy przez internet. Ja jestem wrogiem szukania na portali, nawet miłości, ponieważ internet to jest zło, to jest niebezpieczeństwo. Nie wiadomo, na kogo trafimy. Jeśli mam się z kim spotkać, wolę na żywo. Ja nie lubię, jak ktoś mówi, że jestem piękna, tylko dlatego, bo to są słowa na mnie rzucone na wiatr. Jeżeli jestem, pokaż mi to. Spędź ze mną czas, to wtedy czuję się bardziej dowartościowana. Nie lubię, jak ktoś patrzy na prezent poprzez czasu, że o godzina tak 17 muszę iść do domu. Nie. Ja chcę, żeby ktoś po prostu przeżył ze mną czas. Był ze mną nie przez określoną godzinę, tylko żeby był ze mną, no nie wiem, pół dnia, wieczora. Nie lubię też, jak ktoś jest za miły. Albo ktoś się przy mnie denerwuje i jest się sztucznym. Ja chcę kogoś autentycznego.
1: Trochę tych wymagań jest.
0: Moja mama się mi mówi, że nawet to dobrze, bo to znaczy, że jestem kobietą dojrzałą. Im wymagająca, tym lepsza.
1: Mnóstwo zdjęć, powiesz mi o nich?
0: Ja już nie pamiętam, kiedy to było.
1: Co na tych zdjęciach?
0: To mi najważniejsze jest to zdjęcie.
1: Jesteś tam z kim?
0: Z Baranowskim. Z Wojtkiem Baranowskim, którego lubię. Był kiedyś w fabryce Lloyda, to właśnie był. To takie miejsce, gdzie on mógł wystąpić. I do niego normalnie jak jakiegoś kumpla. Po prostu przebiliśmy sobie rękę, siema.
1: Ja tu w ogóle mnóstwo gwiazd.
0: Znaczy, największą gwiazdą, jaką mogłabym określić, to jest pani Kasia Figura, bo nie chcę się chwalić, ale wystąpiłam w filmie Jestem właśnie u boku Kasi w figurę.
1: Gdzie to zdjęcie?
2: Nie ma.
0: Ale można obejrzeć zwiastun na YouTubie ten film. Bardzo fajny film, właśnie opowiadający o miłości. Nie tylko o miłości dwóch osób z zespołem Downa, ale też miłości matki i syna, gdzie pani Kasia, figura jako mama Szymona Grzecha, czyli mojego kolegi z programu Down the Road z drugiej edycji, przygotowuje go na to, co się stanie, jak już jej nie będzie. Więc tutaj mamy też na przykład sytuację tej śmierci. Tak? I to też jest bardzo ważne też nam w życiu.
1: Masz takie rozmowy ze swoimi bliskimi też za sobą? Co będzie, jak ich nie będzie?
0: Znaczy, na pewno się boję tego, dlatego chciałabym mieć kogoś obok, żeby mogła się wypłakać w ramionach kogoś albo wyjechać gdzieś, po prostu nie myśleć, odciąć się od tego. Mam bardzo silny instynkt macierzyński, chciałabym mieć dziecko, ale nie wiem, czy do końca dałabym sobie z tym radę, ponieważ wiem, ile pracy wymaga nad dzieckiem, jeżeli by się okazało, że byłoby z niepełnosprawnością. Dlatego lepiej miałabym, gdybym miała partnera naprawdę takiego właśnie z pełnosprawnością, żeby miała wsparcie, to oparcie, żeby pomagał, ale też ciężko jest na przykład, bo urodzić takie dziecko, no bo też patrzę pod kątem funduszy, no bo to nie jest tak prosto, no urodzi mi się i no i co ja wtedy bym tym zrobiła, to wymaga na przykład, tak jak ja mam zespół, no to wiem, że ja mam trudności zdrowotne, tak? Serce, wada wzroku i te inne. Chciałabym być osobą niezależną i mieszkać z kimś. Znaczy wiadomo, że teraz nie, ale kiedy za parę lat na pewno chciałabym mieć kogoś i zamieszkać bez mamy. No bo to wiadomo, 33 lata, no to już ta pora, żeby ten posmakować tej wolności. Ogólnie miałam różne staże, tylko że pracodawcy nie chcą zatrudniać osoby z zespołem Downa. Niestety żyjemy w takim narodzie, gdzie ciężko znaleźć pracę. Byłam szatniarką, czasami tam porozlewałam par napoi dla gości, czy tam jakieś jedzenie, jakieś ciastka wyłożyć, takie coś. Jeśli chodzi o książki, no to najbardziej interesuję się na przykład tym, że jako my osoby w głowach nie mamy nic. A na przykład psychopaci na przykład, wiem, że to jest złe, ale u nich gdzieś o wiele więcej. I lubię czasami wejść do ich umysłów i o tym napisać.
1: Co jeszcze robisz?
0: Śpiewam. Może nie tak zawodowo, ale to też jest moje marzenie, stanąć na scenie i śpiewać, to na pewno.
1: Chcesz zaśpiewać?
0: Nie. Jeszcze nie.
1: To jeszcze nie pora na scenę?
0: Nie.
3: Redakcja Polski na Ucho wysyła w kierunku Pauli z Bydgoszczy moc dobrej energii i życzenia spełnienia marzeń. Możecie się do nich dołączyć w komentarzach pod naszymi podcastami. Na YouTubie, na przykład na mediateka.pl czy na Spotify. Bohaterka reportażu, który przed chwilą usłyszeliście, na pewno ucieszy się z każdego słowa wsparcia. Ja jestem pełen podziwu dla Pauli w jej odpowiedzialnym szukaniu uczucia, miłości na całe życie.
0: Nie szukam prawie przez internet. Ja jestem wrogiem szukania na portali, nawet miłości, ponieważ internet to jest zło, to jest niebezpieczeństwo. Nie wiadomo, na kogo trafimy. Jeśli mam się z kimś spotkać, wolę na żywo.
3: Jestem podobnego zdania. Miłość życia możemy znaleźć przecież w sklepowej kolejce, w przedziale pociągu, w autobusie, tramwaju, czy wpadnie na nas na ulicy podczas spaceru albo w drodze do pracy. Nie wolno się tylko na nią zamykać, nie wolno jej odpychać myślami. I jak mawiają, w końcu przyjdzie.
0: Każdy z nas potrzebuje bliskości, zarówno niepełnosprawni, LGBTQ, czy inne osoby.
3: Wszystkim z Was, którzy miłości potrzebują, a jeszcze jej nie znaleźli, życzę spełnienia tego marzenia. To tyle z mojej strony. To była Polska na Ucho, podcast z reportażami. Michał Poklękowski, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Julia Wieniawa, nasza niezmordowana gwiazda, znów odpoczywa na greckiej wyspie Mykonos, ale nie w byle jakim hotelu. Tym razem wybrała luksusowy ośrodek, gdzie za noc płaci się fortunę, bo przecież kto by chciał zwykłe wakacje. Po miesiącach ciężkiej pracy na scenie i ekranie Julia zasłużyła na chwilę relaksu, a jej fani mogą podziwiać zdjęcia w bikini, które, jak zawsze, robią furorę. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie wakacje, ale przynajmniej możemy podziwiać je na Instagramie. W Rio de Janeiro doszło do katastrofy, która wstrząsnęła światem internetu. Gaspi, młody influencer z Argentyny, zginął w zderzeniu dwóch helikopterów, pozostawiając za sobą 3 miliony zrozpaczonych fanów. W tym samym wypadku życie stracił także amerykański muzyk Oliver Tree. Tragiczna śmierć Gaspiego to nie tylko strata dla jego fanów, ale i dla całej Ameryki Łacińskiej, gdzie jego odważne i satyryczne treści były prawdziwym fenomenem. Krzysztof Gojć, znany lekarz, przeżywa prawdziwą telenowelę rozwodową w Miami. W aktach sprawy znalazła się intercyza, która miała zabezpieczyć jego majątek przed roszczeniami Marcina Roznowskiego. Okazuje się, że po 6 latach małżeństwa, które miało być tylko formalnością dla zielonej karty, Gojć nie będzie musiał płacić alimentów. Finał tej medialnej szopki zaplanowano na koniec lipca, a sam Gojć nie szczędzi ostrych słów pod adresem byłego partnera, nazywając go męską plamabajanacką.
0: Edward Miszczak, znany z ciętego języka, znów w centrum uwagi. Tym razem Agnieszka Woźniak-Starak, dawna gwiazda TVN, a obecnie twarz TVP, stwierdziła, że Miszczakowi wolno wszystko. Jego bezkompromisowe oceny gwiazd, jak Szymon Majewski czy Doda, nie przestają budzić emocji. Czyżby w polskiej telewizji obowiązywały nowe zasady? Im bardziej kontrowersyjnie, tym lepiej?
2: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Wielki sukces na festiwalu w Cannes, a teraz ojczyzna Pawła Pawlikowskiego wkracza na polskie ekrany. Uroczysta premiera w Warszawie przyciągnęła całą śmietankę towarzyską. Od Agaty Kuleszy po prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Film opowiada o skomplikowanej relacji Tomasa Manna z córką Eriką, a akcja toczy się w czasach zimnej wojny. Ciekawe, czy emocje na ekranie dorównają tym na czerwonym dywanie.
0: Roxana Węgiel i Kevin Mgley, para z show biznesu, pojawili się na 10. rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych, co oczywiście nie mogło umknąć uwadze mediów. Roxy z rozrzewnieniem opowiada o wsparciu, jakie otrzymuje od Mariny, podkreślając, że ich małżeństwo to wzór do naśladowania. Cóż, 10 lat w małżeństwie w świecie celebrytów to prawdziwy wyczyn, a może nawet cud. W końcu, kto by pomyślał, że wśród blasków fleszy można znaleźć prawdziwą miłość?
1: Piotr Mosak, znany ekspert od miłości z ślubu od pierwszego wejrzenia, postanowił wziąć na warsztat fenomen Love is Blind Polska. W rozmowie z Pauliną Mikułą stwierdził, że można zakochać się w głosie czy tekście, co brzmi jak przepis na miłość w erze podcastów. A co z pytaniami typu iPhone czy Android? Mosak twierdzi, że to nie są błahe kwestie, ale pytania o hierarchię wartości, które mogą uratować nas przed randkowym fiaskiem. Cóż, kto by pomyślał, że wybór smartfona może być kluczem do serca? Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a na kultowej ławeczce zasiądzie sam Daniel Olbrychski. Aktor, który dla tej roli przerwał nawet wakacje, wcieli się w nową postać. Ignaca Japycza, kuzyna znanego Stacha. Fani serialu są podzieleni. Jedni cieszą się z powrotu, inni obawiają się, że to będzie farsa. Cóż, czas pokaże, czy Olbrychski zdoła dorównać legendarnym poprzednikom.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Paulina Smaszcz, znana ekspertka od komunikacji, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją nową fryzurą i odważnym stylem. 53-letnia celebrytka, która zdaje się odmłodniała o kilkadziesiąt lat, chętnie dzieli się efektami tej metamorfozy w mediach społecznościowych. Jej śmiałe kreacje, w tym głęboko wycięte dekolty, zdobywają serca internautów, którzy nie szczędzą pochwał. A wszystko to po burzliwych komentarzach na temat nowej miłości byłego męża, które doprowadziły ją nawet przed oblicze sądu. The Darkness zagra na festiwalu organizowanym przez Iron Maiden, a Justin Hawkins nie kryje radości. W końcu, kto by się nie cieszył z grania u boku legend, które nigdy nie tworzyły muzyki pod listy przebojów? Edfest w Knebworth zapowiada się na prawdziwe święto dla fanów metalu. Z muzeum, barem Ediego i wesołym miasteczkiem. Cóż, jeśli nosiłeś koszulkę Iron Maiden w szkole, to teraz masz okazję pokazać, że outsiderzy też potrafią zapełnić Knebworth. A Perfect Circle znów w centrum uwagi. Po premierze singla Starless fani nie mogą się doczekać nowego albumu, a gitarzysta Billy Howerdel dolewa oliwy do ognia, mówiąc, że pracują nad czymś. 8 lat minęło od ostatniego krążka, a zespół wciąż w trasie, więc na konkrety trzeba będzie jeszcze poczekać. Howerdel zdradza, że potrzebuje więcej dni na siłowni i snu, by ruszyć z kopyta z nowym materiałem. Cóż, może kiedyś doczekamy się tej płyty.
0: Dziwna wiosna znów zaskakuje. Ich najnowszy singiel Światła Miasta już huczy w sieci, a lider zespołu, Dawid Karpiuk, porównuje nagranie do koncertu, który mógłby rozwalić sufit. W utworze znajdziemy cytat School Kids of Death, co pokazuje, że Karpiuk nie boi się sięgać po inspiracje z przeszłości. Zespół, który zadebiutował w 2021 roku, szykuje się do wydania trzeciej płyty, a ich muzyka wciąż jest jak rozpędzona supernowa, pełna emocji i buntu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca wodne, znane jako czarne punkty. Te lokalizacje, choć kuszące ochłodą, są wyjątkowo groźne i mogą prowadzić do tragicznych wypadków. W 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Warto unikać kąpieli w niestrzeżonych miejscach, by uniknąć niebezpieczeństwa. Holenderska para kupiła opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za 350 tysięcy euro, co wystarczyłoby na mieszkanie w Warszawie. W skład wioski wchodzi kilkadziesiąt budynków i rozległy teren, ale wymaga ona gruntownej rewitalizacji. Nowi właściciele planują przywrócić jej życie, tworząc miejsce atrakcyjne dla turystów i osób szukających spokoju. To pokazuje, jak różne są ceny nieruchomości w Europie. Podczas obchodów 120-lecia Krakowi doszło do incydentu na Wawelu. Kibice wywiesili flagi i odpalili race, co zakłóciło porządek publiczny. Policja wylegitymowała 125 osób, a 3 z nich ukarano mandatami. Trwają działania mające na celu zabezpieczenie monitoringu i ustalenie świadków zdarzenia. Już w sobotę, 20 czerwca, mieszkańcy Śląska będą mogli wziąć udział w Dniu Nowej Energii organizowanym przez Tauron. W Chorzowie i Gliwicach czeka mnóstwo atrakcji, w tym spektakle, animacje i sportowe emocje. W Chorzowie, w Tauron Parku Śląskim, od 11 do 19 dzieci i dorośli będą mogli uczestniczyć w grach, zabawach i pokazach. W Gliwicach, między 10 a 16, odbędzie się Tauron Street Energy Battle z pokazami tanecznymi i turniejem koszykarskim. To doskonała okazja na aktywne spędzenie czasu z rodziną.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na festiwalu ING Silesia Beats w Chorzowie wystąpił portugalski ksiądz DJ Padre Guilherme Peixoto. Jego taneczna wersja utworu Pan jest pasterzem moim zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Ksiądz Guilherme, znany z łączenia muzyki elektronicznej z chrześcijańskimi wartościami, po raz pierwszy zaprezentował się przed polską publicznością. Jego niekonwencjonalne podejście do muzyki wzbudziło duże zainteresowanie i dyskusje wśród uczestników festiwalu. Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje atrakcyjne ceny na pobyty w wybranych terminach. Nocleg dla dwóch osób można zarezerwować już od 983 zł za dobę. Promocja dotyczy głównie dni od poniedziałku do czwartku w listopadzie. To świetna okazja dla tych, którzy chcą odpocząć nad morzem poza sezonem. W Szczecinie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego 37-letni Adam B. odpowie przed sądem za zabójstwo. W grudniu 2024 roku podczas alkoholowej awantury zadał on śmiertelny cios nożem swojemu współlokatorowi. Prokuratura ustaliła, że obaj mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. Adam B., który wcześniej był karany, nie przyznał się do winy i grozi mu kara dożywocia.
2: Czasowicze w Świnoujściu, planujący odwiedzić niemiecką część wyspy Uznam, muszą pamiętać o opłacie klimatycznej Kurtaxe. W sezonie letnim wynosi ona niecałe 4 euro dziennie. Opłatę można uiścić w automatach Kurkarten Automat, które znajdują się przy granicy i na deptakach. Fundusze z opłaty przeznaczane są na utrzymanie czystości i rozwój infrastruktury turystycznej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, po wielu kontrowersjach, wreszcie otworzył swoje drzwi dla turystów. Początkowo krytykowany za rozmiary i wpływ na środowisko, teraz zyskuje coraz lepsze oceny w internecie. Średnia ocena wzrosła z 3,7 do 3,9 gwiazdek, co sugeruje, że postrzeganie obiektu się poprawia. Ostateczna ocena zależy jednak od opinii gości, którzy odwiedzą hotel i podzielą się swoimi wrażeniami. Nowo otwarty Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyciąga uwagę nie tylko swoim luksusem, ale także zejściem na plażę. Schody prowadzące na wybrzeże są wąskie i strome, co wzbudziło kontrowersje wśród internautów. Ze względu na naturalne ukształtowanie terenu, możliwości ingerencji były ograniczone, co tłumaczą przedstawiciele hotelu. Mimo to obiekt już przyjął pierwszych gości, oferując im wyjątkowy standard wypoczynku. Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 45 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Migranci pochodzili m.in. z Somalii, Sudanu, Etiopii i Afganistanu i zostali przekazani stronie litewskiej. Zatrzymano także 52-letnią obywatelkę Ukrainy, podejrzaną o organizowanie nielegalnej migracji. Wobec niej prowadzone są dalsze czynności.
1: Jagiellonia Białystok ogłosiła plan przygotowań do nowego sezonu. Piłkarze wracają z urlopów 22 czerwca, a już 27 czerwca zagrają sparing z drużyną województwa podlaskiego. W lipcu zespół uda się na obóz do Austrii, gdzie rozegra 3 mecze kontrolne. Nowy sezon Ekstraklasy rusza pod koniec lipca, a pierwszym rywalem Jagiellonii będzie Korona Kielce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku doszło do poważnego wypadku podczas prac ogrodowych. 72-letni pan Henryk doznał doznał urazu kręgosłupa szyjnego, gdy potknął się i upadł na plecy. Dzięki skomplikowanym operacjom przeprowadzonym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym mężczyzna odzyskał przytomność i samodzielnie oddycha. Po półtora miesiąca od wypadku z pomocą rehabilitantów zaczyna się poruszać i patrzy z nadzieją w przyszłość.
3: Ciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Rzecznik rządu Adam Szłapka skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za publiczną krytykę polskiego rządu podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. Szłapka podkreślił, że relacje polsko-amerykańskie są trwałe i nie powinny być sprowadzane do osobistych kontaktów polityków. W kontekście wizyty w Stanach Zjednoczonych Donald Trump potwierdził rozmieszczenie dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce. Rzecznik zaznaczył, że rząd aktywnie pracuje nad kwestią obecności wojsk amerykańskich w kraju. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, wciąż mieszka u swojego kuzyna, Jana Marii Tomaszewskiego, z powodu przedłużającego się remontu na Żoliborzu. Prace w jego domu potrwają jeszcze kilka miesięcy, a Kaczyński pozostanie u kuzyna prawdopodobnie do końca roku. W międzyczasie prezes PiS jest zajęty pracą i czytaniem książek, a jego koty zadomowiły się w nowym miejscu.
2: Donald Trump ogłosił zawarcie porozumienia pokojowego z Iranem. Dokument ma zostać podpisany 19 czerwca w Szwajcarii. Porozumienie przewiduje otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance zapowiedział swoją obecność na ceremonii podpisania.
1: Tragiczna katastrofa w Rio de Janeiro. Dwa śmigłowce zderzyły się w powietrzu nad dzielnicą Recreio dos Bandeirantes, a następnie spadły na parking z samochodami elektrycznymi. W wyniku eksplozji i pożaru zginęło 6 osób, a ogień zniszczył co najmniej 20 pojazdów. Służby wciąż badają przyczyny wypadku.
2: Cyberprzestrzeń stała się kluczowym polem działań wojennych NATO, co podkreślono podczas Forum CyberSec 2026 w Katowicach. Eksperci zwracają uwagę na rosnące zagrożenia związane z cyberatakami, które mogą być równie groźne jak tradycyjne ataki zbrojne. Wskazano na potrzebę aktywnej obrony i współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi, aby skutecznie chronić infrastrukturę krytyczną. Dyskutowano także o przyszłych wyzwaniach, takich jak komputery kwantowe, które mogą złamać obecne systemy kryptograficzne.
1: Budzenie się regularnie o 3 nad ranem może być sygnałem, że organizm próbuje zwrócić uwagę na ważne aspekty zdrowia fizycznego lub psychicznego. Częste wybudzenia mogą wskazywać na nagromadzony stres lub przeciążenie emocjonalne. Warto przyjrzeć się swojemu stylowi życia, zwłaszcza jeśli takie sytuacje powtarzają się regularnie. Wprowadzenie wieczornych rytuałów wyciszających i stałych godzin odpoczynku może pomóc w poprawie jakości snu.
2: W Łodzi doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy 3-letnie dziecko stało na parapecie mieszkania na 3 piętrze. Policja szybko zareagowała, bezpiecznie ściągając chłopca do środka. Ojciec dziecka, który w tym czasie był na spacerze, może usłyszeć poważne zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat więzienia za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo.
1: Nowa technika koloryzacji włosów, French blending, zdobywa popularność wśród kobiet. Metoda ta pozwala na eleganckie wkomponowanie siwych pasm w naturalny kolor, co sprawia, że odrosty są niewidoczne nawet przez kilka miesięcy. Dzięki temu panie mogą rzadziej odwiedzać salony fryzjerskie, unikając częstego farbowania. W Lublinie doszło do nietypowego zatrzymania 33-letniego mężczyzny, który prowadził samochód z prawie 2 promilami alkoholu we krwi i dożywotnim zakazem jazdy. Po porzuceniu auta na skrzyżowaniu, boso ukradł paliwo ze stacji benzynowej. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu kara do 7,5 roku więzienia.
2: Sól kuchenna może być skutecznym wybielaczem dla szarzejących firanek. Wystarczy dodać 2 łyżki soli do bębna pralki, by przywrócić im śnieżnobiały kolor. To prosty i tani sposób, który nie niszczy delikatnych tkanin. Pranie w temperaturze do 30 stopni i przy niskiej prędkości wirowania dodatkowo chroni materiał przed uszkodzeniami. Rośliny doniczkowe to nie tylko dekoracja, ale także skuteczny sposób na poprawę jakości powietrza w domu. Wiele z nich, jak skrzydłokwiat czy sansewieria, jest łatwych w uprawie i pomaga w oczyszczaniu powietrza z toksyn. Dzięki nim możemy cieszyć się zdrowszym mikroklimatem i lepszym samopoczuciem. Wystarczy kilka roślin, by stworzyć przyjemne i przytulne wnętrze. Skandynawska zupa rybna to prawdziwy skarb kulinarny, który w Polsce jest wciąż niedoceniany. To danie nie tylko smaczne, ale i pełne wartości odżywczych, takich jak kwasy omega-3, witaminy i minerały. W krajach skandynawskich zupa rybna jest popularna i serwowana w różnych wariantach, od kremowych po klarowne. Warto włączyć ją do diety, zwłaszcza że jest lekka i sycąca, a jej przygotowanie nie jest trudne. Na trasie S 3 policjantów zatrzymało 20-letniego kierowcę Audi, który jechał z prędkością 201 km na godzinę, mimo ograniczenia do 120 km na godzinę. Mieszkaniec Zielonej Góry został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł i otrzymał 15 punktów karnych. Funkcjonariusze apelują o rozwagę na drodze, przypominając, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków. Statystyki zdawalności egzaminów na prawo jazdy w Polsce budzą kontrowersje. W niektórych miastach zdaje ponad połowa kursantów, podczas gdy w innych zaledwie co czwarty. Posłanka Danuta Jazłowiecka interweniuje w Ministerstwie Infrastruktury, wskazując na potrzebę ujednolicenia standardów oceniania. Ministerstwo będzie musiało odpowiedzieć na pytania dotyczące mechanizmów nadzoru i planów na wyrównanie szans kursantów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju, w Szczecinie, na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Piaseczny, znany z unikania rozmów o życiu prywatnym, tym razem zaskoczył wszystkich, opowiadając o swojej przeszłości jako ojciec dwóch synów swojej byłej partnerki. Choć przyznaje, że nie był najlepszym ojcem, to jednak z dumą obserwuje, jak Darek i Kacper realizują swoje pasje. Jeden w Norwegii, drugi w świecie motoryzacji. A co z jego marzeniami o biologicznym ojcostwie? Cóż, czas płynie nieubłaganie, a Piaseczny postanowił, że na powiększanie rodziny jest już za późno. Zamiast tego, szczególne miejsce w jego sercu zajmuje córka siostry. Warszawa szykuje się na muzyczną bombę. Już 17 czerwca na Warsaw Music Festival wystąpią legendarni Black Eyed Peas. To będzie prawdziwa uczta dla fanów, którzy pamiętają ich hity, takie jak Where is the Love czy Boom Boom Pow. Festiwal, który po raz pierwszy zawita do stolicy, obiecuje połączyć różne pokolenia i brzmienia. A Black Eyed Peas będą jedną z głównych atrakcji. Czyżby Warszawa miała stać się nową stolicą muzyki? Mikołaj Bagi Bagiński po sukcesie w Tańcu z Gwiazdami postanowił stworzyć własne show – Farma Bagiego. W tym programie celebryci rywalizują na farmie, próbując przetrwać dzięki sojuszom i eliminacjom. Zwycięzca spełni marzenie jednego z fanów, a szczęśliwiec z hashtagiem zgarnie 10 tysięcy złotych i luksusowe wakacje. Odcinki można oglądać na YouTube, a finał już 27 czerwca. Ciekawe, czy ktoś z uczestników odkryje w sobie talent do uprawy ziemniaków. Finalistki Miss Polski 2026. Zamiast ćwiczyć uśmiechy przed lustrem, zwiedzają Sri Lankę. Egzotyczne safari, majestatyczna Sigiriya i turkusowe plaże. Brzmi jak wakacje marzeń, ale to przecież ciężka praca. Ministerstwo Turystyki Sri Lanki zaprosiło je na 10-dniowy pobyt, by mogły poznać kulturę i tradycje wyspy. Ciekawe, czy po takiej przygodzie korona będzie jeszcze bardziej błyszczeć.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Helena Englert, córka słynnego Jana Englerta, odkryła przed światem gorzką prawdę o zarobkach aktorów. Okazuje się, że 3 miesiące pracy nad rolą w teatrze przynoszą mniej pieniędzy niż 2 godziny na Instagramie. Helena zrozpaczona, że aktorstwo nie jest tak opłacalne jak bycie influencerem. Przyznaje, że nie potrafi poświęcić się sztuce w pełni. Cóż, może czas na zmianę kariery. W końcu, kto by się spodziewał, że sztuka nie płaci rachunków? Telewizja Polska nie czeka na wakacje i już 20 czerwca startuje z cyklem Lato z Radiem i Telewizją Polską. Pierwszy koncert w Bielsku Białej zapowiada się jako prawdziwa muzyczna uczta z udziałem takich gwiazd jak Maryla Rodowicz, Michał Szpak czy Doda. Darmowe koncerty pod gołym niebem to świetna okazja, by usłyszeć znane przeboje w nowych aranżacjach. Czyżby lato zaczynało się wcześniej? Cóż, przynajmniej w telewizji.
2: Gamow Fall, świeżo upieczony zwycięzca Tańca z Gwiazdami. Nie zwalnia tempa i już podbija plan serialu Barwy Szczęścia. Nasz nowy ulubieniec, kurier Michał, otoczony wianuszkiem gwiazd, z pewnością nie będzie narzekał na brak damskiego towarzystwa. Czyżby szykował się nowy romans na ekranie? Fani już nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak Gamow znów pokaże swoją słynną klatę i rozkocha w sobie kolejne serca. Jesień zapowiada się gorąco. Rafał Cieszyński, znany aktor, obchodził swoje 50. urodziny w iście hollywoodzkim stylu. Jego żona, Alżbeta Lęcka, zorganizowała przyjęcie niespodziankę, które wymagało aż 2 miesięcy tajnych przygotowań i zaangażowania ponad 100 osób. Pogoda, która miała być kapryśna, postanowiła jednak współpracować i podarowała słońce na ten wyjątkowy dzień. Cóż, nie każdy może pochwalić się taką ekipą do organizacji urodzin, ale jak widać, dla Rafała nie ma rzeczy niemożliwych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Świat rocka pogrążył się w żałobie po śmierci Dee Palmer, byłej członkini Jethro Tull, która odeszła w wieku 88 lat. Ian Anderson, lider zespołu, podzielił się tą smutną wiadomością, przypominając, jak wielki wpływ miała Palmer na brzmienie ich najważniejszych płyt. Dee, znana wcześniej jako David, była nie tylko genialną kompozytorką, ale także pionierką w świecie muzyki, która po rozstaniu z zespołem nie zwolniła tempa, tworząc symfoniczne wersje rockowych klasyków. Jej życie i twórczość pozostaną niezapomniane, a jej wkład w muzykę będzie inspirować kolejne pokolenia. Freddie Mercury i Karen O. Dwa światy, które na pierwszy rzut oka dzieli przepaść, a jednak łączy je coś niezwykłego. On, król stadionów, mistrz operowego rozmachu. Ona, królowa garażowego chaosu i artystycznej nonszalancji. Oboje nosili tę samą niewidzialną koronę rocka, choć ich drogi były zupełnie różne. Karen O. dostrzegła w Mercurym nie tylko ikonę, ale artystę pełnego sprzeczności, który na scenie stawał się kimś więcej, a poza nią zmagał się z własnymi demonami. To właśnie ta dwoistość fascynuje kolejne pokolenia, przypominając, że za każdym scenicznym Bogiem kryje się człowiek pełen wątpliwości.
2: Paul McCartney, legenda rocka i współzałożyciel The Beatles, przyznał, że jego słuch nie jest już taki jak dawniej. Prawie 80-letni muzyk opowiedział o swoich problemach podczas spotkania w Londynie, żartując, że czasem myli rozmowy o jedzeniu z Sidem Bernsteinem. Mimo tych trudności, McCartney nie zwalnia tempa. Jego czasem myli rozmowy o jedzeniu z

0: utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Do prokuratury okręgowej w Płocku wpłynęła opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Eksperci uznali, że Bartosz G. był poczytalny w chwili popełnienia czynu i może brać udział w postępowaniu. W związku z tym prokuratura złożyła wniosek o przedłużenie jego tymczasowego aresztowania o kolejne 3 miesiące. Śledztwo wciąż trwa i może potrwać jeszcze kilka miesięcy.
1: Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i modelu zarządzania. W dużych miastach, takich jak Warszawa, pensje mogą sięgać nawet 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach zarobki często wynoszą od 3,7 do 4 tysięcy złotych. Różnice wynikają z systemu franczyzowego i lokalnych warunków gospodarczych.
0: Sztuczna inteligencja budzi w Polakach zarówno podziw, jak i niepokój. Najnowszy raport Polster ujawnia, że aż 79% badanych obawia się tworzenia fałszywych materiałów przez sztuczną inteligencję. Ponad połowa Polaków przyznaje, że ma trudności z odróżnieniem treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję od tych stworzonych przez człowieka. Szczególnie młodzi ludzie martwią się o utratę kreatywności i uzależnienie od technologii.
1: Już 20 czerwca w Warszawie ruszają warszawskie targi obronne. Największe wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu i obronności. Expo 21 zaprezentuje się ponad 100 wystawców, a w programie znajdą się pokazy sprzętu wojskowego, warsztaty oraz spotkania z ekspertami. Zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. czołg Abrams, sprzęt jednostki Grom oraz pojazdy Straży Granicznej. To także okazja, by dowiedzieć się, jak zostać żołnierzem czy policjantem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W książce Miasto Dzieci Świata Beaty Chomontowskiej ujawniono dramatyczne wspomnienia z pobytów dzieci w sanatoriach w Rabce Zdroju w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i na początku lat 90. Dla wielu młodych pacjentów pobyt tam był traumatycznym doświadczeniem. Obecnie uzdrowisko działa jako uzdrowisko Rabka Spółka Akcyjna i cieszy się dobrą opinią, oferując kompleksową terapię dla dzieci z różnymi schorzeniami. Współczesne standardy opieki są znacznie wyższe niż w przeszłości. W Mszanie Górnej doszło do tragedii. 19-letnia kobieta zginęła z rąk byłego partnera, który po ataku uciekł. Od kilkunastu godzin trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. W działania zaangażowano setki funkcjonariuszy, drony i śmigłowiec. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego. Zalipie, mała wieś w województwie małopolskim, od lat nosi miano najbarwniejszej w Polsce. Słynie z ręcznie malowanych domów, studni i płotów, ozdobionych kwiecistymi motywami. Tradycja ta sięga końca XIX wieku i przyciąga turystów z kraju i zagranicy. Co roku odbywa się tu konkurs Malowana Chata, który wybiera najpiękniej ozdobione zagrody.
0: Modernizacja Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie znów się opóźnia. Wykonawca wniósł o przesunięcie terminu zakończenia prac na styczeń przyszłego roku. Tymczasem od 1 września tramwaje mają wrócić na pętlę Pomorzany, mimo że cała inwestycja zakończy się dopiero po odbiorach technicznych. Prace dodatkowe i surowa zima przyczyniły się do opóźnień. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Szczecinie rusza proces Adama B.E., oskarżonego o zabójstwo współlokatora. Do tragedii doszło w grudniu 2024 roku podczas kłótni w mieszkaniu przy ulicy Pięknej. 37-latek miał zadać śmiertelny cios nożem, będąc pod wpływem alkoholu. Adam B. nie przyznaje się do winy, a grozi mu nawet dożywocie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje teraz atrakcyjne ceny dla turystów. Nocleg dla dwóch osób można zarezerwować już od 983 zł, ale tylko w wybrane dni tygodnia. To świetna okazja, by skorzystać z luksusowych atrakcji hotelu poza sezonem, unikając wysokich cen letnich. Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 45 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-litewską granicę. Wśród zatrzymanych znaleźli się obywatele Afganistanu, Etiopii, Somalii i Sudanu. Wszystkich odesłano na Litwę zgodnie z procedurą readmisji. Zatrzymano również 52-letnią obywatelkę Ukrainy, podejrzaną o organizowanie tego procederu. W Białymstoku doszło do dramatycznego wypadku na działce. Pan Henryk Pietrowski, 72-letni senior, doznał poważnego urazu kręgosłupa szyjnego, gdy potknął się podczas pracy w ogrodzie. Dzięki skomplikowanym operacjom i nowoczesnej technologii lekarze zdołali uratować jego życie. Po 1,5 miesiąca od wypadku pan Henryk powoli wraca do zdrowia i z pomocą fizjoterapeutów zaczyna się poruszać.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W centrum Bielska Podlaskiego doszło do brutalnego ataku nożem. 32-letni rowerzysta zaatakował dwóch mężczyzn, z których jeden został poważnie ranny. Sprawca, będący pod wpływem alkoholu, został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu tymczasowego. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Tragiczny wypadek w Twardogórze. 11-letnia dziewczynka, która 7 czerwca wypadła z okna na 3 piętrze, zmarła w szpitalu. Mimo że początkowo była przytomna, jej stan szybko się pogorszył. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, które najprawdopodobniej było nieszczęśliwym wypadkiem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju, we Wrocławiu, na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Czerwcowe promienie wprowadzają wakacyjny nastrój. Warto to wykorzystać.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska rekomenduje Polsce wprowadzenie podatku katastralnego, który opierałby się na wartości nieruchomości, a nie na jej powierzchni. Choć rząd zapewnia, że nie planuje takich zmian, w Sejmie czeka już projekt ustawy, który mógłby zmienić obecny system. Nowa danina mogłaby znacząco podnieść koszty dla właścicieli mieszkań, co budzi obawy. Eksperci ostrzegają, że może to prowadzić do wzrostu czynszów, jeśli właściciele będą przerzucać koszty na najemców. Na razie brak decyzji o wprowadzeniu tego podatku, ale temat zyskuje na znaczeniu w debacie publicznej. Biedronka przygotowała specjalną ofertę na Dzień Ojca, pełną inspiracji na prezent. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki samochodowe marki Car Stuff, które zadowolą każdego fana motoryzacji. Dla miłośników majsterkowania dostępne są wielozadaniowe latarki marki Lete, idealne do domowych prac. Ciekawym pomysłem są także żele pod prysznic od polskiej marki Elak, które wyróżniają się oryginalnymi opakowaniami. W ofercie znajdziemy również kosmetyki Nivea Men oraz praliny Lindor od Lind w atrakcyjnych promocjach. To doskonała okazja, by sprawić radość swoim bliskim.
2: Od rana klienci Velobanku w całej Polsce mają poważne problemy z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Awaria jest wynikiem weekendowego przejęcia klientów z City Handlowego. Użytkownicy zgłaszają trudności z logowaniem, wykonywaniem przelewów oraz płatnościami BLIK. Infolinia banku jest praktycznie niedostępna, co potęguje frustrację klientów. Velobank zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemów, ale nie podaje konkretnego terminu ich usunięcia. Klienci wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych i zapowiadają skargi do Komisji Nadzoru Finansowego. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział znaczące zmiany w systemie podatkowym. Po ewentualnym objęciu władzy PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych oraz zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zmiany te mają przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie. Dzięki temu osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 do 12 tysięcy złotych rocznie. Czarnek określił tę propozycję jako rewolucję podatkową na korzyść polskich rodzin.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Zakupy online to codzienność, ale warto znać swoje prawa. Możesz odstąpić od umowy zakupu w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny, a sprzedawca ma kolejne 14 dni na zwrot pieniędzy. W przypadku wadliwego towaru przysługuje Ci 2-letnia rękojmia, umożliwiająca naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy. Uważaj na nieuczciwe sklepy internetowe, które często oferują podejrzanie niskie ceny i brak danych kontaktowych. W razie oszustwa zgłoś sprawę do banku, policji oraz rzecznika praw konsumenta. Pamiętaj, by zawsze sprawdzać, czy strona sklepu jest bezpieczna, zanim podasz swoje dane osobowe. Od początku 2027 roku ZUS planuje zwiększyć rentę wdowią z 15 do 25%. Ta zmiana może przynieść seniorom nawet do 1000 zł dodatkowo co miesiąc. Pozwoli to na wybór między pełną emeryturą z 25% renty rodzinnej albo odwrotnie. Zmiany dotyczą setek tysięcy osób, które mogą skorzystać na nowym systemie finansowym. Niemniej jednak obowiązuje limit świadczeń, co oznacza, że nie każdy otrzyma pełny dodatek. Rząd nie planuje aktualnie likwidacji tego limitu, ale w 2028 roku przewidziany jest przegląd tego programu.
1: Grupa CSG zdobyła kontrakty na dostawę zapalników do amunicji wielkokalibrowej o wartości kilkudziesięciu milionów euro. Zamówienia pochodzą od dwóch państw NATO i mają wzmocnić europejskie zdolności obronne. Produkcją zajmie się nowa spółka Pux Electronics Europe na Słowacji, a dostawy ruszą jeszcze w tym roku. Zapalniki są kluczowe dla skuteczności i precyzji nowoczesnej amunicji. To strategiczne posunięcie CSG wpisuje się w rozwój europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia na targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu. 11 spółek z grupy, w tym Huta Stalowa Wola i fabryka broni Łuczni, przedstawia szeroką gamę produktów, od broni krótkiej po zaawansowane systemy optoelektroniczne. Kluczowym wydarzeniem jest podpisanie umowy z francuskim Eurenco, co umożliwi produkcję ładunków miotających do amunicji 155 mm w Polsce. To znaczący krok w kierunku zwiększenia suwerenności technologicznej kraju. Targi Eurosatory to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży obronnej, przyciągające wystawców z całego świata.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express
1: Polska modernizacja sił zbrojnych wchodzi w nową fazę, koncentrując się na utrzymaniu i serwisie sprzętu wojskowego. Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu, we współpracy z amerykańskim partnerem, rozwijają zaplecze logistyczne dla czołgów M1 Abrams. To kluczowy krok w zapewnieniu ciągłej gotowości bojowej polskiej armii. W maju zeszłego roku podpisano umowę z General Dynamics Land Systems, co pozwala na kompleksowe wsparcie techniczne i szkoleniowe. Wojskowe zakłady motoryzacyjne prowadzą intensywne szkolenia, a pierwsze sukcesy już są widoczne. Polska staje się ważnym zapleczem dla NATO, rozwijając swoje zdolności serwisowe i produkcyjne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsze słońce aż prosi się o chwilę na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki serial, który podbił serca widzów. Już 25 czerwca na antenie TVP 2 zobaczymy emocjonujący 130 odcinek. W tym epizodzie Cemil odmawia rozmowy z głównymi bohaterami, a intrygantka Bejza, udając ciążę, odkrywa sekrety Cihana. Hancer i Yasemin rozmawiają o planach byłego męża, który chce zabrać Hancer na badania genetyczne. Mukadder pokazuje swoją siłę, nie ulegając Nusretowi, a Jonca, przerażona wizją Tayara, szuka schronienia u Derdzi. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, oferuje widzom długie godziny pełne emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Z imponującą liczbą 325 odcinków Panna Młoda zapewnia rozrywkę na długie lata. M jak Miłość szykuje się na emocjonujący powrót na ekrany z nowym sezonem. Na planie trwają właśnie zdjęcia do odcinków, które przyniosą wiele zawirowań w życiu bohaterów. Kasia, Jakub, Mariusz i Martyna znajdą się w centrum skomplikowanych relacji. Kasia zostanie uwikłana w niebezpieczną grę ze swoim nowym kochankiem, Aleksandrem Sowińskim, który ją szantażuje. Jakub, nieświadomy, że jest ojcem córki Kasi, zacznie układać sobie życie z Martyną. Jednak kiedy prawda wyjdzie na jaw, związek Jakuba i Martyny może stanąć pod znakiem zapytania. Czy Kasia i Jakub będą nierozłączni, jak sugerują zdjęcia z planu? Przyszłość bohaterów zapowiada się niezwykle burzliwie.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 905 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy ulicy Akacjowej są w szoku po tym, jak dowiadują się o pocałunku Paquito i Flory. Ursula, zadowolona z odkrycia sekretów dzięki Christinie Novoa, nie chce słuchać pułkownika Valverde. Tymczasem Jaime postanawia chronić Blankę przed wysłaniem do przerażającego sanatorium. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, staje się matką małej Innocencji. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Akacjowa 38 to opowieść, która nie pozwala oderwać się od ekranu.
1: W 896 odcinku serialu Akacjowa 38 czeka nas emocjonująca konfrontacja. Blanca, pod wpływem nowej znajomej Christiny Novoa, podejmuje dramatyczną decyzję o zakończeniu związku z Diegiem. To krok, który może całkowicie odmienić jej życie. Tymczasem pułkownik Valverde stara się nie ulec zazdrości, obserwując Estebana, zabiegającego o względy Sylwii. Trini i Don Ramon planują podróż do Paryża, by świętować urodziny Marii Luisy. Na dole kamienicy Servando wyraża swoje obawy dotyczące Paquito, który według niego zbyt interesuje się Florą. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial wciąż przyciąga widzów swoją atmosferą starej Hiszpanii i zawiłymi losami bohaterów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 943 odcinkiem. Sinan, po rozstaniu z Ainur, staje przed nowymi wyzwaniami, gdy przypadkowe spotkanie w parku zmusza go do współpracy z dawną partnerką. Razem opiekują się schorowanym nieznajomym, co prowadzi do nieoczekiwanych sytuacji. Tymczasem Nana i Poyraz muszą zmierzyć się z groźnym przeciwnikiem, trucizną. Nana zostaje zaatakowana, ale Poyraz przybywa na czas, by uratować sytuację. Ferit z kolei podejmuje ryzykowne działania, by chronić Aisę przed Derią. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany 23 czerwca o godzinie 16 na TVP1. Dziedzictwo to opowieść pełna emocji, tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W hiszpańskim serialu La Promesa Pałac Tajemnic nadchodzi emocjonujący 417 odcinek. Jimena, pełna żalu, w końcu wybucha i konfrontuje się z rodziną, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Katalina podejmuje ważną decyzję, zrywając zaręczyny z Pelayo. W tle tych emocji Lope odkrywa, że torba z pieniędzmi należała do Wery. Do pałacowego personelu dołącza nowa postać, Ricardo Pelicer, obejmując stanowisko szefa służby. Te wszystkie wątki będzie można śledzić 23 czerwca na TVP 2 o godzinie 15:05. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które rozgrywają się w pięknych realiach południowej Hiszpanii. Ród Smoka powraca z trzecim sezonem, a pierwszy odcinek zadebiutuje już 22 czerwca. To prawdziwe widowisko, które trwa aż 72 minuty, bijąc rekordy w historii HBO Max. W premierowym odcinku zobaczymy spektakularną bitwę w Gardzieli, jedno z największych morskich starć Westeros. Na planie pojawiło się aż 15 tysięcy statystów, a do realizacji użyto 3 milionów litrów wody i 25 ton propanu. W jednym z ujęć podpalono 23 kaskaderów, co jest nowym rekordem w świecie seriali. W rolach głównych powracają Emma Darcy, Matt Smith i Tom Glyn Carney. To będzie sezon pełen emocji i niezapomnianych scen. Złoty chłopak powraca z emocjonującym 319 odcinkiem. Ferit czuje się zdradzony przez Sejran, co prowadzi do napięć i trudnych rozmów. Abidin naciska na Sadika, by ujawnił prawdę, co wywołuje dramatyczne wydarzenia w rezydencji. Sejran potajemnie odwiedza posiadłość, by zdobyć notatnik Halisa, a Karam planuje zemstę. W tle Esme nie może zapomnieć dawnych urazów, a Suna rozważa wyjazd. Odcinek zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Serial to prawdziwa gratka dla fanów opowieści o miłości i wielkich pieniądzach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Podczas rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów zginęła 28-letnia Weronika Czujan. Kobieta osłoniła swoich synów przed odłamkami, ratując im życie. Jeden z chłopców jest poważnie ranny, a ich babcia straciła nogę. Weronika została pochowana w Żytomierzu, a jej historia poruszyła media na całym świecie. Mariusz Borg-Hoiby, syn norweskiej księżnej Mette Marit, został skazany na 4 lata więzienia przez sąd w Oslo. Odpowiadał za przestępstwa seksualne, przemoc i groźby karalne. Dodatkowo nałożono na niego zakaz zbliżania się do jednej z ofiar oraz obowiązek wypłaty odszkodowań. Proces trwał od lutego do marca tego roku. Młode ziemniaki to prawdziwy hit wiosny i lata. Choć tradycyjnie podawane z masłem i koperkiem, warto spróbować czegoś nowego. Dodatek mięty i cytryny może nadać im świeżości i lekkości, idealnej na letnie obiady. Takie połączenie świetnie komponuje się z rybami, grillowanymi warzywami czy lekkimi mięsami. Prasowanie ubrań może stać się przeszłością dzięki prostym trikom podczas prania. Dodanie octu lub odżywki do włosów do pralki pomaga zminimalizować zagniecenia i elektryzowanie się tkanin. Kluczowe jest także odpowiednie segregowanie odzieży i nieprzeładowywanie bębna pralki. Po zakończeniu prania warto od razu wyjąć ubrania i dokładnie je strzepnąć przed rozwieszeniem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowe radiowozy zakupione w 2025 roku wciąż stoją nieużywane na policyjnych parkingach, co budzi obawy o ich stan i utratę gwarancji. Poseł Łukasz Kmita skierował interpelację do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pytając o przyczyny opóźnień w ich przystosowaniu do służby. Problem dotyczy m.in. pojazdów przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, które czekają na oznakowanie i systemy łączności. Poseł domaga się także informacji o kosztach adaptacji i planach zakupowych na 2026 rok.
3: Na polskim rynku rośnie liczba placówek oferujących przeszczepy włosów, które mogą być wykonywane przez osoby bez medycznych kwalifikacji. Poseł Arkadiusz Sikora alarmuje, że takie praktyki stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia pacjentów. W interpelacji do ministra zdrowia pyta o działania kontrolne i legislacyjne, które mogłyby uszczelnić system nadzoru nad tymi placówkami. Szczególny niepokój budzi podawanie środków znieczulających bez odpowiedniego zabezpieczenia anestezjologicznego.
2: Badania pokazują, że wybór strony łóżka może zdradzać cechy naszej osobowości. Osoby śpiące po lewej stronie są pewne siebie, optymistyczne i rzadziej budzą się w złym nastroju. Naukowcy twierdzą, że preferencje te mogą wpływać na naszą samoocenę i kreatywność.
3: W drogeriach i aptekach można znaleźć tanią alternatywę dla drogich kosmetyków do cery problematycznej. Maść z witaminą E, znaną jako witamina młodości, kosztuje zaledwie kilka złotych, a skutecznie wspiera regenerację skóry. Pomaga w redukcji niedoskonałości, nawilża i chroni przed starzeniem. To prosty sposób na poprawę kondycji skóry, szczególnie dla osób z cerą trądzikową.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Truskawki, choć uwielbiane, są bardzo wrażliwe na niewłaściwe przechowywanie. Aby cieszyć się ich świeżością dłużej, warto unikać mycia ich zaraz po zakupie i przechowywania w oryginalnych opakowaniach. Najlepiej układać je w płaskim pojemniku wyłożonym papierowym ręcznikiem, co pozwala na cyrkulację powietrza i pochłanianie wilgoci. Dzięki temu truskawki mogą zachować świeżość nawet przez 7 dni. W Pepco pojawił się nowy, modny komplet muślinowy, idealny na lato. Składa się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, wykonanych w 100% z bawełny, co zapewnia komfort i przewiewność. Cały zestaw kosztuje tylko 65 zł, co czyni go atrakcyjną propozycją na upalne dni. Dzięki lekkiemu materiałowi i modnemu fasonowi, komplet ten może stać się hitem tegorocznego lata. Nadciąga fala afrykańskich upałów, a synoptycy ostrzegają przed temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Doświadczeni ogrodnicy polecają domowy nawóz ze skórek bananów, aby chronić trawniki przed wysychaniem i chorobami. Wystarczy zalać resztki gorącą wodą i po 2 dniach użyć do podlewania, by cieszyć się gęstą i zdrową murawą. Kurz na meblach to problem, z którym boryka się wiele osób. Okazuje się, że prosty domowy sposób może znacznie ograniczyć jego osiadanie. Wystarczy zmieszać połowę nakrętki płynu do płukania tkanin z wodą i spryskać meble. Dzięki temu meble pozostaną czyste na dłużej, a częstotliwość sprzątania można wyraźnie zmniejszyć.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Kędzierzyna Koźla zatrzymali 47-latka, który przez 14 lat ukrywał się za granicą, unikając odpowiedzialności za przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna, poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, trafi teraz na 3 lata do zakładu karnego. Zatrzymanie było możliwe dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej funkcjonariuszy. Policja przypomina, że pomoc w ukrywaniu poszukiwanych to przestępstwo. Marianna Schreiber wywołała polityczną burzę, komentując wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Schreiber zarzuciła rządowi Donalda Tuska zazdrość z powodu braku zaproszenia i podkreśliła mocną pozycję Trumpa jako przywódcy. W swoim nagraniu oceniła, że obecność Nawrockiego na uroczystościach to sukces polskiej dyplomacji. Wydarzenie było szeroko komentowane, zarówno przez zwolenników, jak i krytyków prezydenta Polski.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie także 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzisiejszy dzień warto wykorzystać na zwiedzanie urokliwych zakątków miasta.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Rio de Janeiro doszło do katastrofy, która wstrząsnęła światem internetu. Gaspi, młody influencer z Argentyny, zginął w zderzeniu dwóch helikopterów, pozostawiając za sobą 3 miliony zrozpaczonych fanów. W tym samym wypadku życie stracił także amerykański muzyk Oliver Tree. Tragiczna śmierć Gaspiego to nie tylko strata dla jego fanów, ale i dla całej Ameryki Łacińskiej, gdzie jego odważne i satyryczne treści były prawdziwym fenomenem. Krzysztof Gojdź, znany lekarz, przeżywa prawdziwą telenowelę rozwodową w Miami. W aktach sprawy znalazła się intercyza, która miała zabezpieczyć jego majątek przed roszczeniami Marcina Roznowskiego. Okazuje się, że po 6 latach małżeństwa, które miało być tylko formalnością dla zielonej karty, Gojdź nie będzie musiał płacić alimentów. Finał tej medialnej szopki zaplanowano na koniec lipca, a sam Gojdź nie szczędzi ostrych słów pod adresem byłego partnera, nazywając go męską plamą bahenacką.
2: Edward Miszczak, znany z ciętego języka, znów w centrum uwagi. Tym razem Agnieszka Woźniak-Starak, dawna gwiazda TVN, a obecnie twarz TVP, stwierdziła, że Miszczakowi wolno wszystko. Jego bezkompromisowe oceny gwiazd, jak Szymon Majewski czy Doda, nie przestają budzić emocji. Czyżby w polskiej telewizji obowiązywały nowe zasady? Im bardziej kontrowersyjnie, tym lepiej? Roxana Węgiel i Kevin Mgley, para z show biznesu, pojawili się na 10. rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych, co oczywiście nie mogło umknąć uwadze mediów. Roxy z rozrzewnieniem opowiada o wsparciu, jakie otrzymuje od Mariny, podkreślając, że ich małżeństwo to wzór do naśladowania. Cóż, 10 lat w małżeństwie w świecie celebrytów to prawdziwy wyczyn, a może nawet cud. W końcu, kto by pomyślał, że wśród blasku fleszy można znaleźć prawdziwą miłość?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Roxana Węgiel, nasza ulubiona gwiazda estrady, odkrywa uroki życia pod Warszawą, gdzie z mężem Kevinem Mglejem budują swoje wymarzone gniazdko. W międzyczasie młoda wokalistka przyznaje się do rozpieszczania swojego pasierba Williama oraz młodszych braci. Ale spokojnie, teraz zamiast zabawek inwestują w niezapomniane wspomnienia, jak wycieczki do Disneylandu. Cóż, kto by nie chciał mieć takiej macochy? Wielki finał Dni Jastrzębia Zdroju z udziałem Skolima okazał się niezapomnianym wydarzeniem, choć niekoniecznie z powodu muzycznych uniesień. Gwiazda wieczoru postanowiła zafundować fanom ponad dwugodzinne oczekiwanie, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Tłumy, które zgromadziły się pod sceną, zamiast cieszyć się koncertem, musiały zmierzyć się z frustracją i ściskiem. Mimo rekordowej frekwencji, wielu uczestników opuściło stadion z poczuciem niedosytu i rozczarowania. Piotr Mosak, znany ekspert od miłości z ślubu od pierwszego wejrzenia, postanowił wziąć na warsztat fenomen Love is Blind Polska. W rozmowie z Pauliną Mikułą stwierdził, że można zakochać się w głosie czy tekście, co brzmi jak przepis na miłość w erze podcastów. A co z pytaniami typu iPhone czy Android? Mosak twierdzi, że to nie są błahe kwestie, ale pytania o hierarchię wartości, które mogą uratować nas przed randkowym fiaskiem. Cóż, kto by pomyślał, że wybór smartfona może być kluczem do serca? Andrzej Piaseczny, znany z tajemniczości, tym razem otworzył się w podcaście Wojewódzki Kędzierski. Opowiedział o swoim dawnym związku z Mirosławą i roli ojca dla jej dwóch synów. Choć przyznał, że nie był najlepszym ojcem, z szacunkiem patrzy na ich życiowe wybory. Co ciekawe, mimo że kiedyś marzył o własnym dziecku, dziś nie planuje powiększenia rodziny, bo czas nieubłaganie płynie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Bonnie Tyler, ikona muzyki, przeżyła prawdziwy dramat w portugalskim szpitalu. Po nagłej operacji jelit i miesiącu w śpiączce farmakologicznej artystka odzyskała świadomość, ale jej zdrowie wciąż pozostawia wiele do życzenia. Choć lekarze są pełni nadziei, jej powrót do pełni sił to proces, który wymaga czasu. Niestety, wakacyjne koncerty muszą poczekać, ale fani wciąż trzymają kciuki za jesienne występy. Morrissey, znany z kontrowersji i ostrych wypowiedzi, tym razem sam padł ofiarą skandalu. Okazuje się, że 9 osób podszywało się pod niego w sieci, nawołując fanów do politycznych działań. Co ciekawe, jedna z tych osób miała być związana z otoczeniem The Smiths. Morrissey, technologiczny outsider, nigdy nie miał smartfona ani profili w mediach społecznościowych, więc tożsamość w sieci to dla niego czysta abstrakcja. Na szczęście, już w lipcu 2026 roku Morrissey zagra w Warszawie, a fani będą mogli zobaczyć go na żywo, bez obaw o fałszywe profile. A Perfect Circle znów w centrum uwagi. Po premierze singla Starless fani nie mogą się doczekać nowego albumu, a gitarzysta Billy Howerdell dolewa oliwy do ognia, mówiąc, że pracują nad czymś. 8 lat minęło od ostatniego krążka, a zespół wciąż w trasie, więc na konkrety trzeba będzie jeszcze poczekać. Howerdell zdradza, że potrzebuje więcej dni na siłowni i snu, by ruszyć z kopyta z nowym materiałem. Cóż, może kiedyś doczekamy się tej płyty.
2: Dziwna wiosna znów zaskakuje. Ich najnowszy singiel Światła Miasta już huczy w sieci, a lider zespołu, Dawid Karpiuk, porównuje nagranie do koncertu, który mógłby rozwalić sufit. W utworze znajdziemy cytat z Cool Kids of Death, co pokazuje, że Karpiuk nie boi się sięgać po inspiracje z przeszłości.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Holenderska para kupiła opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za 350 tysięcy euro, co wystarczyłoby na mieszkanie w Warszawie. W skład wioski wchodzi kilkadziesiąt budynków i rozległy teren, ale wymaga ona gruntownej rewitalizacji. Nowi właściciele planują przywrócić jej życie, tworząc miejsce atrakcyjne dla turystów i osób szukających spokoju. To pokazuje, jak różne są ceny nieruchomości w Europie.
2: Na trasie Grudek-Jabłonna-Lacka doszło do groźnego wypadku. 18-letni kierowca, mający prawo jazdy od zaledwie 4 miesięcy, prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Zjechał z drogi, dachował i uderzył w drzewo. Młody mężczyzna trafił do szpitala, a policja zatrzymała jego prawo jazdy. Śledczy badają okoliczności zdarzenia.
1: Chleb prądnicki z Krakowa zajął 47. miejsce w rankingu najlepszych pieczyw świata. Jego historia sięga XIV wieku, a receptura została odtworzona dzięki piekarzowi Antoniemu Madejowi. Chleb ten wyróżnia się trwałością i unikalnym smakiem, który doceniali nawet polscy monarchowie. To wyróżnienie może stać się nową formą promocji Krakowa, przyciągając turystów nie tylko zabytkami, ale i lokalną kuchnią. Podczas obchodów 120-lecia Krakowi doszło do incydentu na Wawelu. Kibice wywiesili flagi i odpalili race, co zakłóciło porządek publiczny. Policja wylegitymowała 125 osób, a 3 z nich ukarano mandatami. Trwają działania mające na celu zabezpieczenie monitoringu i ustalenie świadków zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Zakończyła się policyjna obława w gminie Mszana Dolna. W trudno dostępnym rejonie znaleziono zwłoki mężczyzny, które mogą należeć do poszukiwanego Kacpra W. Służby zlokalizowały ciało dzięki wsparciu śmigłowca. Teraz śledczy prowadzą szczegółowe oględziny, aby potwierdzić tożsamość zmarłego.
1: Już w sobotę, 20 czerwca, mieszkańcy Śląska będą mogli wziąć udział w Dniu Nowej Energii organizowanym przez Tauron. W Chorzowie i Gliwicach czeka mnóstwo atrakcji, w tym spektakle, animacje i sportowe emocje. W Chorzowie, w Tauron Parku Śląskim, od 11 do 19 dzieci i dorośli będą mogli uczestniczyć w grach, zabawach i pokazach. W Gliwicach, między 10 a 16, odbędzie się Tauron Street Energy Battle z pokazami tanecznymi i turniejem koszykarskim. To doskonała okazja na aktywne spędzenie czasu z rodziną. Na festiwalu ING Silesia Beats w Chorzowie wystąpił portugalski ksiądz DJ Padre Guilherme Peixoto. Jego taneczna wersja utworu Pan jest pasterzem moim zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Ksiądz Guilherme, znany z łączenia muzyki elektronicznej z chrześcijańskimi wartościami, po raz pierwszy zaprezentował się przed polską publicznością. Jego niekonwencjonalne podejście do muzyki wzbudziło duże zainteresowanie i dyskusje wśród uczestników festiwalu. Łukasz W., znany jako kamerzysta, ponownie stanie przed sądem. Sąd okręgowy w Szczecinie uchylił wcześniejszy wyrok uniewinniający w sprawie znęcania się nad niepełnosprawnym intelektualnie nastolatkiem. Sprawa dotyczy wydarzeń z 2021 roku, kiedy to patostreamerzy zmusili 18-letniego Dominika do upokarzających zachowań, które zostały opublikowane na YouTube. Proces ruszy od nowa, a sąd będzie musiał ponownie rozstrzygnąć kluczowe kwestie dotyczące stanu intelektualnego ofiary i świadomości oskarżonych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Szczecinie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego 37-letni Adam B. odpowie przed sądem za zabójstwo. W grudniu 2024 roku podczas alkoholowej awantury zadał on śmiertelny cios nożem swojemu współlokatorowi. Prokuratura ustaliła, że obaj mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. Adam B., który wcześniej był karany, nie przyznał się do winy i grozi mu kara dożywocia.
2: Czasowicze w Świnoujściu, planujący odwiedzić niemiecką część wyspy Uznam, muszą pamiętać o opłacie klimatycznej Kurtaxe. W sezonie letnim wynosi ona niecałe 4 euro dziennie. Opłatę można uiścić w automatach Kurkarten Automat, które znajdują się przy granicy i na deptakach. Fundusze z opłaty przeznaczane są na utrzymanie czystości i rozwój infrastruktury turystycznej. Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 45 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Migranci pochodzili m.in. z Somalii, Sudanu, Etiopii i Afganistanu i zostali przekazani stronie litewskiej. Zatrzymano także 52-letnią obywatelkę Ukrainy, podejrzaną o organizowanie nielegalnej migracji. Wobec niej prowadzone są dalsze czynności.
1: Jagiellonia Białystok ogłosiła plan przygotowań do nowego sezonu. Piłkarze wracają z urlopów 22 czerwca, a już 27 czerwca zagrają sparing z drużyną województwa podlaskiego. W lipcu zespół uda się na obóz do Austrii, gdzie rozegra 3 mecze kontrolne. Nowy sezon Ekstraklasy rusza pod koniec lipca, a pierwszym rywalem Jagiellonii będzie Korona Kielce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku doszło do poważnego wypadku podczas prac ogrodowych. 72-letni pan Henryk doznał urazu urazu kręgosłupa szyjnego, gdy potknął się i upadł na plecy. Dzięki skomplikowanym operacjom przeprowadzonym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym mężczyzna odzyskał przytomność i samodzielnie oddycha. Po półtora miesiąca od wypadku z pomocą rehabilitantów zaczyna się poruszać i patrzy z nadzieją w przyszłość.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Podczas mundialu w Dallas Japonia zremisowała z Holandią 2-2, ale to kibice z kraju kwitnącej wiśni ponownie przyciągnęli uwagę. Po meczu, zamiast od razu opuścić stadion, posprzątali swój sektor, zbierając odpady do worków. To zachowanie stało się symbolem japońskiej kultury i szacunku na arenie międzynarodowej. Podobną postawę pokazali piłkarze, zostawiając szatnie w idealnym stanie. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, wciąż wspomina dramatyczny mecz na wodzie z 1974 roku, kiedy to Gerd Müller zdobył bramkę, która pozbawiła Polskę szansy na finał Mistrzostw Świata. Tomaszewski przyznaje, że ma do siebie pretensje za ten błąd, który mógł kosztować Polskę wielki sukces. Mimo to podkreśla, że drużyna z 1974 roku była fenomenem, a kluczem do jej sukcesu był trener Kazimierz Górski. Szymon Marciniak poprowadzi mecz Argentyny z Algierią podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z wtorku na środę, 17 czerwca, o godzinie 3 czasu polskiego na stadionie w Kansas City. Marciniakowi towarzyszyć będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Australijczyk Campbell Kirk Kavanaugh. To kolejny ważny występ polskiego arbitra, który sędziował finał mundialu w Katarze.
1: W maju zakończył się cykl zawodów lekkoatletycznych nadziei olimpijskich, który odwiedził wszystkie polskie województwa, przyciągając ponad 7 tysięcy dzieci. Po raz pierwszy imprezy odbyły się w nowych lokalizacjach, takich jak Sanok czy Zamość. Finał tegorocznej edycji odbędzie się 19 września na Stadionie Śląskim. Wydarzenie wspiera Orlen oraz marka diety od Brokuła, która zapewniła uczestnikom zbilansowane posiłki.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska zdobyła wicemistrzostwo na turnieju Roland Garros, co przyniosło jej awans na 21 miejsce w rankingu WTA. Po powrocie do Polski otrzymała od ministra sportu roczne stypendium w wysokości 9600 zł miesięcznie. Decyzja ta wywołała kontrowersje, a doradca Karola Nawrockiego, Marcin Możdżonek, skrytykował ją jako przykład patologii w polskiej polityce sportowej. Hervé Renard, znany francuski trener, obejmie reprezentację Tunezji podczas trwających Mistrzostw Świata. Zmiana na stanowisku trenera to efekt dotkliwej porażki Tunezyjczyków 1-5 ze Szwedami. Renard, który zasłynął zwycięstwem Arabii Saudyjskiej nad Argentyną, ma poprowadzić drużynę do końca turnieju. Tunezyjczycy przygotowują się teraz do kluczowych meczów z Japonią i Holandią. Prezydent Polski, Karol Nawrocki, wziął udział w prestiżowej gali UFC Freedom 250 w Białym Domu, zorganizowanej z okazji 250. rocznicy powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. Podczas wydarzenia doszło do krótkiej rozmowy między Nawrockim a Trumpem. Gala zakończyła się sensacyjną porażką niepokonanego mistrza w walce wieczoru.
0: New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po 53 latach, pokonując San Antonio Spurs od 4-1. Jeremy Sochan, choć na parkiecie pojawił się tylko na chwilę, stał się gwiazdą świętowania. Nagrania z jego udziałem robią furorę w sieci, pokazując, jak świetnie zintegrował się z drużyną. To wyjątkowy moment w karierze 23-letniego Polaka.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Anastazja Kuś, 19-letnia sprinterka, zdobywa coraz większą popularność w polskiej lekkoatletyce. Jej sukcesy na wieży, jak srebro na halowych mistrzostwach świata w Nankinie, to także zasługa wsparcia mamy, Alicji Kuś. Obie panie łączy nie tylko miłość do sportu, ale i wyjątkowa uroda, co przyciąga uwagę na czerwonych dywanach. Mimo nieprzychylnych komentarzy, ich bliska relacja pozostaje niezachwiana.
0: Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu. Robert Lewandowski po rozstaniu z FC Barceloną rozważa transfer do Chicago Fire. Polski napastnik udał się do Stanów Zjednoczonych na rozmowy z władzami klubu. Choć decyzja jeszcze nie zapadła, Amerykanie są poważnie zainteresowani jego pozyskaniem. Wizyta w Chicago ma pomóc Lewandowskiemu w podjęciu ostatecznej decyzji.
1: Podczas otwarcia Mistrzostw Świata 2026 roku w Meksyku doszło do skandalu. Na trybunach pojawiła się flaga Rosji, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Prezydent FIFA Gianni Infantino znalazł się w centrum krytyki, a incydent wzbudził debatę na temat obecności Rosji w światowym futbolu. Mimo zakazu, rosyjskie symbole narodowe pojawiły się na stadionie, co jest efektem decyzji FIFA z 2022 roku o zawieszeniu rosyjskich drużyn.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Poznaniu Poznaniu ruszył tenisowy turniej Enea Poznań Open, przyciągając zawodników znanych z wielkoszlemowych rozgrywek. Na kortach zobaczymy m.in. ubiegłorocznego triumfatora Maxa Kaśnikowskiego oraz faworytów, takich jak Aleksandr Szewczenko i Jan Choiński. Dodatkową atrakcją jest strefa równowagi mentalnej z udziałem Otylii Jędrzejczak, gdzie młodzi sportowcy mogą czerpać z doświadczeń mistrzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejszy dzień zachęca do odpoczynku na leżaku z muzyką w tle.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany w nowym sezonie. Po wakacjach Paweł Zduński, samotny wdowiec, będzie szukał niani dla swojego syna Antosia. Nowa opiekunka ma odegrać kluczową rolę w życiu Pawła, a jej tożsamość pozostaje tajemnicą aż do września. Agnes, która dotychczas wspierała Pawła, zostanie odsunięta, co wywoła wiele emocji. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i zastanawiają się, czy nowa bohaterka stanie się kimś więcej niż tylko nianią. Czy Paweł odnajdzie w niej nową miłość? Wszystko wyjaśni się już jesienią.
2: Pierwsza miłość wraca z emocjonującymi zwrotami akcji. Już na początku września widzowie będą świadkami zdrady Bartka, który ulegnie uczuciom do byłej żony Emilki. To wydarzenie wstrząśnie jego związkiem z Iloną. W 4240 odcinku Ilona zaskoczy Bartka propozycją wspólnego zamieszkania, co zmusi go do przemyśleń. Mimo że Bartek przyzna się Ilonie do zdrady w 4242 odcinku, zapewni ją, że to był błąd i chce być z nią. Ilona jednak nie pozostanie obojętna i zapyta Bartka, czego naprawdę chce. Czy ich związek przetrwa tę próbę? Odpowiedzi poznamy już po wakacjach. Pierwsza miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi odcinkami. Janek, główny bohater, zmierzy się z prawdą o ojcostwie Poli. W nowym sezonie, który startuje we wrześniu, Janek postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i przeprowadzi test DNA. Wykradnie smoczek Poli z mieszkania Lilki, by zdobyć próbkę do badania. Wynik testu rozwieje wszelkie wątpliwości. Pola jest jego córką. Lilka była kochanka Janka. Z satysfakcją przyjmie tę wiadomość. Czy Janek zdoła uwolnić się od manipulacji Lilki? Odpowiedzi poznamy dopiero późną jesienią. Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. Już we wrześniu widzowie będą świadkami dramatycznych chwil, gdy Kamil Biały, bohater serialu, znajdzie się na misji w Kosowie. W 4240 odcinku polscy żołnierze, w tym Kamil, wjadą na minę pułapkę, co doprowadzi do gwałtownego wybuchu. Kamil, ciężko ranny, nagra pożegnalną wiadomość dla Angeliki, przeczuwając, że śmierć jest blisko. Czy czeka go cudowne ocalenie? Angelika, zaniepokojona snem o zmarłej Ani, będzie szukała informacji o losie Kamila. W nowym sezonie to właśnie te dramatyczne wątki będą trzymać widzów w napięciu.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 906 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 lipca, pułkownik zmaga się z poczuciem winy, wierząc, że jego ślepota to kara za grzechy. Ursula chce zwolnić Pakita za pocałunek z Florą, mimo że dziewczyna staje w jego obronie. Riera i Diego łączą siły, by pokonać Ursulę. Sylwia nie rozumie, dlaczego pułkownik jest dla niej tak nieprzyjemny. Serial opowiada o Carmen, która po dramatycznych wydarzeniach ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W zasadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Dziedzictwa w 949 odcinku przynoszą emocjonujące zwroty akcji. Semih odkrywa, że jego siostra Kansel wydała Nanę i Jusufa truciźnie. Wściekły konfrontuje się z nią w salonie, co prowadzi do dramatycznej kłótni. Sahin, zszokowany prawdą, rzuca się na Semiha, ale sytuacja wymyka się spod kontroli. Semih atakuje Sahina, który upada w kałuży krwi. Kansel próbuje ratować sytuację, ale Semih nie chce wezwać pomocy, obawiając się więzienia. Nana niespodziewanie pojawia się na miejscu, próbując pomóc rannemu Sahinowi. Czy Sahin przeżyje i czy tajemnice rodzeństwa wyjdą na jaw? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 958 odcinek, który zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 16 na TVP1. Nana staje przed dramatycznym wyzwaniem, próbując uniknąć deportacji z Turcji. Ojraz nie poddaje się i z determinacją szuka sposobu, by pomóc jej pozostać w kraju. Tymczasem Sinan otrzymuje propozycję pracy w USA, ale ku zaskoczeniu wszystkich decyduje się zostać w Stambule. Serial, pełen miłości i rodzinnych zawirowań, przyciąga widzów swoją wciągającą fabułą. W obsadzie zobaczymy m.in. Halil, Ibrahima, Seyhana i Sile Turkoglu. To idealna propozycja dla miłośników emocjonujących historii.
2: Serial Magda M. to prawdziwy fenomen polskiej telewizji. Od premiery pierwszego odcinka minęło już ponad 20 lat, a produkcja wciąż budzi emocje. Historia ambitnej prawniczki Magdaleny Miłowicz, granej przez Joannę Brodzik, i jej relacji z tajemniczym Piotrem Korzeckim, w którego wcielił się Paweł Małaszyński, przyciągała przed ekrany miliony widzów. Serial zdobył prestiżowe nagrody, w tym Telekamerę 2007. W sumie wyemitowano 55 odcinków, a chemia między głównymi bohaterami na długo zapisała się w pamięci widzów. Na ekranie pojawiła się plejada gwiazd, takich jak Katarzyna Bujakiewicz, Bartłomiej Świderski czy Daria Widawska.
1: M jak Miłość szykuje dla widzów prawdziwą, emocjonalną bombę w nadchodzących jesiennych odcinkach. Martyna i Jakub, ulubieńcy fanów, w końcu wybiorą się na długo wyczekiwaną romantyczną randkę. Ich przyjaźń przekształci się w głębokie uczucie, co z pewnością ucieszy wielu widzów. Detektyw Karski, po rozstaniu z byłą żoną Kasią, dostrzeże w Martynie coś więcej niż tylko przyjaciółkę. Wspólne chwile tej pary mogą jednak zostać zakłócone przez tajemnice z przeszłości. Mroczny sekret Kasi, dotyczący ojcostwa jej dziecka, może wywołać spory skandal. Fani serialu z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, kibicując nowej parze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. W najbliższy czwartek obchodzi 77. urodziny. Jacek Sasin, wicepremier, przyznał, że to ważna rocznica, podkreślając rolę Kaczyńskiego jako ikony III Rzeczypospolitej Polskiej. Sasin stanął także na czele nowego stowarzyszenia Po pierwsze Polska, które ma wspierać jedność partii i kampanię Przemysława Czarnka. Czarnek od 100 dni prowadzi prekampanię jako kandydat na premiera. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, wciąż mieszka u swojego kuzyna, Jana Marii Tomaszewskiego, z powodu przedłużającego się remontu na Żoliborzu. Prace w jego domu potrwają jeszcze kilka miesięcy, a Kaczyński pozostanie u kuzyna prawdopodobnie do końca roku. W międzyczasie prezes PiS jest zajęty pracą i czytaniem książek, a jego koty zadomowiły się w nowym miejscu.
0: Najnowsze sondaże wskazują, że wspólna lista wyborcza Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy nie cieszy się dużym poparciem. Tylko niecałe 40% badanych rozważyłoby oddanie na nią głosu, podczas gdy niecałe 43% jest przeciw. To może być poważny problem dla Donalda Tuska, ponieważ obecni koalicjanci Koalicji Obywatelskiej nie weszliby do Sejmu. Dyskusja o wspólnym starcie w wyborach 2027 roku nabiera na znaczeniu. Cyberprzestrzeń stała się kluczowym polem działań wojennych NATO, co podkreślono podczas forum CyberSec 2026 w Katowicach. Eksperci zwracają uwagę na rosnące zagrożenia związane z cyberatakami, które mogą być równie groźne jak tradycyjne ataki zbrojne. Wskazano na potrzebę aktywnej obrony i współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi, aby skutecznie chronić infrastrukturę krytyczną. Dyskutowano także o przyszłych wyzwaniach, takich jak komputery kwantowe, które mogą złamać obecne systemy kryptograficzne.
1: Ciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Łodzi doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy 3-letnie dziecko stało na parapecie mieszkania na 3 piętrze. Policja szybko zareagowała, bezpiecznie ściągając chłopca do środka. Ojciec dziecka, który w tym czasie był na spacerze, może usłyszeć poważne zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat więzienia za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, często nie kwitnie z powodu nieodpowiedniego oświetlenia lub nadmiaru azotu. Rozwiązaniem może być domowa odżywka z liści laurowych, która wspomaga kwitnienie i wzmacnia korzenie. Warto pamiętać, że skrzydłokwiat jest toksyczny dla zwierząt i dzieci, dlatego należy ustawiać go poza ich zasięgiem.
2: W Lublinie doszło do nietypowego zatrzymania 33-letniego mężczyzny, który prowadził samochód z prawie 2 promilami alkoholu we krwi i dożywotnim zakazem jazdy. Po porzuceniu auta na skrzyżowaniu, boso ukradł paliwo ze stacji benzynowej. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu kara do 7,5 roku więzienia.
0: W Polsce rośnie popularność tradycyjnych imion, takich jak Anna, Katarzyna i Maria. Mimo to imię Nora pozostaje rzadkością. Nosi je zaledwie 273 kobiety. Nora, choć ma piękne znaczenie i kojarzy się z inteligencją oraz niezależnością, nie zdobyła szerokiego uznania wśród rodziców. W ubiegłym roku imię to nadano tylko 5 dziewczynkom.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W sklepach Action pojawiła się elektryczna wyciskarka do cytrusów Home Essentials za jedyne niecałe 40 zł. Urządzenie pozwala szybko przygotować świeże soki z pomarańczy, cytryn i grejpfrutu, co jest idealnym rozwiązaniem na letnie upały. Dzięki prostocie obsługi i pojemnemu zbiornikowi wyciskarka zyskuje popularność wśród osób ceniących zdrowe napoje bez konserwantów. To praktyczny gadżet, który może stać się hitem tego lata. Na trasie S trzech policjantów zatrzymało 20-letniego kierowcę Audi, który jechał z prędkością 201 km na godzinę, mimo ograniczenia do 120 km na godzinę. Mieszkaniec Zielonej Góry został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł i otrzymał 15 punktów karnych. Funkcjonariusze apelują o rozwagę na drodze, przypominając, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków. Statystyki zdawalności egzaminów na prawo jazdy w Polsce budzą kontrowersje. W niektórych miastach zdaje ponad połowa kursantów, podczas gdy w innych zaledwie co czwarty. Posłanka Danuta Jazłowiecka interweniuje w Ministerstwie Infrastruktury, wskazując na potrzebę ujednolicenia standardów oceniania. Ministerstwo będzie musiało odpowiedzieć na pytania dotyczące mechanizmów nadzoru i planów na wyrównanie szans kursantów. Aby ubrania w szafie pachniały świeżo przez długie tygodnie, wystarczy prosty trik. Przygotuj bawełniany woreczek z suszonymi ziołami, takimi jak lawenda czy szałwia, i umieść go między ubraniami. Regularne wietrzenie szafy i unikanie wilgoci to klucz do sukcesu. Naturalne zapachy nie tylko odświeżą odzież, ale także odstraszą mole.
1: Słuchacie Radia Super Express. W Warszawie odbyła się premiera filmu Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, laureata Oscara. Wydarzenie przyciągnęło wiele gwiazd oraz osobistości ze świata polityki, w tym ministrę kultury Martę Cienkowską, marszałkinię Senatu Małgorzatę Kidawę-Błońską i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Film opowiada o relacjach niemieckiego pisarza z jego dziećmi i rozgrywa się w 1949 roku. To pierwsza pełnometrażowa fabuła Pawlikowskiego od czasu Zimnej Wojny.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie tak samo 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Czerwcowe ciepło idealnie pasuje do popołudniowego relaksu w ogrodzie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa szykuje się na muzyczną bombę. Już 17 czerwca na Warsaw Music Festival wystąpią legendarni Black Eyed Peas. To będzie prawdziwa uczta dla fanów, którzy pamiętają ich hity, takie jak Where is the Love czy Boom Boom Pow. Festiwal, który po raz pierwszy zawita do stolicy, obiecuje połączyć różne pokolenia i brzmienia, a Black Eyed Peas będą jedną z głównych atrakcji. Czyżby Warszawa miała stać się nową stolicą muzyki?
2: Daniel Martyniuk, znany z licznych skandali, postanowił zaskoczyć wszystkich swoją przemianą. Wszystko to dla małego Floriana, który właśnie obchodził swoje pierwsze urodziny. Na przyjęciu nie zabrakło personalizowanego balonu, tortu i prezentów, w tym Lamborghini Revuelto, które kosztuje tyle, co porządny rower. Co ciekawe, wśród gości nie pojawili się słynni rodzice Daniela, Danuta i Zenek Martyniukowie. Czyżby nowy, rodzinny rozdział nie obejmował wszystkich?
1: Mikołaj Bagi Bagiński po sukcesie w Tańcu z Gwiazdami postanowił stworzyć własne show – Farma Bagiego. W tym programie celebryci rywalizują na farmie, próbując przetrwać dzięki sojuszom i eliminacjom. Zwycięzca spełni marzenie jednego z fanów, a szczęśliwiec z hashtagiem zgarnie 10 tysięcy złotych i luksusowe wakacje. Odcinki można oglądać na YouTube, a finał już 27 czerwca. Ciekawe, czy ktoś z uczestników odkryje w sobie talent do uprawy ziemniaków. Helena Englert, córka słynnego Jana Englerta, odkryła przed światem gorzką prawdę o zarobkach aktorów. Okazuje się, że 3 miesiące pracy nad rolą w teatrze przynoszą mniej pieniędzy niż 2 godziny na Instagramie. Helena zrozpaczona, że aktorstwo nie jest tak opłacalne jak bycie influencerem. Przyznaje, że nie potrafi poświęcić się sztuce w pełni. Cóż, może czas na zmianę kariery. W końcu, kto by się spodziewał, że sztuka nie płaci rachunków?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Julia Wieniawa, nasza niezmordowana gwiazda, znów odpoczywa na greckiej wyspie Mykonos, ale nie w byle jakim hotelu. Tym razem wybrała luksusowy ośrodek, gdzie za noc płaci się fortunę, bo przecież kto by chciał zwykłe wakacje. Po miesiącach ciężkiej pracy na scenie i ekranie Julia zasłużyła na chwilę relaksu, a jej fani mogą podziwiać zdjęcia w bikini, które, jak zawsze, robią furorę. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie wakacje, ale przynajmniej możemy podziwiać je na Instagramie. Telewizja Polska nie czeka na wakacje i już 20 czerwca startuje z cyklem Lato z Radiem i Telewizją Polską. Pierwszy koncert w Bielsku-Białej zapowiada się jako prawdziwa muzyczna uczta z udziałem takich gwiazd jak Maryla Rodowicz, Michał Szpak czy Doda. Darmowe koncerty pod gołym niebem to świetna okazja, by usłyszeć znane przeboje w nowych aranżacjach. Czyżby lato zaczynało się wcześniej? Cóż, przynajmniej w telewizji. Wielki sukces na festiwalu w Cannes, a teraz ojczyzna Pawła Pawlikowskiego wkracza na polskie ekrany. Uroczysta premiera w Warszawie przyciągnęła całą śmietankę towarzyską, od Agaty Kuleszy po prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Film opowiada o skomplikowanej relacji Tomasa Manna z córką Eriką, a akcja toczy się w czasach zimnej wojny. Ciekawe, czy emocje na ekranie dorównają tym na czerwonym dywanie?
2: Gamą Fal, świeżo upieczony zwycięzca Tańca z Gwiazdami, nie zwalnia tempa i już podbija plan serialu Barwy Szczęścia. Nasz nowy ulubieniec, kurier Michał, otoczony wianuszkiem gwiazd, z pewnością nie będzie narzekał na brak damskiego towarzystwa. Czyżby szykował się nowy romans na ekranie? Fani już nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak Gamał znów pokaże swoją słynną klatę i rozkocha w sobie kolejne serca. Jesień zapowiada się gorąco.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a na kultowej ławeczce zasiądzie sam Daniel Olbrychski. Aktor, który dla tej roli przerwał nawet wakacje, wcieli się w nową postać. Ignaca Japycza, kuzyna znanego Stacha. Fani serialu są podzieleni. Jedni cieszą się z powrotu, inni obawiają się, że to będzie farsa. Cóż, czas pokaże, czy Olbrychski zdoła dorównać legendarnym poprzednikom.
2: Rafał Cieszyński, znany aktor, obchodził swoje 50. urodziny w iście hollywoodzkim stylu. Jego żona, Alżbeta Lęska, zorganizowała przyjęcie niespodziankę, które wymagało aż 2 miesięcy tajnych przygotowań i zaangażowania ponad 100 osób. Pogoda, która miała być kapryśna, postanowiła jednak współpracować i podarowała słońce na ten wyjątkowy dzień. Cóż, nie każdy może pochwalić się taką ekipą do organizacji urodzin, ale jak widać, dla Rafała nie ma rzeczy niemożliwych.
1: Dziś mija 16 lat od dnia, który na zawsze zapisał się w historii polskiej muzyki. W czerwcu 2010 roku na warszawskim Bemowie w ramach festiwalu Sony Sphere na jednej scenie zagrała cała wielka czwórka thrash metalu – Metallica, Megadeth, Anthrax i Slayer. To było jak spełnienie marzeń dla fanów ciężkiego brzmienia, a bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Choć od tamtego czasu wiele się zmieniło, to niestety, mimo planu, wielka czwórka nigdy więcej nie stanęła razem na scenie. The Darkness zagra na festiwalu organizowanym przez Iron Maiden, a Justin Hawkins nie kryje radości. W końcu, kto by się nie cieszył z grania u boku legend, które nigdy nie tworzyły muzyki pod listy przebojów? Edfest w Knebworth zapowiada się na prawdziwe święto dla fanów metalu z muzeum, barem Ediego i wesołym miasteczkiem.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Do prokuratury okręgowej w Płocku wpłynęła opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Eksperci uznali, że Bartosz G. był poczytalny w chwili popełnienia czynu i może brać udział w postępowaniu. W związku z tym prokuratura złożyła wniosek o przedłużenie jego tymczasowego aresztowania o kolejne 3 miesiące. Śledztwo wciąż trwa i może potrwać jeszcze kilka miesięcy.
2: W Warszawie wybuchł kryzys wokół młodego medyka i radnego Dawida Kacprzyka, który w rok powiększył swój majątek o niecałe 2 miliony złotych. Prezydent Rafał Trzaskowski zlecił pilną kontrolę w Szpitalu Południowym oraz innych warszawskich oddziałach ratunkowych. Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, a sprawą zajmuje się Narodowy Fundusz Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska. Władze miasta zapowiadają surowe kary, jeśli potwierdzą się nieprawidłowości. Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 575 w Nowej Małej Wsi. W niedzielę wieczorem samochód osobowy zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. 48-letnia kobieta kierująca pojazdem zginęła na miejscu. Policja i prokuratura badają przyczyny tego zdarzenia. Już 20 czerwca w Warszawie ruszają warszawskie targi obronne. Największe wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu i obronności. Expo 21 zaprezentuje się ponad 100 wystawców, a w programie znajdą się pokazy sprzętu wojskowego, warsztaty oraz spotkania z ekspertami. Zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. czołg Abrams, sprzęt jednostki Grom oraz pojazdy Straży Granicznej. To także okazja, by dowiedzieć się, jak zostać żołnierzem czy policjantem. 67-letni pan Stanisław K. z Węgrowa został poważnie ranny po kopnięciu przez konia w stajni. W wyniku zdarzenia stracił oko, 7 zębów i doznał licznych złamań. Mężczyzna przestrzega teraz przed podchodzeniem do koni od tyłu, co było przyczyną jego wypadku. Apeluje, by zawsze zachować ostrożność przy pracy ze zwierzętami. W książce Miasto Dzieci Świata Beaty Chomontowskiej ujawniono dramatyczne wspomnienia z pobytów dzieci w sanatoriach w Rabce-Zdroju w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i na początku lat 90. Dla wielu młodych pacjentów pobyt tam był traumatycznym doświadczeniem. Obecnie uzdrowisko działa jako uzdrowisko Rabka Spółka Akcyjna i cieszy się dobrą opinią, oferując kompleksową terapię dla dzieci z różnymi schorzeniami. Współczesne standardy opieki są znacznie wyższe niż w przeszłości. W gminie Mszana Dolna odnaleziono ciało 19-letniego Kacpra W., poszukiwanego w związku z tragicznymi wydarzeniami w Mszanie Górnej.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki serial, który podbił serca widzów. Już 25 czerwca na antenie TVP 2 zobaczymy emocjonujący 130 odcinek. W tym epizodzie Cemil odmawia rozmowy z głównymi bohaterami, a intrygantka Bejza, udając ciążę, odkrywa sekrety Cihana. Hancer i Yasemin rozmawiają o planach byłego męża, który chce zabrać Hancer na badania genetyczne. Mukadder pokazuje swoją siłę, nie ulegając Nusretowi, a Jonca, przerażona wizją Tayara, szuka schronienia u Derdzi. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, oferuje widzom długie godziny pełne emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Z imponującą liczbą 325 odcinków Panna Młoda zapewnia rozrywkę na długie lata. M jak Miłość powraca z emocjonującym wątkiem zemsty. W nowych odcinkach po wakacjach Paweł Zduński nie odpuści Dominikowi Walatowi, który w poprzednim sezonie spowodował wypadek, w wyniku którego zmarła jego żona Franka. Młody Walat, mimo wyroku sądu, znów będzie szalał po drogach grabiny, tym razem za kierownicą sportowego auta. Jego brawura doprowadzi do kolejnego tragicznego wypadku. Paweł, zdeterminowany, by sprawiedliwości stało się zadość, postanowi działać na własną rękę. W jego działania zaangażują się również miejscowi policjanci. Czy tym razem Walat trafi za kratki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki M jak Miłość. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach chodakowscy w końcu będą mieli powody do świętowania. Aneta i Olek zmierzą się z trudnościami, jakie stawia przed nimi Sowiński, który nie odpuści im za błąd medyczny. Z kolei Kama i Marcin będą musieli stawić czoła podstępnej Elżbiecie, która nie przestanie próbować rozbić ich małżeństwa. Mimo tych przeciwności, w końcu dla obu par zaświeci słońce. Wspólne chwile przy stole i uśmiechy na twarzach zapowiadają długo wyczekiwany, szczęśliwy finał. Jednak czy spokój Chodakowskich potrwa długo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach. Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 897 odcinka. Lanca, pod wpływem Krystyny Nowoła, podejmuje dramatyczną decyzję o zakończeniu związku z Diegiem, co wywołuje burzę emocji w madryckiej kamienicy. Tymczasem rodzina Palaciosów szykuje się do podróży do Paryża, by świętować urodziny Marii Luisy, choć nie obywa się bez rodzinnych napięć. Na Akacjowej trwają przygotowania do wizyty mistyczki, co wprowadza dodatkowy chaos. Leonor, zaniepokojona sytuacją, ostrzega Diega, co prowadzi do jego interwencji. Odcinek zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial przenosi widzów do klimatycznego Madrytu z początku XX wieku, gdzie luksus i codzienne problemy mieszają się w fascynującą opowieść.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 418 odcinek. Katalina postanawia wyznać ojcu prawdę o swoim konflikcie z Pelajem, co może zmienić wiele w ich relacjach. W Posiadłości dochodzi do dramatycznych wydarzeń, które prowadzą do tragicznej śmierci Kimeny, wywołując napięcia między rodzinami. Nowy szef służby, Ricardo Pellicer, wprowadza zmiany w pałacowej hierarchii. Odcinek pełen emocji zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 15:05 na TVP2. Serial, osadzony w malowniczej Hiszpanii początku XX wieku, przyciąga widzów intrygami i zakazaną miłością. W rolach głównych występują m.in. Ana Garces i Manuel Regueiro. To propozycja dla miłośników kostiumowych opowieści o miłości i tajemnicach. Panna Młoda wkracza w emocjonujący etap. W 129 odcinku, który zostanie wyemitowany 24 czerwca o 17:20 na TVP2, Jonca stanie przed trudnym wyborem finansowym. Cichan, zdeterminowany, by odciąć się od przeszłości, odwiedza rodzinny dom tylko po to, by zabrać swoje rzeczy. Ignoruje wszelkie próby rozmowy ze strony matki i Bejzy, koncentrując się na przyszłości z Hancer. Tymczasem Deria proponuje Jonce kosztowną ofertę wynajmu pokoju, co zmusza ją do przemyśleń. Serial Panna Młoda przyciąga widzów swoją złożoną fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. To opowieść o miłości, która musi przetrwać w cieniu rodzinnych konfliktów i finansowych zobowiązań.
2: Ród Smoka powraca z trzecim sezonem, a pierwszy odcinek zadebiutuje już 22 czerwca. To prawdziwe widowisko, które trwa aż 72 minuty, bijąc rekordy w historii HBO Max. W premierowym odcinku zobaczymy spektakularną bitwę w Gardzieli, jedno z największych morskich starć Westeros. Na planie pojawiło się aż 15 tysięcy statystów, a do realizacji użyto 3 milionów litrów wody i 25 ton propanu. W jednym z ujęć podpalono 23 kaskaderów, co jest nowym rekordem w świecie seriali. W rolach głównych powracają Emma Darcy, Matt Smith i Tom Glyn Carney. To będzie sezon pełen emocji i niezapomnianych scen. Złoty chłopak powraca z emocjonującym 319 odcinkiem. Ferit czuje się zdradzony przez Sejran, co prowadzi do napięć i trudnych rozmów. Abidin naciska na Sadika, by ujawnił prawdę, co wywołuje dramatyczne wydarzenia w rezydencji. Sejran potajemnie odwiedza posiadłość, by zdobyć notatnik Halisa, a Karam planuje zemstę. W tle Esme nie może zapomnieć dawnych urazów, a Suna rozważa wyjazd. Odcinek zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Serial to prawdziwa gratka dla fanów opowieści o miłości i wielkich pieniądzach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Rio de Janeiro doszło do katastrofy, która wstrząsnęła światem internetu. Gaspi, młody influencer z Argentyny, zginął w zderzeniu dwóch helikopterów, pozostawiając za sobą 3 miliony zrozpaczonych fanów. W tym samym wypadku życie stracił także amerykański muzyk Oliver Tree. Tragiczna śmierć Gaspiego to nie tylko strata dla jego fanów, ale i dla całej Ameryki Łacińskiej, gdzie jego odważne i satyryczne treści były prawdziwym fenomenem. Netflix znowu zaskakuje. W trzecim sezonie serialu 1670 chłopi planują lot na Księżyc, a sarmacka rzeczywistość trzeszczy w posadach. Jan Paweł, nasz samozwańczy Homo Sarmatus, stawia na kosmiczne ambicje, podczas gdy w Adamczychach płoną biblioteki, a szlachta drży przed tajemniczą chorobą poszlachecką. Premiera już 5 sierpnia, więc przygotujcie się na podróż pełną absurdów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Krzysztof Gojdź, znany lekarz, przeżywa prawdziwą telenowelę rozwodową w Miami. W aktach sprawy znalazła się intercyza, która miała zabezpieczyć jego majątek przed roszczeniami Marcina Roznowskiego. Okazuje się, że po 6 latach małżeństwa, które miało być tylko formalnością dla zielonej karty, Gojdź nie będzie musiał płacić alimentów. Finał tej medialnej szopki zaplanowano na koniec lipca, a sam Gojdź nie szczędzi ostrych słów pod adresem byłego partnera, nazywając go męską plamą bałaganacką. Michał Wiśniewski, znany jako weteran rozwodów, znów jest na ustach wszystkich. Po 5 rozstaniu lider ich troje nie traci czasu i już krążą plotki o jego nowym związku. Tym razem na celowniku jest Mandaryna, jego była żona, z którą kiedyś tworzył medialny duet. Czyżby historia miała zatoczyć koło i Michał planował powrót do przeszłości? Cóż, miłość w showbiznesie bywa nieprzewidywalna, a Michał Wiśniewski zdaje się być jej niekwestionowanym mistrzem.

0: Ekspresem.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Ekspres.
0: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski, para z polskiego show biznesu, której życie na Instagramie wygląda jak bajka, właśnie doświadczyła brutalnego zderzenia z rzeczywistością. Oskar trafił do szpitala z migotaniem przedsionków, co dla 34-latka było szokiem. Okazuje się, że luksusowe życie ma swoją cenę, a zdrowie nie jest na sprzedaż. Klaudia przypomina, że za pięknymi zdjęciami kryją się nieprzespane noce i stres, a prawdziwe życie to nie tylko uśmiechy na Instagramie.
2: Roxana Węgiel i Kevin Mgley, para z show biznesu, pojawili się na 10. rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych, co oczywiście nie mogło umknąć uwadze mediów. Roxy z rozrzewnieniem opowiada o wsparciu, jakie otrzymuje od Mariny, podkreślając, że ich małżeństwo to wzór do naśladowania. Cóż, 10 lat w małżeństwie w świecie celebrytów to prawdziwy wyczyn, a może nawet cud. W końcu, kto by pomyślał, że wśród blasków fleszy można znaleźć prawdziwą miłość?
0: Wielki finał Dni Jastrzębia Zdroju z udziałem Skolima okazał się niezapomnianym wydarzeniem, choć niekoniecznie z powodu muzycznych uniesień. Gwiazda wieczoru postanowiła zafundować fanom ponad dwugodzinne oczekiwanie, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Tłumy, które zgromadziły się pod sceną, zamiast cieszyć się koncertem, musiały zmierzyć się z frustracją i ściskiem. Mimo rekordowej frekwencji, wielu uczestników opuściło stadion z poczuciem niedosytu i rozczarowania. Andrzej Piaseczny, znany z tajemniczości, tym razem otworzył się w podcaście Wojewódzki Kędzierski. Opowiedział o swoim dawnym związku z Mirosławą i roli ojca dla jej dwóch synów. Choć przyznał, że nie był najlepszym ojcem, z szacunkiem patrzy na ich życiowe wybory. Co ciekawe, mimo że kiedyś marzył o własnym dziecku, dziś nie planuje powiększenia rodziny, bo czas nieubłaganie płynie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Ekspres.
0: Bonnie Tyler, ikona muzyki, przeżyła prawdziwy dramat w portugalskim szpitalu. Po nagłej operacji jelit i miesiącu w śpiączce farmakologicznej artystka odzyskała świadomość, ale jej zdrowie wciąż pozostawia wiele do życzenia. Choć lekarze są pełni nadziei, jej powrót do pełni sił to proces, który wymaga czasu. Niestety, wakacyjne koncerty muszą poczekać, ale fani wciąż trzymają kciuki za jesienne występy. A Perfect Circle znów w centrum uwagi. Po premierze singla Starless fani nie mogą się doczekać nowego albumu, a gitarzysta Billy Howerdel dolewa oliwy do ognia, mówiąc, że pracują nad czymś. 8 lat minęło od ostatniego krążka, a zespół wciąż w trasie, więc na konkrety trzeba będzie jeszcze poczekać. Howerdel zdradza, że potrzebuje więcej dni na siłowni i snu, by ruszyć z kopyta z nowym materiałem. Cóż, może kiedyś doczekamy się tej płyty.
2: Dziwna wiosna znów zaskakuje. Ich najnowszy singiel Światła Miasta już huczy w sieci, a lider zespołu, Dawid Karpiuk, porównuje nagranie do koncertu, który mógłby rozwalić sufit. W utworze znajdziemy cytat School Kids of Death, co pokazuje, że Karpiuk nie boi się sięgać po inspiracje z przeszłości. Zespół, który zadebiutował w 2021 roku, szykuje się do wydania trzeciej płyty, a ich muzyka wciąż jest jak rozpędzona supernowa, pełna emocji i buntu. 16. edycja festiwalu Rock na Bagnie, już za rogiem. A goniąc nad Biebrzą szykuje się na prawdziwe muzyczne trzęsienie ziemi. Na scenie pojawią się takie legendy jak Buzzcocks, Deserter czy Hugh Cornwell z The Stranglers. Jakby tego było mało, festiwal oferuje nie tylko koncerty, ale i konferencję naukową, bo przecież kto nie chciałby posłuchać wykładów na rockowym festiwalu? A dla tych, którzy wolą coś bardziej lokalnego, czeka jarmark podlaskich smakołyków.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsze słońce dodaje energii. Czas na aktywności na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie wybuchła polityczna burza po ujawnieniu, że młody lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej, Dawid Kacprzyk, zarobił w ciągu roku ponad 1 700 000 zł. W reakcji na te doniesienia prezydent Rafał Trzaskowski zarządził pilne kontrole w Szpitalu Południowym i innych miejskich SOR-ach. Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w partii, a sprawą zajęła się także Naczelna Izba Lekarska. Kontrole mają na celu sprawdzenie organizacji pracy i bezpieczeństwa pacjentów.
2: Sztuczna inteligencja budzi w Polakach zarówno podziw, jak i niepokój. Najnowszy raport Polster ujawnia, że aż 79% badanych obawia się tworzenia fałszywych materiałów przez sztuczną inteligencję. Ponad połowa Polaków przyznaje, że ma trudności z odróżnieniem treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję od tych stworzonych przez człowieka. Szczególnie młodzi ludzie martwią się o utratę kreatywności i uzależnienie od technologii. Zakończyła się policyjna obława w gminie Mszana Dolna. W trudno dostępnym rejonie znaleziono zwłoki mężczyzny, które mogą należeć do poszukiwanego Kacpra W. Służby zlokalizowały ciało dzięki wsparciu śmigłowca. Teraz śledczy prowadzą szczegółowe oględziny, aby potwierdzić tożsamość zmarłego.
1: W Mszanie Górnej doszło do tragedii. Młoda kobieta została zamordowana przez byłego partnera, który jest teraz poszukiwany przez policję. W obławie uczestniczą setki funkcjonariuszy, strażacy i ratownicy górscy. Akcja trwa na rozległym, zalesionym terenie, a poszukiwania będą kontynuowane aż do ujęcia sprawcy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Zawierciu doszło do groźnego wypadku. 15-letni chłopiec spadł z ogrodzenia i stracił przytomność. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował go do szpitala w Sosnowcu. Okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane. Już w sobotę, 20 czerwca, mieszkańcy Śląska będą mogli wziąć udział w Dniu Nowej Energii organizowanym przez Tauron. W Chorzowie i Gliwicach czeka mnóstwo atrakcji, w tym spektakle, animacje i sportowe emocje. W Chorzowie, w Tauron Parku Śląskim od 11 do 19 dzieci i dorośli będą mogli uczestniczyć w grach, zabawach i pokazach. W Gliwicach między 10 a 16 odbędzie się Tauron Street Energy Battle z pokazami tanecznymi i turniejem koszykarskim. To doskonała okazja na aktywne spędzenie czasu z rodziną.
2: Piekary Śląskie, położone w sercu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, łączą historię z nowoczesnością. Miasto jest znane z Bazyliki Najświętszej Marii Panny i Świętego Bartłomieja, która przyciąga pielgrzymów z całej Polski. Warto również odwiedzić Kalwarię Piekarską oraz Kopiec Wyzwolenia, które podkreślają duchowy i historyczny charakter tego miejsca. Piekary Śląskie to także unikatowe zabytki techniki, jak Młyn Reszki, świadczący o bogatej przeszłości przemysłowej regionu.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje atrakcyjne ceny na pobyty w wybranych terminach. Nocleg dla dwóch osób można zarezerwować już od 983 zł za dobę. Promocja dotyczy głównie dni od poniedziałku do czwartku w listopadzie. To świetna okazja dla tych, którzy chcą odpocząć nad morzem poza sezonem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca i już przyciąga wielu gości. Jeszcze przed otwarciem obiekt wzbudzał kontrowersje, ale teraz jego oceny w Google wzrosły z 3,7 do 3,9 gwiazdek. Goście chwalą przestronne pokoje, pyszne jedzenie i doskonałe animacje dla dzieci. Hotel jest jednym z największych w Polsce i nadal budzi duże zainteresowanie.
1: Łukasz W., znany jako kamerzysta, ponownie stanie przed sądem. Sąd okręgowy w Szczecinie uchylił wcześniejszy wyrok uniewinniający w sprawie znęcania się nad niepełnosprawnym intelektualnie nastolatkiem. Sprawa dotyczy wydarzeń z 2021 roku, kiedy to patostreamerzy zmusili 18-letniego Dominika do upokarzających zachowań, które zostały opublikowane na YouTubie. Proces ruszy od nowa, a sąd będzie musiał ponownie rozstrzygnąć kluczowe kwestie dotyczące stanu intelektualnego ofiary i świadomości oskarżonych. W Szczecinie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego 37-letni Adam B. odpowie przed sądem za zabójstwo. W grudniu 2024 roku podczas alkoholowej awantury zadał on śmiertelny cios nożem swojemu współlokatorowi. Prokuratura ustaliła, że obaj mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. Adam B., który wcześniej był karany, nie przyznał się do winy i grozi mu kara dożywocia. W Białymstoku doszło do poważnego wypadku podczas prac ogrodowych. 72-letni pan Henryk doznał urazu kręgosłupa szyjnego, gdy potknął się i upadł na plecy. Dzięki skomplikowanym operacjom przeprowadzonym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym mężczyzna odzyskał przytomność i samodzielnie oddycha. Po półtora miesiąca od wypadku z pomocą rehabilitantów zaczyna się poruszać i patrzy z nadzieją w przyszłość.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Północnej zatrzymali 45 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-litewską granicę. Wśród zatrzymanych znaleźli się obywatele Afganistanu, Etiopii, Somalii i Sudanu. Wszystkich odesłano na Litwę zgodnie z procedurą readmisji. Zatrzymano również 52-letnią obywatelkę Ukrainy, podejrzaną o organizowanie tego procederu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Dzisiejsze słońce dodaje energii, czas na aktywności na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Jesienne odcinki zapowiadają się pełne dramatycznych zwrotów akcji.
1: M jak miłość szykuje dla widzów prawdziwą, emocjonalną bombę w nadchodzących jesiennych odcinkach. Martyna i Jakub, ulubieńcy fanów, w końcu wybiorą się na długo wyczekiwaną romantyczną randkę. Ich przyjaźń przekształci się w głębokie uczucie, co z pewnością ucieszy wielu widzów. Detektyw Karski, po rozstaniu z byłą żoną Kasią, dostrzeże w Martynie coś więcej niż tylko przyjaciółkę. Wspólne chwile tej pary mogą jednak zostać zakłócone przez tajemnice z przeszłości. Mroczny sekret Kasi, dotyczący ojcostwa jej dziecka, może wywołać spory skandal. Pani serial z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, kibicując nowej parze.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 8 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Czerwcowe promienie zachęcają do śniadań na tarasie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.

0: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
3: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Szkoła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. W najbliższy czwartek obchodzi 77. urodziny. Jacek Sasin, wicepremier, przyznał, że to ważna rocznica, podkreślając rolę Kaczyńskiego jako ikony III Rzeczypospolitej Polskiej. Sasin stanął także na czele nowego stowarzyszenia Po pierwsze Polska, które ma wspierać jedność partii i kampanię Przemysława Czarnka. Czarnek od 100 dni prowadzi prekampanię jako kandydat na premiera. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, wciąż mieszka u swojego kuzyna, Jana Marii Tomaszewskiego, z powodu przedłużającego się remontu na Żoliborzu. Prace w jego domu potrwają jeszcze kilka miesięcy, a Kaczyński pozostanie u kuzyna prawdopodobnie do końca roku. W międzyczasie prezes PiS jest zajęty pracą i czytaniem książek, a jego koty zadomowiły się w nowym miejscu.
3: Najnowsze sondaże wskazują, że wspólna lista wyborcza Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy nie cieszy się dużym poparciem. Tylko niecałe 40% badanych rozważyłoby oddanie na nią głosu, podczas gdy niecałe 43% jest przeciw. To może być poważny problem dla Donalda Tuska, ponieważ obecni koalicjanci Koalicji Obywatelskiej nie weszliby do Sejmu. Dyskusja o wspólnym starcie w wyborach 2027 roku nabiera na znaczeniu. Na froncie w Ukrainie zaprezentowano nową wersję czołgu M1A1 Abrams o nazwie Lucifer. Pojazd został wyposażony w zaawansowany pancerz klatkowy, który ma chronić przed atakami dronów FPV. Te modyfikacje są odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony tanich i precyzyjnych dronów, które mogą niszczyć pojazdy pancerne. Nowe rozwiązania mają na celu zwiększenie przeżywalności załóg i adaptację sprzętu do warunków ukraińskiego frontu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Łodzi doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy 3-letnie dziecko stało na parapecie mieszkania na 3 piętrze. Policja szybko zareagowała, bezpiecznie ściągając chłopca do środka. Ojciec dziecka, który w tym czasie był na spacerze, może usłyszeć poważne zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat więzienia za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo.
2: Dzień Ojca to świetna okazja, by podarować coś praktycznego i niedrogiego. W Pepco znajdziemy szeroki wybór prezentów, które łączą funkcjonalność z atrakcyjną ceną. W ofercie są m.in. poduszki podróżne od 12 zł, eleganckie etui na paszport za 8 zł czy składane krzesła plażowe za 45 zł. Dzięki temu można przygotować atrakcyjny upominek bez nadwyrężania domowego budżetu.
3: W Polsce rośnie popularność tradycyjnych imion, takich jak Anna, Katarzyna i Maria. Mimo to imię Nora pozostaje rzadkością. Nosi je zaledwie 273 kobiety. Nora, choć ma piękne znaczenie i kojarzy się z inteligencją oraz niezależnością, nie zdobyła szerokiego uznania wśród rodziców. W ubiegłym roku imię to nadano tylko 5 dziewczynkom. Air fryer, popularne urządzenie kuchenne, pozwala przygotować chrupiące potrawy z mniejszą ilością tłuszczu. Jednak jego użytkowanie wiąże się z koniecznością regularnego czyszczenia z tłustych osadów i resztek jedzenia. Istnieje prosty sposób na utrzymanie go w czystości, bez użycia agresywnej chemii. Wystarczy wlać do misy wodę z kilkoma kroplami płynu do naczyń, uruchomić urządzenie na 5 minut w temperaturze 200 stopni, a następnie przetrzeć wnętrze miękką gąbką.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W sklepach Action pojawiła się elektryczna wyciskarka do cytrusów Home Essentials za jedyne niecałe 40 zł. Urządzenie pozwala szybko przygotować świeże soki z pomarańczy, cytryn i grapefruitu, co jest idealnym rozwiązaniem na letnie upały. Dzięki prostocie obsługi i pojemnemu zbiornikowi wyciskarka zyskuje popularność wśród osób ceniących zdrowe napoje bez konserwantów. To praktyczny gadżet, który może stać się hitem tego lata. Na trasie S 3 policjantów zatrzymało 20-letniego kierowcę Audi, który jechał z prędkością 201 km na godzinę, mimo ograniczenia do 120 km na godzinę. Mieszkaniec Zielonej Góry został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł i otrzymał 15 punktów karnych. Funkcjonariusze apelują o rozwagę na drodze, przypominając, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków. W Szczecinie policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o krótkotrwałe użycie pojazdu bez zgody właściciela. Do incydentu doszło, gdy auto z włączonym silnikiem stało na ulicy. Funkcjonariusze szybko zlokalizowali pojazd i zatrzymali kierowcę na jednym z skrzyżowań. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i stanie przed sądem. Aby ubrania w szafie pachniały świeżo przez długie tygodnie, wystarczy prosty trik. Przygotuj bawełniany woreczek z suszonymi ziołami, takimi jak lawenda czy szałwia, i umieść go między ubraniami. Regularne wietrzenie szafy i unikanie wilgoci to klucz do sukcesu. Naturalne zapachy nie tylko odświeżą odzież, ale także odstraszą mole.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie odbyła się premiera filmu Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, laureata Oscara. Wydarzenie przyciągnęło wiele gwiazd oraz osobistości ze świata polityki, w tym ministrę kultury Martę Cienkowską, marszałkinię Senatu Małgorzatę Kidawę-Błońską i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Film opowiada o relacjach niemieckiego pisarza z jego dziećmi i rozgrywa się w 1949 roku.

0: Pierwsza pełnometrażowa fabuła Pawlikowskiego od czasu zimnej wojny.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1017 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejszy dzień warto wykorzystać na zwiedzanie urokliwych zakątków miasta.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Wiadomo, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Mikołaj Bagi Bagiński po sukcesie w Tańcu z Gwiazdami postanowił stworzyć własne show – Farma Bagiego. W tym programie celebryci rywalizują na farmie, próbując przetrwać dzięki sojuszom i eliminacjom. Zwycięzca spełni marzenie jednego z fanów, a szczęśliwiec z hashtagiem zgarnie 10 tysięcy złotych i luksusowe wakacje. Odcinki można oglądać na YouTube, a finał już 27 czerwca. Ciekawe, czy ktoś z uczestników odkryje w sobie talent do uprawy ziemniaków. Telewizja Polska nie czeka na wakacje i już 20 czerwca startuje z cyklem Lato z Radiem i Telewizją Polską. Pierwszy koncert w Bielsku Białej zapowiada się jako prawdziwa muzyczna uczta z udziałem takich gwiazd jak Maryla Rodowicz, Michał Szpak czy Doda. Darmowe koncerty pod gołym niebem to świetna okazja, by usłyszeć znane przeboje w nowych aranżacjach. Czyżby lato zaczynało się wcześniej? Cóż, przynajmniej w telewizji. Netflix postanowił wskoczyć na lodowisko romansów hokejowych, próbując dogonić sukces Prime Video. Gigant streamingowy pracuje nad adaptacją książki Icebreaker Hannah Grace, której łyżwiarka figurowa i hokeista muszą dzielić lodowisko, a może i coś więcej. Amanda Lasher, znana z Plotkary, poprowadzi tę produkcję, choć na razie nie wiadomo, kto wcieli się w główne role. Ciekawe, czy Netflix zdoła przełamać lód i zdobyć serca widzów. Wielki sukces na festiwalu w Cannes, a teraz ojczyzna Pawła Pawlikowskiego wkracza na polskie ekrany. Uroczysta premiera w Warszawie przyciągnęła całą śmietankę towarzyską, od Agaty Kuleszy po prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Film opowiada o skomplikowanej relacji Tomasa Manna z córką Eriką, a akcja toczy się w czasach zimnej wojny. Ciekawe, czy emocje na ekranie dorównają tym na czerwonym dywanie.
0: Gamą Fal. Świeżo upieczony zwycięzca Tańca z Gwiazdami. Nie zwalnia tempa i już podbija plan serialu Barwy Szczęścia. Nasz nowy ulubieniec, kurier Michał, otoczony wianuszkiem gwiazd, z pewnością nie będzie narzekał na brak

Damskiego Towarzystwa. Czyżby szykował się nowy romans na ekranie? Fani już nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak Gamow znów pokaże swoją słynną klatę i rozkocha w sobie kolejne serca. Jesień zapowiada się gorąco.

0: Łeczki. Choć od tamtego czasu wiele się zmieniło, to niestety, mimo planów, Wielka Czwórka nigdy więcej nie stanęła razem na scenie. The Darkness zagra na festiwalu organizowanym przez Iron Maiden, a Justin Hawkins nie kryje radości. W końcu, kto by się nie cieszył z grania u boku legend, które nigdy nie tworzyły muzyki pod listy przebojów? Edfest w Knebworth zapowiada się na prawdziwe święto dla fanów metalu, z muzeum, barem Ediego i wesołym miasteczkiem. Cóż, jeśli nosiłeś koszulkę Iron Maiden w szkole, to teraz masz okazję pokazać, że outsiderzy też potrafią zapełnić Knebworth. Freddie Mercury i Karen O. Dwa światy, które na pierwszy rzut oka dzieli przepaść, a jednak łączy je coś niezwykłego. On, król stadionów, mistrz operowego rozmachu, ona, królowa garażowego chaosu i artystycznej nonszalancji. Oboje nosili tę samą niewidzialną koronę rocka, choć ich drogi były zupełnie różne. Karen O. dostrzegła w Mercurym nie tylko ikonę, ale artystę pełnego sprzeczności, który na scenie stawał się kimś więcej, a poza nią zmagał się z własnymi demonami. To właśnie ta dwoistość fascynuje kolejne pokolenia, przypominając, że za każdym scenicznym bogiem kryje się człowiek pełen wątpliwości. Deep Purple, zespół, który miał się pożegnać z fanami już w 2017 roku, nie zamierza jednak zwalniać tempa. Zamiast emerytury, muzycy serwują nam nowy album Splat, który ma być najcięższym wydawnictwem od lat. A jakby tego było mało, jesienią 2026 roku zawitają do Polski, by zagrać w łódzkiej Atlas Arenie. Wygląda na to, że rockowa emerytura jest dla nich równie odległa jak koniec świata.
1: John Fogerty, niezapomniany głos Creedence Clearwater Revival, doczeka się własnego filmu. Tak, to nie żart. Historia jego życia, pełna wzlotów i upadków, trafi na duże ekrany. Fogerty, z właściwym sobie humorem, zasugerował, że Timothée Chalamet mógłby go zagrać. Cóż, Brad Pitt musi poczekać na inną rolę.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 13 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Czerwcowe ciepło idealnie pasuje do popołudniowego relaksu w ogrodzie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Do prokuratury okręgowej w Płocku wpłynęła opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Eksperci uznali, że Bartosz G. był poczytalny w chwili popełnienia czynu i może brać udział w postępowaniu. W związku z tym prokuratura złożyła wniosek o przedłużenie jego tymczasowego aresztowania o kolejne 3 miesiące. Śledztwo wciąż trwa i może potrwać jeszcze kilka miesięcy.
1: W Warszawie wybuchł kryzys wokół młodego medyka i radnego Dawida Kacprzyka, który w rok powiększył swój majątek o niecałe 2 miliony złotych. Prezydent Rafał Trzaskowski zlecił pilną kontrolę w Szpitalu Południowym oraz innych warszawskich oddziałach ratunkowych. Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, a sprawą zajmuje się Narodowy Fundusz Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska. Władze miasta zapowiadają surowe kary, jeśli potwierdzą się nieprawidłowości. Już 20 czerwca w Warszawie ruszają warszawskie targi obronne. Największe wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu i obronności. Expo 21 zaprezentuje się ponad 100 wystawców, a w programie znajdą się pokazy sprzętu wojskowego, warsztaty oraz spotkania z ekspertami. Zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. czołg Abrams, sprzęt jednostki Grom oraz pojazdy Straży Granicznej. To także okazja, by dowiedzieć się, jak zostać żołnierzem czy policjantem. 67-letni pan Stanisław K. z Węgrowa został poważnie ranny po kopnięciu przez konia w stajni. W wyniku zdarzenia stracił oko, 7 zębów i doznał licznych złamań. Mężczyzna przestrzega teraz przed podchodzeniem do koni od tyłu, co było przyczyną jego wypadku. Apeluje, by zawsze zachować ostrożność przy pracy ze zwierzętami. Chleb prądnicki z Krakowa zajął 47. miejsce w rankingu najlepszych pieczyw świata. Jego historia sięga XIV wieku, a receptura została odtworzona dzięki piekarzowi Antoniemu Madejowi. Chleb ten wyróżnia się trwałością i unikalnym smakiem, który doceniali nawet polscy monarchowie. To wyróżnienie może stać się nową formą promocji Krakowa, przyciągając turystów nie tylko zabytkami, ale i lokalną kuchnią. W Mszanie Górnej doszło do tragedii. 19-letnia kobieta zginęła z rąk byłego partnera, który po ataku uciekł. Od kilkunastu godzin trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. W działania zaangażowano setki funkcjonariuszy, drony i śmigłowiec. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego. W gminie Mszana Dolna odnaleziono ciało 19-letniego Kacpra W., poszukiwanego w związku z tragicznymi wydarzeniami w Mszanie Górnej. Zwłoki zauważono z pokładu policyjnego śmigłowca podczas przeszukiwania trudno dostępnych terenów. W poszukiwaniach brały udział setki funkcjonariuszy, w tym policjanci, ratownicy GOPR i strażacy. Policja prowadzi obecnie czynności mające na celu potwierdzenie tożsamości odnalezionej osoby.
0: Czasowicze w Świnoujściu, planujący odwiedzić niemiecką część wyspy Uznam, muszą pamiętać o opłacie klimatycznej Kurtaxe. W sezonie letnim wynosi ona niecałe 4 euro dziennie. Opłatę można uiścić w automatach Kurkarten Automat, które znajdują się przy granicy i na deptakach. Fundusze z opłaty przeznaczane są na utrzymanie czystości i rozwój infrastruktury turystycznej. Modernizacja Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie znów się opóźnia. Wykonawca wniósł o przesunięcie terminu zakończenia prac na styczeń przyszłego roku. Tymczasem od 1 września tramwaje mają wrócić na pętlę Pomorzany, mimo że cała inwestycja zakończy się dopiero po odbiorach technicznych. Prace dodatkowe i surowa zima przyczyniły się do opóźnień.
1: W Szczecinie rusza proces Adama B.E., oskarżonego o zabójstwo współlokatora. Do tragedii doszło w grudniu 2024 roku podczas kłótni w mieszkaniu przy ulicy Pięknej. 37-latek miał zadać śmiertelny cios nożem, będąc pod wpływem alkoholu. Adam B. nie przyznaje się do winy, a grozi mu nawet dożywocie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje teraz atrakcyjne ceny dla turystów. Nocleg dla 2 osób można zarezerwować już od 983 zł, ale tylko w wybrane dni tygodnia. To świetna okazja, by skorzystać z luksusowych atrakcji hotelu poza sezonem, unikając wysokich cen letnich. W Bydgoszczy ruszają prace nad budową miejskiego kąpieliska w Parku Centralnym. Inwestycja, która zwyciężyła w bydgoskim budżecie obywatelskim, ma kosztować prawie 24 miliony złotych. Zbiornik o powierzchni 3,6 tysięcy metrów kwadratowych będzie gotowy najwcześniej w 2028 roku. Projekt spotkał się z krytyką przyrodników, obawiających się o wpływ na lokalne siedliska zwierząt.
0: Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 45 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Migranci pochodzili m.in. z Somalii, Sudanu, Etiopii i Afganistanu i zostali przekazani stronie litewskiej. Zatrzymano także 52-letnią obywatelkę Ukrainy, podejrzaną o organizowanie nielegalnej migracji. Wobec niej prowadzone są dalsze czynności.
1: Podczas interwencji domowej w Siemiatyczach doszło do ataku na policjanta. 41-letni mężczyzna uderzył funkcjonariusza metalowym kluczem do kół, trzymając w drugiej ręce nóż. Policjant doznał obrażeń głowy, a napastnik został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia za napaść na funkcjonariusza publicznego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka przygotowała specjalną ofertę na Dzień Ojca, pełną inspiracji na prezenty. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki samochodowe marki Car Stuff, które zadowolą każdego fana motoryzacji. Dla miłośników majsterkowania dostępne są wielozadaniowe latarki marki Lete, idealne do domowych prac. Ciekawym pomysłem są także żele pod prysznic od polskiej marki Elak, które wyróżniają się oryginalnymi opakowaniami. W ofercie znajdziemy również kosmetyki Nivea Men oraz praliny Lindor od Lind w atrakcyjnych promocjach. To doskonała okazja, by sprawić radość swoim bliskim.
2: Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja po weekendzie. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP Europa, utrzymali ceny na poziomie sprzed kilku dni. Cena benzyny PB95 wynosi 5228 zł za metr sześcienny, a oleju napędowego 5597 zł. Aramco oferuje te paliwa o złotówkę drożej. Warto podkreślić, że ta stagnacja następuje po solidnych obniżkach z końca ubiegłego tygodnia. Choć ropa naftowa tanieje, a złoty się umacnia, to na stacjach nie spodziewajmy się gwałtownych zmian cen. Od rana klienci Velobanku w całej Polsce mają poważne problemy z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Awaria jest wynikiem weekendowego przejęcia klientów z City Handlowego. Użytkownicy zgłaszają trudności z logowaniem, wykonywaniem przelewów oraz płatnościami BLIK. Infolinia banku jest praktycznie niedostępna, co potęguje frustrację klientów. Velobank zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemów, ale nie podaje konkretnego terminu ich usunięcia. Klienci wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych i zapowiadają skargi do Komisji Nadzoru Finansowego. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział znaczące zmiany w systemie podatkowym. Po ewentualnym objęciu władzy PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych oraz zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zmiany te mają przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie. Dzięki temu osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 do 12 tysięcy złotych rocznie. Czarnek określił tę propozycję jako rewolucję podatkową na korzyść polskich rodzin.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych. Odszkodowania za opóźnione loty pozostają bez zmian, a pasażerowie nadal mogą liczyć na rekompensaty euro. Nowe regulacje ułatwią składanie reklamacji i umożliwią darmową korektę danych na bilecie do 48 godzin przed odlotem. Linie lotnicze będą musiały zapewnić powrót do terminala po 2 godzinach opóźnienia na płycie lotniska. Rodziny z dziećmi nie zapłacą za miejsca obok siebie, a osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży zyskają dodatkową ochronę przed overbookingiem.
2: Na utrudnienia dla użytkowników platformy Twój e-PIT. W środę, 17 czerwca, od godziny 19 do 22, system będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Urząd Skarbowy zapowiada, że modernizacja ma na celu poprawę działania i bezpieczeństwa platformy. Podatnicy powinni zaplanować swoje sprawy wcześniej lub po zakończeniu przerwy. To dopiero początek zapowiedzianych prac, więc mogą wystąpić dalsze problemy z dostępem do systemu. Twój e-PIT cieszy się rosnącą popularnością, dlatego każda przerwa techniczna budzi duże zainteresowanie. Od początku 2027 roku ZUS planuje zwiększyć rentę wdowią z 15 do 25%. Ta zmiana może przynieść seniorom nawet do 1000 zł dodatkowo co miesiąc. Pozwoli to na wybór między pełną emeryturą z 25% renty rodzinnej albo odwrotnie. Zmiany dotyczą setek tysięcy osób, które mogą skorzystać na nowym systemie finansowym. Niemniej jednak obowiązuje limit świadczeń, co oznacza, że nie każdy otrzyma pełny dodatek. Rząd nie planuje aktualnie likwidacji tego limitu, ale w 2028 roku przewidziany jest przegląd tego programu.
1: Na paryskich targach zbrojeniowych Eurosatory 2026 zaprezentowano nową wersję szwedzkiej armatochaubicy Archer. Nowy model zyskał wojskowe podwozie MANHX28x8, co zwiększa jego mobilność i ochronę. Kluczowym elementem jest także innowacyjny system zarządzania ogniem Next Generation Indirect Fire Capability. Dzięki temu Archer staje się jedną z najnowocześniejszych platform artyleryjskich na świecie. Szwedzka administracja zamówień obronnych zamówiła już 48 takich haubic. To krok w stronę unifikacji sił zbrojnych Szwecji ze standardami NATO.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia na targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu. 11 spółek z grupy, w tym Huta Stalowa Wola i fabryka broni Łucznik, przedstawia szeroką gamę produktów, od broni krótkiej po zaawansowane systemy optoelektroniczne. Kluczowym wydarzeniem jest podpisanie umowy z francuskim Eurenco, co umożliwi produkcję ładunków miotających do amunicji 155 mm w Polsce. To znaczący krok w kierunku zwiększenia suwerenności technologicznej kraju. Targi Eurosatory to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży obronnej, przyciągające wystawców z całego świata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 905 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy ulicy Akacjowej są w szoku po tym, jak dowiadują się o pocałunku Paquito i Flory. Ursula, zadowolona z odkrycia sekretów dzięki Christinie Novoa, nie chce słuchać pułkownika Valverde. Tymczasem Jaime postanawia chronić Blankę przed wysłaniem do przerażającego sanatorium. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, staje się matką małej Innocencji. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Akacjowa 38 to opowieść, która nie pozwala oderwać się od ekranu.
2: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 897 odcinka. Lanza, pod wpływem Christiny Novoa, podejmuje dramatyczną decyzję o zakończeniu związku z Diegiem, co wywołuje burzę emocji w madryckiej kamienicy. Tymczasem rodzina Palaciosów szykuje się do podróży do Paryża, by świętować urodziny Marii Luisy, choć nie obywa się bez rodzinnych napięć. Na Akacjowej trwają przygotowania do wizyty mistyczki, co wprowadza dodatkowy chaos. Leonor, zaniepokojona sytuacją, ostrzega Diega, co prowadzi do jego interwencji. Odcinek zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial przenosi widzów do klimatycznego Madrytu z początku XX wieku, gdzie luksus i codzienne problemy mieszają się w fascynującą opowieść. Netflix przygotowuje się do premiery adaptacji popularnej serii Twisted Love, Annie Huang. Choć dokładna data emisji nie została jeszcze podana, wiadomo, że produkcja jest już w toku. Seria opowiada o czterech przyjaciółkach, które przeżywają burzliwe romanse, a jej książkowa wersja sprzedała się w milionach egzemplarzy. Główna historia skupia się na Aleksie Wolkowie, który skrywa mroczne tajemnice, i Avie Chen, wolnej duszy, z trudną przeszłością. Ich zakazana miłość może ujawnić sekrety, które zniszczą wszystko, co dla nich ważne. Netflix zainwestował w tę produkcję 7-cyfrową kwotę, a w obsadzie pojawią się nowe twarze. Anna Huang aktywnie uczestniczy w procesie produkcji, co daje nadzieję na wierne odwzorowanie książkowego pierwowzoru. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 418 odcinek. Katalina postanawia wyznać ojcu prawdę o swoim konflikcie z Pelajem, co może zmienić wiele w ich relacjach. W posiadłości dochodzi do dramatycznych wydarzeń, które prowadzą do tragicznej śmierci Kimeny, wywołując napięcia między rodzinami. Nowy szef służby, Ricardo Pellicer, wprowadza zmiany w pałacowej hierarchii. Odcinek pełen emocji zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 15:05 na TVP2. Serial, osadzony w malowniczej Hiszpanii początku XX wieku, przyciąga widzów intrygami i zakazaną miłością. W rolach głównych występują m.in. Ana Garcés i Manuel Regueiro. To propozycja dla miłośników kostiumowych opowieści o miłości i tajemnicach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, który zapowiada się na prawdziwą rewolucję w Wilkowyjach. Choć nie zobaczymy już Kusego, twórcy znaleźli sposób, by jego duch wciąż był obecny w serialu. Ilona Ostrowska, odtwórczyni roli Lucy, obiecuje, że jej bohaterka wywróci świat do góry nogami. Nowe odcinki będą pełne niespodzianek i emocji, a Lucy będzie mogła liczyć na wsparcie starych przyjaciół oraz prezydenta Pawła Kozioła. Premiera 6 nowych odcinków planowana jest na jesień 2026 roku na antenie TVP1. Fani mogą już zacząć odliczać dni do powrotu ulubionych bohaterów.
2: Serial Rancho powraca z 11 sezonem tej jesieni. Paweł Kozioł, były wójt Wilkowej, a obecnie prezydent Polski, kończy swoją drugą kadencję i wraca do rodzinnej wsi. Wilkowyje zmieniły się nie do poznania, co będzie dla niego sporym zaskoczeniem. W nowym sezonie nie zabraknie emocji, zwłaszcza w konfrontacjach z bratem bliźniakiem, biskupem Piotrem Koziołem. Istotną rolę odegra także babka Zielarka, która przejdzie wyrazistą metamorfozę. Serial obiecuje więcej magii i refleksji nad współczesną Polską. Cezary Żak ponownie wcieli się w podwójną rolę, a widzowie mogą spodziewać się wielu nowych wątków i postaci.
1: Serial Magda M. to prawdziwy fenomen polskiej telewizji. Od premiery pierwszego odcinka minęło już ponad 20 lat, a produkcja wciąż budzi emocje. Historia ambitnej prawniczki Magdaleny Miłowicz, granej przez Joannę Brodzik, i jej relacji z tajemniczym Piotrem Korzeckim, w którego wcielił się Paweł Małaszyński, przyciągała przed ekrany miliony widzów. Serial zdobył prestiżowe nagrody, w tym Telekamerę 2007. W sumie wyemitowano 55 odcinków, a chemia między głównymi bohaterami na długo zapisała się w pamięci widzów. Na ekranie pojawiła się plejada gwiazd, takich jak Katarzyna Bujakiewicz, Bartłomiej Świderski czy Daria Widawska. Złoty chłopak powraca z emocjonującym 319 odcinkiem. Ferit czuje się zdradzony przez Sejran, co prowadzi do napięć i trudnych rozmów. Abidin naciska na Sadika, by ujawnił prawdę, co wywołuje dramatyczne wydarzenia w rezydencji. Sejran potajemnie odwiedza posiadłość, by zdobyć notatnik Halisa, a Karam planuje zemstę. W tle Esme nie może zapomnieć dawnych urazów, a Suna rozważa wyjazd. Odcinek zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Serial to prawdziwa gratka dla fanów opowieści o miłości i wielkich pieniądzach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie zniesławienia Antoniego Macierewicza przez Radosława Sikorskiego. Podczas marcowego posiedzenia Sejmu Sikorski nazwał Macierewicza świrem. Prokuratura uznała, że sprawa nie wymaga interwencji z uwagi na brak interesu społecznego. Macierewicz może jednak dochodzić swoich praw jako oskarżyciel prywatny.
3: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał Julitę Dziedzic-Bogucką z delegacji do Prokuratury Krajowej. Żona szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego zostanie przeniesiona do Prokuratury Okręgowej. Decyzja wejdzie w życie 30 września. Minister nie podał powodów tej decyzji, korzystając z ustawowych uprawnień.
2: Belgijska firma John Cockerill ma wkrótce sfinalizować kontrakt na dostawę 30 nowoczesnych wież C-305 dla Ukrainy. Wieże te, przeznaczone do montażu na czołgach Leopard 1, znacząco zwiększą ich siłę ognia. Pierwsze 5 systemów ma trafić na Ukrainę w czerwcu przyszłego roku, a reszta do końca tego samego roku. Planowane jest także spotkanie ministrów obrony Belgii i Ukrainy w celu omówienia ewentualnego rozszerzenia zamówienia.
3: Budzenie się regularnie o 3 nad ranem może być sygnałem, że organizm próbuje zwrócić uwagę na ważne aspekty zdrowia fizycznego lub psychicznego. Częste wybudzenia mogą wskazywać na nagromadzony stres lub przeciążenie emocjonalne. Warto przyjrzeć się swojemu stylowi życia, zwłaszcza jeśli takie sytuacje powtarzają się regularnie. Wprowadzenie wieczornych rytuałów wyciszających i stałych godzin odpoczynku może pomóc w poprawie jakości snu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Młode ziemniaki to prawdziwy hit wiosny i lata. Choć tradycyjnie podawane z masłem i koperkiem, warto spróbować czegoś nowego. Dodatek mięty i cytryny może nadać im świeżości i lekkości, idealnej na letnie obiady. Takie połączenie świetnie komponuje się z rybami, grillowanymi warzywami czy lekkimi mięsami. W Działdowie policjanci uratowali życie mężczyzny w głębokim kryzysie emocjonalnym. 13 czerwca funkcjonariusze przeprowadzili skuteczną resuscytację, przywracając poszkodowanemu funkcje życiowe. Mężczyzna został następnie przekazany pod opiekę lekarzy w miejscowym szpitalu. To kolejny dowód na gotowość służb do szybkiej reakcji w sytuacjach zagrożenia życia. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, często nie kwitnie z powodu nieodpowiedniego oświetlenia lub nadmiaru azotu. Rozwiązaniem może być domowa odżywka z liści laurowych, która wspomaga kwitnienie i wzmacnia korzenie. Warto pamiętać, że skrzydłokwiat jest toksyczny dla zwierząt i dzieci, dlatego należy ustawiać go poza ich zasięgiem. Funkcjonariusze CBŚP i Krajowej Administracji Skarbowej w Poznaniu rozbili grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT. Do tej pory zarzuty usłyszało 12 osób, a straty budżetu państwa przekroczyły 10 milionów złotych. W ramach akcji zatrzymano 8 osób i zabezpieczono dokumentację oraz urządzenia elektroniczne. Podejrzanym grozi kara do 25 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Częstochowie zatrzymano nietrzeźwego kierowcę karawanu, który przewoził trumnę z ciałem. 51-letni mężczyzna miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dzięki reakcji świadka policja szybko przerwała jego niebezpieczną jazdę. Kierowca stanie teraz przed sądem, gdzie grozi mu kara do 3 lat więzienia i wysoka grzywna.
3: Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną zabezpieczyli ponad 3000 sztuk podrobionej odzieży i elektroniki oraz 1700 e-papierosów bez akcyzy w powiecie piaseczyńskim. Zatrzymano 34-letniego obywatela Indii, który sprzedawał te towary na bazarze w Wólce Kosowskiej. Straty firm z tytułu nielegalnego użycia znaków towarowych oszacowano na 3 miliony złotych. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. W Świętochłowicach policjanci odnaleźli zaginioną 87-letnią kobietę, która nie wróciła do domu. Seniorka z urazem głowy została zlokalizowana w Chorzowie Batorym dzięki stałemu kontaktowi telefonicznemu z funkcjonariuszami. Po udzieleniu pierwszej pomocy trafiła pod opiekę medyków. Policja przypomina, że szybkie zgłoszenie zaginięcia osoby starszej jest kluczowe.
2: Trawy ozdobne w polskich ogrodach mogą przetrwać nadchodzące fale upałów dzięki domowemu nawozowi ze skórek bananów. Ten naturalny środek, bogaty w fosfor i potas, wzmacnia rośliny i chroni je przed suszą. Ogrodnicy zalecają podlewanie traw takim nawozem co 2 tygodnie przez całe lato. Dzięki temu trawy będą bujne i zdrowe, nawet w trudnych warunkach pogodowych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Skandynawska zupa rybna to prawdziwy skarb kulinarny, który w Polsce jest wciąż niedoceniany. To danie nie tylko smaczne, ale i pełne wartości odżywczych, takich jak kwasy omega-3, witaminy i minerały. W krajach skandynawskich zupa rybna jest popularna i serwowana w różnych wariantach, od kremowych po klarowne. Warto włączyć ją do diety, zwłaszcza, że jest lekka i sycąca, a jej przygotowanie nie jest trudne.
3: W miejscowości Niechobrz doszło do poważnego wypadku podczas wjazdu pojazdu na autolawetę. 44-letni mężczyzna został potrącony i doznał zmiażdżenia nogi. Na miejscu jako pierwsi pojawili się policjanci z Boguchwały, którzy udzielili mu pierwszej pomocy. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1017 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Ciepła aura zachęca do zabrania koca i odpoczynku pod gołym niebem.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, znany z licznych skandali, postanowił zaskoczyć wszystkich swoją przemianą. Wszystko to dla małego Floriana, który właśnie obchodził swoje pierwsze urodziny. Na przyjęciu nie zabrakło personalizowanego balonu, tortu i prezentów, w tym Lamborghini Revuelto, które kosztuje tyle, co porządny rower. Co ciekawe, wśród gości nie pojawili się słynni rodzice Daniela, Danuta i Zenek Martyniukowie. Czyżby nowy, rodzinny rozdział nie obejmował wszystkich?
2: Helena Englert, córka słynnego Jana Englerta, odkryła przed światem gorzką prawdę o zarobkach aktorów. Okazuje się, że 3 miesiące pracy nad rolą w teatrze przynoszą mniej pieniędzy niż 2 godziny na Instagramie. Helena zrozpaczona, że aktorstwo nie jest tak opłacalne jak bycie influencerem. Przyznaje, że nie potrafi poświęcić się sztuce w pełni. Cóż, może czas na zmianę kariery. W końcu, kto by się spodziewał, że sztuka nie płaci rachunków?
1: Czerwiec w Polsce nie rozpieszcza, więc Joanna Opozda postanowiła uciec na słoneczną Ibizę. Aktorka, znana z burzliwego rozstania z Antkiem Królikowskim, teraz błyszczy na Instagramie, prezentując nogi do nieba i elegancki kostium kąpielowy. Opozda nie tylko leniuchuje, ale też aktywnie spędza czas, biegając o poranku i wieczorami zachwyca znajomych zjawiskowymi kreacjami. Cóż, kto by nie chciał takiego życia na rajskich wakacjach?
2: W Rio de Janeiro doszło do katastrofy, która wstrząsnęła światem internetu. Gaspi, młody influencer z Argentyny, zginął w zderzeniu 2 helikopterów, pozostawiając za sobą 3 miliony zrozpaczonych fanów. W tym samym wypadku życie stracił także amerykański muzyk Oliver Tree. Tragiczna śmierć Gaspiego to nie tylko strata dla jego fanów, ale i dla całej Ameryki Łacińskiej, gdzie jego odważne i satyryczne treści były prawdziwym fenomenem.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Netflix znowu zaskakuje. W 3. sezonie serialu 1670 chłopi planują lot na Księżyc, a sarmacka rzeczywistość trzeszczy w posadach. Jan Paweł, nasz samozwańczy Homo Sarmatus, stawia na kosmiczne ambicje, podczas gdy w Adamczychach płoną biblioteki, a szlachta drży przed tajemniczą chorobą poszlachecką. Premiera już 5 sierpnia, więc przygotujcie się na podróż pełną absurdów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Krzysztof Gojdź, znany lekarz, przeżywa prawdziwą telenowelę rozwodową w Miami. W aktach sprawy znalazła się intercyza, która miała zabezpieczyć jego majątek przed roszczeniami Marcina Roznowskiego. Okazuje się, że po 6 latach małżeństwa, które miało być tylko formalnością dla zielonej karty, Gojdź nie będzie musiał płacić alimentów. Finał tej medialnej szopki zaplanowano na koniec lipca, a sam Gojdź nie szczędzi ostrych słów pod adresem byłego partnera, nazywając go męską plama bahenacką. Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski, para z polskiego show biznesu, której życie na Instagramie wygląda jak bajka, właśnie doświadczyła brutalnego zderzenia z rzeczywistością. Oskar trafił do szpitala z migotaniem przedsionków, co dla 34-latka było szokiem. Okazuje się, że luksusowe życie ma swoją cenę, a zdrowie nie jest na sprzedaż. Klaudia przypomina, że za pięknymi zdjęciami kryją się nieprzespane noce i stres, a prawdziwe życie to nie tylko uśmiechy na Instagramie. Wielki finał Dni Jastrzębia Zdroju z udziałem Skolima okazał się niezapomnianym wydarzeniem, choć niekoniecznie z powodu muzycznych uniesień. Gwiazda wieczoru postanowiła zafundować fanom ponad 2-godzinne oczekiwanie, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Tłumy, które zgromadziły się pod sceną, zamiast cieszyć się koncertem, musiały zmierzyć się z frustracją i ściskiem. Mimo rekordowej frekwencji, wielu uczestników opuściło stadion z poczuciem niedosytu i rozczarowania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Andrzej Piaseczny, znany z tajemniczości, tym razem otworzył się w podcaście Wojewódzki Kędzierski. Opowiedział o swoim dawnym związku z Mirosławą i roli ojca dla jej 2 synów. Choć przyznał, że nie był najlepszym ojcem, z szacunkiem patrzy na ich życiowe wybory. Co ciekawe, mimo że kiedyś marzył o własnym dziecku, dziś nie planuje powiększenia rodziny, bo czas nieubłaganie płynie. Bonnie Tyler, ikona muzyki, przeżyła prawdziwy dramat w portugalskim szpitalu. Po nagłej operacji jelit i miesiącu w śpiączce farmakologicznej artystka odzyskała świadomość, ale jej zdrowie wciąż pozostawia wiele do życzenia. Choć lekarze są pełni nadziei, jej powrót do pełni sił to proces, który wymaga czasu. Niestety, wakacyjne koncerty muszą poczekać, ale fani wciąż trzymają kciuki za jesienne występy. 11 lat temu Dave Grohl z Foo Fighters zaliczył niezły upadek ze sceny w Göteborgu, łamiąc nogę, ale nie przeszkodziło mu to w dokończeniu koncertu z gipsem na nodze. Teraz, w 2026 roku, zespół powrócił do Szwecji, by zagrać na Strawberry Arena, a Grohl z rozrzewnieniem wspominał tamten pamiętny występ. Jak sam stwierdził, to był jego ulubiony koncert, bo mimo wszystko udało się go dokończyć. Cóż, nie każdy lider rockowej kapeli może pochwalić się takim uporem i determinacją.
1: 16. edycja festiwalu Rok na Bagnie, już za rogiem. A goniąc nad Biebrzą szykuje się na prawdziwe muzyczne trzęsienie ziemi. Na scenie pojawią się takie legendy jak Buzz Cox, Deserter czy Hugh Cornwell z The Stranglers. Jakby tego było mało, festiwal oferuje nie tylko koncerty, ale i konferencję naukową. Bo przecież kto nie chciałby posłuchać wykładów na rokowym festiwalu? A dla tych, którzy wolą coś bardziej lokalnego, czeka jarmark podlaskich smakołyków.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 13 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsze słońce dodaje energii. Czas na aktywności na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie wybuchła polityczna burza po ujawnieniu, że młody lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej, Dawid Kacprzyk, zarobił w ciągu roku ponad 1 700 000 zł. W reakcji na te doniesienia prezydent Rafał Trzaskowski zarządził pilne kontrole w Szpitalu Południowym i innych miejskich SOR-ach. Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w partii, a sprawą zajęła się także Naczelna Izba Lekarska. Kontrole mają na celu sprawdzenie organizacji pracy i bezpieczeństwa pacjentów.
2: Sztuczna inteligencja budzi w Polakach zarówno podziw, jak i niepokój. Najnowszy raport Polster ujawnia, że aż 79% badanych obawia się tworzenia fałszywych materiałów przez sztuczną inteligencję. Ponad połowa Polaków przyznaje, że ma trudności z odróżnieniem treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję od tych stworzonych przez człowieka. Szczególnie młodzi ludzie martwią się o utratę kreatywności i uzależnienie od technologii. Po Warszawie znów kursują historyczne tramwaje, które wielu mieszkańców pamięta z dzieciństwa. Od miesiąca działa linia 36, a wkrótce dołączy do niej kultowa Tetka. W tym sezonie na torach pojawią się także zabytkowe wagony z Krakowa i Poznania, a w planach jest przyjazd tramwaju z Gdańska. Przejazdy odbywają się na zwykłych biletach warszawskiego transportu publicznego. Zakończyła się policyjna obława w gminie Mszana Dolna. W trudno dostępnym rejonie znaleziono zwłoki mężczyzny, które mogą należeć do poszukiwanego Kacpra W. Służby zlokalizowały ciało dzięki wsparciu śmigłowca. Teraz śledczy prowadzą szczegółowe oględziny, aby potwierdzić tożsamość zmarłego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Mszanie Górnej doszło do tragedii. Młoda kobieta została zamordowana przez byłego partnera, który jest teraz poszukiwany przez policję. W obławie uczestniczą setki funkcjonariuszy, strażacy i ratownicy górscy. Akcja trwa na rozległym, zalesionym terenie, a poszukiwania będą kontynuowane aż do ujęcia sprawcy.
2: W Siemianowicach Śląskich odkryto ciała trzech osób w zamkniętym mieszkaniu. Zmarli to 94-letni mężczyzna, jego 90-letnia żona oraz ich 66-letni syn. Śledztwo nie wykazało śladów przemocy ani zatrucia czadem, a przyczyna śmierci pozostaje nieznana. Prokuratura rozważa zakończenie postępowania z powodu braku nowych dowodów. Piekary Śląskie, położone w sercu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, łączą historię z nowoczesnością. Miasto jest znane z Bazyliki Najświętszej Marii Panny i Świętego Bartłomieja, która przyciąga pielgrzymów z całej Polski. Warto również odwiedzić Kalwarię Piekarską oraz Kopiec Wyzwolenia, które podkreślają duchowy i historyczny charakter tego miejsca. Piekary Śląskie to także unikatowe zabytki techniki, jak Młyn Reszki, świadczący o bogatej przeszłości przemysłowej regionu.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje atrakcyjne ceny na pobyty w wybranych terminach. Nocleg dla dwóch osób można zarezerwować już od 983 zł za dobę. Promocja dotyczy głównie dni od poniedziałku do czwartku w listopadzie. To świetna okazja dla tych, którzy chcą odpocząć nad morzem poza sezonem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca i już przyciąga wielu gości. Jeszcze przed otwarciem obiekt wzbudzał kontrowersje, ale teraz jego oceny w Google wzrosły z 3,7 do 3,9 gwiazdek. Goście chwalą przestronne pokoje, pyszne jedzenie i doskonałe animacje dla dzieci. Hotel jest jednym z największych w Polsce i nadal budzi duże zainteresowanie.
1: Mieszkanka Szczecina, Justyna S., przyznała się do pobierania nielegalnych zasiłków na swoje dzieci, które przebywały w placówce opiekuńczej. Prokuratura zakończyła śledztwo i skierowała akt oskarżenia do sądu. Kobiecie grozi kara do 8 lat więzienia za oszustwo i składanie fałszywych oświadczeń. Sąd zdecyduje o jej dalszym losie. Na trasie S61 doszło do nietypowego zdarzenia. 30-letni mężczyzna jechał hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej, zmierzając na stację paliw po papierosy. Kierowcy, którzy go mijali, powiadomili policję. Funkcjonariusze szybko zareagowali i ukarali mężczyznę mandatem. W Białymstoku doszło do poważnego wypadku podczas prac ogrodowych. 72-letni pan Henryk doznał urazu kręgosłupa szyjnego, gdy potknął się i upadł na plecy. Dzięki skomplikowanym operacjom przeprowadzonym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym mężczyzna odzyskał przytomność i samodzielnie oddycha. Po półtora miesiąca od wypadku z pomocą rehabilitantów zaczyna się poruszać i patrzy z nadzieją w przyszłość.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Siemiatyczach doszło do ataku na policjanta podczas interwencji domowej. 41-letni mieszkaniec miasta uderzył funkcjonariusza metalowym kluczem do kół, trzymając w drugiej ręce nóż kuchenny. Policjant doznał krwiaka na głowie. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany, a prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 45 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-litewską granicę. Wśród zatrzymanych znaleźli się obywatele Afganistanu, Etiopii, Somalii i Sudanu. Wszystkich odesłano na Litwę zgodnie z procedurą readmisji. Zatrzymano również 52-letnią obywatelkę Ukrainy, podejrzaną o organizowanie tego procederu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 17 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Podczas mundialu w Dallas Japonia zremisowała z Holandią 2-2, ale to kibice z kraju kwitnącej wiśni ponownie przyciągnęli uwagę. Po meczu, zamiast od razu opuścić stadion, posprzątali swój sektor, zbierając odpady do worków. To zachowanie stało się symbolem japońskiej kultury i szacunku na arenie międzynarodowej. Podobną postawę pokazali piłkarze, zostawiając szatnie w idealnym stanie. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, wciąż wspomina dramatyczny mecz na wodzie z 1974 roku, kiedy to Gerd Müller zdobył bramkę, która pozbawiła Polskę szansy na finał Mistrzostw Świata. Tomaszewski przyznaje, że ma do siebie pretensje za ten błąd, który mógł kosztować Polskę wielki sukces. Mimo to podkreśla, że drużyna z 1974 roku była fenomenem, a kluczem do jej sukcesu był trener Kazimierz Górski. Szymon Marciniak poprowadzi mecz Argentyny z Algierią podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z wtorku na środę, 17 czerwca, o godzinie 3 czasu polskiego na stadionie w Kansas City. Marciniakowi towarzyszyć będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Australijczyk Campbell Kirk Kavanaugh. To kolejny ważny występ polskiego arbitra, który sędziował finał mundialu w Katarze.
1: W maju zakończył się cykl zawodów lekkoatletycznych nadziei olimpijskich, który odwiedził wszystkie polskie województwa, przyciągając ponad 7 tysięcy dzieci. Po raz pierwszy imprezy odbyły się w nowych lokalizacjach, takich jak Sano czy Zamość. Finał tegorocznej edycji odbędzie się 19 września na Stadionie Śląskim. Wydarzenie wspiera Orlen oraz marka diety od Brokuła, która zapewniła uczestnikom zbilansowane posiłki.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Paweł Korpuliński wygrał rundę Drift Masters w Irlandii, co pozwoliło mu objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Faworyci, w tym Piotr Więcek, odpadli zaskakująco wcześnie, co przetasowało stawkę przed finałem na PGE Narodowym. Korpuliński pokonał m.in. Jakuba Przygońskiego i Conora Falweja, zdobywając swoje pierwsze zwycięstwo w karierze. Walka o tytuł Mistrza Europy nabiera tempa, a kolejne emocje czekają nas w Finlandii w lipcu.
1: Maja Chwalińska zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie dzięki dzikiej karcie. Polka, która była rewelacją tegorocznego Roland Garros, awansowała tam do finału, co zapewniło jej spektakularny skok w rankingu WTA na 21 miejsce. Teraz zawodniczka z Dąbrowy Górniczej rozpocznie turniej w Londynie od pierwszej rundy głównej drabinki. To kolejny krok w jej imponującej karierze tenisowej. Maja Chwalińska zaskoczyła tenisowy świat, docierając do finału Rolanda Garrosa. Iga Świątek, liderka polskiego tenisa, wyraziła ogromne uznanie dla swojej koleżanki, podkreślając, jak wielki sukces osiągnęła. Chwalińska, która otrzymała dziką kartę, pokonała wiele znakomitych zawodniczek. Teraz czeka ją wyzwanie na kortach Wimbledonu, gdzie będzie musiała przejść przez kwalifikacje. Hervé Renard, znany francuski trener, obejmie reprezentację Tunezji podczas trwających Mistrzostw Świata. Zmiana na stanowisku trenera to efekt dotkliwej porażki Tunezyjczyków 1-5 ze Szwedami. Renard, który zasłynął zwycięstwem Arabii Saudyjskiej nad Argentyną, ma poprowadzić drużynę do końca turnieju. Tunezyjczycy przygotowują się teraz do kluczowych meczów z Japonią i Holandią.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prezydent Polski, Karol Nawrocki, wziął udział w prestiżowej gali UFC Freedom 250 w Białym Domu, zorganizowanej z okazji 250. rocznicy powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. Podczas wydarzenia doszło do krótkiej rozmowy między Nawrockim a Trumpem. Gala zakończyła się sensacyjną porażką niepokonanego mistrza w walce wieczoru.
0: New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po 53 latach, pokonując San Antonio Spurs od 4-1. Jeremy Sochan, choć na parkiecie pojawił się tylko na chwilę, stał się gwiazdą świętowania. Nagrania z jego udziałem robią furorę w sieci, pokazując, jak świetnie zintegrował się z drużyną. To wyjątkowy moment w karierze 23-letniego Polaka.
1: Anastazja Kuś, 19-letnia sprinterka, zdobywa coraz większą popularność w polskiej lekkoatletyce. Jej sukcesy na bieżni, jak srebro na halowych mistrzostwach świata w Nankinie, to także zasługa wsparcia mamy, Alicji Kuś. Obie panie łączy nie tylko miłość do sportu, ale i wyjątkowa uroda, co przyciąga uwagę na czerwonych dywanach. Mimo nieprzychylnych komentarzy, ich bliska relacja pozostaje niezachwiana.
0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata 2026 trwają już od 5 dni, a dziś czeka nas hitowe starcie Francji z Senegalem. Faworyzowana Francja zmierzy się z groźnym rywalem z Afryki o godzinie 21. W nocy zobaczymy także mecze Irak, Norwegia oraz Argentyna, Algieria. Kibice mogą śledzić transmisję na kanałach TVP i w internecie. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Poznaniu ruszył tenisowy turniej Enea Poznań Open, przyciągając zawodników znanych z wielkoszlemowych rozgrywek. Na kortach zobaczymy m.in. ubiegłorocznego triumfatora Maxa Kaśnikowskiego oraz faworytów, takich jak Aleksandr Szewczenko i Jan Choiński. Dodatkową atrakcją jest strefa równowagi mentalnej z udziałem Otylii Jędrzejczak, gdzie młodzi sportowcy mogą czerpać z doświadczeń mistrzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nowym sezonie Natalia Zwolińska zaczyna zupełnie nowy rozdział w swoim życiu. Po rozstaniu z Cezarym zmienia fryzurę i kancelarię, a w jej życiu pojawia się tajemniczy kurier Michał. Jego częste wizyty u Natalii nie umkną uwadze Klemensa, który wciąż pracuje z Natalią. Czy Klemens ponownie zawalczy o serce Natalii, mimo że wcześniej nie odwzajemniła jego uczuć? Wszystko wskazuje na to, że Natalia może związać się z Michałem, co niepokoi Klemensa. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i decyzje Natalii.
2: W 123 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda Pancer opuszcza domek letniskowy, by stawić czoła problemom małżeńskim. Wróci do Cihana, przerywając śniadanie rodziny Develioglu, co wywoła ogromne zdumienie u Mukkader i Bejzy. Pancer postanawia zmienić podejście i zamiast otwartego konfliktu wybiera nową drogę radzenia sobie z przeciwnikami. W emocjonalnej rozmowie z Cihanem zapewnia, że nie będzie się tłumaczyć z oskarżeń. Jej słowa poruszają Cihana, który postanawia wspierać żonę. Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 17:20 na antenie TVP 2. Turecki serial Panna Młoda zyskuje coraz większą popularność w Polsce. Już 30 czerwca na antenie TVP 2 zadebiutuje 134 odcinek tej emocjonującej telenoweli. W najnowszym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Gdy prawda o ciąży Bejzy wyjdzie na jaw, Mukadder odkryje, że ciąża była wielkim kłamstwem, co wywoła lawinę emocji. Tymczasem Cihan nie wierzy oskarżeniom Hancer, że Bejza celowo spowodowała wypadek. Serial, który zastąpił uwielbianą Miłość i Nadzieję, przyciąga widzów od stycznia tego roku. Fani z niecierpliwością czekają na kolejne zwroty akcji i rozwój historii Hancer i Cihana. M jak Miłość powraca z emocjonującym wątkiem zemsty. W nowych odcinkach po wakacjach Paweł Zduński nie odpuści Dominikowi Walatowi, który w poprzednim sezonie spowodował wypadek, w wyniku którego zmarła jego żona Franka. Młody Walat, mimo wyroku sądu, znów będzie szalał po drogach grabiny, tym razem za kierownicą sportowego auta. Jego brawura doprowadzi do kolejnego tragicznego wypadku. Paweł, zdeterminowany, by sprawiedliwości stało się zadość, postanowi działać na własną rękę. W jego działania zaangażują się również miejscowi policjanci. Czy tym razem Walat trafi za kratki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki M jak Miłość.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak Miłość szykuje emocjonujące zmiany w nowym sezonie. Po wakacjach Paweł Zduński, samotny wdowiec, będzie szukał niani dla swojego syna Antosia. Nowa opiekunka ma odegrać kluczową rolę w życiu Pawła, a jej tożsamość pozostaje tajemnicą aż do września. Agnes, która dotychczas wspierała Pawła, zostanie odsunięta, co wywoła wiele emocji. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i zastanawiają się, czy nowa bohaterka stanie się kimś więcej niż tylko nianią. Czy Paweł odnajdzie w niej nową miłość? Wszystko wyjaśni się już jesienią.
1: Pierwsza miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi odcinkami. Janek, główny bohater, zmierzy się z prawdą o ojcostwie Poli. W nowym sezonie, który startuje we wrześniu, Janek postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i przeprowadzi test DNA. Wykradnie smoczek Poli z mieszkania Lilki, by zdobyć próbkę do badania. Wynik testu rozwieje wszelkie wątpliwości. Pola jest jego córką. Lilka była kochanka Janka. Z satysfakcją przyjmie tę wiadomość. Czy Janek zdoła uwolnić się od manipulacji Lilki? Odpowiedzi poznamy dopiero późną jesienią.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 906 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 lipca, pułkownik zmaga się z poczuciem winy, wierząc, że jego ślepota to kara za grzechy. Ursula chce zwolnić Pakita za pocałunek z Florą, mimo że dziewczyna staje w jego obronie. Riera i Diego łączą siły, by pokonać Ursulę. Sylwia nie rozumie, dlaczego pułkownik jest dla niej tak nieprzyjemny. Serial opowiada o Carmen, która po dramatycznych wydarzeniach ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W zasadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Dziedzictwa w 949 odcinku przynoszą emocjonujące zwroty akcji. Semih odkrywa, że jego siostra Cancel wydała Nanę i Jusufa truciźnie. Wściekły konfrontuje się z nią w salonie, co prowadzi do dramatycznej kłótni. Sahin, zszokowany prawdą, rzuca się na Semiha, ale sytuacja wymyka się spod kontroli. Semih atakuje Sahina, który upada w kałuży krwi. Cancel próbuje ratować sytuację, ale Semih nie chce wezwać pomocy, obawiając się więzienia. Nana niespodziewanie pojawia się na miejscu, próbując pomóc rannemu Sahinowi. Czy Sahin Sahin przeżyje i czy tajemnice rodzeństwa wyjdą na jaw? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 958 odcinek, który zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 16 na TVP1. Nana staje przed dramatycznym wyzwaniem, próbując uniknąć deportacji z Turcji. Ojraz nie poddaje się i z determinacją szuka sposobu, by pomóc jej pozostać w kraju. Tymczasem Sinan otrzymuje propozycję pracy w USA, ale ku zaskoczeniu wszystkich decyduje się zostać w Stambule. Serial, pełen miłości i rodzinnych zawirowań, przyciąga widzów swoją wciągającą fabułą. W obsadzie zobaczymy m.in. Halila, Ibrahima, Ceyhana i Sile Turkoglu. To idealna propozycja dla miłośników emocjonujących historii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju, w Poznaniu, na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. W najbliższy czwartek obchodzi 77. urodziny. Jacek Sasin, wicepremier, przyznał, że to ważna rocznica, podkreślając rolę Kaczyńskiego jako ikony III Rzeczypospolitej Polskiej. Sasin stanął także na czele nowego stowarzyszenia Po pierwsze Polska, które ma wspierać jedność partii i kampanię Przemysława Czarnka. Czarnek od 100 dni prowadzi prekampanię jako kandydat na premiera. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, wciąż mieszka u swojego kuzyna, Jana Marii Tomaszewskiego, z powodu przedłużającego się remontu na Żoliborzu. Prace w jego domu potrwają jeszcze kilka miesięcy, a Kaczyński pozostanie u kuzyna prawdopodobnie do końca roku. W międzyczasie prezes PiS jest zajęty pracą i czytaniem książek, a jego koty zadomowiły się w nowym miejscu. Premier Donald Tusk zapowiedział przyjęcie projektu ustawy, który pozwoli rządowej agencji monitorować zarobki w sektorze medycznym. To reakcja na sprawę Dariusza Kacprzyka, młodego lekarza i radnego, który ujawnił dochód w wysokości 1,5 miliona złotych. Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej po medialnych doniesieniach. Premier podkreślił, że transparentność zarobków leży w interesie lekarzy i społeczeństwa.
3: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące tanich linii lotniczych. Wkrótce każdy bilet będzie musiał zawierać w cenie co najmniej jeden pełnowymiarowy bagaż podręczny. To reakcja na skargi pasażerów dotyczące ukrytych opłat. Nowe zasady mogą wejść w życie jeszcze w tym roku, jeśli nie pojawią się niespodziewane sprzeciwy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Na froncie w Ukrainie zaprezentowano nową wersję czołgu M1A1 Abrams o nazwie Lucifer. Pojazd został wyposażony w zaawansowany pancerz klatkowy, który ma chronić przed atakami dronów FPV. Te modyfikacje są odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony tanich i precyzyjnych dronów, które mogą niszczyć pojazdy pancerne. Nowe rozwiązania mają na celu zwiększenie przeżywalności załóg i adaptację sprzętu do warunków ukraińskiego frontu. W Łodzi doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy 3-letnie dziecko stało na parapecie mieszkania na 3. piętrze. Policja szybko zareagowała, bezpiecznie ściągając chłopca do środka. Ojciec dziecka, który w tym czasie był na spacerze, może usłyszeć poważne zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat więzienia za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. W czerwcu mszyce stają się prawdziwym utrapieniem dla roślin, atakując zarówno warzywa, owoce, jak i kwiaty. Aby skutecznie z nimi walczyć, można sięgnąć po profesjonalne preparaty chemiczne lub naturalne metody. Popularnym domowym rozwiązaniem jest oprysk z czosnku i szarego mydła, który odstrasza insekty i chroni rośliny przed grzybami. W Polsce rośnie popularność tradycyjnych imion, takich jak Anna, Katarzyna i Maria. Mimo to imię Nora pozostaje rzadkością. Nosi je zaledwie 273 kobiety. Nora, choć ma piękne znaczenie i kojarzy się z inteligencją oraz niezależnością, nie zdobyła szerokiego uznania wśród rodziców. W ubiegłym roku imię to nadano tylko 5 dziewczynkom.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W sklepach Action pojawiła się elektryczna wyciskarka do cytrusów Home Essentials za jedyne niecałe 40 zł. Urządzenie pozwala szybko przygotować świeże soki z pomarańczy, cytryn i grejpfrutu, co jest idealnym rozwiązaniem na letnie upały. Dzięki prostocie obsługi i pojemnemu zbiornikowi wyciskarka zyskuje popularność wśród osób ceniących zdrowe napoje bez konserwantów. To praktyczny gadżet, który może stać się hitem tego lata. Na trasie S 3 policjantów zatrzymało 20-letniego kierowcę Audi, który jechał z prędkością 201 km na godzinę, mimo ograniczenia do 120 km na godzinę. Mieszkaniec Zielonej Góry został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł i otrzymał 15 punktów karnych. Funkcjonariusze apelują o rozwagę na drodze, przypominając, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków. W Szczecinie policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o krótkotrwałe użycie pojazdu bez zgody właściciela. Do incydentu doszło, gdy auto z włączonym silnikiem stało na ulicy. Funkcjonariusze szybko zlokalizowali pojazd i zatrzymali kierowcę na jednym z skrzyżowań. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i stanie przed sądem. Aby ubrania w szafie pachniały świeżo przez długie tygodnie, wystarczy prosty trik. Przygotuj bawełniany woreczek z suszonymi ziołami, takimi jak lawenda czy szałwia, i umieść go między ubraniami. Regularne wietrzenie szafy i unikanie wilgoci to klucz do sukcesu. Naturalne zapachy nie tylko odświeżą odzież, ale także odstraszą mole.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Willi Foksal odbyła się 12. edycja charytatywnych zawodów kulinarnych Dziennikarzy Gwiazd. Wydarzenie wsparło Fundację Dwie Głowy oraz akcję Twoje Tak Ma Moc, promującą transplantację narządów. Wśród uczestników znaleźli się znani dziennikarze, a uwagę przyciągnęła Joanna Senyszyn, która pojawiła się w odważnej stylizacji. W Warszawie odbyła się premiera filmu Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, laureata Oscara. Wydarzenie przyciągnęło wiele gwiazd oraz osobistości ze świata polityki, w tym ministrę kultury Martę Cienkowską, marszałkinię Senatu Małgorzatę Kidawę-Błońską i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Film opowiada o relacjach niemieckiego pisarza z jego dziećmi i rozgrywa się w 1949 roku. To pierwsza pełnometrażowa fabuła Pawlikowskiego od czasu Zimnej Wojny.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę, podobnie wynoszącą 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu wyprzedza trendy, tym razem z paznokciami, które wyglądają, jakby właśnie wyszły spod prysznica. Water Drop Nails to nowy hit, który imituje krople wody na paznokciach, a nasza królowa stylu już je nosi. Jeśli Doda coś nosi, to wiadomo, że to będzie rządzić w salonach kosmetycznych. Czyżbyśmy wszyscy mieli teraz chodzić z paznokciami jak po deszczu? Telewizja Polska nie czeka na wakacje i już 20 czerwca startuje z cyklem Lato z Radiem i Telewizją Polską. Pierwszy koncert w Bielsku Białej zapowiada się jako prawdziwa muzyczna uczta z udziałem takich gwiazd jak Maryla Rodowicz, Michał Szpak czy Doda. Darmowe koncerty pod gołym niebem to świetna okazja, by usłyszeć znane przeboje w nowych aranżacjach. Czyżby lato zaczynało się wcześniej? Cóż, przynajmniej w telewizji. Michał Wiśniewski, znany jako weteran rozwodów, znów jest na ustach wszystkich. Po piątym rozstaniu lider Ich Troje nie traci czasu i już krążą plotki o jego nowym związku. Tym razem na celowniku jest Mandaryna, jego była żona, z którą kiedyś tworzył medialny duet. Czyżby historia miała zatoczyć koło i Michał planował powrót do przeszłości? Cóż, miłość w showbiznesie bywa nieprzewidywalna, a Michał Wiśniewski zdaje się być jej niekwestionowanym mistrzem. Netflix postanowił wskoczyć na lodowisko romansów hokejowych, próbując dogonić sukces Prime Video. Gigant streamingowy pracuje nad adaptacją książki Icebreaker Hannah Grace, której łyżwiarka figurowa i hokeista muszą dzielić lodowisko, a może i coś więcej. Amanda Lasher, znana z Plotkary, poprowadzi tę produkcję, choć na razie nie wiadomo, kto wcieli się w główne role. Ciekawe, czy Netflix zdoła przełamać lód i zdobyć serca widzów.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Świat internetu żegna Agnieszkę Kirchner, znaną jako Aga in America. Polka zmarła 14 czerwca po długiej walce z rakiem, pozostawiając troje dzieci. Jej przyjaciółka, Briana McDowell Ross, opisała w sieci ich niezwykłą przyjaźń i determinację Agnieszki w walce z chorobą. Wśród smutku pojawiła się jednak iskierka nadziei. Dwie córki Agnieszki są wolne od genetycznej wady, która odebrała życie jej matce, siostrze i ostatecznie jej samej.
2: Roxana Węgiel i Kevin Mgley, para z show biznesu, pojawili się na 10. rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych, co oczywiście nie mogło umknąć uwadze mediów. Roxy z rozrzewnieniem opowiada o wsparciu, jakie otrzymuje od Mariny, podkreślając, że ich małżeństwo to wzór do naśladowania. Cóż, 10 lat w małżeństwie w świecie celebrytów to prawdziwy wyczyn, a może nawet cud. W końcu, kto by pomyślał, że wśród blasku fleszy można znaleźć prawdziwą miłość?
3: Gamo Fal, świeżo upieczony zwycięzca Tańca z Gwiazdami, nie zwalnia tempa i już podbija plan serialu Barwy Szczęścia. Nasz nowy ulubieniec, kurier Michał, otoczony wianuszkiem gwiazd, z pewnością nie będzie narzekał na brak damskiego towarzystwa. Czyżby szykował się nowy romans na ekranie? Fani już nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak Gamo znów pokaże swoją słynną klatę i rozkocha w sobie kolejne serca. Jesień zapowiada się gorąco.
1: Dziś mija 16 lat od dnia, który na zawsze zapisał się w historii polskiej muzyki. W czerwcu 2010 roku na warszawskim Bemowie w ramach festiwalu Sony Sphere na jednej scenie zagrała cała wielka czwórka thrash metalu. Metallica, Megadeth, Anthrax i Slayer. To było jak spełnienie marzeń dla fanów ciężkiego brzmienia, a bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Choć od tamtego czasu wiele się zmieniło, to niestety, mimo planów, wielka czwórka nigdy więcej nie stanęła razem na scenie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Freddie Mercury i Karen O. Dwa światy, które na pierwszy rzut oka dzieli przepaść, a jednak łączy je coś niezwykłego. On, król stadionów, mistrz operowego rozmachu. Ona, królowa garażowego chaosu i artystycznej nonszalancji. Oboje nosili tę samą niewidzialną koronę rocka, choć ich drogi były zupełnie różne. Karen O. dostrzegła w Mercurym nie tylko ikonę, ale artystę pełnego sprzeczności, który na scenie stawał się kimś więcej, a poza nią zmagał się z własnymi demonami. To właśnie ta dwoistość fascynuje kolejne pokolenia, przypominając, że za każdym scenie technicznym bogiem kryje się człowiek pełen wątpliwości. Russ Ballard, znany z hitu Since You've Been Gone, miał szansę stworzyć coś z Ozzym Osbournem, ale zamiast tego panowie spędzili czas na rozmowach o goglach noktowizyjnych. Spotkanie, które miało zaowocować przebojem, skończyło się na opowieściach o wojskowym demobilu. Mimo braku współpracy, Ozzy nie stracił na popularności, a jego album No More Tears z 1991 roku odniósł sukces. Teraz, jako prawdziwy bohater klasy robotniczej, został uhonorowany przez amerykański kongres. A Perfect Circle znów w centrum uwagi. Po premierze singla Starless fani nie mogą się doczekać nowego albumu, a gitarzysta Billy Howerdell dolewa oliwy do ognia, mówiąc, że pracują nad czymś. 8 lat minęło od ostatniego krążka, a zespół wciąż w trasie, więc na konkrety trzeba będzie jeszcze poczekać. Howerdell zdradza, że potrzebuje więcej dni na siłowni i snu, by ruszyć z kopyta z nowym materiałem. Cóż, może kiedyś doczekamy się tej płyty.
3: John Fogerty, niezapomniany głos Creedence Clearwater Revival, doczeka się własnego filmu. Tak, to nie żart. Historia jego życia, pełna wzlotów i upadków, trafi na duże ekrany. Fogerty, z właściwym sobie humorem, zasugerował, że Timothée Chalamet mógłby go zagrać. Cóż, Brad Pitt musi poczekać na inną rolę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 13 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Do prokuratury okręgowej w Płocku wpłynęła opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Eksperci uznali, że Bartosz G. był poczytalny w chwili popełnienia czynu i może brać udział w postępowaniu. W związku z tym prokuratura złożyła wniosek o przedłużenie jego tymczasowego aresztowania o kolejne 3 miesiące. Śledztwo wciąż trwa i może potrwać jeszcze kilka miesięcy.
2: 67-letni pan Stanisław K. z Węgrowa został poważnie ranny po kopnięciu przez konia w stajni. W wyniku zdarzenia stracił oko, 7 zębów i doznał licznych złamań. Mężczyzna przestrzega teraz przed podchodzeniem do koni od tyłu, co było przyczyną jego wypadku. Apeluje, by zawsze zachować ostrożność przy pracy ze zwierzętami. Chleb prądnicki z Krakowa zajął 47. miejsce w rankingu najlepszych pieczyw świata. Jego historia sięga XIV wieku, a receptura została odtworzona dzięki piekarzowi Antoniemu Madejowi. Chleb ten wyróżnia się trwałością i unikalnym smakiem, który doceniali nawet polscy monarchowie. To wyróżnienie może stać się nową formą promocji Krakowa, przyciągając turystów nie tylko zabytkami, ale i lokalną kuchnią. W Mszanie Górnej doszło do tragedii. 19-letnia kobieta zginęła z rąk byłego partnera, który po ataku uciekł. Od kilkunastu godzin trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. W działania zaangażowano setki funkcjonariuszy, drony i śmigłowiec. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W gminie Mszana Dolna odnaleziono ciało 19-letniego Kacpra W., poszukiwanego w związku z tragicznymi wydarzeniami w Mszanie Górnej. Zwłoki zauważono z pokładu policyjnego śmigłowca podczas przeszukiwania trudno dostępnych terenów. W poszukiwaniach brały udział setki funkcjonariuszy, w tym policjanci, ratownicy GOPR i strażacy. Policja prowadzi obecnie czynności mające na celu potwierdzenie tożsamości odnalezionej osoby. W Piekarach Śląskich przed sądem stanął 25-letni Kamil N., oskarżony o podpalenie budynku z lokalami gastronomicznymi. Pożar, który wybuchł w maju ubiegłego roku, spowodował straty sięgające niecałych 4 milionów złotych. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia, jednak nadal nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Proces sądowy już się rozpoczął, a motywy działania oskarżonego pozostają nieznane.
1: W Czasowicze w Świnoujściu, planujący odwiedzić niemiecką część wyspy Uznam, muszą pamiętać o opłacie klimatycznej Kurtaxe. W sezonie letnim wynosi ona niecałe 4 euro dziennie. Opłatę można uiścić w automatach Kurkarten Automat, które znajdują się przy granicy i na deptakach. Fundusze z opłaty przeznaczane są na utrzymanie czystości i rozwój infrastruktury turystycznej. Modernizacja Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie znów się opóźnia. Wykonawca wniósł o przesunięcie terminu zakończenia prac na styczeń przyszłego roku. Tymczasem od 1 września tramwaje mają wrócić na pętlę Pomorzany, mimo że cała inwestycja zakończy się dopiero po odbiorach technicznych. Prace dodatkowe i surowa zima przyczyniły się do opóźnień.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Szczecinie rusza proces Adama B.E., oskarżonego o zabójstwo współlokatora. Do tragedii doszło w grudniu 2024 roku podczas kłótni w mieszkaniu przy ulicy Pięknej. 37-latek miał zadać śmiertelny cios nożem, będąc pod wpływem alkoholu. Adam B. nie przyznaje się do winy, a grozi mu nawet dożywocie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje teraz atrakcyjne ceny dla turystów. Nocleg dla 2 osób można zarezerwować już od 983 zł, ale tylko w wybrane dni tygodnia. To świetna okazja, by skorzystać z luksusowych atrakcji hotelu poza sezonem, unikając wysokich cen letnich. W Bydgoszczy ruszają prace nad budową miejskiego kąpieliska w Parku Centralnym. Inwestycja, która zwyciężyła w bydgoskim budżecie obywatelskim, ma kosztować prawie 24 miliony złotych. Zbiornik o powierzchni 3,6 tysięcy metrów kwadratowych będzie gotowy najwcześniej w 2028 roku. Projekt spotkał się z krytyką przyrodników, obawiających się o wpływ na lokalne siedliska zwierząt.
1: Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 45 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Migranci pochodzili m.in. z Somalii, Sudanu, Etiopii i Afganistanu i zostali przekazani stronie litewskiej. Zatrzymano także 52-letnią obywatelkę Ukrainy, podejrzaną o organizowanie nielegalnej migracji. Wobec niej prowadzone są dalsze czynności.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Białymstoku doszło do dramatycznego wypadku na działce. Pan Henryk Pietrowski, 72-letni senior, doznał poważnego urazu kręgosłupa szyjnego, gdy potknął się podczas pracy w ogrodzie. Dzięki skomplikowanym operacjom i nowoczesnej technologii, lekarze zdołali uratować jego życie. Po 1,5 miesiąca od wypadku pan Henryk powoli wraca do zdrowia i z pomocą fizjoterapeutów zaczyna się poruszać. Podczas interwencji domowej w Siemiatyczach doszło do ataku na policjanta. 41-letni mężczyzna uderzył funkcjonariusza metalowym kluczem do kół, trzymając w drugiej ręce nóż. Policjant doznał obrażeń głowy, a napastnik został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia za napaść na funkcjonariusza publicznego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka przygotowała specjalną ofertę na Dzień Ojca, pełną inspiracji na prezenty. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki samochodowe marki Car Stuff, które zadowolą każdego fana motoryzacji. Dla miłośników majsterkowania dostępne są wielozadaniowe latarki marki Lete, idealne do domowych prac. Ciekawym pomysłem są także żele pod prysznic od polskiej marki Elak, które wyróżniają się oryginalnymi opakowaniami. W ofercie znajdziemy również kosmetyki Nivea Men oraz praliny Lindor od Lind w atrakcyjnych promocjach. To doskonała okazja, by sprawić radość swoim bliskim.
2: Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja po weekendzie. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP Europa, utrzymali ceny na poziomie sprzed kilku dni. Cena benzyny PB95 wynosi 5228 zł za metr sześcienny, a oleju napędowego 5597 zł, a Ramco oferuje te paliwa o złotówkę drożej. Warto podkreślić, że ta stagnacja następuje po solidnych obniżkach z końca ubiegłego tygodnia. Choć ropa naftowa tanieje, a złoty się umacnia, to na stacjach nie spodziewajmy się gwałtownych zmian cen. Od rana klienci Velobanku w całej Polsce mają poważne problemy z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Awaria jest wynikiem weekendowego przejęcia klientów z City Handlowego. Użytkownicy zgłaszają trudności z logowaniem, wykonywaniem przelewów oraz płatnościami BLIK. Infolinia banku jest praktycznie niedostępna, co potęguje frustrację klientów. Velobank zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemów, ale nie podaje konkretnego terminu ich usunięcia. Klienci wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych i zapowiadają skargi do Komisji Nadzoru Finansowego. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział znaczące zmiany w systemie podatkowym. Po ewentualnym objęciu władzy PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych oraz zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zmiany te mają przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie. Dzięki temu osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 do 12 tysięcy złotych rocznie. Czarnek określił tę propozycję jako rewolucję podatkową na korzyść polskich rodzin.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych. Odszkodowania za opóźnione loty pozostają bez zmian, a pasażerowie nadal mogą liczyć na rekompensaty euro. Nowe regulacje ułatwią składanie reklamacji i umożliwią darmową korektę danych na bilecie do 48 godzin przed odlotem. Linie lotnicze będą musiały zapewnić powrót do terminala po 2 godzinach opóźnienia na płycie lotniska. Rodziny z dziećmi nie zapłacą za miejsca obok siebie, a osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży zyskają dodatkową ochronę przed overbookingiem.
2: Na utrudnienia dla użytkowników platformy Twój e-PIT. W środę, 17 czerwca, od godziny 19 do 22, system będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Urząd Skarbowy zapowiada, że modernizacja ma na celu poprawę działania i bezpieczeństwa platformy. Podatnicy powinni zaplanować swoje sprawy wcześniej lub po zakończeniu przerwy. To dopiero początek zapowiedzianych prac, więc mogą wystąpić dalsze problemy z dostępem do systemu. Twój e-PIT cieszy się rosnącą popularnością, dlatego każda przerwa techniczna budzi duże zainteresowanie. Od początku 2027 roku ZUS planuje zwiększyć rentę wdowią z 15 do 25%. Ta zmiana może przynieść seniorom nawet do 1000 zł dodatkowo co miesiąc. Pozwoli to na wybór między pełną emeryturą z 25% renty rodzinnej albo odwrotnie. Zmiany dotyczą setek tysięcy osób, które mogą skorzystać na nowym systemie finansowym. Niemniej jednak obowiązuje limit świadczeń, co oznacza, że nie każdy otrzyma pełny dodatek. Rząd nie planuje aktualnie likwidacji tego limitu, ale w 2028 roku przewidziany jest przegląd tego programu.
1: Na paryskich targach zbrojeniowych Eurosatory 2026 zaprezentowano nową wersję szwedzkiej armatochaubicy Archer. Nowy model zyskał wojskowe podwozie MANHX28x8, co zwiększa jego mobilność i ochronę. Kluczowym elementem jest także innowacyjny system zarządzania ogniem Next Generation Indirect Fire Capability. Dzięki temu Archer staje się jedną z najnowocześniejszych platform artyleryjskich na świecie. Szwedzka administracja zamówień obronnych zamówiła już 48 takich haubic. To krok w stronę unifikacji sił zbrojnych Szwecji ze standardami NATO.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia na targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu. 11 spółek z grupy, w tym Huta Stalowa Wola i fabryka broni Łuczni, przedstawia szeroką gamę produktów, od broni krótkiej po zaawansowane systemy optoelektroniczne. Kluczowym wydarzeniem jest podpisanie umowy z francuskim Eurenco, co umożliwi produkcję ładunków miotających do amunicji 155 mm w Polsce. To znaczący krok w kierunku zwiększenia suwerenności technologicznej kraju. Targi Eurosatory to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży obronnej, przyciągające wystawców z całego świata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót na ekrany z nowym sezonem. Na planie trwają właśnie zdjęcia do odcinków, które przyniosą wiele zawirowań w życiu bohaterów. Kasia, Jakub, Mariusz i Martyna znajdą się w centrum skomplikowanych relacji. Kasia zostanie uwikłana w niebezpieczną grę ze swoim nowym kochankiem, Aleksandrem Sowińskim, który ją szantażuje. Jakub, nieświadomy, że jest ojcem córki Kasi, zacznie układać sobie życie z Martyną. Jednak kiedy prawda wyjdzie na jaw, związek Jakuba i Martyny może stanąć pod znakiem zapytania. Czy Kasia i Jakub będą nierozłączni, jak sugerują zdjęcia z planu? Przyszłość bohaterów zapowiada się niezwykle burzliwie. Na wspólnej wkracza w emocjonującą fazę. W odcinkach 4234 i 4235, które już wkrótce na ekranach, powraca Zdzisław Muszko, grany przez Piotra Cywusa. Ten znany z tarapatów sąsiad postanawia zniszczyć kultowy bar u Ziębu. W odcinku 4234 Muszko krytykuje pierogi i odstrasza klientów, a potem potajemnie bada przewody wentylacyjne. W kolejnym odcinku 4235 mieszkańcy narzekają na uciążliwe zapachy z kuchni, co okazuje się wynikiem celowego uszkodzenia wentylacji. Roman zgłasza sprawę na policję, a Muszko zbiera podpisy, by zamknąć lokal. Czy bar u Ziębów przetrwa te intrygi? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach. Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 897 odcinka. Blanca, pod wpływem Krystyny Nowoła, podejmuje dramatyczną decyzję o zakończeniu związku z Diegiem, co wywołuje burzę emocji w madryckiej kamienicy. Tymczasem rodzina Palaciosów szykuje się do podróży do Paryża, by świętować urodziny Marii Luisy, choć nie obywa się bez rodzinnych napięć. Na Akacjowej trwają przygotowania do wizyty mistyczki, co wprowadza dodatkowy chaos. Leonor, zaniepokojona sytuacją, ostrzega Diega, co prowadzi do jego interwencji. Odcinek zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial przenosi widzów do klimatycznego Madrytu z początku XX wieku, gdzie luksus i codzienne problemy mieszają się w fascynującą opowieść. Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów w Polsce. Już 30 czerwca na antenie TVP 2 zadebiutuje 134 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku Deria i Cemil postanawiają pomóc ciężarnej Jący, a Mukadder odkrywa szokującą prawdę o Bejzie. Cichan z trudem przyjmuje wiadomość od Hanser, że Bejza mogła celowo spowodować wypadek. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, liczy obecnie 325 odcinków i wciąż jest emitowany w Turcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cichan. Przygoda z Panną Młodą zapowiada się na długie lata pełne emocji i niespodzianek.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Panna Młoda w 123 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Hanser wraca do Cichana po samotnej nocy w domku letniskowym, decydując się stawić czoła problemom małżeńskim i intrygom Bejzy. Jej powrót wywołuje wściekłość u Bejzy i Mukadder, matki Cichana, która nie chce dopuścić do ciąży synowej. Hanser nie zamierza tłumaczyć się z oskarżeń o zniszczenie pokoju dziecięcego, lecz postanawia walczyć o swoje małżeństwo. Wzruszająca rozmowa z Cichanem zmienia jego nastawienie, a gniew ustępuje miejsca czułości. Cichan przyznaje, że chce mieć Hanser u swojego boku, gotów przeciwstawić się każdemu, kto stanie im na drodze. Ten odcinek Panny Młodej z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący etap. W 129 odcinku, który zostanie wyemitowany 24 czerwca o 17:20 na TVP2, Jąca stanie przed trudnym wyborem finansowym. Cichan, zdeterminowany, by odciąć się od przeszłości, odwiedza rodzinny dom tylko po to, by zabrać swoje rzeczy. Ignoruje wszelkie próby rozmowy ze strony matki i Bejzy, koncentrując się na przyszłości z Hanser. Tymczasem Deria proponuje Jący kosztowną ofertę wynajmu pokoju, co zmusza ją do przemyśleń. Serial Panna Młoda przyciąga widzów swoją złożoną fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. To opowieść o miłości, która musi przetrwać w cieniu rodzinnych konfliktów i finansowych zobowiązań. M jak miłość szykuje dla widzów prawdziwą, emocjonalną bombę w nadchodzących jesiennych odcinkach. Martyna i Jakub, ulubieńcy fanów, w końcu wybiorą się na długo wyczekiwaną romantyczną randkę. Ich przyjaźń przekształci się w głębokie uczucie, co z pewnością ucieszy wielu widzów. Detektyw Karski, po rozstaniu z byłą żoną Kasią, dostrzeże w Martynie coś więcej niż tylko przyjaciółkę. Wspólne chwile tej pary mogą jednak zostać zakłócone przez tajemnice z przeszłości. Mroczny sekret Kasi, dotyczący ojcostwa jej dziecka, może wywołać spory skandal. Fani serialu z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, kibicując nowej parze.
2: Złoty chłopak powraca z emocjonującym 319 odcinkiem. Ferit czuje się zdradzony przez Sejran, co prowadzi do napięć i trudnych rozmów. Abidin naciska na Sadika, by ujawnił prawdę, co wywołuje dramatyczne wydarzenia w rezydencji. Sejran potajemnie odwiedza posiadłość, by zdobyć notatnik Halisa, a Karam planuje zemstę. W tle Esme nie może zapomnieć dawnych urazów, a Suna rozważa wyjazd. Odcinek zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Serial to prawdziwa gratka dla fanów opowieści o miłości i wielkich pieniądzach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Najnowsze sondaże wskazują, że wspólna lista wyborcza Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy nie cieszy się dużym poparciem. Tylko niecałe 40% badanych rozważyłoby oddanie na nią głosu, podczas gdy niecałe 43% jest przeciw. To może być poważny problem dla Donalda Tuska, ponieważ obecni koalicjanci Koalicji Obywatelskiej nie weszliby do Sejmu. Dyskusja o wspólnym starcie w wyborach 2027 roku nabiera na znaczeniu. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, unikając polskiego wymiaru sprawiedliwości. Edward Martin, pełnomocnik prezydenta Donalda Trumpa do spraw ułaskawień, wyraził zaniepokojenie sytuacją, porównując ją do metod z czasów sowieckich. Ziobro jest podejrzewany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Martin uważa, że działania przeciwko Ziobrze mają charakter politycznej zemsty. Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie zniesławienia Antoniego Macierewicza przez Radosława Sikorskiego. Podczas marcowego posiedzenia Sejmu Sikorski nazwał Macierewicza świrem. Prokuratura uznała, że sprawa nie wymaga interwencji z uwagi na brak interesu społecznego. Macierewicz może jednak dochodzić swoich praw jako oskarżyciel prywatny.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał Julitę Dziedzic-Bogucką z delegacji do Prokuratury Krajowej. Żona szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego zostanie przeniesiona do Prokuratury Okręgowej. Decyzja wejdzie w życie 30 września. Minister nie podał powodów tej decyzji, korzystając z ustawowych uprawnień. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Hinduski asceta Dulal Giri G. Maharaj od co najmniej 5 lat nie siada, co wywołuje ogromne poruszenie wśród internautów. Jego nogi są w dramatycznym stanie, z widocznymi zasinieniami i obrzękami, co budzi obawy o konieczność amputacji. Maharaj praktykuje Kada Tapasya, formę pokuty polegającą na długotrwałej medytacji w pozycji stojącej. Fotografie przedstawiające jego stan stały się popularne w mediach społecznościowych. Belgijska firma John Cockerill ma wkrótce sfinalizować kontrakt na dostawę 30 nowoczesnych wież C-305 dla Ukrainy. Wieże te, przeznaczone do montażu na czołgach Leopard 1, znacząco zwiększą ich siłę ognia. Pierwsze 5 systemów ma trafić na Ukrainę w czerwcu przyszłego roku, a reszta do końca tego samego roku. Planowane jest także spotkanie ministrów obrony Belgii i Ukrainy w celu omówienia ewentualnego rozszerzenia zamówienia.
1: Budzenie się regularnie o 3 nad ranem może być sygnałem, że organizm próbuje zwrócić uwagę na ważne aspekty zdrowia fizycznego lub psychicznego. Częste wybudzenia mogą wskazywać na nagromadzony stres lub przeciążenie emocjonalne. Warto przyjrzeć się swojemu stylowi życia, zwłaszcza jeśli takie sytuacje powtarzają się regularnie. Wprowadzenie wieczornych rytuałów wyciszających i stałych godzin odpoczynku może pomóc w poprawie jakości snu.
0: Młode ziemniaki to prawdziwy hit wiosny i lata. Choć tradycyjnie podawane z masłem i koperkiem, warto spróbować czegoś nowego. Dodatek mięty i cytryny może nadać im świeżości i lekkości, idealnej na letnie obiady. Takie połączenie świetnie komponuje się z rybami, grillowanymi warzywami czy lekkimi mięsami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Dzień Ojca to świetna okazja, by podarować coś praktycznego i niedrogiego. W Pepco znajdziemy szeroki wybór prezentów, które łączą funkcjonalność z atrakcyjną ceną. W ofercie są m.in. poduszki podróżne od 12 zł, eleganckie etui na paszport za 8 zł czy składane krzesła plażowe za 45 zł. Dzięki temu można przygotować atrakcyjny upominek bez nadwyrężania domowego budżetu.
0: Funkcjonariusze CBŚP i Krajowej Administracji Skarbowej w Poznaniu rozbili grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT. Do tej pory zarzuty usłyszało 12 osób, a straty budżetu państwa przekroczyły 10 milionów złotych. W ramach akcji zatrzymano 8 osób i zabezpieczono dokumentację oraz urządzenia elektroniczne. Podejrzanym grozi kara do 25 lat więzienia. Skandynawska zupa rybna to prawdziwy skarb kulinarny, który w Polsce jest wciąż niedoceniany. To danie nie tylko smaczne, ale i pełne wartości odżywczych, takich jak kwasy omega-3, witaminy i minerały. W krajach skandynawskich zupa rybna jest popularna i serwowana w różnych wariantach, od kremowych po klarowne. Warto włączyć ją do diety, zwłaszcza że jest lekka i sycąca, a jej przygotowanie nie jest trudne. Air fryer, popularne urządzenie kuchenne, pozwala przygotować chrupiące potrawy z mniejszą ilością tłuszczu. Jednak jego użytkowanie wiąże się z koniecznością regularnego czyszczenia z tłustych osadów i resztek jedzenia. Istnieje prosty sposób na utrzymanie go w czystości, bez użycia agresywnej chemii. Wystarczy wlać do misy wodę z kilkoma kroplami płynu do naczyń, uruchomić urządzenie na 5 minut w temperaturze 200 stopni, a następnie przetrzeć wnętrze miękką gąbką.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej osób szuka naturalnych sposobów na poprawę wyglądu skóry. Okazuje się, że domowa maseczka z siemienia lnianego, jajka, miodu i wody może przynieść zaskakująco dobre efekty. Po nałożeniu na twarz skóra staje się bardziej napięta i promienna. Warto spróbować tego prostego i taniego rozwiązania, które można przygotować z łatwo dostępnych składników.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 13 stopni z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, znany z licznych skandali, postanowił zaskoczyć wszystkich swoją przemianą. Wszystko to dla małego Floriana, który właśnie obchodził swoje pierwsze urodziny. Na przyjęciu nie zabrakło personalizowanego balonu, tortu i prezentów, w tym Lamborghini Revuelto, które kosztuje tyle, co porządny rower. Co ciekawe, wśród gości nie pojawili się słynni rodzice Daniela, Danuta i Zenek Martyniukowie. Czyżby nowy, rodzinny rozdział nie obejmował wszystkich?
2: Mikołaj Bagi Bagiński po sukcesie w Tańcu z Gwiazdami postanowił stworzyć własne show – Farma Bagiego. W tym programie celebryci rywalizują na farmie, próbując przetrwać dzięki sojuszom i eliminacjom. Zwycięzca spełni marzenie jednego z fanów, a szczęśliwiec z hashtagiem zgarnie 10 tysięcy złotych i luksusowe wakacje. Odcinki można oglądać na YouTube, a finał już 27 czerwca. Ciekawe, czy ktoś z uczestników odkryje w sobie talent do uprawy ziemniaków. Helena Englert, córka słynnego Jana Englerta, odkryła przed światem gorzką prawdę o zarobkach aktorów. Okazuje się, że 3 miesiące pracy nad rolą w teatrze przynoszą mniej pieniędzy niż 2 godziny na Instagramie. Helena zrozpaczona, że aktorstwo nie jest tak opłacalne jak bycie influencerem. Przyznaje, że nie potrafi poświęcić się sztuce w pełni. Cóż, może czas na zmianę kariery. W końcu, kto by się spodziewał, że sztuka nie płaci rachunków? W Rio de Janeiro doszło do katastrofy, która wstrząsnęła światem internetu. Gaspi, młody influencer z Argentyny, zginął w zderzeniu 2 helikopterów, pozostawiając za sobą 3 miliony zrozpaczonych fanów. W tym samym wypadku życie stracił także amerykański muzyk Oliver Tree. Tragiczna śmierć Gaspiego to nie tylko strata dla jego fanów, ale i dla całej Ameryki Łacińskiej, gdzie jego odważne i satyryczne treści były prawdziwym fenomenem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Netflix znowu zaskakuje. W 3 sezonie serialu 1670 chłopi planują lot na Księżyc, a sarmacka rzeczywistość trzeszczy w posadach. Jan Paweł, nasz samozwańczy Homo Sarmatus, stawia na kosmiczne ambicje, podczas gdy w Adamczychach płoną biblioteki, a szlachta drży przed tajemniczą chorobą poszlachecką. Premiera już 5 sierpnia, więc przygotujcie się na podróż pełną absurdów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski, para z polskiego show biznesu, której życie na Instagramie wygląda jak bajka, właśnie doświadczyła brutalnego zderzenia z rzeczywistością. Oskar trafił do szpitala z migotaniem przedsionków, co dla 34-latka było szokiem. Okazuje się, że luksusowe życie ma swoją cenę, a zdrowie nie jest na sprzedaż. Klaudia przypomina, że za pięknymi zdjęciami kryją się nieprzespane noce i stres, a prawdziwe życie to nie tylko uśmiechy na Instagramie. Wielki sukces na festiwalu w Cannes. A teraz ojczyzna Pawła Pawlikowskiego wkracza na polskie ekrany. Uroczysta premiera w Warszawie przyciągnęła całą śmietankę towarzyską. Od Agaty Kuleszy po prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Film opowiada o skomplikowanej relacji Tomasa Manna z córką Eriką, a akcja toczy się w czasach zimnej wojny. Ciekawe, czy emocje na ekranie dorównają tym na czerwonym dywanie. Wielki finał Dni Jastrzębia Zdroju z udziałem Skolima okazał się niezapomnianym wydarzeniem, choć niekoniecznie z powodu muzycznych uniesień. Gwiazda Wieczoru postanowiła zafundować fanom ponad 2-godzinne oczekiwanie, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Tłumy, które zgromadziły się pod sceną, zamiast cieszyć się koncertem, musiały zmierzyć się z frustracją i ściskiem. Mimo rekordowej frekwencji, wielu uczestników opuściło stadion z poczuciem niedosytu i rozczarowania.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Andrzej Piaseczny, znany z tajemniczości, tym razem otworzył się w podcaście Wojewódzki Kędzierski. Opowiedział o swoim dawnym związku z Mirosławą i roli ojca dla jej 2 synów. Choć przyznał, że nie był najlepszym ojcem, z szacunkiem patrzy na ich życiowe wybory. Co ciekawe, mimo że kiedyś marzył o własnym dziecku, dziś nie planuje powiększenia rodziny, bo czas nieubłaganie płynie. Bonnie Tyler, ikona muzyki, przeżyła prawdziwy dramat w portugalskim szpitalu. Po nagłej operacji jelit i miesiącu w śpiączce farmakologicznej artystka odzyskała świadomość, ale jej zdrowie wciąż pozostawia wiele do życzenia. Choć lekarze są pełni nadziei, jej powrót do pełni sił to proces, który wymaga czasu. Niestety, wakacyjne koncerty muszą poczekać, ale fani wciąż trzymają kciuki za jesienne występy. 11 lat temu Dave Grohl z Foo Fighters zaliczył niezły upadek ze sceny w Göteborgu, łamiąc nogę, ale nie przeszkodziło mu to w dokończeniu koncertu z gipsem na nodze. Teraz, w 2026 roku, zespół powrócił do Szwecji, by zagrać na Strawberry Arena, a Grohl z rozrzewnieniem wspominał tamten pamiętny występ. Jak sam stwierdził, to był jego ulubiony koncert, bo mimo wszystko udało się go dokończyć. Cóż, nie każdy lider rockowej kapeli może pochwalić się takim uporem i determinacją. Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów Bon Jovi, Living on a Prayer, mógł skończyć w koszu na śmieci? John Bon Jovi początkowo kręcił nosem na ten utwór, bo powstał przy pianinie, a przecież to zespół gitarowy. Na szczęście Richie Sambora i Desmond Child nie dali za wygraną i dosłownie błagali Johna, by dał piosence szansę. Efekt? Hit przez duże H, który otworzył zespołowi drzwi do sławy. A teraz szykujcie się na filmową biografię Bon Jovi, bo Universal już nad nią pracuje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 11 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 16 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie wybuchł kryzys wokół młodego medyka i radnego Dawida Kacprzyka, który w rok powiększył swój majątek o niecałe 2 miliony złotych. Prezydent Rafał Trzaskowski zlecił pilną kontrolę w Szpitalu Południowym oraz innych warszawskich oddziałach ratunkowych. Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, a sprawą zajmuje się Narodowy Fundusz Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska. Władze miasta zapowiadają surowe kary, jeśli potwierdzą się nieprawidłowości.
2: Po Warszawie znów kursują historyczne tramwaje, które wielu mieszkańców pamięta z dzieciństwa. Od miesiąca działa linia 36, a wkrótce dołączy do niej kultowa Tetka. W tym sezonie na torach pojawią się także zabytkowe wagony z Krakowa i Poznania, a w planach jest przyjazd tramwaju z Gdańska. Przejazdy odbywają się na zwykłych biletach warszawskiego transportu publicznego.
1: Dziś w Warszawie rozpoczął się Loud Congress, skupiający uwagę na przyszłości sieci i mediów społecznościowych. Wydarzenie zgromadziło czołowych twórców internetowych i ekspertów od nowoczesnych technologii. Uczestnicy mogą liczyć na prelekcje dotyczące sztucznej inteligencji i skutecznego marketingu. Wieczorem odbędzie się ceremonia wręczenia nagród pokolenie Loud dla wyróżniających się młodych przedsiębiorców i twórców. Tragedia w Mszanie Górnej. 19-letnia Magdalena zginęła pod swoim domem z rąk byłego chłopaka, Kacpra W. Po ataku sprawca uciekł do lasu, gdzie następnego dnia znaleziono jego ciało. Młoda kobieta zmarła mimo podjętej reanimacji. Znajomi Magdaleny twierdzą, że obawiała się byłego partnera.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W najbliższy weekend Kraków stanie się miejscem międzynarodowej rywalizacji młodych piłkarzy podczas 14. Murapol Cup Pucharu Prezydenta Krakowa. Zawodnicy z Polski, Ukrainy, Holandii, Azerbejdżanu i Włoch zmierzą się na obiektach Wisły Kraków. Szczególnie ciekawie zapowiada się występ młodych piłkarzy Torino, którzy po raz pierwszy pojawią się na tym turnieju. Mecze odbędą się 20 i 21 czerwca, a wstęp dla kibiców będzie wolny.
2: Zakończyła się policyjna obława w gminie Mszana Dolna. W trudno dostępnym rejonie znaleziono zwłoki mężczyzny, które mogą należeć do poszukiwanego Kacpra W. Służby zlokalizowały ciało dzięki wsparciu śmigłowca. Teraz śledczy prowadzą szczegółowe oględziny, aby potwierdzić tożsamość zmarłego. W Siemianowicach Śląskich odkryto ciała trzech osób w zamkniętym mieszkaniu. Zmarli to 94-letni mężczyzna, jego 90-letnia żona oraz ich 66-letni syn. Śledztwo nie wykazało śladów przemocy ani zatrucia czadem, a przyczyna śmierci pozostaje nieznana. Prokuratura rozważa zakończenie postępowania z powodu braku nowych dowodów. Piekary Śląskie, położone w sercu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, łączą historię z nowoczesnością. Miasto jest znane z Bazyliki Najświętszej Marii Panny i Świętego Bartłomieja,

0: która przyciąga pielgrzymów z całej Polski. Warto również odwiedzić Kalwarię Piekarską oraz Kopiec Wyzwolenia, które podkreślają duchowy i historyczny charakter tego miejsca. Piekary Śląskie to także unikatowe zabytki techniki, jak młyn Reszki, świadczący o bogatej przeszłości przemysłowej regionu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Będzinie doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 27-letni zawodnik MMA, Bogusław R., śmiertelnie pobił 37-letniego Mario. Po sprzeczce, która przerodziła się w brutalny atak, ofiara zmarła z powodu rozległych obrażeń. Sprawca został zatrzymany w Gdańsku i czeka na proces, który odbędzie się pod koniec czerwca w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu. Grozi mu dożywocie.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje atrakcyjne ceny na pobyty w wybranych terminach. Nocleg dla dwóch osób można zarezerwować już od 983 zł za dobę. Promocja dotyczy głównie dni od poniedziałku do czwartku w listopadzie. To świetna okazja dla tych, którzy chcą odpocząć nad morzem poza sezonem.
0: Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca i już przyciąga wielu gości. Jeszcze przed otwarciem obiekt wzbudzał kontrowersje, ale teraz jego oceny w Google wzrosły z 3,7 do 3,9 gwiazdek. Goście chwalą przestronne pokoje, pyszne jedzenie i doskonałe animacje dla dzieci. Hotel jest jednym z największych w Polsce i nadal budzi duże zainteresowanie.
2: Mieszkanka Szczecina, Justyna S., przyznała się do pobierania nielegalnych zasiłków na swoje dzieci, które przebywały w placówce opiekuńczej. Prokuratura zakończyła śledztwo i skierowała akt oskarżenia do sądu. Kobiecie grozi kara do 8 lat więzienia za oszustwo i składanie fałszywych oświadczeń. Sąd zdecyduje o jej dalszym losie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Siemiatyczach doszło do ataku na policjanta podczas interwencji domowej. 41-letni mieszkaniec miasta uderzył funkcjonariusza metalowym kluczem do kół, trzymając w drugiej ręce nóż kuchenny. Policjant doznał krwiaka na głowie. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany, a prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 45 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-litewską granicę. Wśród zatrzymanych znaleźli się obywatele Afganistanu, Etiopii, Somalii i Sudanu. Wszystkich odesłano na Litwę zgodnie z procedurą readmisji. Zatrzymano również 52-letnią obywatelkę Ukrainy, podejrzaną o organizowanie tego procederu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast we Wrocławiu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Tomasz Bobcek, król strzelców ekstraklasy z 20 golami, przeżywa trudne chwile po spadku Lechii Gdańsk z ligi. Piłkarz w rozmowie przyznał, że chciałby podjąć nowe wyzwania i rozwijać swoją karierę. Zainteresowanie Bobckiem wykazują kluby z Francji, Niemiec i Turcji. A kwota transferu może sięgnąć nawet 7 milionów euro.
1: Przyszłość Jakuba Modera w Feyenoordzie Rotterdam jest niepewna. Holenderski klub rozważa rozstanie z polskim pomocnikiem już w najbliższym oknie transferowym. Moder po problemach zdrowotnych nie odzyskał pełnej formy, co może wpłynąć na decyzję nowego trenera Feyenoordu. W barwach klubu rozegrał dotąd 30 spotkań, zdobywając 5 bramek.
0: Podczas mundialu w Dallas Japonia zremisowała z Holandią 2-2, ale to kibice z kraju kwitnącej wiśni ponownie przyciągnęli uwagę. Po meczu, zamiast od razu opuścić stadion, posprzątali swój sektor, zbierając odpady do worków. To zachowanie stało się symbolem japońskiej kultury i szacunku na arenie międzynarodowej. Podobną postawę pokazali piłkarze, zostawiając szatnie w idealnym stanie.
1: Na mundialu 2026 roku w Filadelfii trwa właśnie mecz pomiędzy Wybrzeżem Kości Słoniowej a Ekwadorem. Obie drużyny walczą o pierwsze punkty w fazie grupowej, ale na razie wynik pozostaje bezbramkowy. Wybrzeże Kości Słoniowej ma przewagę w strzałach, ale Ekwador lepiej kontroluje piłkę. Sytuacja na boisku jest dynamiczna, a zawodnicy obu ekip starają się przełamać impas. W maju zakończył się cykl zawodów lekkoatletycznych nadziei olimpijskich, który odwiedził wszystkie polskie województwa, przyciągając ponad 7 tysięcy dzieci. Po raz pierwszy imprezy odbyły się w nowych lokalizacjach, takich jak Sanok czy Zamość. Finał tegorocznej edycji odbędzie się 19 września na Stadionie Śląskim. Wydarzenie wspiera Orlen oraz marka diety od Brokuła, która zapewniła uczestnikom zbilansowane posiłki.
0: Paweł Korpuliński wygrał rundę Drift Masters w Irlandii, co pozwoliło mu objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Faworyci, w tym Piotr Więcek, odpadli zaskakująco wcześnie, co przetasowało stawkę przed finałem na PGE Narodowym. Korpuliński pokonał m.in. Jakuba Przygońskiego i Conora Falweja, zdobywając swoje pierwsze zwycięstwo w karierze. Walka o tytuł Mistrza Europy nabiera tempa, a kolejne emocje czekają nas w Finlandii w lipcu.
1: Maja Chwalińska zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie dzięki dzikiej karcie. Polka, która była rewelacją tegorocznego Roland Garros, awansowała tam do finału, co zapewniło jej spektakularny skok w rankingu WTA na 21 miejsce. Teraz zawodniczka z Dąbrowy Górniczej rozpocznie turniej w Londynie od pierwszej rundy głównej drabinki. To kolejny krok w jej imponującej karierze tenisowej. Maja Chwalińska zaskoczyła tenisowy świat, docierając do finału Rolanda Garrosa. Iga Świątek, liderka polskiego tenisa, wyraziła ogromne uznanie dla swojej koleżanki, podkreślając, jak wielki sukces osiągnęła. Chwalińska, która otrzymała dziką kartę, pokonała wiele znakomitych zawodniczek. Teraz czeka ją wyzwanie na kortach Wimbledonu, gdzie będzie musiała przejść przez kwalifikacje. Hervé Renard, znany francuski trener, obejmie reprezentację Tunezji podczas trwających Mistrzostw Świata. Zmiana na stanowisku trenera to efekt dotkliwej porażki Tunezyjczyków 1-5 ze Szwedami. Renard, który zasłynął zwycięstwem Arabii Saudyjskiej nad Argentyną, ma poprowadzić drużynę do końca turnieju. Tunezyjczycy przygotowują się teraz do kluczowych meczów z Japonią i Holandią.
0: Kamila Wybrańczyk, narzeczona Artura Szpilki, przeszła operację korekty nosa. Celebrytka podzieliła się zdjęciami po zabiegu w mediach społecznościowych, wyrażając zadowolenie z efektów. Tymczasem ślub pary wciąż jest odkładany z powodu różnic światopoglądowych. Artur Szpilka marzy o ceremonii kościelnej, podczas gdy jego partnerka jest osobą niewierzącą.
1: Prezydent Polski, Karol Nawrocki, wziął udział w prestiżowej gali UFC Freedom 250 w Białym Domu, zorganizowanej z okazji 250. rocznicy powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. Podczas wydarzenia doszło do krótkiej rozmowy między Nawrockim a Trumpem. Gala zakończyła się sensacyjną porażką niepokonanego mistrza w walce wieczoru. Anastazja Kuś, 19-letnia sprinterka, zdobywa coraz większą popularność w polskiej lekkoatletyce. Jej sukcesy na bieżni, jak srebro na halowych mistrzostwach świata w Nankinie, to także zasługa wsparcia mamy, Alicji Kuś. Obie panie łączy nie tylko miłość do sportu, ale i wyjątkowa uroda, co przyciąga uwagę na czerwonych dywanach. Mimo nieprzychylnych komentarzy, ich bliska relacja pozostaje niezachwiana.
0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata 2026 trwają już od 5 dni, a dziś czeka nas hitowe starcie Francji z Senegalem. Faworyzowana Francja zmierzy się z groźnym rywalem z Afryki o godzinie 21. W nocy zobaczymy także mecze Irak, Norwegia oraz Argentyna, Algieria. Kibice mogą śledzić transmisję na kanałach TVP i w internecie. Poznaniu ruszył tenisowy turniej Enea Poznań Open, przyciągając zawodników znanych z wielkoszlemowych rozgrywek. Na kortach zobaczymy m.in. ubiegłorocznego triumfatora Maxa Kaśnikowskiego oraz faworytów, takich jak Aleksandr Szewczenko i Jan Choiński. Dodatkową atrakcją jest strefa równowagi mentalnej z udziałem Otylii Jędrzejczak, gdzie młodzi sportowcy mogą czerpać z doświadczeń mistrzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie, na niebie, będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: na to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nowym sezonie Natalia Zwolińska zaczyna zupełnie nowy rozdział w swoim życiu. Po rozstaniu z Cezarym zmienia fryzurę i kancelarię. A w jej życiu pojawia się tajemniczy kurier Michał. Jego częste wizyty u Natalii nie umkną uwadze Klemensa, który wciąż pracuje z Natalią. Czy Klemens ponownie zawalczy o serce Natalii, mimo że wcześniej nie odwzajemniła jego uczuć? Wszystko wskazuje na to, że Natalia może związać się z Michałem, co niepokoi Klemensa. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i decyzje Natalii.
3: M jak miłość powraca z emocjonującym wątkiem zemsty. W nowych odcinkach po wakacjach Paweł Zduński nie odpuści Dominikowi Walatowi, który w poprzednim sezonie spowodował wypadek, w wyniku którego zmarła jego żona Franka. Młody Walat, mimo wyroku sądu, znów będzie szalał po drogach Grabiny, tym razem za kierownicą sportowego auta. Jego brawura doprowadzi do kolejnego tragicznego wypadku. Paweł, zdeterminowany, by sprawiedliwości stało się zadość, postanowi działać na własną rękę. W jego działania zaangażują się również miejscowi policjanci. Czy tym razem Walat trafi za kratki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki M jak miłość. M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany w nowym sezonie. Po wakacjach Paweł Zduński, samotny wdowiec, będzie szukał niani dla swojego syna Antosia. Nowa opiekunka ma odegrać kluczową rolę w życiu Pawła, a jej tożsamość pozostaje tajemnicą aż do września. Agnes, która dotychczas wspierała Pawła, zostanie odsunięta, co wywoła wiele emocji. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i zastanawiają się, czy nowa bohaterka stanie się kimś więcej niż tylko nianią. Czy Paweł odnajdzie w niej nową miłość? Wszystko wyjaśni się już jesienią.
2: Pierwsza miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi odcinkami. Janek, główny bohater, zmierzy się z prawdą o ojcostwie Poli. W nowym sezonie, który startuje we wrześniu, Janek postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i przeprowadzi test DNA. Wykradnie smoczek Poli z mieszkania Lilki, by zdobyć próbkę do badania. Wynik testu rozwieje wszelkie wątpliwości. Pola jest jego córką. Lilka była kochanka Janka. Z satysfakcją przyjmie tę wiadomość. Czy Janek zdoła uwolnić się od manipulacji Lilki? Odpowiedzi poznamy dopiero późną jesienią.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
3: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 958 odcinek, który zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 16 na TVP1. Nana staje przed dramatycznym wyzwaniem, próbując uniknąć deportacji z Turcji. Ojraz nie poddaje się i z determinacją szuka sposobu, by pomóc jej pozostać w kraju. Tymczasem Sinan otrzymuje propozycję pracy w USA, ale ku zaskoczeniu wszystkich decyduje się zostać w Stambule. Serial, pełen miłości i rodzinnych zawirowań, przyciąga widzów swoją wciągającą fabułą. W obsadzie zobaczymy m.in. Halil, Ibrahima, Ceyhana i Sile Turkoglu. To idealna propozycja dla miłośników emocjonujących historii. Na Wspólnej w odcinkach 4234 i 4235 zaskakuje powrotem Zdzisława Muszko, który postanawia zbojkotować bar u Ziębów. Ten kultowy lokal, będący sercem serialu od samego początku, staje się celem jego intryg. Muszko odstrasza gości głośną krytyką pierogów, a później majstruje przy wentylacji, co wywołuje skargi mieszkańców. Zdzisław zbiera nawet podpisy pod petycją o zamknięcie baru. Czy to koniec legendarnego miejsca spotkań bohaterów? Odcinki pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach.
2: Rancho powraca z 11 sezonem, który zapowiada się na prawdziwą rewolucję w Wilkowyjach. Choć nie zobaczymy już Kusego, twórcy znaleźli sposób, by jego duch wciąż był obecny w serialu. Ilona Ostrowska, odtwórczyni roli Lucy, obiecuje, że jej bohaterka wywróci świat do góry nogami. Nowe odcinki będą pełne niespodzianek i emocji, a Lucy będzie mogła liczyć na wsparcie starych przyjaciół oraz prezydenta Pawła Kozioła. Premiera 6 nowych odcinków planowana jest na jesień 2026 roku na antenie TVP1. Fani mogą już zacząć odliczać dni do powrotu ulubionych bohaterów.
3: Serial Rancho powraca z 11 sezonem tej jesieni. Paweł Kozioł, były wójt Wilkowej, a obecnie prezydent Polski, kończy swoją drugą kadencję i wraca do rodzinnej wsi. Wilkowyje zmieniły się nie do poznania, co będzie dla niego sporym zaskoczeniem. W nowym sezonie nie zabraknie emocji, zwłaszcza w konfrontacjach z bratem bliźniakiem, biskupem Piotrem Koziołem. Istotną rolę odegra także babka Zielarka, która przejdzie wyrazistą metamorfozę. Serial obiecuje więcej magii i refleksji nad współczesną Polską. Cezary Żak ponownie wcieli się w podwójną rolę, a widzowie mogą spodziewać się wielu nowych wątków i postaci.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ród Smoka powraca z trzecim sezonem, a pierwszy odcinek zadebiutuje już 22 czerwca. To prawdziwe widowisko, które trwa aż 72 minuty, bijąc rekordy w historii HBO Max. W premierowym odcinku zobaczymy spektakularną bitwę w Gardzieli, jedno z największych morskich starć Westeros. Na planie pojawiło się aż 15 tysięcy statystów, a do realizacji użyto 3 milionów litrów wody i 25 ton propanu. W jednym z ujęć podpalono 23 kaskaderów, co jest nowym rekordem w świecie seriali. W rolach głównych powracają Emma Darcy, Matt Smith i Tom Glyn Carney. To będzie sezon pełen emocji i niezapomnianych scen.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. W najbliższy czwartek obchodzi 77. urodziny. Jacek Sasin, wicepremier, przyznał, że to ważna rocznica, podkreślając rolę Kaczyńskiego jako ikony III Rzeczypospolitej Polskiej. Sasin stanął także na czele nowego stowarzyszenia Po pierwsze Polska, które ma wspierać jedność partii i kampanię Przemysława Czarnka. Czarnek od 100 dni prowadzi prekampanię jako kandydat na premiera. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, wciąż mieszka u swojego kuzyna, Jana Marii Tomaszewskiego, z powodu przedłużającego się remontu na Żoliborzu. Prace w jego domu potrwają jeszcze kilka miesięcy, a Kaczyński pozostanie u kuzyna prawdopodobnie do końca roku. W międzyczasie prezes PiS jest zajęty pracą i czytaniem książek, a jego koty zadomowiły się w nowym miejscu. W Brazylii doszło do tragicznego wypadku podczas skoku na bungee. 21-letnia Maria Eduarda Rodriguez de Freitas zginęła, gdy pracownicy zrzucili ją z mostu bez przypięcia do liny zabezpieczającej. Świadkiem zdarzenia była 26-letnia pielęgniarka, która próbowała reanimować ofiarę. Trzy osoby z obsługi zostały aresztowane w związku z zaniedbaniami.
3: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące tanich linii lotniczych. Wkrótce każdy bilet będzie musiał zawierać w cenie co najmniej jeden pełnowymiarowy bagaż podręczny. To reakcja na skargi pasażerów dotyczące ukrytych opłat. Nowe zasady mogą wejść w życie jeszcze w tym roku, jeśli nie pojawią się niespodziewane sprzeciwy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na froncie w Ukrainie zaprezentowano nową wersję czołgu M1A1 Abrams o nazwie Lucifer. Pojazd został wyposażony w zaawansowany pancerz klatkowy, który ma chronić przed atakami dronów FPV. Te modyfikacje są odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony tanich i precyzyjnych dronów, które mogą niszczyć pojazdy pancerne. Nowe rozwiązania mają na celu zwiększenie przeżywalności załóg i adaptację sprzętu do warunków ukraińskiego frontu. W Łodzi doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy 3-letnie dziecko stało na parapecie mieszkania na 3. piętrze. Policja szybko zareagowała, bezpiecznie ściągając chłopca do środka. Ojciec dziecka, który w tym czasie był na spacerze, może usłyszeć poważne zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat więzienia za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. W czerwcu mszyce stają się prawdziwym utrapieniem dla roślin, atakując zarówno warzywa, owoce, jak i kwiaty. Aby skutecznie z nimi walczyć, można sięgnąć po profesjonalne preparaty chemiczne lub naturalne metody. Popularnym domowym rozwiązaniem jest oprysk z czosnku i szarego mydła, który odstrasza insekty i chroni rośliny przed grzybami. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, często nie kwitnie z powodu nieodpowiedniego oświetlenia lub nadmiaru azotu. Rozwiązaniem może być domowa odżywka z liści laurowych, która wspomaga kwitnienie i wzmacnia korzenie. Warto pamiętać, że skrzydłokwiat jest toksyczny dla zwierząt i dzieci, dlatego należy ustawiać go poza ich zasięgiem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W sklepach Action pojawiła się elektryczna wyciskarka do cytrusów Home Essentials za jedyne niecałe 40 zł. Urządzenie pozwala szybko przygotować świeże soki z pomarańczy, cytryn i grejpfrutu, co jest idealnym rozwiązaniem na letnie upały. Dzięki prostocie obsługi i pojemnemu zbiornikowi wyciskarka zyskuje popularność wśród osób ceniących zdrowe napoje bez konserwantów. To praktyczny gadżet, który może stać się hitem tego lata.
2: W miejscowości Niechobrz doszło do poważnego wypadku podczas wjazdu pojazdu na autolawetę. 44-letni mężczyzna został potrącony i doznał zmiażdżenia nogi. Na miejscu jako pierwsi pojawili się policjanci z Boguchwały, którzy udzielili mu pierwszej pomocy. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
3: Na trasie S 3 policjantów zatrzymało 20-letniego kierowcę Audi, który jechał z prędkością 201 km na godzinę, mimo ograniczenia do 120 km na godzinę. Mieszkaniec Zielonej Góry został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł i otrzymał 15 punktów karnych. Funkcjonariusze apelują o rozwagę na drodze, przypominając, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków. Aby ubrania w szafie pachniały świeżo przez długie tygodnie, wystarczy prosty trik. Przygotuj bawełniany woreczek z suszonymi ziołami, takimi jak lawenda czy szałwia, i umieść go między ubraniami. Regularne wietrzenie szafy i unikanie wilgoci to klucz do sukcesu. Naturalne zapachy nie tylko odświeżą odzież, ale także odstraszą mole.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Willi Foksal odbyła się 12. edycja charytatywnych zawodów kulinarnych Dziennikarzy Gwiazd. Wydarzenie wsparło Fundację Dwie Głowy oraz akcję Twoje Tak Ma Moc, promującą transplantację narządów. Wśród uczestników znaleźli się znani dziennikarze, a uwagę przyciągnęła Joanna Senyszyn, która pojawiła się w odważnej stylizacji. W Warszawie odbyła się premiera filmu Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, laureata Oscara. Wydarzenie przyciągnęło wiele gwiazd oraz osobistości ze świata polityki, w tym ministrę kultury Martę Cienkowską, marszałkinię Senatu Małgorzatę Kidawę-Błońską i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Film opowiada o relacjach niemieckiego pisarza z jego dziećmi i rozgrywa się w 1949 roku. To pierwsza pełnometrażowa fabuła Pawlikowskiego od czasu Zimnej Wojny.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Słuchacie Radia Super Express. Radia Super
1: Express. Cezary S. był prezesem wydawnictwa Magnum X i tego dnia spieszył się na spotkanie zarządu, które miało odbyć się w redakcji przy ulicy Grochowskiej w Warszawie. Nikt nie spodziewał się, że 48-letni prezes zabierze ze sobą nie tylko teczkę z dokumentami, ale również granat i nóż. Nawet eksplozja, która urwała mu prawą dłoń, nie zatrzymała jego morderczych zapędów. Drugą, lewą ręką zaczął dźgać ostrzem wiceprezesa Krzysztofa Z. Mężczyzna nie miał szans na przeżycie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: Cezary S. miał 48 lat i był wówczas prezesem wydawnictwa Magnum X, spółki zajmującej się wydawaniem czasopism poświęconych tematyce wojskowej i lotniczej. Redakcja mieściła się przy ulicy Grochowskiej w Warszawie. To właśnie tam, 10 grudnia 2012 roku, rozegrały się dramatyczne sceny, o których przez kolejne miesiące huczały media w całej Polsce. Prezes śpieszył się tego dnia na spotkanie zarządu. Schludnie ubrany, z teczką pełną dokumentów, zabrał ze sobą coś jeszcze. Choć on sam w toku śledztwa temu zaprzeczał, to ustalenia prokuratury wskazywały, że Cezary S. przeniósł na zebranie granat oraz nóż. Na sali oprócz niego przebywał jeszcze między innymi wiceprezes Krzysztof Z., znany w lokalnej społeczności, ponieważ pełnił niegdyś rolę radnego Stargówka, wybranego z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość. Był też ekspertem do spraw lotnictwa. Obecny był ponadto trzeci członek zarządu, Andrzej U. W pewnym momencie atmosfera na spotkaniu miała stawać się coraz bardziej gęsta. Panowie nie mogli dojść do porozumienia i wdali się w sprzeczkę dotyczącą rozliczeń finansowych. Zdaniem prokuratury to właśnie to stanowiło tło do późniejszego zabójstwa. Nagle w redakcji rozległ się potężny huk, spowodowany przez detonację granatu. To prezes Cezary S. miał wyjąć zawleczkę i doprowadzić do eksplozji. Zrobił to jednak w sposób nieumiejętny, więc w efekcie sam został poważnie ranny. Wybuch urwał mu prawą dłoń, a odłamki powbijały się w ciało. On jednak w pewnym amoku chwycił drugą lewą ręką za nóż, którym zaczął następnie dźgać wiceprezesa Krzysztofa Z. Zrobił to już na korytarzu redakcji, na oczach wielu przerażonych świadków. Sprawca zadał ofierze aż 17 ciosów nożem. Obrażeń doznał także wspomniany Andrzej U. W redakcji czasopisma Magnum X panował totalny chaos. Z jednej strony ludzie próbowali wydostać się z budynku, a z drugiej część pracowników zaczęła dzwonić na numer alarmowy, by wezwać na miejsce odpowiednie służby. Gdy do celu dotarli policjanci oraz medycy, natychmiast przystąpiono do reanimacji poszkodowanych. Niestety, wiceprezes Krzysztof Z. wykrwawił się zanim nadeszła pomoc, więc lekarz na miejscu stwierdził jego zgon. Drugi pokrzywdzony, Andrzej U., też miał poważne rany, ale udało się go uratować i życiu mężczyzny nie zagrażało niebezpieczeństwo. Prezes Cezary S. znajdował się natomiast w stanie krytycznym. Mateusz Kobyłka, dziennikarz Superekspresu, który niedawno na łamach prasy przypominał te tragiczne wydarzenia, opisywał, że w tamtym czasie ratownicy nie mieli pewności, czy Cezary S. przeżyje do czasu, aż trafi na stół operacyjny. Jego obrażenia były koszmarne. Granat urwał mu dłoń, a odłamki poraniły ciało. Lekarze walczyli o jego życie przez wiele godzin, lecz w końcu udało im się ustabilizować jego stan. Opisywał warszawski reporter. To, co wydarzyło się tego dnia w redakcji na Grochowie, wstrząsnęło nie tylko mieszkańcami miasta, ale i całą Polską. Śmierć Krzysztofa Z., który był jednym z ekspertów badających przyczyny katastrofy smoleńskiej, wzbudzała ogromne emocje w mediach. Eksperci, politycy i różni komentatorzy prześcigali się w domysłach, czemu doszło do zbrodni i czy to na pewno przypadek, że ofiarą pada tak ważna wówczas dla sprawy osoba. Część środowiska politycznego zaczęła łączyć te dwa wątki. Krzysztof Z. krytykował raporty Komisji Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego oraz Jerzego Millera. To każe się bardziej zastanowić nad jego śmiercią. Za dużo tych samobójstw, śmierci wśród ludzi związanych z 10 kwietnia. Istnieje podejrzenie, że obok tego, co się naprawdę zdarzyło w Smoleńsku, toczy się jakaś upiorna gra, która ma na celu zdewastować polską scenę polityczną. Mówił dwa dni po zamachu były minister obrony Romuald Szeremietiew. Podobne nastroje starał się ostudzić ówczesny rzecznik klubu sejmowego Platformy Obywatelskiej. Wiem, że ofiara wypowiadała się na temat tragedii smoleńskiej, ale nie miało to żadnego związku z tą zbrodnią. Według prokuratury sprawa miała biznesowo-towarzyskie tło i tego się trzymajmy. Nie dajmy się zwariować, Absolutnie wykluczam jakikolwiek polityczny kontekst tej potwornej zbrodni, przekonywał Paweł Olszewski. Teza o chęci uciszenia eksperta była chwytliwa medialnie, ale w toku śledztwa została całkowicie zdementowana przez prokuraturę. Z ustaleń wynikało, że Cezary S. miał odprowadzać pieniądze z firmy, a wiceprezesi, czyli Krzysztof Z. i Andrzej U., postanowili go z tymi zarzutami skonfrontować. Zarzucili mu liczne nieprawidłowości i zażądali wyjaśnień. Potwierdzały to także zeznania wdowy po Krzysztofie Z., która ujawniła, że przed śmiercią mąż dowiedział się od Andrzeja o oszustwach Cezarego wobec wspólników. Według ich informacji miał utworzyć 3 spółki pośredniczące w drukowaniu magazynów przez Magnum X, a na czele jednej z nich stanęła między innymi konkubina prezesa. Mówiło się też o obywatelach Ukrainy oraz Rosji, zajmujących wysokie stanowiska w tych firmach. Prokuratura dowodziła, że oskarżenia wspólników wyprowadziły Cezarego S. z równowagi. Mężczyzna wyjął wtedy z szafki granat i go zdetonował. Wybuch urwał mu dłoń, ranił też jego kolegów. Słabiej ranny Andrzej uciekł z pokoju, zanim ruszył Krzysztof, ale Cezary dopadł go na korytarzu i zadał kilkanaście ciosów nożem, donosił przed laty Super Express. Ale Cezary S. nigdy nie przyznał się do zarzutów. Tłumaczył, że działał w samoobronie, bo to Krzysztof Z. miał go zaatakować jako pierwszy. Utrzymywał ponadto, że to nie on przyniósł do redakcji granat i to nie on go zdetonował. Mieli tego dokonać członkowie zarządu, którzy również byli obecni na spotkaniu. Podczas procesu, który ruszył w styczniu 2014 roku, Cezary S. znowu nie przyznał się do winy i dodawał, że nie pamięta wydarzeń z tragicznego dnia, ponieważ był pod wpływem silnych leków. Nie pamiętam dokładnie, co wydarzyło się 10 grudnia. Pamiętam tylko pojedyncze sceny. Pamiętam widok moich oberwanych palców, widok noża wbijanego mi w brzuch, bezgraniczny strach. Pamiętam, jak nachylał się nade mną policjant albo lekarz. Nie wiem jednak, ile w tym prawdy, a ile zasłyszanych od ludzi i mediów opisów, na ile wytworów mojej wyobraźni. Jestem ofiarą, a nie sprawcą zamachu. Tak brzmiało przygotowane wcześniej oświadczenie, które Cezary S. odczytał na sali sądowej. Jednocześnie nie zaprzeczył, że dźgał swoją ofiarę nożem, lecz miał to zrobić w nieświadomej reakcji na bezpośredni atak, który to na niego został rzekomo przypuszczony. Pod koniec swojej wypowiedzi wyraził żal, że skutkiem tego wszystkiego była śmierć wspólnika, który był również ojcem chrzestnym dziecka oskarżonego. Cezary S. prosił członków rodziny zabitego, obecnych na sali, o przebaczenie. Musiałem się bronić. Naprawdę. Podkreślał podczas jednej z rozpraw. Jest mi przerażająco źle i niewyobrażalnie przykro, że następstwem mojej nieświadomej reakcji obrony na bezpośredni atak na moją osobę jest śmierć wspólnika i zarazem ojca chrzestnego mojego syna. Nie mogę znaleźć słów żalu i próśb o przebaczenie, które mógłbym skierować na ręce jego rodziny. Dodawał, deklarując chęć powołania fundacji imienia nieżyjącego wspólnika. Nigdy nikogo nie chciałem zabić, ani nawet o tym nie myślałem. Jako ojciec czwórki wspaniałych dzieci, jako jedyne dziecko schorowanej mamy, nigdy nie wplątałbym się w żadną historię z materiałem wybuchowym, ryzykując pozbawienia swoich ukochanych bliskich ich ojca, syna i męża. Nigdy też nie podniósłbym ręki na swoich wspólników, również ojców i mężów, z którymi łączyło mnie ponad 20 lat wspólnej pracy. Jestem wnukiem i synem lekarzy, mam wpojoną ponad wszystko ochronę życia ludzkiego, a nie jego zabieranie. Podsumowywał Cezary S. Ustalenia biegłych, którzy analizowali cały przebieg zajścia, okazały się jednak druzgocące dla samego oskarżonego. Opinia pirotechniczna wykazała, że granat został odpalony właśnie przez Cezarego S., a nie pokrzywdzonych. Ponadto lekarze stwierdzili, że co prawda napastnik w chwili ataku nożem miał w znacznym stopniu ograniczoną poczytalność, to nie wystąpiła ona przy wcześniejszej detonacji, która z kolei mogła się do tego późniejszego amoku przyczynić. W efekcie uznano, że może on odpowiadać za to, co zrobił i był świadomy swoich poczynań oraz konsekwencji, jakie za sobą niosą. Cezary S. w swoim biurze w redakcji miał dosłownie cały bojowy arsenał. Niewykluczone, że granatu i noża nie musiał nawet zabierać ze sobą wcześniej, ponieważ po szafkach miał pochowany scyzoryk oraz 2 noże, a w szafie pancernej znajdowało się między innymi 186 sztuk amunicji, petardy oraz jeszcze 2 granaty ćwiczebne. Tak przynajmniej wynikało z ustaleń dziennikarzy Wprost, którzy dotarli do szczegółów prowadzonego śledztwa. W opinii biegłych prawdopodobnie prezes wyjął zawleczkę przy swoim biurku, gdyż została ona znaleziona na klawiaturze jego komputera i trzymając w prawej ręce odbezpieczony granat, a w lewej butelkę z alkoholem, podszedł do stolika, pochylony nad tym stolikiem, odchylił dźwignię zabezpieczającą zapalnik. Pisała w tamtym okresie dziennikarka Helena Kowalik. Wyrok w sprawie wydarzeń w warszawskiej redakcji magazynu Magnum X zapadł w kwietniu 2015 roku. Obrońca Cezarego S. wnosił o uniewinnienie swego klienta od zarzutu usiłowania zabójstwa przy użyciu granatu. Prosił też o łagodny wyrok za atak nożem, którego mężczyzna miał dokonać w wielkich emocjach, nie do końca świadomy, wstrząśnięty eksplozją, do której jednak, co warto podkreślić, sam w ocenie oskarżycieli doprowadził. Z drugiej strony prokuratura domagała się dla oskarżonego 25 lat więzienia. Sąd, w którego składzie zasiadała m.in. była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, nie był jednomyślny. Trwała długa dyskusja na temat tego, czy Cezary S. powinien zostać skazany i jaki wymiar kary mu ewentualnie wymierzyć. Ostatecznie jednak prezes wydawnictwa został uznany za winnego. Materiał dowodowy w tej sprawie i opinie biegłych były bezsprzeczne. To oskarżony odpalił granat i zabił nożem Krzysztofa Z., podkreślała na sali sędzia Małgorzata Młodawska-Piaseczna. To była niezwykła, szokująca sprawa. Nie spotkałem się wcześniej z tym, by jeden z trzech przyjaciół z liceum, którzy wspólnie założyli firmę, rozwiązywał swoje problemy w taki sposób. Mówił z kolei stołeczny i mecenas Krzysztof Wąsowski, pełnomocnik pokrzywdzonego Andrzeja U. Jego klient był usatysfakcjonowany wyrokiem, który zapadł. Cezary S. został finalnie skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności. Oprócz pobytu w więzieniu nakazano mu także zapłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz wdowy po Krzysztofie Z.
0: Pokój zbrodni.
1: Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu wyprzedza trendy. Tym razem z paznokciami, które wyglądają, jakby właśnie wyszły spod prysznica. Water Drop Nails to nowy hit, który imituje krople wody na paznokciach, a nasza królowa stylu już je nosi. Jeśli Doda coś nosi, to wiadomo, że to będzie rządzić w salonach kosmetycznych. Czyżbyśmy wszyscy mieli teraz chodzić z paznokciami jak po deszczu?
2: Czerwiec w Polsce nie rozpieszcza, więc Joanna Opozda postanowiła uciec na słoneczną Ibizę. Aktorka, znana z burzliwego rozstania z Antkiem Królikowskim, teraz błyszczy na Instagramie, prezentując nogi do nieba i elegancki kostium kąpielowy. Opozda nie tylko leniuchuje, ale też aktywnie spędza czas, biegając o poranku i wieczorami zachwyca znajomych zjawiskowymi kreacjami. Cóż, kto by nie chciał takiego życia na rajskich wakacjach?
1: Krzysztof Gojć, znany lekarz, przeżywa prawdziwą telenowelę rozwodową w Miami. W aktach sprawy znalazła się intercyza, która miała zabezpieczyć jego majątek przed roszczeniami Marcina Roznowskiego. Okazuje się, że po 6 latach małżeństwa, które miało być tylko formalnością dla zielonej karty, Gojć nie będzie musiał płacić alimentów. Finał tej medialnej szopki zaplanowano na koniec lipca, a sam Gojć nie szczędzi ostrych słów pod adresem byłego partnera, nazywając go męską plamą bałaganacką. Michał Wiśniewski, znany jako weteran rozwodów, znów jest na ustach wszystkich. Po 5 rozstaniu lider ich troje nie traci czasu i już krążą plotki o jego nowym związku. Tym razem na celowniku jest Mandaryna, jego była żona, z którą kiedyś tworzył medialny duet. Czyżby historia miała zatoczyć koło i Michał planował powrót do przeszłości? Cóż, miłość w showbiznesie bywa nieprzewidywalna, a Michał Wiśniewski zdaje się być jej niekwestionowanym mistrzem.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i showbiznes.
1: Netflix postanowił skoczyć na lodowisko romansów hokejowych, próbując dogonić sukces Prime Video. Gigant streamingowy pracuje nad adaptacją książki Icebreaker Hannah Grace, której łyżwiarka figurowa i hokeista muszą dzielić lodowisko, a może i coś więcej. Amanda Lasher, znana z Plotkary, poprowadzi tę produkcję, choć na razie nie wiadomo, kto wcieli się w główne role. Ciekawe, czy Netflix zdoła przełamać lód i zdobyć serca widzów.
2: Roxana Węgiel i Kevin Mgley, para z show biznesu, pojawili się na 10. rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych, co oczywiście nie mogło umknąć uwadze mediów. Roxy z rozrzewnieniem opowiada o wsparciu, jakie otrzymuje od Mariny, podkreślając, że ich małżeństwo to wzór do naśladowania. Cóż, 10 lat w małżeństwie w świecie celebrytów to prawdziwy wyczyn, a może nawet cud. W końcu, kto by pomyślał, że wśród blasku fleszy można znaleźć prawdziwą miłość?
1: Roxana Węgiel, nasza młoda gwiazda, ruszyła w letnią trasę koncertową, a jej turkusowy bus jest teraz bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda na niebie. Wokalistka, która kiedyś dopłacała do koncertów, teraz podpisuje kontrakty reklamowe z producentami kosmetyków do włosów. W wywiadzie dla sk.pl przyznała, że w przeszłości była oszukiwana, ale teraz otacza się życzliwymi ludźmi. Premiera jej nowego albumu już za kilka dni, a fani mogą już cieszyć się utworami takimi jak Błękit czy Chciałam Ciebie Więcej.
2: Gamow Fall, świeżo upieczony zwycięzca Tańca

0: gwiazdami. Nie zwalnia tempa i już podbija plan serialu Barwy Szczęścia. Nasz nowy ulubieniec, kurier Michał, otoczony wianuszkiem gwiazd, z pewnością nie będzie narzekał na brak damskiego towarzystwa. Czyż wyszykował się nowy romans na ekranie? Fani już nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak Gamał znów pokaże swoją słynną klatę i rozkocha w sobie kolejne serca. Jesień zapowiada się gorąco.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś mija 16 lat od dnia, który na zawsze zapisał się w historii polskiej muzyki. W czerwcu 2010 roku na warszawskim Bemowie w ramach festiwalu Sonisphere na jednej scenie zagrała cała wielka czwórka thrash metalu. Metallica, Megadeth, Anthrax i Slayer. To było jak spełnienie marzeń dla fanów ciężkiego brzmienia, a bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Choć od tamtego czasu wiele się zmieniło, to niestety, mimo planu, wielka czwórka nigdy więcej nie stanęła razem na scenie. Russ Ballard, znany z hitu Since You've Been Gone, miał szansę stworzyć coś z Ozzym Osbournem, ale zamiast tego panowie spędzili czas na rozmowach o goglach noktowizyjnych. Spotkanie, które miało zaowocować przebojem, skończyło się na opowieściach o wojskowym demobilu. Mimo braku współpracy, Ozzy nie stracił na popularności, a jego album No More Tears z 1991 roku odniósł sukces. Teraz, jako prawdziwy bohater klasy robotniczej, został uhonorowany przez amerykański kongres.
0: John Fogerty, niezapomniany głos Creedence Clearwater Revival, doczeka się własnego filmu. Tak, to nie żart. Historia jego życia, pełna wzlotów i upadków, trafi na duże ekrany. Fogerty, z właściwym sobie humorem, zasugerował, że Timothée Chalamet mógłby go zagrać. Cóż, Brad Pitt musi poczekać na inną rolę. 16. edycja festiwalu Rock na Bagnie, już za rogiem. A goniąc nad Biebrzą szykuje się na prawdziwe muzyczne trzęsienie ziemi. Na scenie pojawią się takie legendy jak Buzzcocks, Deserter czy Hugh Cornwell z The Stranglers. Jakby tego było mało, festiwal oferuje nie tylko koncerty, ale i konferencję naukową, bo przecież kto nie chciałby posłuchać wykładów na rockowym festiwalu? A dla tych, którzy wolą coś bardziej lokalnego, czeka jarmark podlaskich smakołyków.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 11 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Do prokuratury okręgowej w Płocku wpłynęła opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Eksperci uznali, że Bartosz G. był poczytalny w chwili popełnienia czynu i może brać udział w postępowaniu. W związku z tym prokuratura złożyła wniosek o przedłużenie jego tymczasowego aresztowania o kolejne 3 miesiące. Śledztwo wciąż trwa i może potrwać jeszcze kilka miesięcy.
2: W Warszawie wybuchła polityczna burza po ujawnieniu, że młody lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej, Dawid Kacprzyk, zarobił w ciągu roku ponad 1 700 000 zł. W reakcji na te doniesienia prezydent Rafał Trzaskowski zarządził pilne kontrole w Szpitalu Południowym i innych miejskich SOR-ach. Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w partii, a sprawą zajęła się także Naczelna Izba Lekarska. Kontrole mają na celu sprawdzenie organizacji pracy i bezpieczeństwa pacjentów.
1: Sztuczna inteligencja budzi w Polakach zarówno podziw, jak i niepokój. Najnowszy raport Polster ujawnia, że aż 79% badanych obawia się tworzenia fałszywych materiałów przez sztuczną inteligencję. Ponad połowa Polaków przyznaje, że ma trudności z odróżnieniem treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję od tych stworzonych przez człowieka. Szczególnie młodzi ludzie martwią się o utratę kreatywności i uzależnienie od technologii.
2: 67-letni pan Stanisław K. z Węgrowa został poważnie ranny po kopnięciu przez konia w stajni. W wyniku zdarzenia stracił oko, 7 zębów i doznał licznych złamań. Mężczyzna przestrzega teraz przed podchodzeniem do koni od tyłu, co było przyczyną jego wypadku. Apeluje, by zawsze zachować ostrożność przy pracy ze zwierzętami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Chleb prądnicki z Krakowa zajął 47. miejsce w rankingu najlepszych pieczyw świata. Jego historia sięga XIV wieku, a receptura została odtworzona dzięki piekarzowi Antoniemu Madejowi. Chleb ten wyróżnia się trwałością i unikalnym smakiem, który doceniali nawet polscy monarchowie. To wyróżnienie może stać się nową formą promocji Krakowa, przyciągając turystów nie tylko zabytkami, ale i lokalną kuchnią.
1: W Mszanie Górnej doszło do tragicznej zbrodni. 19-letnia Magdalena została brutalnie zamordowana przez byłego chłopaka, Kacpra W., na progu własnego domu. Po zbrodni Kacper uciekł do lasu, gdzie dziś rano odnaleziono jego ciało. Ta tragedia wstrząsnęła całą Polską.
2: W Zawierciu doszło do groźnego wypadku. 15-letni chłopiec spadł z ogrodzenia i stracił przytomność. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował go do szpitala w Sosnowcu. Okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane. W Piekarach Śląskich przed sądem stanął 25-letni Kamil N., oskarżony o podpalenie budynku z lokalami gastronomicznymi. Pożar, który wybuchł w maju ubiegłego roku, spowodował straty sięgające niecałych 4 milionów złotych. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia, jednak nadal nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Proces sądowy już się rozpoczął, a motywy działania oskarżonego pozostają nieznane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wczasowicze w Świnoujściu, planujący odwiedzić niemiecką część wyspy Uznam, muszą pamiętać o opłacie klimatycznej Kurtaxe. W sezonie letnim wynosi ona niecałe 4 euro dziennie. Opłatę można uiścić w automatach Kurkarten Automat, które znajdują się przy granicy i na deptakach. Fundusze z opłaty przeznaczane są na utrzymanie czystości i rozwój infrastruktury turystycznej. Modernizacja Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie znów się opóźnia. Wykonawca wniósł o przesunięcie terminu zakończenia prac na styczeń przyszłego roku. Tymczasem od 1 września tramwaje mają wrócić na pętlę Pomorzany, mimo że cała inwestycja zakończy się dopiero po odbiorach technicznych. Prace dodatkowe i surowa zima przyczyniły się do opóźnień.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje teraz atrakcyjne ceny dla turystów. Nocleg dla 2 osób można zarezerwować już od 983 zł, ale tylko w wybrane dni tygodnia. To świetna okazja, by skorzystać z luksusowych atrakcji hotelu poza sezonem, unikając wysokich cen letnich. W Bydgoszczy ruszają prace nad budową miejskiego kąpieliska w Parku Centralnym. Inwestycja, która zwyciężyła w bydgoskim budżecie obywatelskim, ma kosztować prawie 24 miliony złotych. Zbiornik o powierzchni 3,6 tysięcy metrów kwadratowych będzie gotowy najwcześniej w 2028 roku. Projekt spotkał się z krytyką przyrodników, obawiających się o wpływ na lokalne siedliska zwierząt.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 45 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Migranci pochodzili m.in. z Somalii, Sudanu, Etiopii i Afganistanu i zostali przekazani stronie litewskiej. Zatrzymano także 52-letnią obywatelkę Ukrainy, podejrzaną o organizowanie nielegalnej migracji. Wobec niej prowadzone są dalsze czynności.
2: Podczas interwencji domowej w Siemiatyczach doszło do ataku na policjanta. 41-letni mężczyzna uderzył funkcjonariusza metalowym kluczem do kół, trzymając w drugiej ręce nóż. Policjant doznał obrażeń głowy, a napastnik został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia za napaść na funkcjonariusza publicznego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako umiarkowane, a we Wrocławiu jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka przygotowała specjalną ofertę na Dzień Ojca, pełną inspiracji na prezenty. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki samochodowe marki Car Stuff, które zadowolą każdego fana motoryzacji. Dla miłośników majsterkowania dostępne są wielozadaniowe latarki marki Lete, idealne do domowych prac. Ciekawym pomysłem są także żele pod prysznic od polskiej marki Elak, które wyróżniają się oryginalnymi opakowaniami. W ofercie znajdziemy również kosmetyki Nivea Men oraz praliny Lindor od Lind w atrakcyjnych promocjach. To doskonała okazja, by sprawić radość swoim bliskim.
2: Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja po weekendzie. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP Europa, utrzymali ceny na poziomie sprzed kilku dni. Cena benzyny PB95 wynosi 5228 zł za metr sześcienny, a oleju napędowego 5597 zł. Aramco oferuje te paliwa o złotówkę drożej. Warto podkreślić, że ta stagnacja następuje po solidnych obniżkach z końca ubiegłego tygodnia. Choć ropa naftowa tanieje, a złoty się umacnia, to na stacjach nie spodziewajmy się gwałtownych zmian cen. Od rana klienci Velobanku w całej Polsce mają poważne problemy z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Awaria jest wynikiem weekendowego przejęcia klientów z City Handlowego. Użytkownicy zgłaszają trudności z logowaniem, wykonywaniem przelewów oraz płatnościami BLIK. Infolinia banku jest praktycznie niedostępna, co potęguje frustrację klientów. Velobank zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemów, ale nie podaje konkretnego terminu ich usunięcia. Klienci wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych i zapowiadają skargi do Komisji Nadzoru Finansowego. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział znaczące zmiany w systemie podatkowym. Po ewentualnym objęciu władzy PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych oraz zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zmiany te mają przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie. Dzięki temu osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 do 12 tysięcy złotych rocznie. Czarnek określił tę propozycję jako rewolucję podatkową na korzyść polskich rodzin.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych. Odszkodowania za opóźnione loty pozostają bez zmian, a pasażerowie nadal mogą liczyć na rekompensaty euro. Nowe regulacje ułatwią składanie reklamacji i umożliwią darmową korektę danych na bilecie do 48 godzin przed odlotem. Linie lotnicze będą musiały zapewnić powrót do terminala po 2 godzinach opóźnienia na płycie lotniska. Rodziny z dziećmi nie zapłacą za miejsca obok siebie, a osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży zyskają dodatkową ochronę przed overbookingiem.
2: Na utrudnienia dla użytkowników platformy Twój e-PIT. W środę, 17 czerwca, od godziny 19 do 22, system będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Urząd Skarbowy zapowiada, że modernizacja ma na celu poprawę działania i bezpieczeństwa platformy. Podatnicy powinni zaplanować swoje sprawy wcześniej lub po zakończeniu przerwy. To dopiero początek zapowiedzianych prac, więc mogą wystąpić dalsze problemy z dostępem do systemu. Twój e-PIT cieszy się rosnącą popularnością, dlatego każda przerwa techniczna budzi duże zainteresowanie. Od początku 2027 roku ZUS planuje zwiększyć rentę wdowią z 15 do 25%. Ta zmiana może przynieść seniorom nawet do 1000 zł dodatkowo co miesiąc. Pozwoli to na wybór między pełną emeryturą z 25% renty rodzinnej albo odwrotnie. Zmiany dotyczą setek tysięcy osób, które mogą skorzystać na nowym systemie finansowym. Niemniej jednak obowiązuje limit świadczeń, co oznacza, że nie każdy otrzyma pełny dodatek. Rząd nie planuje aktualnie likwidacji tego limitu, ale w 2028 roku przewidziany jest przegląd tego programu.
1: Na paryskich targach zbrojeniowych Eurosatory 2026 zaprezentowano nową wersję szwedzkiej armatochaubicy Archer. Nowy model zyskał wojskowe podwozie MAN HX28x8, co zwiększa jego mobilność i ochronę. Kluczowym elementem jest także innowacyjny system zarządzania ogniem Next Generation Indirect Fire Capability. Dzięki temu Archer staje się jedną z najnowocześniejszych platform artyleryjskich na świecie. Szwedzka administracja zamówień obronnych zamówiła już 48 takich haubic. To krok w stronę unifikacji sił zbrojnych Szwecji ze standardami NATO.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia na targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu. 11 spółek z grupy, w tym Huta Stalowa Wola i fabryka broni Łucznik, przedstawia szeroką gamę produktów, od broni krótkiej po zaawansowane systemy optoelektroniczne. Kluczowym wydarzeniem jest podpisanie umowy z francuskim Eurenco, co umożliwi produkcję ładunków miotających do amunicji 155 mm w Polsce. To znaczący krok w kierunku zwiększenia suwerenności technologicznej kraju. Targi Eurosatory to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży obronnej, przyciągające wystawców z całego świata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 11 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dawid Kacprzyk, lekarz i radny warszawskiego Ursusa, znalazł się w centrum politycznej burzy. Jarosław Kaczyński ostro skomentował jego zarobki, które sięgnęły 1,5 miliona złotych w ciągu roku. Dziennikarze Kanału Zero ujawnili, że Kacprzyk mógł łączyć dyżury w szpitalu z aktywnością polityczną. Sprawą zajęły się już instytucje kontrolne, w tym Narodowy Fundusz Zdrowia. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro skrytykował Karola Nawrockiego za brak decyzji w sprawie odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Minęły już ponad 2 tygodnie od zapowiedzi prezydenta, a decyzja wciąż nie została ogłoszona. Mentzen podkreśla, że dalsze zwlekanie może zaszkodzić wiarygodności polskiego państwa i prezydenta. Pałac Prezydencki tłumaczy, że czekał na reakcję strony ukraińskiej, która jednak nie nadeszła. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, unikając polskiego wymiaru sprawiedliwości. Edward Martin, pełnomocnik prezydenta Donalda Trumpa do spraw ułaskawień, wyraził zaniepokojenie sytuacją, porównując ją do metod z czasów sowieckich. Ziobro jest podejrzewany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Martin uważa, że działania przeciwko Ziobrze mają charakter politycznej zemsty. Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie zniesławienia Antoniego Macierewicza przez Radosława Sikorskiego. Podczas marcowego posiedzenia Sejmu Sikorski nazwał Macierewicza świrem. Prokuratura uznała, że sprawa nie wymaga interwencji z uwagi na brak interesu społecznego. Macierewicz może jednak dochodzić swoich praw jako oskarżyciel prywatny.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał Julitę Dziedzic-Bogucką z delegacji do Prokuratury Krajowej. Żona szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego zostanie przeniesiona do Prokuratury Okręgowej. Decyzja wejdzie w życie 30 września. Minister nie podał powodów tej decyzji, korzystając z ustawowych uprawnień.
2: Hinduski asceta Dulal Giri Ji Maharaj od co najmniej 5 lat nie siada, co wywołuje ogromne poruszenie wśród internautów. Jego nogi są w dramatycznym stanie, z widocznymi zasinieniami i obrzękami, co budzi obawy o konieczność amputacji. Maharaj praktykuje Hatha Tapasya, formę pokuty polegającą na długotrwałej medytacji w pozycji stojącej. Fotografie przedstawiające jego stan stały się popularne w mediach społecznościowych. Belgijska firma John Cockerill ma wkrótce sfinalizować kontrakt na dostawę 30 nowoczesnych wież C-305 dla Ukrainy. Wieże te, przeznaczone do montażu na czołgach Leopard 1, znacząco zwiększą ich siłę ognia. Pierwsze 5 systemów ma trafić na Ukrainę w czerwcu przyszłego roku, a reszta do końca tego samego roku. Planowane jest także spotkanie ministrów obrony Belgii i Ukrainy w celu omówienia ewentualnego rozszerzenia zamówienia. Młode ziemniaki to prawdziwy hit wiosny i lata. Choć tradycyjnie podawane z masłem i koperkiem, warto spróbować czegoś nowego. Dodatek mięty i cytryny może nadać im świeżości i lekkości, idealnej na letnie obiady. Takie połączenie świetnie komponuje się z rybami, grillowanymi warzywami czy lekkimi mięsami.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Dzień Ojca to świetna okazja, by podarować coś praktycznego i niedrogiego. W Pepco znajdziemy szeroki wybór prezentów, które łączą funkcjonalność z atrakcyjną ceną. W ofercie są między innymi poduszki podróżne od 12 zł, eleganckie etui na paszport za 8 zł czy składane krzesła plażowe za 45 zł. Dzięki temu można przygotować atrakcyjny upominek bez nadwyrężania domowego budżetu.
2: Funkcjonariusze CBŚP i Krajowej Administracji Skarbowej w Poznaniu rozbili grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT. Do tej pory zarzuty usłyszało 12 osób, a straty budżetu państwa przekroczyły 10 milionów złotych. W ramach akcji zatrzymano 8 osób i zabezpieczono dokumentację oraz urządzenia elektroniczne. Podejrzanym grozi kara do 25 lat więzienia.
3: Czerwiec to kluczowy czas dla pomidorów. Ogrodnicy powinni pamiętać o usuwaniu bocznych pędów, zwanych wilkami, które zabierają roślinom cenne składniki odżywcze. Dzięki temu prostemu zabiegowi pomidory będą lepiej rosły i owocowały. Regularne usuwanie wilków poprawia zdrowie roślin i jakość plonów.
2: Często widzisz na zegarze powtarzające się cyfry, takie jak 11:11? To nie przypadek. Numerolodzy mówią, że lustrzane godziny to ważne przesłania od wszechświata. Godzina 21:21 zwiastuje życiową rewolucję, opiekę anioła stróża i nadchodzące szczęście. To znak, by otworzyć się na zmiany i porzucić toksyczne nawyki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Polsce rośnie popularność tradycyjnych imion, takich jak Anna, Katarzyna i Maria. Mimo to imię Nora pozostaje rzadkością. Nosi je zaledwie 273 kobiety. Nora, choć ma piękne znaczenie i kojarzy się z inteligencją oraz niezależnością, nie zdobyła szerokiego uznania wśród rodziców. W ubiegłym roku imię to nadano tylko 5 dziewczynkom.
3: Coraz więcej osób szuka naturalnych sposobów na poprawę wyglądu skóry. Okazuje się, że domowa maseczka z siemienia lnianego, jajka, miodu i wody może przynieść zaskakująco dobre efekty. Po nałożeniu na twarz skóra staje się bardziej napięta i promienna. Warto spróbować tego prostego i taniego rozwiązania, które można przygotować z łatwo dostępnych składników.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, znany z licznych skandali, postanowił zaskoczyć wszystkich swoją przemianą. Wszystko to dla małego Floriana, który właśnie obchodził swoje pierwsze urodziny. Na przyjęciu nie zabrakło personalizowanego balonu, tortu i prezentów. W tym Lamborghini Revuelto, które kosztuje tyle, co porządny rower. Co ciekawe, wśród gości nie pojawili się słynni rodzice Daniela, Danuta i Zenek Martyniukowie. Czyżby nowy, rodzinny rozdział nie obejmował wszystkich?
2: Mikołaj Bagi Bagiński po sukcesie w Tańcu z Gwiazdami postanowił stworzyć własne show – Farma Bagiego. W tym programie celebryci rywalizują na farmie, próbując przetrwać dzięki sojuszom i eliminacjom. Zwycięzca spełni marzenie jednego z fanów, a szczęśliwiec z hashtagiem zgarnie 10 tysięcy złotych i luksusowe wakacje. Odcinki można oglądać na YouTube, a finał już 27 czerwca. Ciekawe, czy ktoś z uczestników odkryje w sobie talent do uprawy ziemniaków. W Rio de Janeiro doszło do katastrofy, która wstrząsnęła światem internetu. Gaspi, młody influencer z Argentyny, zginął w zderzeniu dwóch helikopterów, pozostawiając za sobą 3 miliony zrozpaczonych fanów. W tym samym wypadku życie stracił także amerykański muzyk Oliver Tree. Tragiczna śmierć Gaspiego to nie tylko strata dla jego fanów, ale i dla całej Ameryki Łacińskiej, gdzie jego odważne i satyryczne treści były prawdziwym fenomenem. Netflix znowu zaskakuje. W trzecim sezonie serialu 1670 chłopi planują lot na Księżyc, a sarmacka rzeczywistość trzeszczy w posadach. Jan Paweł, nasz samozwańczy Homo Sarmatus, stawia na kosmiczne ambicje, podczas gdy w Adamczychach płoną biblioteki, a szlachta drży przed tajemniczą chorobą poszlachecką. Premiera już 5 sierpnia, więc przygotujcie się na podróż pełną absurdów i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Świat muzyki klasycznej stracił jednego z najważniejszych twórców brzmienia. Andrzej Sasin, wybitny reżyser dźwięku i producent muzyczny, zmarł 11 czerwca, ale dopiero dziś zaczęły pojawiać się publiczne nekrologi. Artysta, dwukrotny laureat Grammy, przez lata współtworzył sukcesy Filharmonii Narodowej. Jego perfekcjonizm i nieustanne poszukiwanie doskonałego brzmienia pozostaną w pamięci środowiska muzycznego na zawsze. Wielki sukces na festiwalu w Cannes. A teraz ojczyzna Pawła Pawlikowskiego wkracza na polskie ekrany. Uroczysta premiera w Warszawie przyciągnęła całą śmietankę towarzyską. Od Agaty Kuleszy po prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Film opowiada o skomplikowanej relacji Tomasa Manna z córką Eriką, a akcja toczy się w czasach zimnej wojny. Ciekawe, czy emocje na ekranie dorównają tym na czerwonym dywanie. Wielki finał Dni Jastrzębia Zdroju z udziałem Skolima okazał się niezapomnianym wydarzeniem, choć niekoniecznie z powodu muzycznych uniesień. Gwiazda wieczoru postanowiła zafundować fanom ponad dwugodzinne oczekiwanie, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Tłumy, które zgromadziły się pod sceną, zamiast cieszyć się koncertem, musiały zmierzyć się z frustracją i ściskiem. Mimo rekordowej frekwencji, wielu uczestników opuściło stadion z poczuciem niedosytu i rozczarowania.
1: W świecie muzyki znowu gorąco. Donatan, znany producent, postanowił stanąć murem za Skolimem, wyśmiewając pomysł emerytur dla artystów. Na Instagramie zaprezentował swoje genialne rozwiązanie. Dopłaty, kilometrówki i nowe auta dla twórców, bo przecież stary samochód to brak natchnienia. A wszystko to w odpowiedzi na Skolima, który twierdził, że artyści nie powinni sięgać po publiczne pieniądze. Doda, która wcześniej twierdziła, że nikt nie chce współpracować ze Skolimem, chyba musi zrewidować swoje poglądy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Andrzej Piaseczny, znany z tajemniczości, tym razem otworzył się w podcaście Wojewódzki Kędzierski. Opowiedział o swoim dawnym związku z Mirosławą i roli ojca dla jej dwóch synów. Choć przyznał, że nie był najlepszym ojcem, z szacunkiem patrzy na ich życiowe wybory. Co ciekawe, mimo że kiedyś marzył o własnym dziecku, dziś nie planuje powiększenia rodziny, bo czas nieubłaganie płynie. Bonnie Tyler, ikona muzyki, przeżyła prawdziwy dramat w portugalskim szpitalu. Po nagłej operacji jelit i miesiącu w śpiączce farmakologicznej artystka odzyskała świadomość, ale jej zdrowie wciąż pozostawia wiele do życzenia. Choć lekarze są pełni nadziei, jej powrót do pełni sił to proces, który wymaga czasu. Niestety, wakacyjne koncerty muszą poczekać, ale fani wciąż trzymają kciuki za jesienne występy. 11 lat temu Dave Grohl z Foo Fighters zaliczył niezły upadek ze sceny w Göteborgu, łamiąc nogę, ale nie przeszkodziło mu to w dokończeniu koncertu z gipsem na nodze. Teraz, w 2026 roku, zespół powrócił do Szwecji, by zagrać na Strawberry Arena, a Grohl z rozrzewnieniem wspominał tamten pamiętny występ. Jak sam stwierdził, to był jego ulubiony koncert, bo mimo wszystko udało się go dokończyć. Cóż, nie każdy lider rockowej kapeli może pochwalić się takim uporem i determinacją. Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów Bon Jovi, Living on a Prayer, mógł skończyć w koszu na śmieci? John Bon Jovi początkowo kręcił nosem na ten utwór, bo powstał przy pianinie, a przecież to zespół gitarowy. Na szczęście Richie Sambora i Desmond Child nie dali za wygraną i dosłownie błagali Johna, by dał piosence szansę. Efekt? Hit przez duże H, który otworzył zespołowi drzwi do sławy. A teraz szykujcie się na filmową biografię Bon Jovi, bo Universal już nad nią pracuje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 11 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie wybuchł kryzys wokół młodego medyka i radnego Dawida Kacprzyka, który w rok powiększył swój majątek o niecałe 2 miliony złotych. Prezydent Rafał Trzaskowski zlecił pilną kontrolę w Szpitalu Południowym oraz innych warszawskich oddziałach ratunkowych. Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, a sprawą zajmuje się Narodowy Fundusz Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska. Władze miasta zapowiadają surowe kary, jeśli potwierdzą się nieprawidłowości.
2: Po Warszawie znów kursują historyczne tramwaje, które wielu mieszkańców pamięta z dzieciństwa. Od miesiąca działa linia 36, a wkrótce dołączy do niej kultowa Tetka. W tym sezonie na torach pojawią się także zabytkowe wagony z Krakowa i Poznania, a w planach jest przyjazd tramwaju z Gdańska. Przejazdy odbywają się na zwykłych biletach warszawskiego transportu publicznego.
1: Dziś w Warszawie rozpoczął się Loud Congress, skupiający uwagę na przyszłości sieci i mediów społecznościowych. Wydarzenie zgromadziło czołowych twórców internetowych i ekspertów od nowoczesnych technologii. Uczestnicy mogą liczyć na prelekcje dotyczące sztucznej inteligencji i skutecznego marketingu. Wieczorem odbędzie się ceremonia wręczenia nagród pokolenie Loud dla wyróżniających się młodych przedsiębiorców i twórców. Tragedia w Mszanie Górnej. 19-letnia Magdalena zginęła pod swoim domem z rąk byłego chłopaka, Kacpra W. Po ataku sprawca uciekł do lasu, gdzie następnego dnia znaleziono jego ciało. Młoda kobieta zmarła mimo podjętej reanimacji. Znajomi Magdaleny twierdzą, że obawiała się byłego partnera.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W najbliższy weekend Kraków stanie się miejscem międzynarodowej rywalizacji młodych piłkarzy podczas 14. Murapol Cup Pucharu Prezydenta Krakowa. Zawodnicy z Polski, Ukrainy, Holandii, Azerbejdżanu i Włoch zmierzą się na obiektach Wisły Kraków. Szczególnie ciekawie zapowiada się występ młodych piłkarzy Torino, którzy po raz pierwszy pojawią się na tym turnieju. Mecze odbędą się 20 i 21 czerwca, a wstęp dla kibiców będzie wolny. Od jutra kierowcy wjeżdżający do Zakopanego od strony Krakowa będą mogli korzystać z nowej drogi prowadzącej do centrum miasta. Nowy odcinek łączy Zakopiankę z okolicami dworca PKP i ma pomóc w rozładowaniu ruchu na zatłoczonej ulicy Nowotarskiej. Zmieni się także organizacja ruchu, a władze apelują o ostrożność i zwracanie uwagi na nowe znaki drogowe. Inwestycja kosztowała około 6,5 miliona złotych i została sfinansowana z budżetu miasta.
2: W Siemianowicach Śląskich odkryto ciała trzech osób w zamkniętym mieszkaniu. Zmarli to 94-letni mężczyzna, jego 90-letnia żona oraz ich 66-letni syn. Śledztwo nie wykazało śladów przemocy ani zatrucia czadem, a przyczyna śmierci pozostaje nieznana. Prokuratura rozważa zakończenie postępowania z powodu braku nowych dowodów. W Będzinie doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 27-letni zawodnik MMA Bogusław R. śmiertelnie pobił 37-letniego Mario. Po sprzeczce, która przerodziła się w brutalny atak, ofiara zmarła z powodu rozległych obrażeń. Sprawca został zatrzymany w Gdańsku i czeka na proces, który odbędzie się pod koniec czerwca w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu. Grozi mu dożywocie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje atrakcyjne ceny na pobyty w wybranych terminach. Nocleg dla dwóch osób można zarezerwować już od 983 zł za dobę. Promocja dotyczy głównie dni od poniedziałku do czwartku w listopadzie. To świetna okazja dla tych, którzy chcą odpocząć nad morzem poza sezonem.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca i już przyciąga wielu gości. Jeszcze przed otwarciem obiekt wzbudzał kontrowersje, ale teraz jego oceny w Google wzrosły z 3,7 do 3,9 gwiazdek. Goście chwalą przestronne pokoje, pyszne jedzenie i doskonałe animacje dla dzieci. Hotel jest jednym z największych w Polsce i nadal budzi duże zainteresowanie.
1: Mieszkanka Szczecina, Justyna S., przyznała się do pobierania nielegalnych zasiłków na swoje dzieci, które przebywały w placówce opiekuńczej. Prokuratura zakończyła śledztwo i skierowała akt oskarżenia do sądu. Kobiecie grozi kara do 8 lat więzienia za oszustwo i składanie fałszywych oświadczeń. Sąd zdecyduje o jej dalszym losie. Na trasie S61 doszło do nietypowego zdarzenia. 30-letni mężczyzna jechał hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej, zmierzając na stację paliw po papierosy. Kierowcy, którzy go mijali, powiadomili policję. Funkcjonariusze szybko zareagowali i ukarali mężczyznę mandatem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Siemiatyczach doszło do ataku na policjanta podczas interwencji domowej. 41-letni mieszkaniec miasta uderzył funkcjonariusza metalowym kluczem do kół, trzymając w drugiej ręce nóż kuchenny. Policjant doznał krwiaka na głowie. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany, a prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 45 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-litewską granicę. Wśród zatrzymanych znaleźli się obywatele Afganistanu, Etiopii, Somalii i Sudanu. Wszystkich odesłano na Litwę zgodnie z procedurą readmisji. Zatrzymano również 52-letnią obywatelkę Ukrainy, podejrzaną o organizowanie tego procederu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Tomasz Bobcek, król strzelców ekstraklasy z 20 golami, przeżywa trudne chwile po spadku Lechii Gdańsk z ligi. Piłkarz w rozmowie przyznał, że chciałby podjąć nowe wyzwania i rozwijać swoją karierę. Zainteresowanie Bobckiem wykazują kluby z Francji, Niemiec i Turcji. A kwota transferu może sięgnąć nawet 7 milionów euro.
2: Przyszłość Jakuba Modera w Feyenoordzie Rotterdam jest niepewna. Holenderski klub rozważa rozstanie z polskim pomocnikiem już w najbliższym oknie transferowym. Moder po problemach zdrowotnych nie odzyskał pełnej formy, co może wpłynąć na decyzję nowego trenera Feyenoordu. W barwach klubu rozegrał dotąd 30 spotkań, zdobywając 5 bramek. Reprezentacja Argentyny przystępuje do obrony tytułu Mistrza Świata, a Leo Messi, mimo 39 lat, nadal odgrywa kluczową rolę. Mauro Cantoro, były piłkarz Wisły Kraków, podkreśla, że drużyna jest zgrana i wspierana przez młode talenty, takie jak Nico Paz i Giuliano Simeone. Argentyna pozostaje jednym z głównych faworytów turnieju, a Julian Alvarez może stać się jego gwiazdą. W fazie grupowej zmierzą się z Algierią, Austrią i Jordanią. Na piłkarskich Mistrzostwach Świata 2026 doszło do niespodzianki. Hiszpania zremisowała bezbramkowo z Republiką Zielonego Przylądka w pierwszym meczu grupy H. Selekcjoner Luis de la Fuente przyznał, że brakowało skuteczności i świeżości w grze jego zespołu. Mimo wielu prób, Hiszpanie nie zdołali pokonać 40-letniego bramkarza Wozinhy.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Na Mundialu 2026 w Los Angeles Iran przegrał z Nową Zelandią 0-1. Jedyną bramkę zdobył Elia Just. Mimo większego posiadania piłki przez Iran, to Nowa Zelandia skuteczniej wykorzystała swoje szanse. Obie drużyny rozpoczęły tym meczem fazę grupową turnieju.
2: Reprezentacja Francji rozpoczyna dziś mundial meczem z Senegalem. Wiele zależy od formy Kyliana Mbappe, który ma szansę pobić rekord Miroslava Klose jako najlepszego strzelca w historii finałów. Były reprezentant Francji, Vincent Candela, przypomina o bolesnej porażce z 2002 roku i ostrzega przed siłą Senegalu. Czy Didier Deschamps poprowadzi trójkolorowych do sukcesu, unikając powtórki z przeszłości? W maju zakończył się cykl zawodów lekkoatletycznych nadziei olimpijskich, który odwiedził wszystkie polskie województwa, przyciągając ponad 7 tysięcy dzieci. Po raz pierwszy imprezy odbyły się w nowych lokalizacjach, takich jak Sanok czy Zamość. Finał tegorocznej edycji odbędzie się 19 września na Stadionie Śląskim. Wydarzenie wspiera Orlen oraz marka diety od Brokuła, która zapewniła uczestnikom zbilansowane posiłki.
1: Paweł Korpuliński wygrał rundę Drift Masters w Irlandii, co pozwoliło mu objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Faworyci, w tym Piotr Więcek, odpadli zaskakująco wcześnie, co przetasowało stawkę przed finałem na PGE Narodowym. Korpuliński pokonał m.in. Jakuba Przygońskiego i Conora Falveya, zdobywając swoje pierwsze zwycięstwo w karierze. Walka o tytuł Mistrza Europy nabiera tempa, a kolejne emocje czekają nas w Finlandii w lipcu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek, nasza czołowa tenisistka, opowiedziała o trudnych chwilach, jakie przeżywała pod koniec 2024 roku z powodu fali hejtu. Mimo że w zeszłym roku triumfowała na Wimbledonie, obecnie nie jest faworytką nadchodzącego turnieju. Świątek zakończyła French Open na czwartej rundzie, a w cieniu jej sukcesów znalazła się Maja Chwalińska, która awansowała do finału. Iga podkreśla, jak ważne jest wsparcie bliskich w trudnych momentach. Maja Chwalińska zagra w głównej drabince Wimbledonu dzięki dzikiej karcie przyznanej przez organizatorów. To miłe zaskoczenie dla polskiej tenisistki, która dzięki temu uniknie kwalifikacji. Chwalińska wróciła już z urlopu i rozpoczęła przygotowania do turnieju, który startuje 29 czerwca. Maja Chwalińska zaskoczyła tenisowy świat, docierając do finału Rolanda Garrosa. Iga Świątek, liderka polskiego tenisa, wyraziła ogromne uznanie dla swojej koleżanki, podkreślając, jak wielki sukces osiągnęła. Chwalińska, która otrzymała dziką kartę, pokonała wiele znakomitych zawodniczek. Teraz czeka ją wyzwanie na kortach Wimbledonu, gdzie będzie musiała przejść przez kwalifikacje. Hervé Renard, znany francuski trener, obejmie reprezentację Tunezji podczas trwających Mistrzostw Świata. Zmiana na stanowisku trenera to efekt dotkliwej porażki Tunezyjczyków 1-5 ze Szwedami. Renard, który zasłynął zwycięstwem Arabii Saudyjskiej nad Argentyną, ma poprowadzić drużynę do końca turnieju. Tunezyjczycy przygotowują się teraz do kluczowych meczów z Japonią i Holandią.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kamila Wybrańczyk, narzeczona Artura Szpilki, przeszła operację korekty nosa. Celebrytka podzieliła się zdjęciami po zabiegu w mediach społecznościowych, wyrażając zadowolenie z efektów. Tymczasem ślub pary wciąż jest odkładany z powodu różnic światopoglądowych. Artur Szpilka marzy o ceremonii kościelnej, podczas gdy jego partnerka jest osobą niewierzącą. Piłkarskie Mistrzostwa Świata 2026 trwają już od 5 dni, a dziś czeka nas hitowe starcie Francji z Senegalem. Faworyzowana Francja zmierzy się z groźnym rywalem z Afryki o godzinie 21. W nocy zobaczymy także mecze Irak, Norwegia oraz Argentyna, Algieria. Kibice mogą śledzić transmisję na kanałach TVP i w internecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: somebody else.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Turecki serial Panna Młoda zyskuje coraz większą popularność w Polsce. Już 30 czerwca na antenie TVP 2 zadebiutuje 134 odcinek tej emocjonującej telenoweli. W najnowszym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy prawda o ciąży Bejzy wyjdzie na jaw. Mukadder odkryje, że ciąża była wielkim kłamstwem, co wywoła lawinę emocji. Tymczasem Cichan nie wierzy oskarżeniom Hanser, że Bejza celowo spowodowała wypadek. Serial, który zastąpił uwielbianą Miłość i Nadzieję, przyciąga widzów od stycznia tego roku. Fani z niecierpliwością czekają na kolejne zwroty akcji i rozwój historii Hanser i Cichana. M jak Miłość powraca z emocjonującym wątkiem zemsty. W nowych odcinkach po wakacjach Paweł Zduński nie odpuści Dominikowi Walatowi, który w poprzednim sezonie spowodował wypadek, w wyniku którego zmarła jego żona Franka. Młody Walat, mimo wyroku sądu, znów będzie szalał po drogach grabiny, tym razem za kierownicą sportowego auta. Jego brawura doprowadzi do kolejnego tragicznego wypadku. Paweł, zdeterminowany, by sprawiedliwości stało się zadość, postanowi działać na własną rękę. W jego działania zaangażują się również miejscowi policjanci. Czy tym razem Walat trafi za kratki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki M jak Miłość. Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę. W odcinkach 4234 i 4235, które już wkrótce na ekranach, powraca Zdzisław Muszko, grany przez Piotra Cywusa. Ten znany z tarapatów sąsiad postanawia zniszczyć kultowy bar u Ziębu. W odcinku 4234 Muszko krytykuje pierogi i odstrasza klientów, a potem potajemnie bada przewody wentylacyjne. W kolejnym odcinku 4235 mieszkańcy narzekają na uciążliwe zapachy z kuchni, co okazuje się wynikiem celowego uszkodzenia wentylacji. Roman zgłasza sprawę na policję, a Muszko zbiera podpisy, by zamknąć lokal. Czy bar u Ziębów przetrwa te intrygi? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
1: Serial 1670 powraca z trzecim sezonem, który zadebiutuje na Netflixie już 5 sierpnia. Nowe odcinki zapowiadają emocjonujące wydarzenia, w tym lot na Księżyc i wzrastające niezadowolenie chłopów. Jan Paweł, główny bohater, planuje wysłać chłopa na Księżyc, by udowodnić światu, że jest prawdziwym Homo Sarmatus. Tymczasem w Adamczychach trwa kryzys tożsamości po utracie aktów szlacheckich, a rodzina Adamczewskich zmaga się z osobistymi problemami. Zofia walczy z syndromem opuszczonego gniazda, a Jakub próbuje podbić Warszawę. Aniela wraca do Adamczych z planem otwarcia szkoły dla chłopów. Serial obiecuje mroczniejszy klimat, pełen zaskakujących zwrotów akcji i popkulturowych odniesień.
3: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 906 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 lipca, pułkownik zmaga się z poczuciem winy, wierząc, że jego ślepota to kara za grzechy. Ursula chce zwolnić Pakita za pocałunek z Florą, mimo że dziewczyna staje w jego obronie. Riera i Diego łączą siły, by pokonać Ursulę. Sylwia nie rozumie, dlaczego pułkownik jest dla niej tak nieprzyjemny. Serial opowiada o Carmen, która po dramatycznych wydarzeniach ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 958 odcinek, który zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 16 na TVP1. Nana staje przed dramatycznym wyzwaniem, próbując uniknąć deportacji z Turcji. Poyraz nie poddaje się i z determinacją szuka sposobu, by pomóc jej pozostać w kraju. Tymczasem Sinan otrzymuje propozycję pracy w USA, ale ku zaskoczeniu wszystkich decyduje się zostać w Stambule. Serial, pełen miłości i rodzinnych zawirowań, przyciąga widzów swoją wciągającą fabułą. W obsadzie zobaczymy m.in. Halila, Ibrahima, Ceyhana i Sile Turkoglu. To idealna propozycja dla miłośników emocjonujących historii. Panna Młoda wkracza w emocjonujący etap. W 129 odcinku, który zostanie wyemitowany 24 czerwca o 17.20 na TVP2, Jonca stanie przed trudnym wyborem finansowym. Cichan, zdeterminowany, by odciąć się od przeszłości, odwiedza rodzinny dom tylko po to, by zabrać swoje rzeczy. Ignoruje wszelkie próby rozmowy ze strony matki i Bejzy, koncentrując się na przyszłości z Hanser. Tymczasem Deria proponuje Jonce kosztowną ofertę wynajmu pokoju, co zmusza ją do przemyśleń. Serial Panna Młoda przyciąga widzów swoją złożoną fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. To opowieść o miłości, która musi przetrwać w cieniu rodzinnych konfliktów i finansowych zobowiązań.
1: Serial Magda M. to prawdziwy fenomen polskiej telewizji. Od premiery pierwszego odcinka minęło już ponad 20 lat, a produkcja wciąż budzi emocje. Historia ambitnej prawniczki Magdaleny Miłowicz, granej przez Joannę Brodzik, i jej relacji z tajemniczym Piotrem Korzeckim, w którego wcielił się Paweł Małaszyński, przyciągała przed ekrany miliony widzów. Serial zdobył prestiżowe nagrody, w tym Telekamerę 2007. W sumie wyemitowano 55 odcinków, a chemia między głównymi bohaterami na długo zapisała się w pamięci widzów. Na ekranie pojawiła się plejada gwiazd, takich jak Katarzyna Bujakiewicz, Bartłomiej Świderski czy Daria Widawska.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą podobnie 14 stopni i zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. W najbliższy czwartek obchodzi 77. urodziny. Jacek Sasin, wicepremier, przyznał, że to ważna rocznica, podkreślając rolę Kaczyńskiego jako ikony III Rzeczypospolitej Polskiej. Sasin stanął także na czele nowego stowarzyszenia Po pierwsze Polska, które ma wspierać jedność partii i kampanię Przemysława Czarnka. Czarnek od
0: tej medialnej szopki zaplanowano na koniec

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Alei Niepodległości w Warszawie rozpoczął się duży remont torowiska, który potrwa do września. W związku z tym zmieniono trasy tramwajów, a część przystanków została wyłączona z użytku. Kierowcy muszą przygotować się na poważne utrudnienia, ponieważ ruch będzie odbywał się jedną jezdnią. Prace obejmują także przebudowę infrastruktury ciepłowniczej, co ma zabezpieczyć torowisko na kolejne dziesięciolecia. W Warszawie wybuchła polityczna burza po ujawnieniu, że młody lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej, Dawid Kacprzyk, zarobił w ciągu roku ponad 1 700 000 zł. W reakcji na te doniesienia prezydent Rafał Trzaskowski zarządził pilne kontrole w Szpitalu Południowym i innych miejskich SOR-ach. Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w partii, a sprawą zajęła się także Naczelna Izba Lekarska. Kontrole mają na celu sprawdzenie organizacji pracy i bezpieczeństwa pacjentów. 67-letni pan Stanisław K. z Węgrowa został poważnie ranny po kopnięciu przez konia w stajni. W wyniku zdarzenia stracił oko, 7 zębów i doznał licznych złamań. Mężczyzna przestrzega teraz przed podchodzeniem do koni od tyłu, co było przyczyną jego wypadku. Apeluje, by zawsze zachować ostrożność przy pracy ze zwierzętami.
2: W Mszanie Górnej doszło do tragicznej zbrodni. 19-letnia Magdalena została brutalnie zamordowana przez byłego chłopaka, Kacpra W., na progu własnego domu. Po zbrodni Kacper uciekł do lasu, gdzie dziś rano odnaleziono jego ciało. Ta tragedia wstrząsnęła całą Polską.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Zawierciu doszło do groźnego wypadku. 15-letni chłopiec spadł z ogrodzenia i stracił przytomność. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował go do szpitala w Sosnowcu. Okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane. W Piekarach Śląskich przed sądem stanął 25-letni Kamil N., oskarżony o podpalenie budynku z lokalami gastronomicznymi. Pożar, który wybuchł w maju ubiegłego roku, spowodował straty sięgające niecałych 4 milionów złotych. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia, jednak nadal nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Proces sądowy już się rozpoczął, a motywy działania oskarżonego pozostają nieznane. Łukasz W., znany jako kamerzysta, ponownie stanie przed sądem. Sąd okręgowy w Szczecinie uchylił wcześniejszy wyrok uniewinniający w sprawie znęcania się nad niepełnosprawnym intelektualnie nastolatkiem. Sprawa dotyczy wydarzeń z 2021 roku, kiedy to patostreamerzy zmusili 18-letniego Dominika do upokarzających zachowań, które zostały opublikowane na YouTubie. Proces ruszy od nowa, a sąd będzie musiał ponownie rozstrzygnąć kluczowe kwestie dotyczące stanu intelektualnego ofiary i świadomości oskarżonych.
2: Czasowicze w Świnoujściu, planujący odwiedzić niemiecką część wyspy Uznam, muszą pamiętać o opłacie klimatycznej Kurtaxe. W sezonie letnim wynosi ona niecałe 4 euro dziennie. Opłatę można uiścić w automatach Kurkarten Automat, które znajdują się przy granicy i na deptakach. Fundusze z opłaty przeznaczane są na utrzymanie czystości i rozwój infrastruktury turystycznej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Modernizacja Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie znów się opóźnia. Wykonawca wniósł o przesunięcie terminu zakończenia prac na styczeń przyszłego roku. Tymczasem od 1 września tramwaje mają wrócić na pętlę Pomorzany, mimo że cała inwestycja zakończy się dopiero po odbiorach technicznych. Prace dodatkowe i surowa zima przyczyniły się do opóźnień.
1: W Szczecinie rusza proces Adama B.E., oskarżonego o zabójstwo współlokatora. Do tragedii doszło w grudniu 2024 roku podczas kłótni w mieszkaniu przy ulicy Pięknej. 37-latek miał zadać śmiertelny cios nożem, będąc pod wpływem alkoholu. Adam B. nie przyznaje się do winy, a grozi mu nawet dożywocie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje teraz atrakcyjne ceny dla turystów. Nocleg dla 2 osób można zarezerwować już od 983 zł, ale tylko w wybrane dni tygodnia. To świetna okazja, by skorzystać z luksusowych atrakcji hotelu poza sezonem, unikając wysokich cen letnich. W Bydgoszczy ruszają prace nad budową miejskiego kąpieliska w Parku Centralnym. Inwestycja, która zwyciężyła w bydgoskim budżecie obywatelskim, ma kosztować prawie 24 miliony złotych. Zbiornik o powierzchni 3,6 tysięcy metrów kwadratowych będzie gotowy najwcześniej w 2028 roku. Projekt spotkał się z krytyką przyrodników, obawiających się o wpływ na lokalne siedliska zwierząt.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 45 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Migranci pochodzili m.in. z Somalii, Sudanu, Etiopii i Afganistanu i zostali przekazani stronie litewskiej. Zatrzymano także 52-letnią obywatelkę Ukrainy, podejrzaną o organizowanie nielegalnej migracji. Wobec niej prowadzone są dalsze czynności.
1: Podczas interwencji domowej w Siemiatyczach doszło do ataku na policjanta. 41-letni mężczyzna uderzył funkcjonariusza metalowym kluczem do kół, trzymając w drugiej ręce nóż. Policjant doznał obrażeń głowy, a napastnik został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia za napaść na funkcjonariusza publicznego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka przygotowała specjalną ofertę na Dzień Ojca, pełną inspiracji na prezenty. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki samochodowe marki Car Stuff, które zadowolą każdego fana motoryzacji. Dla miłośników majsterkowania dostępne są wielozadaniowe latarki marki Lete, idealne do domowych prac. Ciekawym pomysłem są także żele pod prysznic od polskiej marki Elak, które wyróżniają się oryginalnymi opakowaniami. W ofercie znajdziemy również kosmetyki Nivea Men oraz praliny Lindor od Lind w atrakcyjnych promocjach. To doskonała okazja, by sprawić radość swoim bliskim.
2: Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja po weekendzie. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP Europa, utrzymali ceny na poziomie sprzed kilku dni. Cena benzyny PB95 wynosi 5228 zł za metr sześcienny, a oleju napędowego 5597 zł. Aramco oferuje te paliwa o złotówkę drożej. Warto podkreślić, że ta stagnacja następuje po solidnych obniżkach z końca ubiegłego tygodnia. Choć ropa naftowa tanieje, a złoty się umacnia, to na stacjach nie spodziewajmy się gwałtownych zmian cen. Od rana klienci Velobanku w całej Polsce mają poważne problemy z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Awaria jest wynikiem weekendowego przejęcia klientów z City Handlowego. Użytkownicy zgłaszają trudności z logowaniem, wykonywaniem przelewów oraz płatnościami BLIK. Infolinia banku jest praktycznie niedostępna, co potęguje frustrację klientów. Velobank zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemów, ale nie podaje konkretnego terminu ich usunięcia. Klienci wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych i zapowiadają skargi do Komisji Nadzoru Finansowego. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział znaczące zmiany w systemie podatkowym. Po ewentualnym objęciu władzy PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych oraz zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zmiany te mają przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie. Dzięki temu osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 do 12 tysięcy złotych rocznie. Czarnek określił tę propozycję jako rewolucję podatkową na korzyść polskich rodzin.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych. Odszkodowania za opóźnione loty pozostają bez zmian, a pasażerowie nadal mogą liczyć na rekompensaty euro. Nowe regulacje ułatwią składanie reklamacji i umożliwią darmową korektę danych na bilecie do 48 godzin przed odlotem. Linie lotnicze będą musiały zapewnić powrót do terminala po 2 godzinach opóźnienia na płycie lotniska. Rodziny z dziećmi nie zapłacą za miejsca obok siebie, a osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży zyskają dodatkową ochronę przed overbookingiem.
2: Na utrudnienia dla użytkowników platformy Twój e-PIT. W środę, 17 czerwca, od godziny 19 do 22, system będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Urząd Skarbowy zapowiada, że modernizacja ma na celu poprawę działania i bezpieczeństwa platformy. Podatnicy powinni zaplanować swoje sprawy wcześniej lub po zakończeniu przerwy. To dopiero początek zapowiedzianych prac, więc mogą wystąpić dalsze problemy z dostępem do systemu. Twój e-PIT cieszy się rosnącą popularnością, dlatego każda przerwa techniczna budzi duże zainteresowanie. Od początku 2027 roku ZUS planuje zwiększyć rentę wdowią z 15 do 25%. Ta zmiana może przynieść seniorom nawet do 1000 zł dodatkowo co miesiąc. Pozwoli to na wybór między pełną emeryturą z 25% renty rodzinnej albo odwrotnie. Zmiany dotyczą setek tysięcy osób, które mogą skorzystać na nowym systemie finansowym. Niemniej jednak obowiązuje limit świadczeń, co oznacza, że nie każdy otrzyma pełny dodatek. Rząd nie planuje aktualnie likwidacji tego limitu, ale w 2028 roku przewidziany jest przegląd tego programu.
1: Na paryskich targach zbrojeniowych Eurosatory 2026 zaprezentowano nową wersję szwedzkiej armatochaubicy Archer. Nowy model zyskał wojskowe podwozie MANHX28x8, co zwiększa jego mobilność i ochronę. Kluczowym elementem jest także innowacyjny system zarządzania ogniem Next Generation Indirect Fire Capability. Dzięki temu Archer staje się jedną z najnowocześniejszych platform artyleryjskich na świecie. Szwedzka administracja zamówień obronnych zamówiła już 48 takich haubic. To krok w stronę unifikacji sił zbrojnych Szwecji ze standardami NATO.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia na targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu. 11 spółek z grupy, w tym Huta Stalowa Wola i fabryka broni Łuczni, przedstawia szeroką gamę produktów, od broni krótkiej po zaawansowane systemy optoelektroniczne. Kluczowym wydarzeniem jest podpisanie umowy z francuskim Eurenco, co umożliwi produkcję ładunków miotających do amunicji 155 mm w Polsce. To znaczący krok w kierunku zwiększenia suwerenności technologicznej kraju. Targi Eurosatory to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży obronnej, przyciągające wystawców z całego świata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura też 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: zostawiłeś tam swoje...
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 905 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy ulicy Akacjowej są w szoku po tym, jak dowiadują się o pocałunku Paquito i Flory. Ursula, zadowolona z odkrycia sekretów dzięki Christinie Novoa, nie chce słuchać pułkownika Valverde. Tymczasem Jaime postanawia chronić Blankę przed wysłaniem do przerażającego sanatorium. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, staje się matką małej Innocencji. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Akacjowa 38 to opowieść, która nie pozwala oderwać się od ekranu.
3: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 897 odcinka. Lanza, pod wpływem Christiny Novoa, podejmuje dramatyczną decyzję o zakończeniu związku z Diegiem, co wywołuje burzę emocji w madryckiej kamienicy. Tymczasem rodzina Palaciosów szykuje się do podróży do Paryża, by świętować urodziny Marii Luisy, choć nie obywa się bez rodzinnych napięć. Na Akacjowej trwają przygotowania do wizyty mistyczki, co wprowadza dodatkowy chaos. Leonor, zaniepokojona sytuacją, ostrzega Diega, co prowadzi do jego interwencji. Odcinek zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 18.25 na TVP1. Serial przenosi widzów do klimatycznego Madrytu z początku XX wieku, gdzie luksus i codzienne problemy mieszają się w fascynującą opowieść. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 418 odcinek. Katalina postanawia wyznać ojcu prawdę o swoim konflikcie z Pelajem, co może zmienić wiele w ich relacjach. W posiadłości dochodzi do dramatycznych wydarzeń, które prowadzą do tragicznej śmierci Kimeny, wywołując napięcia między rodzinami. Nowy szef służby, Ricardo Pellicer, wprowadza zmiany w pałacowej hierarchii. Odcinek pełen emocji zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 15.05 na TVP2. Serial, osadzony w malowniczej Hiszpanii początku XX wieku, przyciąga widzów intrygami i zakazaną miłością. W rolach głównych występują m.in. Ana Garcés i Manuel Regueiro. To propozycja dla miłośników kostiumowych opowieści o miłości i tajemnicach.
2: Rancho powraca z 11 sezonem, który zapowiada się na prawdziwą rewolucję w Wilkowyjach. Choć nie zobaczymy już Kusego, twórcy znaleźli sposób, by jego duch wciąż był obecny w serialu. Ilona Ostrowska, odtwórczyni roli Lucy, obiecuje, że jej bohaterka wywróci świat do góry nogami. Nowe odcinki będą pełne niespodzianek i emocji, a Lucy będzie mogła liczyć na wsparcie starych przyjaciół oraz prezydenta Pawła Kozioła. Premiera 6 nowych odcinków planowana jest na jesień 2026 roku na antenie TVP1. Fani mogą już zacząć odliczać dni do powrotu ulubionych bohaterów.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
3: Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów w Polsce. Już 30 czerwca na antenie TVP2 zadebiutuje 134 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku Deria i Cemil postanawiają pomóc ciężarnej Jący, a Mukadder odkrywa szokującą prawdę o Bejzie. Cichan z trudem przyjmuje wiadomość od Hanser, że Bejza mogła celowo spowodować wypadek. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, liczy obecnie 325 odcinków i wciąż jest emitowany w Turcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cichan. Przygoda z Panną Młodą zapowiada się na długie lata pełne emocji i niespodzianek.
2: Panna Młoda w 123 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Hanser wraca do Cichana po samotnej nocy w domku letniskowym, decydując się stawić czoła problemom małżeńskim i intrygom Bejzy. Jej powrót wywołuje wściekłość u Bejzy i Mukadder, matki Cichana, która nie chce dopuścić do ciąży synowej. Hanser nie zamierza tłumaczyć się z oskarżeń o zniszczenie pokoju dziecięcego, lecz postanawia walczyć o swoje małżeństwo. Wzruszająca rozmowa z Cichanem zmienia jego nastawienie, a gniew ustępuje miejsca czułości. Cichan przyznaje, że chce mieć Hanser u swojego boku, gotów przeciwstawić się każdemu, kto stanie im na drodze. Ten odcinek Panny Młodej z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.
3: Serial Rancho powraca z 11 sezonem tej jesieni. Paweł Kozioł, były wójt Wilkowej, a obecnie prezydent Polski, kończy swoją drugą kadencję i wraca do rodzinnej wsi. Wilkowyje zmieniły się nie do poznania, co będzie dla niego sporym zaskoczeniem. W nowym sezonie nie zabraknie emocji, zwłaszcza w konfrontacjach z bratem bliźniakiem, biskupem Piotrem Koziołem. Istotną rolę odegra także babka Zielarka, która przejdzie wyrazistą metamorfozę. Serial obiecuje więcej magii i refleksji nad współczesną Polską. Cezary Żak ponownie wcieli się w podwójną rolę, a widzowie mogą spodziewać się wielu nowych wątków i postaci. Po wakacyjnych odcinkach Na dobre i na złe życie Matyldy stanie na głowie. Jej związek z ratownikiem medycznym zostanie wystawiony na próbę, gdy tajemnicza blondynka pojawi się w szpitalu w Leśnej Górze. Na oczach wszystkich zacznie całować partnera Matyldy, co wywoła prawdziwy skandal. Matylda nie pozostanie obojętna i od razu ruszy do konfrontacji. Partner będzie próbował się tłumaczyć, twierdząc, że to nieznajoma zainicjowała pocałunek. Czy Matylda wybaczy ukochanemu? Czy zdecyduje się zakończyć związek? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. W najbliższy czwartek obchodzi 77. urodziny. Jacek Sasin, wicepremier, przyznał, że to ważna rocznica, podkreślając rolę Kaczyńskiego jako ikony III Rzeczypospolitej Polskiej. Sasin stanął także na czele nowego stowarzyszenia Po pierwsze Polska, które ma wspierać jedność partii i kampanię Przemysława Czarnka. Czarnek od 100 dni prowadzi prekampanię jako kandydat na premiera. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, wciąż mieszka u swojego kuzyna, Jana Marii Tomaszewskiego, z powodu przedłużającego się remontu na Żoliborzu. Prace w jego domu potrwają jeszcze kilka miesięcy, a Kaczyński pozostanie u kuzyna prawdopodobnie do końca roku. W międzyczasie prezes PiS jest zajęty pracą i czytaniem książek, a jego koty zadomowiły się w nowym miejscu.
0: Najnowsze sondaże wskazują, że wspólna lista wyborcza Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy nie cieszy się dużym poparciem. Tylko niecałe 40% badanych rozważyłoby oddanie na nią głosu, podczas gdy niecałe 43% jest przeciw. To może być poważny problem dla Donalda Tuska, ponieważ obecni koalicjanci Koalicji Obywatelskiej nie weszliby do Sejmu. Dyskusja o wspólnym starcie w wyborach 2027 roku nabiera na znaczeniu. Na froncie w Ukrainie zaprezentowano nową wersję czołgu M1A1 Abrams o nazwie Lucifer. Pojazd został wyposażony w zaawansowany pancerz klatkowy, który ma chronić przed atakami dronów FPV. Te modyfikacje są odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony tanich i precyzyjnych dronów, które mogą niszczyć pojazdy pancerne. Nowe rozwiązania mają na celu zwiększenie przeżywalności załóg i adaptację sprzętu do warunków ukraińskiego frontu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Łodzi doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy 3-letnie dziecko stało na parapecie mieszkania na 3. piętrze. Policja szybko zareagowała, bezpiecznie ściągając chłopca do środka. Ojciec dziecka, który w tym czasie był na spacerze, może usłyszeć poważne zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat więzienia za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo.
2: Dzień Ojca to świetna okazja, by podarować coś praktycznego i niedrogiego. W Pepco znajdziemy szeroki wybór prezentów, które łączą funkcjonalność z atrakcyjną ceną. W ofercie są m.in. poduszki podróżne od 12 zł, eleganckie etui na paszport za 8 zł czy składane krzesła plażowe za 45 zł. Dzięki temu można przygotować atrakcyjny upominek bez nadwyrężania domowego budżetu.
0: W Polsce rośnie popularność tradycyjnych imion, takich jak Anna, Katarzyna i Maria. Mimo to imię Nora pozostaje rzadkością. Nosi je zaledwie 273 kobiety. Nora, choć ma piękne znaczenie i kojarzy się z inteligencją oraz niezależnością, nie zdobyła szerokiego uznania wśród rodziców. W ubiegłym roku imię to nadano tylko 5 dziewczynkom. Air fryer, popularne urządzenie kuchenne, pozwala przygotować chrupiące potrawy z mniejszą ilością tłuszczu. Jednak jego użytkowanie wiąże się z koniecznością regularnego czyszczenia z tłustych osadów i resztek jedzenia. Istnieje prosty sposób na utrzymanie go w czystości, bez użycia agresywnej chemii. Wystarczy wlać do misy wodę z kilkoma kroplami płynu do naczyń, uruchomić urządzenie na 5 minut w temperaturze 200 stopni, a następnie przetrzeć wnętrze miękką gąbką.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W sklepach Action pojawiła się elektryczna wyciskarka do cytrusów Home Essentials za jedyne niecałe 40 zł. Urządzenie pozwala szybko przygotować świeże soki z pomarańczy, cytryn i grapefruitu, co jest idealnym rozwiązaniem na letnie upały. Dzięki prostocie obsługi i pojemnemu zbiornikowi wyciskarka zyskuje popularność wśród osób ceniących zdrowe napoje bez konserwantów. To praktyczny gadżet, który może stać się hitem tego lata. Na trasie S trzech policjantów zatrzymało 20-letniego kierowcę Audi, który jechał z prędkością 201 km na godzinę, mimo ograniczenia do 120 km na godzinę. Mieszkaniec Zielonej Góry został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł i otrzymał 15 punktów karnych. Funkcjonariusze apelują o rozwagę na drodze, przypominając, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków. W Szczecinie policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o krótkotrwałe użycie pojazdu bez zgody właściciela. Do incydentu doszło, gdy auto z włączonym silnikiem stało na ulicy. Funkcjonariusze szybko zlokalizowali pojazd i zatrzymali kierowcę na jednym z skrzyżowań. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i stanie przed sądem. Aby ubrania w szafie pachniały świeżo przez długie tygodnie, wystarczy prosty trik. Przygotuj bawełniany woreczek z suszonymi ziołami, takimi jak lawenda czy szałwia, i umieść go między ubraniami. Regularne wietrzenie szafy i unikanie wilgoci to klucz do sukcesu. Naturalne zapachy nie tylko odświeżą odzież, ale także odstraszą mole.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie odbyła się premiera filmu Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, laureata Oscara. Wydarzenie przyciągnęło wiele gwiazd oraz osobistości ze świata polityki, w tym ministrę kultury Martę Cienkowską, marszałkinię Senatu Małgorzatę Kidawę-Błońską i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Film opowiada o relacjach niemieckiego pisarza z jego dziećmi i rozgrywa się w 1949 roku. To pierwsza pełnometrażowa fabuła Pawlikowskiego od czasu Zimnej wojny.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 13 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Krakowie zobaczymy 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły, i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Mikołaj Bagi Bagiński po sukcesie w Tańcu z Gwiazdami postanowił stworzyć własne show – Farma Bagiego. W tym programie celebryci rywalizują na farmie, próbując przetrwać dzięki sojuszom i eliminacjom. Zwycięzca spełni marzenie jednego z fanów, a szczęśliwiec z hashtagiem zgarnie 10 tysięcy złotych i luksusowe wakacje. Odcinki można oglądać na YouTube, a finał już 27 czerwca. Ciekawe, czy ktoś z uczestników odkryje w sobie talent do uprawy ziemniaków. Telewizja Polska nie czeka na wakacje i już 20 czerwca startuje z cyklem Lato z Radiem i Telewizją Polską. Pierwszy koncert w Bielsku Białej zapowiada się jako prawdziwa muzyczna uczta z udziałem takich gwiazd jak Maryla Rodowicz, Michał Szpak czy Doda. Darmowe koncerty pod gołym niebem to świetna okazja, by usłyszeć znane przeboje w nowych aranżacjach. Czyżby lato zaczynało się wcześniej? Cóż, przynajmniej w telewizji. Netflix postanowił wskoczyć na lodowisko romansów hokejowych, próbując dogonić sukces Prime Video. Gigant streamingowy pracuje nad adaptacją książki Icebreaker Hannah Grace, której łyżwiarka figurowa i hokeista muszą dzielić lodowisko, a może i coś więcej. Amanda Lasher, znana z Plotkary, poprowadzi tę produkcję, choć na razie nie wiadomo, kto wcieli się w główne role. Ciekawe, czy Netflix zdoła przełamać lód i zdobyć serca widzów. Wielki sukces na festiwalu w Cannes, a teraz ojczyzna Pawła Pawlikowskiego wkracza na polskie ekrany. Uroczysta premiera w Warszawie przyciągnęła całą śmietankę towarzyską, od Agaty Kuleszy po prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Film opowiada o skomplikowanej relacji Tomasa Manna z córką Eriką, a akcja toczy się w czasach zimnej wojny. Ciekawe, czy emocje na ekranie dorównają tym na czerwonym dywanie.
2: Gamow Fall. Świeżo upieczony zwycięzca Tańca z Gwiazdami. Nie zwalnia tempa i już podbija plan serialu Barwy Szczęścia. Nasz nowy ulubieniec, kurier Michał, otoczony wianuszkiem gwiazd, z pewnością nie będzie narzekał na brak damskiego towarzystwa. Czyżby szykował się nowy romans na ekranie? Fani już nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak Gamow znów pokaże swoją słynną klatę i rozkocha w sobie kolejne serca. Jesień zapowiada się gorąco.
1: Piotr Mosak, znany ekspert od miłości z Ślubu od pierwszego wejrzenia, postanowił wziąć na warsztat fenomen Love is Blind Polska. W rozmowie z Pauliną Mikułą stwierdził, że można zakochać się w głosie czy tekście, co brzmi jak przepis na miłość w erze podcastów. A co z pytaniami typu iPhone czy Android? Mosak twierdzi, że to nie są błahe kwestie, ale pytania o hierarchię wartości, które mogą uratować nas przed randkowym fiaskiem. Cóż, kto by pomyślał, że wybór smartfona może być kluczem do serca?
2: Rafał Cieszyński, znany aktor, obchodził swoje 50. urodziny w iście hollywoodzkim stylu. Jego żona, Alżbeta Lęska, zorganizowała przyjęcie niespodziankę, które wymagało aż 2 miesięcy tajnych przygotowań i zaangażowania ponad 100 osób. Pogoda, która miała być kapryśna, postanowiła jednak współpracować i podarowała słońce na ten wyjątkowy dzień. Cóż, nie każdy może pochwalić się taką ekipą do organizacji urodzin, ale jak widać, dla Rafała nie ma rzeczy niemożliwych.
1: Dziś mija 16 lat od dnia, który na zawsze zapisał się w historii polskiej muzyki. W czerwcu 2010 roku na warszawskim Bemowie w ramach festiwalu Sonisphere na jednej scenie zagrała cała wielka czwórka thrash metalu – Metallica, Megadeth, Anthrax i Slayer. To było jak spełnienie marzeń dla fanów ciężkiego brzmienia, a bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Choć od tamtego czasu wiele się zmieniło, to niestety, mimo planu, wielka czwórka nigdy więcej nie stanęła razem na scenie. The Darkness zagra na festiwalu organizowanym przez Iron Maiden, a Justin Hawkins nie kryje radości. W końcu, kto by się nie cieszył z grania u boku legend, które nigdy nie tworzyły muzyki pod listy przebojów? Edfest w Knebworth zapowiada się na prawdziwe święto dla fanów metalu. Z muzeum, barem Ediego i wesołym miasteczkiem. Cóż, jeśli nosiłeś koszulkę Iron Maiden w szkole, to teraz masz okazję pokazać, że outsiderzy też potrafią zapełnić Knebworth. Freddie Mercury i Karen O. Dwa światy, które na pierwszy rzut oka dzieli przepaść, a jednak łączy je coś niezwykłego. On, król stadionów, mistrz operowego rozmachu, ona, królowa garażowego chaosu i artystycznej nonszalancji. Oboje nosili tę samą niewidzialną koronę rocka, choć ich drogi były zupełnie różne. Karen O. dostrzegła w Mercurym nie tylko ikonę, ale artystę pełnego sprzeczności, który na scenie stawał się kimś więcej, a poza nią zmagał się z własnymi demonami. To właśnie ta dwoistość fascynuje kolejne pokolenia, przypominając, że za każdym scenicznym bogiem kryje się człowiek pełen wątpliwości. Deep Purple, zespół, który miał się pożegnać z fanami już w 2017 roku, nie zamierza jednak zwalniać tempa. Zamiast emerytury, muzycy serwują nam nowy album Splat, który ma być najcięższym wydawnictwem od lat. A jakby tego było mało, jesienią 2026 roku zawitają do Polski, by zagrać w łódzkiej Atlas Arenie. Wygląda na to, że rockowa emerytura jest dla nich równie odległa jak koniec świata.
2: John Fogerty, niezapomniany głos Creedence Clearwater Revival, doczeka się własnego filmu. Tak, to nie żart. Historia jego życia, pełna wzlotów i upadków, trafi na duże ekrany. Fogerty, z właściwym sobie humorem, zasugerował, że Timothée Chalamet mógłby go zagrać. Cóż, Brad Pitt musi poczekać na inną rolę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 11 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach zobaczymy 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Do prokuratury okręgowej w Płocku wpłynęła opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Eksperci uznali, że Bartosz G. był poczytalny w chwili popełnienia czynu i może brać udział w postępowaniu. W związku z tym prokuratura złożyła wniosek o przedłużenie jego tymczasowego aresztowania o kolejne 3 miesiące. Śledztwo wciąż trwa i może potrwać jeszcze kilka miesięcy.
2: W Warszawie wybuchł kryzys wokół młodego medyka i radnego Dawida Kacprzyka, który w rok powiększył swój majątek o niecałe 2 miliony złotych. Prezydent Rafał Trzaskowski zlecił pilną kontrolę w Szpitalu Południowym oraz innych warszawskich oddziałach ratunkowych. Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, a sprawą zajmuje się Narodowy Fundusz Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska. Władze miasta zapowiadają surowe kary, jeśli potwierdzą się nieprawidłowości. Już 20 czerwca w Warszawie ruszają warszawskie targi obronne. Największe wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu i obronności. Expo 21 zaprezentuje się ponad 100 wystawców, a w programie znajdą się pokazy sprzętu wojskowego, warsztaty oraz spotkania z ekspertami. Zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. czołg Abrams, sprzęt jednostki Grom oraz pojazdy Straży Granicznej. To także okazja, by dowiedzieć się, jak zostać żołnierzem czy policjantem. 67-letni pan Stanisław K. z Węgrowa został poważnie ranny po kopnięciu przez konia w stajni. W wyniku zdarzenia stracił oko, 7 zębów i doznał licznych złamań. Mężczyzna przestrzega teraz przed podchodzeniem do koni od tyłu, co było przyczyną jego wypadku. Apeluje, by zawsze zachować ostrożność przy pracy ze zwierzętami. Chleb prądnicki z Krakowa zajął 47. miejsce w rankingu najlepszych pieczyw świata. Jego historia sięga XIV wieku, a receptura została odtworzona dzięki piekarzowi Antoniemu Madejowi. Chleb ten wyróżnia się trwałością i unikalnym smakiem, który doceniali nawet polscy monarchowie. To wyróżnienie może stać się nową formą promocji Krakowa, przyciągając turystów nie tylko zabytkami, ale i lokalną kuchnią. W Mszanie Górnej doszło do tragedii. 19-letnia kobieta zginęła z rąk byłego partnera, który po ataku uciekł. Od kilkunastu godzin trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. W działania zaangażowano setki funkcjonariuszy, drony i śmigłowiec. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego. W gminie Mszana Dolna odnaleziono ciało 19-letniego Kacpra W., poszukiwanego w związku z tragicznymi wydarzeniami w Mszanie Górnej. Zwłoki zauważono z pokładu policyjnego śmigłowca podczas przeszukiwania trudno dostępnych terenów. W poszukiwaniach brały udział setki funkcjonariuszy, w tym policjanci, ratownicy GOPR i strażacy. Policja prowadzi obecnie czynności mające na celu potwierdzenie tożsamości odnalezionej osoby.
1: Czasowicze w Świnoujściu, planujący odwiedzić niemiecką część wyspy Uznam, muszą pamiętać o opłacie klimatycznej Kurtaxe. W sezonie letnim wynosi ona niecałe 4 euro dziennie. Opłatę można uiścić w automatach Kurkarten Automat, które znajdują się przy granicy i na deptakach. Fundusze z opłaty przeznaczane są na utrzymanie czystości i rozwój infrastruktury turystycznej. Modernizacja Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie znów się opóźnia. Wykonawca wniósł o przesunięcie terminu zakończenia prac na styczeń przyszłego roku. Tymczasem od 1 września tramwaje mają wrócić na pętlę Pomorzany, mimo że cała inwestycja zakończy się dopiero po odbiorach technicznych. Prace dodatkowe i surowa zima przyczyniły się do opóźnień.
2: W Szczecinie rusza proces Adama B.E., oskarżonego o zabójstwo współlokatora. Do tragedii doszło w grudniu 2024 roku podczas kłótni w mieszkaniu przy ulicy Pięknej. 37-latek miał zadać śmiertelny cios nożem, będąc pod wpływem alkoholu. Adam B. nie przyznaje się do winy, a grozi mu nawet dożywocie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje teraz atrakcyjne ceny dla turystów. Nocleg dla 2 osób można zarezerwować już od 983 zł, ale tylko w wybrane dni tygodnia. To świetna okazja, by skorzystać z luksusowych atrakcji hotelu poza sezonem, unikając wysokich cen letnich. W Bydgoszczy ruszają prace nad budową miejskiego kąpieliska w Parku Centralnym. Inwestycja, która zwyciężyła w bydgoskim budżecie obywatelskim, ma kosztować prawie 24 miliony złotych. Zbiornik o powierzchni 3,6 tysięcy metrów kwadratowych będzie gotowy najwcześniej w 2028 roku. Projekt spotkał się z krytyką przyrodników, obawiających się o wpływ na lokalne siedliska zwierząt.
1: Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 45 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Migranci pochodzili m.in. z Somalii, Sudanu, Etiopii i Afganistanu i zostali przekazani stronie litewskiej. Zatrzymano także 52-letnią obywatelkę Ukrainy, podejrzaną o organizowanie nielegalnej migracji. Wobec niej prowadzone są dalsze czynności.
2: Podczas interwencji domowej w Siemiatyczach doszło do ataku na policjanta. 41-letni mężczyzna uderzył funkcjonariusza metalowym kluczem do kół, trzymając w drugiej ręce nóż. Policjant doznał obrażeń głowy, a napastnik został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia za napaść na funkcjonariusza publicznego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka przygotowała specjalną ofertę na Dzień Ojca, pełną inspiracji na prezenty. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki samochodowe marki Car Stuff, które zadowolą każdego fana motoryzacji. Dla miłośników majsterkowania dostępne są wielozadaniowe latarki marki Lete, idealne do domowych prac. Ciekawym pomysłem są także żele pod prysznic od polskiej marki Elak, które wyróżniają się oryginalnymi opakowaniami. W ofercie znajdziemy również kosmetyki Nivea Men oraz praliny Lindor od Lind w atrakcyjnych promocjach. To doskonała okazja, by sprawić radość swoim bliskim.
2: Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja po weekendzie. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP Europa, utrzymali ceny na poziomie sprzed kilku dni. Cena benzyny PB95 wynosi 5228 zł za metr sześcienny, a oleju napędowego 5597 zł. Aramco oferuje te paliwa o złotówkę drożej. Warto podkreślić, że ta stagnacja następuje po solidnych obniżkach z końca ubiegłego tygodnia. Choć ropa naftowa tanieje, a złoty się umacnia, to na stacjach nie spodziewajmy się gwałtownych zmian cen. Od rana klienci Velobanku w całej Polsce mają poważne problemy z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Awaria jest wynikiem weekendowego przejęcia klientów z City Handlowego. Użytkownicy zgłaszają trudności z logowaniem, wykonywaniem przelewów oraz płatnościami BLIK. Infolinia banku jest praktycznie niedostępna, co potęguje frustrację klientów. Velobank zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemów, ale nie podaje konkretnego terminu ich usunięcia. Klienci wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych i zapowiadają skargi do Komisji Nadzoru Finansowego. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział znaczące zmiany w systemie podatkowym. Po ewentualnym objęciu władzy PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych oraz zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zmiany te mają przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie. Dzięki temu osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 do 12 tysięcy złotych rocznie. Czarnek określił tę propozycję jako rewolucję podatkową na korzyść polskich rodzin.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych. Odszkodowania za opóźnione loty pozostają bez zmian, a pasażerowie nadal mogą liczyć na rekompensaty euro. Nowe regulacje ułatwią składanie reklamacji i umożliwią darmową korektę danych na bilecie do 48 godzin przed odlotem. Linie lotnicze będą musiały zapewnić powrót do terminala po 2 godzinach opóźnienia na płycie lotniska. Rodziny z dziećmi nie zapłacą za miejsca obok siebie, a osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży zyskają dodatkową ochronę przed overbookingiem.
2: Na utrudnienia dla użytkowników platformy Twój e-PIT. W środę, 17 czerwca, od godziny 19 do 22, system będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Urząd Skarbowy zapowiada, że modernizacja ma na celu poprawę działania i bezpieczeństwa platformy. Podatnicy powinni zaplanować swoje sprawy wcześniej lub po zakończeniu przerwy. To dopiero początek zapowiedzianych prac, więc mogą wystąpić dalsze problemy z dostępem do systemu. Twój e-PIT cieszy się rosnącą popularnością, dlatego każda przerwa techniczna budzi duże zainteresowanie. Od początku 2027 roku ZUS planuje zwiększyć rentę wdowią z 15 do 25%. Ta zmiana może przynieść seniorom nawet do 1000 zł dodatkowo co miesiąc. Pozwoli to na wybór między pełną emeryturą z 25% renty rodzinnej albo odwrotnie. Zmiany dotyczą setek tysięcy osób, które mogą skorzystać na nowym systemie finansowym. Niemniej jednak obowiązuje limit świadczeń, co oznacza, że nie każdy otrzyma pełny dodatek. Rząd nie planuje aktualnie likwidacji tego limitu, ale w 2028 roku przewidziany jest przegląd tego programu.
1: Na paryskich targach zbrojeniowych Eurosatory 2026 zaprezentowano nową wersję szwedzkiej armatochaubicy Archer. Nowy model zyskał wojskowe podwozie MAN HX28x8, co zwiększa jego mobilność i ochronę. Kluczowym elementem jest także innowacyjny system zarządzania ogniem Next Generation Indirect Fire Capability. Dzięki temu Archer staje się jedną z najnowocześniejszych platform artyleryjskich na świecie. Szwedzka administracja zamówień obronnych zamówiła już 48 takich haubic. To krok w stronę unifikacji sił zbrojnych Szwecji ze standardami NATO.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia na targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu. 11 spółek z grupy, w tym Huta Stalowa Wola i fabryka broni Łuczni, przedstawia szeroką gamę produktów, od broni krótkiej po zaawansowane systemy optoelektroniczne. Kluczowym wydarzeniem jest podpisanie umowy z francuskim Eurenco, co umożliwi produkcję ładunków miotających do amunicji 155 mm w Polsce. To znaczący krok w kierunku zwiększenia suwerenności technologicznej kraju. Targi Eurosatory to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży obronnej, przyciągające wystawców z całego świata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Warszawie prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Bydgoszczy spodziewajmy się 15 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 905 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy ulicy Akacjowej są w szoku po tym, jak dowiadują się o pocałunku Paquito i Flory. Ursula, zadowolona z odkrycia sekretów dzięki Christinie Novoa, nie chce słuchać pułkownika Valverde. Tymczasem Jaime postanawia chronić Blankę przed wysłaniem do przerażającego sanatorium. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, staje się matką małej Innocencji. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Akacjowa 38 to opowieść, która nie pozwala oderwać się od ekranu.
2: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 897 odcinka. Lanza, pod wpływem Christiny Novoa, podejmuje dramatyczną decyzję o zakończeniu związku z Diegiem, co wywołuje burzę emocji w madryckiej kamienicy. Tymczasem rodzina Palaciosów szykuje się do podróży do Paryża, by świętować urodziny Marii Luisy, choć nie obywa się bez rodzinnych napięć. Na Akacjowej trwają przygotowania do wizyty mistyczki, co wprowadza dodatkowy chaos. Leonor, zaniepokojona sytuacją, ostrzega Diega, co prowadzi do jego interwencji. Odcinek zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 18.25 na TVP1. Serial przenosi widzów do klimatycznego Madrytu z początku XX wieku, gdzie luksus i codzienne problemy mieszają się w fascynującą opowieść. Netflix przygotowuje się do premiery adaptacji popularnej serii Twisted Love, Annie Huang. Choć dokładna data emisji nie została jeszcze podana, wiadomo, że produkcja jest już w toku. Seria opowiada o czterech przyjaciółkach, które przeżywają burzliwe romanse, a jej książkowa wersja sprzedała się w milionach egzemplarzy. Główna historia skupia się na Aleksie Wolkowie, który skrywa mroczne tajemnice, i Avie Chen, wolnej duszy, z trudną przeszłością. Ich zakazana miłość może ujawnić sekrety, które zniszczą wszystko, co dla nich ważne. Netflix zainwestował w tę produkcję 7-cyfrową kwotę, a w obsadzie pojawią się nowe twarze. Anna Huang aktywnie uczestniczy w procesie produkcji, co daje nadzieję na wierne odwzorowanie książkowego pierwowzoru. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 418 odcinek. Katalina postanawia wyznać ojcu prawdę o swoim konflikcie z Pelajem, co może zmienić wiele w ich relacjach. W posiadłości dochodzi do dramatycznych wydarzeń, które prowadzą do tragicznej śmierci Kimeny, wywołując napięcia między rodzinami. Nowy szef służby, Ricardo Pellicer, wprowadza zmiany w pałacowej hierarchii. Odcinek pełen emocji zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 15.05 na TVP2. Serial, osadzony w malowniczej Hiszpanii początku XX wieku, przyciąga widzów intrygami i zakazaną miłością. W rolach głównych występują m.in. Ana Garcés i Manuel Regueiro. To propozycja dla miłośników kostiumowych opowieści o miłości i tajemnicach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, który zapowiada się na prawdziwą rewolucję w Wilkowyjach. Choć nie zobaczymy już Kusego, twórcy znaleźli sposób, by jego duch wciąż był obecny w serialu. Ilona Ostrowska, odtwórczyni roli Lucy, obiecuje, że jej bohaterka wywróci świat do góry nogami. Nowe odcinki będą pełne niespodzianek i emocji, a Lucy będzie mogła liczyć na wsparcie starych przyjaciół oraz prezydenta Pawła Kozioła. Premiera 6 nowych odcinków planowana jest na jesień 2026 roku na antenie TVP1. Fani mogą już zacząć odliczać dni do powrotu ulubionych bohaterów.
2: Serial Rancho powraca z 11 sezonem tej jesieni. Paweł Kozioł, były wójt Wilkowej, a obecnie prezydent Polski, kończy swoją drugą kadencję i wraca do rodzinnej wsi. Wilkowyje zmieniły się nie do poznania, co będzie dla niego sporym zaskoczeniem. W nowym sezonie nie zabraknie emocji, zwłaszcza w konfrontacjach z bratem bliźniakiem, biskupem Piotrem Koziołem. Istotną rolę odegra także babka Zielarka, która przejdzie wyrazistą metamorfozę. Serial obiecuje więcej magii i refleksji nad współczesną Polską. Cezary Żak ponownie wcieli się w podwójną rolę, a widzowie mogą spodziewać się wielu nowych wątków i postaci.
1: Serial Magda M. to prawdziwy fenomen polskiej telewizji. Od premiery pierwszego odcinka minęło już ponad 20 lat, a produkcja wciąż budzi emocje. Historia ambitnej prawniczki Magdaleny Miłowicz, granej przez Joannę Brodzik, i jej relacji z tajemniczym Piotrem Korzeckim, w którego wcielił się Paweł Małaszyński, przyciągała przed ekrany miliony widzów. Serial zdobył prestiżowe nagrody, w tym Telekamerę 2007. W sumie wyemitowano 55 odcinków, a chemia między głównymi bohaterami na długo zapisała się w pamięci widzów. Na ekranie pojawiła się plejada gwiazd, takich jak Katarzyna Bujakiewicz, Bartłomiej Świderski czy Daria Widawska. Złoty chłopak powraca z emocjonującym 319 odcinkiem. Ferit czuje się zdradzony przez Sejran, co prowadzi do napięć i trudnych rozmów. Abidin naciska na Sadika, by ujawnił prawdę, co wywołuje dramatyczne wydarzenia w rezydencji. Sejran potajemnie odwiedza posiadłość, by zdobyć notatnik Halisa, a Karam planuje zemstę. W tle Esme nie może zapomnieć dawnych urazów, a Suna rozważa wyjazd. Odcinek zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Serial to prawdziwa gratka dla fanów opowieści o miłości i wielkich pieniądzach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super, super,

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie zniesławienia Antoniego Macierewicza przez Radosława Sikorskiego. Podczas marcowego posiedzenia Sejmu Sikorski nazwał Macierewicza świrem. Prokuratura uznała, że sprawa nie wymaga interwencji z uwagi na brak interesu społecznego. Macierewicz może jednak dochodzić swoich praw jako oskarżyciel prywatny.
3: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał Julitę Dziedzic-Bogucką z delegacji do Prokuratury Krajowej. Żona szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego zostanie przeniesiona do Prokuratury Okręgowej. Decyzja wejdzie w życie 30 września. Minister nie podał powodów tej decyzji, korzystając z ustawowych uprawnień.
2: Belgijska firma John Cockerill ma wkrótce sfinalizować kontrakt na dostawę 30 nowoczesnych wież C-305 dla Ukrainy. Wieże te, przeznaczone do montażu na czołgach Leopard 1, znacząco zwiększą ich siłę ognia. Pierwsze 5 systemów ma trafić na Ukrainę w czerwcu przyszłego roku, a reszta do końca tego samego roku. Planowane jest także spotkanie ministrów obrony Belgii i Ukrainy w celu omówienia ewentualnego rozszerzenia zamówienia.
3: Budzenie się regularnie o 3 nad ranem może być sygnałem, że organizm próbuje zwrócić uwagę na ważne aspekty zdrowia fizycznego lub psychicznego. Częste wybudzenia mogą wskazywać na nagromadzony stres lub przeciążenie emocjonalne. Warto przyjrzeć się swojemu stylowi życia, zwłaszcza jeśli takie sytuacje powtarzają się regularnie. Wprowadzenie wieczornych rytuałów wyciszających i stałych godzin odpoczynku może pomóc w poprawie jakości snu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Młode ziemniaki to prawdziwy hit wiosny i lata. Choć tradycyjnie podawane z masłem i koperkiem, warto spróbować czegoś nowego. Dodatek mięty i cytryny może nadać im świeżości i lekkości, idealnej na letnie obiady. Takie połączenie świetnie komponuje się z rybami, grillowanymi warzywami czy lekkimi mięsami. W Działdowie policjanci uratowali życie mężczyzny w głębokim kryzysie emocjonalnym. 13 czerwca funkcjonariusze przeprowadzili skuteczną resuscytację, przywracając poszkodowanemu funkcje życiowe. Mężczyzna został następnie przekazany pod opiekę lekarzy w miejscowym szpitalu. To kolejny dowód na gotowość służb do szybkiej reakcji w sytuacjach zagrożenia życia. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, często nie kwitnie z powodu nieodpowiedniego oświetlenia lub nadmiaru azotu. Rozwiązaniem może być domowa odżywka z liści laurowych, która wspomaga kwitnienie i wzmacnia korzenie. Warto pamiętać, że skrzydłokwiat jest toksyczny dla zwierząt i dzieci, dlatego należy ustawiać go poza ich zasięgiem. Funkcjonariusze CBŚP i Krajowej Administracji Skarbowej w Poznaniu rozbili grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT. Do tej pory zarzuty usłyszało 12 osób, a straty budżetu państwa przekroczyły 10 milionów złotych. W ramach akcji zatrzymano 8 osób i zabezpieczono dokumentację oraz urządzenia elektroniczne. Podejrzanym grozi kara do 25 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Częstochowie zatrzymano nietrzeźwego kierowcę karawanu, który przewoził trumnę z ciałem. 51-letni mężczyzna miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dzięki reakcji świadka policja szybko przerwała jego niebezpieczną jazdę. Kierowca stanie teraz przed sądem, gdzie grozi mu kara do 3 lat więzienia i wysoka grzywna.
3: Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną zabezpieczyli ponad 3000 sztuk podrobionej odzieży i elektroniki oraz 1700 e-papierosów bez akcyzy w powiecie piaseczyńskim. Zatrzymano 34-letniego obywatela Indii, który sprzedawał te towary na bazarze w Wólce Kosowskiej. Straty firm z tytułu nielegalnego użycia znaków towarowych oszacowano na 3 miliony złotych. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. W Świętochłowicach policjanci odnaleźli zaginioną 87-letnią kobietę, która nie wróciła do domu. Seniorka z urazem głowy została zlokalizowana w Chorzowie Batorym dzięki stałemu kontaktowi telefonicznemu z funkcjonariuszami. Po udzieleniu pierwszej pomocy trafiła pod opiekę medyków. Policja przypomina, że szybkie zgłoszenie zaginięcia osoby starszej jest kluczowe.
2: Trawy ozdobne w polskich ogrodach mogą przetrwać nadchodzące fale upałów dzięki domowemu nawozowi ze skórek bananów. Ten naturalny środek, bogaty w fosfor i potas, wzmacnia rośliny i chroni je przed suszą. Ogrodnicy zalecają podlewanie traw takim nawozem co 2 tygodnie przez całe lato. Dzięki temu trawy będą bujne i zdrowe, nawet w trudnych warunkach pogodowych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Skandynawska zupa rybna to prawdziwy skarb kulinarny, który w Polsce jest wciąż niedoceniany. To danie nie tylko smaczne, ale i pełne wartości odżywczych, takich jak kwasy omega-3, witaminy i minerały. W krajach skandynawskich zupa rybna jest popularna i serwowana w różnych wariantach, od kremowych po klarowne. Warto włączyć ją do diety, zwłaszcza że jest lekka i sycąca, a jej przygotowanie nie jest trudne.
3: W miejscowości Niechobrz doszło do poważnego wypadku podczas wjazdu pojazdu na autolawetę. 44-letni mężczyzna został potrącony i doznał zmiażdżenia nogi. Na miejscu jako pierwsi pojawili się policjanci z Boguchwały, którzy udzielili mu pierwszej pomocy. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, znany z licznych skandali, postanowił zaskoczyć wszystkich swoją przemianą. Wszystko to dla małego Floriana, który właśnie obchodził swoje pierwsze urodziny. Na przyjęciu nie zabrakło personalizowanego balonu, tortu i prezentów, w tym Lamborghini Revuelto, które kosztuje tyle, co porządny rower. Co ciekawe, wśród gości nie pojawili się słynni rodzice Daniela, Danuta i Zenek Martyniukowie. Czyżby nowy, rodzinny rozdział nie obejmował wszystkich?
2: Helena Englert, córka słynnego Jana Englerta, odkryła przed światem gorzką prawdę o zarobkach aktorów. Okazuje się, że 3 miesiące pracy nad rolą w teatrze przynoszą mniej pieniędzy niż 2 godziny na Instagramie. Helena zrozpaczona, że aktorstwo nie jest tak opłacalne jak bycie influencerem. Przyznaje, że nie potrafi poświęcić się sztuce w pełni. Cóż, może czas na zmianę kariery. W końcu, kto by się spodziewał, że sztuka nie płaci rachunków?
1: Czerwiec w Polsce nie rozpieszcza, więc Joanna Opozda postanowiła uciec na słoneczną Ibizę. Aktorka, znana z burzliwego rozstania z Antkiem Królikowskim, teraz błyszczy na Instagramie, prezentując nogi do nieba i elegancki kostium kąpielowy. Opozda nie tylko leniuchuje, ale też aktywnie spędza czas, biegając o poranku i wieczorami zachwyca znajomych zjawiskowymi kreacjami. Cóż, kto by nie chciał takiego życia na rajskich wakacjach?
2: W Rio de Janeiro doszło do katastrofy, która wstrząsnęła światem internetu. Gaspi, młody influencer z Argentyny, zginął w zderzeniu 2 helikopterów, pozostawiając za sobą 3 miliony zrozpaczonych fanów. W tym samym wypadku życie stracił także amerykański muzyk Oliver Tree. Tragiczna śmierć Gaspiego to nie tylko strata dla jego fanów, ale i dla całej Ameryki Łacińskiej, gdzie jego odważne i satyryczne treści były prawdziwym fenomenem.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Netflix znowu zaskakuje. W trzecim sezonie serialu 1670 chłopi planują lot na Księżyc, a sarmacka rzeczywistość trzeszczy w posadach. Jan Paweł, nasz samozwańczy Homo Sarmatus, stawia na kosmiczne ambicje, podczas gdy w Adamczychach płoną biblioteki, a szlachta drży przed tajemniczą chorobą poszlachecką. Premiera już 5 sierpnia, więc przygotujcie się na podróż pełną absurdów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Krzysztof Gojć, znany lekarz, przeżywa prawdziwą telenowelę rozwodową w Miami. W aktach sprawy znalazła się intercyza, która miała zabezpieczyć jego majątek przed roszczeniami Marcina Roznowskiego. Okazuje się, że po 6 latach małżeństwa, które miało być tylko formalnością dla zielonej karty, Gojć nie będzie musiał płacić alimentów. Finał tej medialnej szopki zaplanowano na koniec lipca, a sam Gojć nie szczędzi ostrych słów pod adresem byłego partnera, nazywając go męską plamabaenacką. Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski, para z polskiego showbiznesu, której życie na Instagramie wygląda jak bajka, właśnie doświadczyła brutalnego zderzenia z rzeczywistością. Oskar trafił do szpitala z migotaniem przedsionków, co dla 34-latka było szokiem. Okazuje się, że luksusowe życie ma swoją cenę, a zdrowie nie jest na sprzedaż. Klaudia przypomina, że za pięknymi zdjęciami kryją się nieprzespane noce i stres, a prawdziwe życie to nie tylko uśmiechy na Instagramie. Wielki finał Dni Jastrzębia Zdroju z udziałem Skolima okazał się niezapomnianym wydarzeniem, choć niekoniecznie z powodu muzycznych uniesień. Gwiazda wieczoru postanowiła zafundować fanom ponad 2-godzinne oczekiwanie, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Tłumy, które zgromadziły się pod sceną, zamiast cieszyć się koncertem, musiały zmierzyć się z frustracją i ściskiem. Mimo rekordowej frekwencji, wielu uczestników opuściło stadion z poczuciem niedosytu i rozczarowania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Andrzej Piaseczny, znany z tajemniczości, tym razem otworzył się w podcaście Wojewódzki Kędzierski. Opowiedział o swoim dawnym związku z Mirosławą i roli ojca dla jej 2 synów. Choć przyznał, że nie był najlepszym ojcem, z szacunkiem patrzy na ich życiowe wybory. Co ciekawe, mimo że kiedyś marzył o własnym dziecku, dziś nie planuje powiększenia rodziny, bo czas nieubłaganie płynie. Bonnie Tyler, ikona muzyki, przeżyła prawdziwy dramat w portugalskim szpitalu. Po nagłej operacji jelit i miesiącu w śpiączce farmakologicznej artystka odzyskała świadomość, ale jej zdrowie wciąż pozostawia wiele do życzenia. Choć lekarze są pełni nadziei, jej powrót do pełni sił to proces, który wymaga czasu. Niestety, wakacyjne koncerty muszą poczekać, ale fani wciąż trzymają kciuki za jesienne występy. 11 lat temu Dave Grohl z Foo Fighters zaliczył niezły upadek ze sceny w Göteborgu, łamiąc nogę, ale nie przeszkodziło mu to w dokończeniu koncertu z gipsem na nodze. Teraz, w 2026 roku, zespół powrócił do Szwecji, by zagrać na Strawberry Arena, a Grohl z rozrzewnieniem wspominał tamten pamiętny występ. Jak sam stwierdził, to był jego ulubiony koncert, bo mimo wszystko udało się go dokończyć. Cóż, nie każdy lider rockowej kapeli może pochwalić się takim uporem i determinacją.
1: 16. edycja festiwalu Rok na Bagnie, już za rogiem. A goniąc nad Biebrzą szykuje się na prawdziwe muzyczne trzęsienie ziemi. Na scenie pojawią się takie legendy jak Buzz Cox, Deserter czy Hugh Cornwell z The Stranglers. Jakby tego było mało, festiwal oferuje nie tylko koncerty, ale i konferencję naukową. Bo przecież kto nie chciałby posłuchać wykładów na rokowym festiwalu? A dla tych, którzy wolą coś bardziej lokalnego, czeka jarmark podlaskich smakołyków.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie wybuchła polityczna burza po ujawnieniu, że młody lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej Kacprzyk zarobił w ciągu roku

0: inteligencję od tych stworzonych przez człowieka. Szczególnie młodzi ludzie martwią się o utratę kreatywności i uzależnienie od technologii. Po Warszawie znów kursują historyczne tramwaje, które wielu mieszkańców pamięta z dzieciństwa. Od miesiąca działa linia 36, a wkrótce dołączy do niej kultowa Tetka. W tym sezonie na torach pojawią się także zabytkowe wagony z Krakowa i Poznania, a w planach jest przyjazd tramwaju z Gdańska. Przejazdy odbywają się na zwykłych biletach warszawskiego transportu publicznego. Zakończyła się policyjna obława w gminie Mszana Dolna. W trudno dostępnym rejonie znaleziono zwłoki mężczyzny, które mogą należeć do poszukiwanego Kacpra W. Służby zlokalizowały ciało dzięki wsparciu śmigłowca. Teraz śledczy prowadzą szczegółowe oględziny, aby potwierdzić tożsamość zmarłego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Mszanie Górnej doszło do tragedii. Młoda kobieta została zamordowana przez byłego partnera, który jest teraz poszukiwany przez policję. W obławie uczestniczą setki funkcjonariuszy, strażacy i ratownicy górscy. Akcja trwa na rozległym, zalesionym terenie, a poszukiwania będą kontynuowane aż do ujęcia sprawcy.
0: W Siemianowicach Śląskich odkryto ciała trzech osób w zamkniętym mieszkaniu. Zmarli to 94-letni mężczyzna, jego 90-letnia żona oraz ich 66-letni syn. Śledztwo nie wykazało śladów przemocy ani zatrucia czadem, a przyczyna śmierci pozostaje nieznana. Prokuratura rozważa zakończenie postępowania z powodu braku nowych dowodów. Piekary Śląskie, położone w sercu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, łączą historię z nowoczesnością. Miasto jest znane z Bazyliki Najświętszej Marii Panny i Świętego Bartłomieja, która przyciąga pielgrzymów z całej Polski. Warto również odwiedzić Kalwarię Piekarską oraz Kopiec Wyzwolenia, które podkreślają duchowy i historyczny charakter tego miejsca. Piekary Śląskie to także unikatowe zabytki techniki, jak młyn Reszki, świadczący o bogatej przeszłości przemysłowej regionu.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje atrakcyjne ceny na pobyty w wybranych terminach. Nocleg dla dwóch osób można zarezerwować już od 983 zł za dobę. Promocja dotyczy głównie dni od poniedziałku do czwartku w listopadzie. To świetna okazja dla tych, którzy chcą odpocząć nad morzem poza sezonem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca i już przyciąga wielu gości. Jeszcze przed otwarciem obiekt wzbudzał kontrowersje, ale teraz jego oceny w Google wzrosły z 3,7 do 3,9 gwiazdek. Goście chwalą przestronne pokoje, pyszne jedzenie i doskonałe animacje dla dzieci. Hotel jest jednym z największych w Polsce i nadal budzi duże zainteresowanie.
2: Mieszkanka Szczecina, Justyna S., przyznała się do pobierania nielegalnych zasiłków na swoje dzieci, które przebywały w placówce opiekuńczej. Prokuratura zakończyła śledztwo i skierowała akt oskarżenia do sądu. Kobiecie grozi kara do 8 lat więzienia za oszustwo i składanie fałszywych oświadczeń. Sąd zdecyduje o jej dalszym losie. Na trasie S61 doszło do nietypowego zdarzenia. 30-letni mężczyzna jechał hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej, zmierzając na stację paliw po papierosy. Kierowcy, którzy go mijali, powiadomili policję. Funkcjonariusze szybko zareagowali i ukarali mężczyznę mandatem. W Białymstoku doszło do poważnego wypadku podczas prac ogrodowych. 72-letni pan Henryk doznał urazu kręgosłupa szyjnego, gdy potknął się i upadł na plecy. Dzięki skomplikowanym operacjom przeprowadzonym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, mężczyzna odzyskał przytomność i samodzielnie oddycha. Po półtora miesiąca od wypadku, z pomocą rehabilitantów, zaczyna się poruszać i patrzy z nadzieją w przyszłość.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Siemiatyczach doszło do ataku na policjanta podczas interwencji domowej. 41-letni mieszkaniec miasta uderzył funkcjonariusza metalowym kluczem do kół, trzymając w drugiej ręce nóż kuchenny. Policjant doznał krwiaka na głowie. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany, a prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 45 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-litewską granicę. Wśród zatrzymanych znaleźli się obywatele Afganistanu, Etiopii, Somalii i Sudanu. Wszystkich odesłano na Litwę zgodnie z procedurą readmisji. Zatrzymano również 52-letnią obywatelkę Ukrainy, podejrzaną o organizowanie tego procederu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Podczas mundialu w Dallas Japonia zremisowała z Holandią 2-2, ale to kibice z kraju kwitnącej wiśni ponownie przyciągnęli uwagę. Po meczu, zamiast od razu opuścić stadion, posprzątali swój sektor, zbierając odpady do worków. To zachowanie stało się symbolem japońskiej kultury i szacunku na arenie międzynarodowej. Podobną postawę pokazali piłkarze, zostawiając szatnie w idealnym stanie. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, wciąż wspomina dramatyczny mecz na wodzie z 1974 roku, kiedy to Gerd Müller zdobył bramkę, która pozbawiła Polskę szansy na finał Mistrzostw Świata. Tomaszewski przyznaje, że ma do siebie pretensje za ten błąd, który mógł kosztować Polskę wielki sukces. Mimo to podkreśla, że drużyna z 1974 roku była fenomenem, a kluczem do jej sukcesu był trener Kazimierz Górski. Szymon Marciniak poprowadzi mecz Argentyny z Algierią podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z wtorku na środę, 17 czerwca, o godzinie 3 czasu polskiego na stadionie w Kansas City. Marciniakowi towarzyszyć będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Australijczyk Campbell Kirk Kavana Wauk. To kolejny ważny występ polskiego arbitra, który sędziował finał mundialu w Katarze.
1: W maju zakończył się cykl zawodów lekkoatletycznych nadziei olimpijskich, który odwiedził wszystkie polskie województwa, przyciągając ponad 7 tysięcy dzieci. Po raz pierwszy imprezy odbyły się w nowych lokalizacjach, takich jak Sano czy Zamość. Finał tegorocznej edycji odbędzie się 19 września na Stadionie Śląskim. Wydarzenie wspiera Orlen oraz marka diety od Brokuła, która zapewniła uczestnikom zbilansowane posiłki.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Paweł Korpuliński wygrał rundę Drift Masters w Irlandii, co pozwoliło mu objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Faworyci, w tym Piotr Więcek, odpadli zaskakująco wcześnie, co przetasowało stawkę przed finałem na PGE narodowym. Korpuliński pokonał między innymi Jakuba Przygońskiego i Conora Falweja, zdobywając swoje pierwsze zwycięstwo w karierze. Walka o tytuł Mistrza Europy nabiera tempa, a kolejne emocje czekają nas w Finlandii w lipcu.
1: Maja Chwalińska zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie dzięki dzikiej karcie. Polka, która była rewelacją tegorocznego Roland Garros, awansowała tam do finału, co zapewniło jej spektakularny skok w rankingu WTA na 21 miejsce. Teraz zawodniczka z Dąbrowy Górniczej rozpocznie turniej w Londynie od pierwszej rundy głównej drabinki. To kolejny krok w jej imponującej karierze tenisowej. Maja Chwalińska zaskoczyła tenisowy świat, docierając do finału Rolanda Garrosa. Iga Świątek, liderka polskiego tenisa, wyraziła ogromne uznanie dla swojej koleżanki, podkreślając, jak wielki sukces osiągnęła. Chwalińska, która otrzymała dziką kartę, pokonała wiele znakomitych zawodniczek. Teraz czeka ją wyzwanie na kortach Wimbledonu, gdzie będzie musiała przejść przez kwalifikacje. Hervé Renard, znany francuski trener, obejmie reprezentację Tunezji podczas trwających Mistrzostw Świata. Zmiana na stanowisku trenera to efekt dotkliwej porażki Tunezyjczyków 1-5 ze Szwedami. Renard, który zasłynął zwycięstwem Arabii Saudyjskiej nad Argentyną, ma poprowadzić drużynę do końca turnieju. Tunezyjczycy przygotowują się teraz do kluczowych meczów z Japonią i Holandią.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prezydent Polski, Karol Nawrocki, wziął udział w prestiżowej gali UFC Freedom 250 w Białym Domu, zorganizowanej z okazji 250. rocznicy powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. Podczas wydarzenia doszło do krótkiej rozmowy między Nawrockim a Trumpem. Gala zakończyła się sensacyjną porażką niepokonanego mistrza w walce wieczoru.
0: New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po 53 latach, pokonując San Antonio Spurs od 4-1. Jeremy Sochan, choć na parkiecie pojawił się tylko na chwilę, stał się gwiazdą świętowania. Nagrania z jego udziałem robią furorę w sieci, pokazując, jak świetnie zintegrował się z drużyną. To wyjątkowy moment w karierze 23-letniego Polaka.
1: Anastazja Kuś, 19-letnia sprinterka, zdobywa coraz większą popularność w polskiej lekkoatletyce. Jej sukcesy na bieżni, jak srebro na halowych mistrzostwach świata w Nankinie, to także zasługa wsparcia mamy, Alicji Kuś. Obie panie łączy nie tylko miłość do sportu, ale i wyjątkowa uroda, co przyciąga uwagę na czerwonych dywanach. Mimo nieprzychylnych komentarzy, ich bliska relacja pozostaje niezachwiana.
0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata 2026 trwają już od 5 dni, a dziś czeka nas hitowe starcie Francji z Senegalem. Faworyzowana Francja zmierzy się z groźnym rywalem z Afryki o godzinie 21. W nocy zobaczymy także mecze Irak, Norwegia oraz Argentyna, Algieria. Kibice mogą śledzić transmisję na kanałach TVP i w internecie. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Poznaniu ruszył tenisowy turniej Enea Poznań Open, przyciągając zawodników znanych z wielkoszlemowych rozgrywek. Na kortach zobaczymy m.in. ubiegłorocznego triumfatora Maxa Kaśnikowskiego oraz faworytów, takich jak Aleksandr Szewczenko i Jan Choiński. Dodatkową atrakcją jest strefa równowagi mentalnej z udziałem Otylii Jędrzejczak, gdzie młodzi sportowcy mogą czerpać z doświadczeń mistrzów. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 14 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nowym sezonie Natalia Zwolińska zaczyna zupełnie nowy rozdział w swoim życiu. Po rozstaniu z Cezarym zmienia fryzurę i kancelarię, a w jej życiu pojawia się tajemniczy kurier Michał. Jego częste wizyty u Natalii nie umkną uwadze Klemensa, który wciąż pracuje z Natalią. Czy Klemens ponownie zawalczy o serce Natalii, mimo że wcześniej nie odwzajemniła jego uczuć? Wszystko wskazuje na to, że Natalia może związać się z Michałem, co niepokoi Klemensa. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i decyzje Natalii.
2: W 123 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda Hancer opuszcza domek letniskowy, by stawić czoła problemom małżeńskim. Wróci do Cihana, przerywając śniadanie rodziny Develioglu, co wywoła ogromne zdumienie u Mukkader i Bejzy. Hancer postanawia zmienić podejście i zamiast otwartego konfliktu wybiera nową drogę radzenia sobie z przeciwnikami. W emocjonalnej rozmowie z Cihanem zapewnia, że nie będzie się tłumaczyć z oskarżeń. Jej słowa poruszają Cihana, który postanawia wspierać żonę. Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 17:20 na antenie TVP2. Turecki serial Panna Młoda zyskuje coraz większą popularność w Polsce. Już 30 czerwca na antenie TVP2 zadebiutuje 134 odcinek tej emocjonującej telenoweli. W najnowszym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Gdy prawda o ciąży Bejzy wyjdzie na jaw, Mukadder odkryje, że ciąża była wielkim kłamstwem, co wywoła lawinę emocji. Tymczasem Cihan nie wierzy oskarżeniom Hancer, że Bejza celowo spowodowała wypadek. Serial, który zastąpił uwielbianą Miłość i Nadzieję, przyciąga widzów od stycznia tego roku. Fani z niecierpliwością czekają na kolejne zwroty akcji i rozwój historii Hancer i Cihana. M jak Miłość powraca z emocjonującym wątkiem zemsty. W nowych odcinkach po wakacjach Paweł Zduński nie odpuści Dominikowi Walatowi, który w poprzednim sezonie spowodował wypadek, w wyniku którego zmarła jego żona Franka. Młody Walat, mimo wyroku sądu, znów będzie szalał po drogach Grabiny, tym razem za kierownicą sportowego auta. Jego brawura doprowadzi do kolejnego tragicznego wypadku. Paweł, zdeterminowany, by sprawiedliwości stało się zadość, postanowi działać na własną rękę. W jego działania zaangażują się również miejscowi policjanci. Czy tym razem Walat trafi za kratki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki M jak Miłość.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak Miłość szykuje emocjonujące zmiany w nowym sezonie. Po wakacjach Paweł Zduński, samotny wdowiec, będzie szukał niani dla swojego syna Antosia. Nowa opiekunka ma odegrać kluczową rolę w życiu Pawła, a jej tożsamość pozostaje tajemnicą aż do września. Agnes, która dotychczas wspierała Pawła, zostanie odsunięta, co wywoła wiele emocji. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i zastanawiają się, czy nowa bohaterka stanie się kimś więcej niż tylko nianią. Czy Paweł odnajdzie w niej nową miłość? Wszystko wyjaśni się już jesienią.
1: Pierwsza Miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi odcinkami. Janek, główny bohater, zmierzy się z prawdą o ojcostwie Poli. W nowym sezonie, który startuje we wrześniu, Janek postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i przeprowadzi test DNA. Wykradnie smoczek Poli z mieszkania Lilki, by zdobyć próbkę do badania. Wynik testu rozwieje wszelkie wątpliwości. Pola jest jego córką. Lilka była kochanka Janka. Z satysfakcją przyjmie tę wiadomość. Czy Janek zdoła uwolnić się od manipulacji Lilki? Odpowiedzi poznamy dopiero późną jesienią.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 906 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 lipca, pułkownik zmaga się z poczuciem winy, wierząc, że jego ślepota to kara za grzechy. Ursula chce zwolnić Pakita za pocałunek z Florą, mimo że dziewczyna staje w jego obronie. Riera i Diego łączą siły, by pokonać Ursulę. Sylwia nie rozumie, dlaczego pułkownik jest dla niej tak nieprzyjemny. Serial opowiada o Carmen, która po dramatycznych wydarzeniach ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W zasadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Dziedzictwa w 949 odcinku przynoszą emocjonujące zwroty akcji. Semih odkrywa, że jego siostra Kansel wydała Nanę i Jusufa truciźnie. Wściekły konfrontuje się z nią w salonie, co prowadzi do dramatycznej kłótni. Sahin, zszokowany prawdą, rzuca się na Semiha, ale sytuacja wymyka się spod kontroli. Semih atakuje Sahina, który upada w kałuży krwi. Kansel próbuje ratować sytuację, ale Semih nie chce wezwać pomocy, obawiając się więzienia. Nana niespodziewanie pojawia się na miejscu, próbując pomóc rannemu Sahinowi. Czy Sahin Rachin przeżyje i czy tajemnice rodzeństwa wyjdą na jaw? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Dziedzictwo kracza w emocjonujący 958 odcinek, który zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 16 na TVP1. Nana staje przed dramatycznym wyzwaniem, próbując uniknąć deportacji z Turcji. Ojraz nie poddaje się i z determinacją szuka sposobu, by pomóc jej pozostać w kraju. Tymczasem Sinan otrzymuje propozycję pracy w USA, ale ku zaskoczeniu wszystkich decyduje się zostać w Stambule. Serial, pełen miłości i rodzinnych zawirowań, przyciąga widzów swoją wciągającą fabułą. W obsadzie zobaczymy m.in. Halila, Ibrahima, Seyhana i Sile Turkoglu. To idealna propozycja dla miłośników emocjonujących historii.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Była pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. W najbliższy czwartek obchodzi 77. urodziny. Jacek Sasin, wicepremier, przyznał, że to ważna rocznica, podkreślając rolę Kaczyńskiego jako ikony III Rzeczypospolitej Polskiej. Sasin stanął także na czele nowego stowarzyszenia Po pierwsze Polska, które ma wspierać jedność partii i kampanię Przemysława Czarnka. Czarnek od 100 dni prowadzi prekampanię jako kandydat na premiera. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, wciąż mieszka u swojego kuzyna, Jana Marii Tomaszewskiego, z powodu przedłużającego się remontu na Żoliborzu. Prace w jego domu potrwają jeszcze kilka miesięcy, a Kaczyński pozostanie u kuzyna prawdopodobnie do końca roku. W międzyczasie prezes PiS jest zajęty pracą i czytaniem książek, a jego koty zadomowiły się w nowym miejscu. Premier Donald Tusk zapowiedział przyjęcie projektu ustawy, który pozwoli rządowej agencji monitorować zarobki w sektorze medycznym. To reakcja na sprawę Dariusza Kacprzyka, młodego lekarza i radnego, który ujawnił dochód w wysokości 1,5 miliona złotych. Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej po medialnych doniesieniach. Premier podkreślił, że transparentność zarobków leży w interesie lekarzy i społeczeństwa.
0: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące tanich linii lotniczych. Wkrótce każdy bilet będzie musiał zawierać w cenie co najmniej jeden pełnowymiarowy bagaż podręczny. To reakcja na skargi pasażerów dotyczące ukrytych opłat. Nowe zasady mogą wejść w życie jeszcze w tym roku, jeśli nie pojawią się niespodziewane sprzeciwy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na froncie w Ukrainie zaprezentowano nową wersję czołgu M1A1 Abrams o nazwie Lucifer. Pojazd został wyposażony w zaawansowany pancerz klatkowy, który ma chronić przed atakami dronów FPV. Te modyfikacje są odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony tanich i precyzyjnych dronów, które mogą niszczyć pojazdy pancerne. Nowe rozwiązania mają na celu zwiększenie przeżywalności załóg i adaptację sprzętu do warunków ukraińskiego frontu. W Łodzi doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy 3-letnie dziecko stało na parapecie mieszkania na 3. piętrze. Policja szybko zareagowała, bezpiecznie ściągając chłopca do środka. Ojciec dziecka, który w tym czasie był na spacerze, może usłyszeć poważne zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat więzienia za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. W czerwcu mszyce stają się prawdziwym utrapieniem dla roślin, atakując zarówno warzywa, owoce, jak i kwiaty. Aby skutecznie z nimi walczyć, można sięgnąć po profesjonalne preparaty chemiczne lub naturalne metody. Popularnym domowym rozwiązaniem jest oprysk z czosnku i szarego mydła, który odstrasza insekty i chroni rośliny przed grzybami. W Polsce rośnie popularność tradycyjnych imion, takich jak Anna, Katarzyna i Maria. Mimo to imię Nora pozostaje rzadkością. Nosi je zaledwie 273 kobiety. Nora, choć ma piękne znaczenie i kojarzy się z inteligencją oraz niezależnością, nie zdobyła szerokiego uznania wśród rodziców. W ubiegłym roku imię to nadano tylko 5 dziewczynkom.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W sklepach Action pojawiła się elektryczna wyciskarka do cytrusów Home Essentials za jedyne niecałe 40 zł. Urządzenie pozwala szybko przygotować świeże soki z pomarańczy, cytryn i grejpfrutu, co jest idealnym rozwiązaniem na letnie upały. Dzięki prostocie obsługi i pojemnemu zbiornikowi wyciskarka zyskuje popularność wśród osób ceniących zdrowe napoje bez konserwantów. To praktyczny gadżet, który może stać się hitem tego lata. Na trasie S 3 policjantów zatrzymało 20-letniego kierowcę Audi, który jechał z prędkością 201 km na godzinę, mimo ograniczenia do 120 km na godzinę. Mieszkaniec Zielonej Góry został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł i otrzymał 15 punktów karnych. Funkcjonariusze apelują o rozwagę na drodze, przypominając, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków. W Szczecinie policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o krótkotrwałe użycie pojazdu bez zgody właściciela. Do incydentu doszło, gdy auto z włączonym silnikiem stało na ulicy. Funkcjonariusze szybko zlokalizowali pojazd i zatrzymali kierowcę na jednym z skrzyżowań. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i stanie przed sądem. Aby ubrania w szafie pachniały świeżo przez długie tygodnie, wystarczy prosty trik. Przygotuj bawełniany woreczek z suszonymi ziołami, takimi jak lawenda czy szałwia, i umieść go między ubraniami. Regularne wietrzenie szafy i unikanie wilgoci to klucz do sukcesu. Naturalne zapachy nie tylko odświeżą odzież, ale także odstraszą mole.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Willi Foksal odbyła się 12. edycja charytatywnych zawodów kulinarnych Dziennikarzy Gwiazd. Wydarzenie wsparło Fundację Dwie Głowy oraz akcję Twoje Tak Ma Moc, promującą transplantację narządów. Wśród uczestników znaleźli się znani dziennikarze, a uwagę przyciągnęła Joanna Senyszyn, która pojawiła się w odważnej stylizacji. W Warszawie odbyła się premiera filmu Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, laureata Oscara. Wydarzenie przyciągnęło wiele gwiazd oraz osobistości ze świata polityki, w tym ministrę kultury Martę Cienkowską, marszałkinię Senatu Małgorzatę Kidawę-Błońską i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Film opowiada o relacjach niemieckiego pisarza z jego dziećmi i rozgrywa się w 1949 roku. To pierwsza pełnometrażowa fabuła Pawlikowskiego od czasu Zimnej Wojny.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu wyprzedza trendy. Tym razem z paznokciami, które wyglądają, jakby właśnie wyszły spod prysznica. Water Drop Nails to nowy hit, który imituje krople wody na paznokciach, a nasza królowa stylu już je nosi. Jeśli Doda coś nosi, to wiadomo, że to będzie rządzić w salonach kosmetycznych. Czyżbyśmy wszyscy mieli teraz chodzić z paznokciami jak po deszczu? Telewizja Polska nie czeka na wakacje i już 20 czerwca startuje z cyklem Lato z Radiem i Telewizją Polską. Pierwszy koncert w Bielsku Białej zapowiada się jako prawdziwa muzyczna uczta z udziałem takich gwiazd jak Maryla Rodowicz, Michał Szpak czy Doda. Darmowe koncerty pod gołym niebem to świetna okazja, by usłyszeć znane przeboje w nowych aranżacjach. Czyżby lato zaczynało się wcześniej? Cóż, przynajmniej w telewizji. Michał Wiśniewski, znany jako weteran rozwodów, znów jest na ustach wszystkich. Po piątym rozstaniu lider ich troje nie traci czasu i już krążą plotki o jego nowym związku. Tym razem na celowniku jest mandaryna, jego była żona, z którą kiedyś tworzył medialny duet. Czyżby historia miała zatoczyć koło i Michał planował powrót do przeszłości? Cóż, miłość w showbiznesie bywa nieprzewidywalna, a Michał Wiśniewski zdaje się być jej niekwestionowanym mistrzem. Netflix postanowił wskoczyć na lodowisko romansów hokejowych, próbując dogonić sukces Prime Video. Gigant streamingowy pracuje nad adaptacją książki Icebreaker Hannah Grace, której łyżwiarka figurowa i hokeista muszą dzielić lodowisko, a może i coś więcej. Amanda Lasher, znana z Plotkary, poprowadzi tę produkcję, choć na razie nie wiadomo, kto wcieli się w główne role. Ciekawe, czy Netflix zdoła przełamać lód i zdobyć serca widzów.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Świat internetu żegna Agnieszkę Kirchner, znaną jako Aga in America. Polka zmarła 14 czerwca po długiej walce z rakiem, pozostawiając troje dzieci. Jej przyjaciółka, Briana McDowell Ross, opisała w sieci ich niezwykłą przyjaźń i determinację Agnieszki w walce z chorobą. Wśród smutku pojawiła się jednak iskierka nadziei. Dwie córki Agnieszki są wolne od genetycznej wady, która odebrała życie jej matce, siostrze i ostatecznie jej samej.
2: Roxana Węgiel i Kevin Mgley, para z show biznesu, pojawili się na 10. rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych, co oczywiście nie mogło umknąć uwadze mediów. Roxy z rozrzewnieniem opowiada o wsparciu, jakie otrzymuje od Mariny, podkreślając, że ich małżeństwo to wzór do naśladowania. Cóż, 10 lat w małżeństwie w świecie celebrytów to prawdziwy wyczyn, a może nawet cud. W końcu, kto by pomyślał, że wśród blasku fleszy można znaleźć prawdziwą miłość? Gamow Fall, świeżo upieczony zwycięzca Tańca z Gwiazdami, nie zwalnia tempa i już podbija plan serialu Barwy Szczęścia. Nasz nowy ulubieniec, kurier Michał, otoczony wianuszkiem gwiazd, z pewnością nie będzie narzekał na brak damskiego towarzystwa. Czyżby szykował się nowy romans na ekranie? Fani już nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak Gamow znów pokaże swoją słynną klatę i rozkocha w sobie kolejne serca. Jesień zapowiada się gorąco.
1: Dziś mija 16 lat od dnia, który na zawsze zapisał się w historii polskiej muzyki. W czerwcu 2010 roku na warszawskim Bemowie w ramach festiwalu Sonisphere na jednej scenie zagrała cała wielka czwórka thrash metalu – Metallica, Megadeth, Anthrax i Slayer. To było jak spełnienie marzeń dla fanów ciężkiego brzmienia, a bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Choć od tamtego czasu wiele się zmieniło, to niestety, mimo planów, wielka czwórka nigdy więcej nie stanęła razem na scenie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Freddie Mercury i Karen O. Dwa światy, które na pierwszy rzut oka dzieli przepaść, a jednak łączy je coś niezwykłego. On, król stadionów, mistrz operowego rozmachu. Ona, królowa garażowego chaosu i artystycznej nonszalancji. Oboje nosili tę samą niewidzialną koronę rocka, choć ich drogi były zupełnie różne. Karen O. dostrzegła w Mercurym nie tylko ikonę, ale artystę pełnego sprzeczności, który na scenie stawał się kimś więcej, a poza nią zmagał się z własnymi demonami. To właśnie ta dwoistość fascynuje kolejne pokolenia, przypominając, że za każdym scenicznym bogiem kryje się człowiek pełen wątpliwości. Russ Ballard, znany z hitu Since You've Been Gone, miał szansę stworzyć coś z Ozzym Osbornem, ale zamiast tego panowie spędzili czas na rozmowach o goglach noktowizyjnych. Spotkanie, które miało zaowocować przebojem, skończyło się na opowieściach o wojskowym demobilu. Mimo braku współpracy, Ozzy nie stracił na popularności, a jego album No More Tears z 1991 roku odniósł sukces. Teraz, jako prawdziwy bohater klasy robotniczej, został uhonorowany przez amerykański kongres. A Perfect Circle znów w centrum uwagi. Po premierze singla Starless fani nie mogą się doczekać nowego albumu, a gitarzysta Billy Howerdell dolewa oliwy do ognia, mówiąc, że pracują nad czymś. 8 lat minęło od ostatniego krążka, a zespół wciąż w trasie, więc na konkrety trzeba będzie jeszcze poczekać. Howerdell zdradza, że potrzebuje więcej dni na siłowni i snu, by ruszyć z kopyta z nowym materiałem. Cóż, może kiedyś doczekamy się tej płyty.
2: John Fogerty, niezapomniany głos Creedence Clearwater Revival, doczeka się własnego filmu. Tak, to nie żart. Historia jego życia, pełna wzlotów i upadków, trafi na duże ekrany. Fogerty, z właściwym sobie humorem, zasugerował, że Timothée Chalamet mógłby go zagrać. Cóż, Brad Pitt musi poczekać na inną rolę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Toruniu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Do prokuratury okręgowej w Płocku wpłynęła opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Eksperci uznali, że Bartosz G. był poczytalny w chwili popełnienia czynu i może brać udział w postępowaniu. W związku z tym prokuratura złożyła wniosek o przedłużenie jego tymczasowego aresztowania o kolejne 3 miesiące. Śledztwo wciąż trwa i może potrwać jeszcze kilka miesięcy.
2: 67-letni pan Stanisław K. z Węgrowa został poważnie ranny po kopnięciu przez konia w stajni. W wyniku zdarzenia stracił oko, 7 zębów i doznał licznych złamań. Mężczyzna przestrzega teraz przed podchodzeniem do koni od tyłu, co było przyczyną jego wypadku. Apeluje, by zawsze zachować ostrożność przy pracy ze zwierzętami. Chleb prądnicki z Krakowa zajął 47 miejsce w rankingu najlepszych pieczyw świata. Jego historia sięga XIV wieku, a receptura została odtworzona dzięki piekarzowi Antoniemu Madejowi. Chleb ten wyróżnia się trwałością i unikalnym smakiem, który doceniali nawet polscy monarchowie. To wyróżnienie może stać się nową formą promocji Krakowa, przyciągając turystów nie tylko zabytkami, ale i lokalną kuchnią. W Mszanie Górnej doszło do tragedii. 19-letnia kobieta zginęła z rąk byłego partnera, który po ataku uciekł. Od kilkunastu godzin trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. W działania zaangażowano setki funkcjonariuszy, drony i śmigłowiec. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W gminie Mszana Dolna odnaleziono ciało 19-letniego Kacpra W., poszukiwanego w związku z tragicznymi wydarzeniami w Mszanie Górnej. Zwłoki zauważono z pokładu policyjnego śmigłowca podczas przeszukiwania trudno dostępnych terenów. W poszukiwaniach brały udział setki funkcjonariuszy, w tym policjanci, ratownicy GOPR i strażacy. Policja prowadzi obecnie czynności mające na celu potwierdzenie tożsamości odnalezionej osoby. W Piekarach Śląskich przed sądem stanął 25-letni Kamil N., oskarżony o podpalenie budynku z lokalami gastronomicznymi. Pożar, który wybuchł w maju ubiegłego roku, spowodował straty sięgające niecałych 4 milionów złotych. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia, jednak nadal nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Proces sądowy już się rozpoczął, a motywy działania oskarżonego pozostają nieznane.
1: Czasowicze w Świnoujściu, planujący odwiedzić niemiecką część wyspy Uznam, muszą pamiętać o opłacie klimatycznej Kurtaxe. W sezonie letnim wynosi ona niecałe 4 euro dziennie. Opłatę można uiścić w automatach Kurkarten Automat, które znajdują się przy granicy i na deptakach. Fundusze z opłaty przeznaczane są na utrzymanie czystości i rozwój infrastruktury turystycznej. Modernizacja Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie znów się opóźnia. Wykonawca wniósł o przesunięcie terminu zakończenia prac na styczeń przyszłego roku. Tymczasem od 1 września tramwaje mają wrócić na pętlę Pomorzany, mimo że cała inwestycja zakończy się dopiero po odbiorach technicznych. Prace dodatkowe i surowa zima przyczyniły się do opóźnień.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Szczecinie rusza proces Adama B.E., oskarżonego o zabójstwo współlokatora. Do tragedii doszło w grudniu 2024 roku podczas kłótni w mieszkaniu przy ulicy Pięknej. 37-latek miał zadać śmiertelny cios nożem, będąc pod wpływem alkoholu. Adam B. nie przyznaje się do winy, a grozi mu nawet dożywocie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje teraz atrakcyjne ceny dla turystów. Nocleg dla 2 osób można zarezerwować już od 983 zł, ale tylko w wybrane dni tygodnia. To świetna okazja, by skorzystać z luksusowych atrakcji hotelu poza sezonem, unikając wysokich cen letnich. W Bydgoszczy ruszają prace nad budową miejskiego kąpieliska w Parku Centralnym. Inwestycja, która zwyciężyła w bydgoskim budżecie obywatelskim, ma kosztować prawie 24 miliony złotych. Zbiornik o powierzchni 3,6 tysięcy metrów kwadratowych będzie gotowy najwcześniej w 2028 roku. Projekt spotkał się z krytyką przyrodników, obawiających się o wpływ na lokalne siedliska zwierząt.
1: Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 45 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Migranci pochodzili m.in. z Somalii, Sudanu, Etiopii i Afganistanu i zostali przekazani stronie litewskiej. Zatrzymano także 52-letnią obywatelkę Ukrainy, podejrzaną o organizowanie nielegalnej migracji. Wobec niej prowadzone są dalsze czynności.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Białymstoku doszło do dramatycznego wypadku na działce. Pan Henryk Pietrowski, 72-letni senior, doznał poważnego urazu kręgosłupa szyjnego, gdy potknął się podczas pracy w ogrodzie. Dzięki skomplikowanym operacjom i nowoczesnej technologii, lekarze zdołali uratować jego życie. Po 1,5 miesiąca od wypadku pan Henryk powoli wraca do zdrowia i z pomocą fizjoterapeutów zaczyna się poruszać.

0: Z interwencji domowej w Siemiatyczach doszło do ataku na policjanta. 41-letni mężczyzna uderzył funkcjonariusza metalowym kluczem do kół, trzymając w drugiej ręce nóż. Policjant doznał obrażeń głowy, a napastnik został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia za napaść na funkcjonariusza publicznego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka przygotowała specjalną ofertę na Dzień Ojca, pełną inspiracji na prezenty. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki samochodowe marki Car Stuff, które zadowolą każdego fana motoryzacji. Dla miłośników majsterkowania dostępne są wielozadaniowe latarki marki Lete, idealne do domowych prac. Ciekawym pomysłem są także żele pod prysznic od polskiej marki Elak, które wyróżniają się oryginalnymi opakowaniami. W ofercie znajdziemy również kosmetyki Nivea Men oraz praliny Lindor od Lind w atrakcyjnych promocjach. To doskonała okazja, by sprawić radość swoim bliskim.
2: Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja po weekendzie. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP Europa, utrzymali ceny na poziomie sprzed kilku dni. Cena benzyny PB95 wynosi 5228 zł za metr sześcienny, a oleju napędowego 5597 zł. Aramco oferuje te paliwa o złotówkę drożej. Warto podkreślić, że ta stagnacja następuje po solidnych obniżkach z końca ubiegłego tygodnia. Choć ropa naftowa tanieje, a złoty się umacnia, to na stacjach nie spodziewajmy się gwałtownych zmian cen. Od rana klienci Velobanku w całej Polsce mają poważne problemy z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Awaria jest wynikiem weekendowego przejęcia klientów z City Handlowego. Użytkownicy zgłaszają trudności z logowaniem, wykonywaniem przelewów oraz płatnościami BLIK. Infolinia banku jest praktycznie niedostępna, co potęguje frustrację klientów. Velobank zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemów, ale nie podaje konkretnego terminu ich usunięcia. Klienci wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych i zapowiadają skargi do Komisji Nadzoru Finansowego. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział znaczące zmiany w systemie podatkowym. Po ewentualnym objęciu władzy PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych oraz zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zmiany te mają przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie. Dzięki temu osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 do 12 tysięcy złotych rocznie. Czarnek określił tę propozycję jako rewolucję podatkową na korzyść polskich rodzin.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych. Odszkodowania za opóźnione loty pozostają bez zmian, a pasażerowie nadal mogą liczyć na rekompensaty euro. Nowe regulacje ułatwią składanie reklamacji i umożliwią darmową korektę danych na bilecie do 48 godzin przed odlotem. Linie lotnicze będą musiały zapewnić powrót do terminala po 2 godzinach opóźnienia na płycie lotniska. Rodziny z dziećmi nie zapłacą za miejsca obok siebie, a osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży zyskają dodatkową ochronę przed overbookingiem.
2: Na utrudnienia dla użytkowników platformy Twój e-PIT. W środę, 17 czerwca, od godziny 19 do 22, system będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Urząd Skarbowy zapowiada, że modernizacja ma na celu poprawę działania i bezpieczeństwa platformy. Podatnicy powinni zaplanować swoje sprawy wcześniej lub po zakończeniu przerwy. To dopiero początek zapowiedzianych prac, więc mogą wystąpić dalsze problemy z dostępem do systemu. Twój e-PIT cieszy się rosnącą popularnością, dlatego każda przerwa techniczna budzi duże zainteresowanie. Od początku 2027 roku ZUS planuje zwiększyć rentę wdowią z 15 do 25%. Ta zmiana może przynieść seniorom nawet do 1000 zł dodatkowo co miesiąc. Pozwoli to na wybór między pełną emeryturą z 25% renty rodzinnej albo odwrotnie. Zmiany dotyczą setek tysięcy osób, które mogą skorzystać na nowym systemie finansowym. Niemniej jednak obowiązuje limit świadczeń, co oznacza, że nie każdy otrzyma pełny dodatek. Rząd nie planuje aktualnie likwidacji tego limitu, ale w 2028 roku przewidziany jest przegląd tego programu.
1: Na paryskich targach zbrojeniowych Eurosatory 2026 zaprezentowano nową wersję szwedzkiej armatochaubicy Archer. Nowy model zyskał wojskowe podwozie MANHX28x8, co zwiększa jego mobilność i ochronę. Kluczowym elementem jest także innowacyjny system zarządzania ogniem Next Generation Indirect Fire Capability. Dzięki temu Archer staje się jedną z najnowocześniejszych platform artyleryjskich na świecie. Szwedzka administracja zamówień obronnych zamówiła już 48 takich haubic. To krok w stronę unifikacji sił zbrojnych Szwecji ze standardami NATO.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia na targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu. 11 spółek z grupy, w tym Huta Stalowa Wola i fabryka broni Łucznik, przedstawia szeroką gamę produktów, od broni krótkiej po zaawansowane systemy optoelektroniczne. Kluczowym wydarzeniem jest podpisanie umowy z francuskim Eurenco, co umożliwi produkcję ładunków miotających do amunicji 155 mm w Polsce. To znaczący krok w kierunku zwiększenia suwerenności technologicznej kraju. Targi Eurosatory to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży obronnej, przyciągające wystawców z całego świata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 14 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót na ekrany z nowym sezonem. Na planie trwają właśnie zdjęcia do odcinków, które przyniosą wiele zawirowań w życiu bohaterów. Kasia, Jakub, Mariusz i Martyna znajdą się w centrum skomplikowanych relacji. Kasia zostanie uwikłana w niebezpieczną grę ze swoim nowym kochankiem, Aleksandrem Sowińskim, który ją szantażuje. Jakub, nieświadomy, że jest ojcem córki Kasi, zacznie układać sobie życie z Martyną. Jednak kiedy prawda wyjdzie na jaw, związek Jakuba i Martyny może stanąć pod znakiem zapytania. Czy Kasia i Jakub będą nierozłączni, jak sugerują zdjęcia z planu? Przyszłość bohaterów zapowiada się niezwykle burzliwie. Na wspólnej wkracza w emocjonującą fazę. W odcinkach 4234 i 4235, które już wkrótce na ekranach, powraca Zdzisław Muszko, grany przez Piotra Cywusa. Ten znany z tarapatów sąsiad postanawia zniszczyć kultowy bar u Ziębu. W odcinku 4234 Muszko krytykuje pierogi i odstrasza klientów, a potem potajemnie bada przewody wentylacyjne. W kolejnym odcinku 4235 mieszkańcy narzekają na uciążliwe zapachy z kuchni, co okazuje się wynikiem celowego uszkodzenia wentylacji. Roman zgłasza sprawę na policję, a Muszko zbiera podpisy, by zamknąć lokal. Czy bar u Ziębów przetrwa te intrygi? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach. Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 897 odcinka. Blanca pod wpływem Krystyny Nowoła podejmuje dramatyczną decyzję o zakończeniu związku z Diegiem, co wywołuje burzę emocji w madryckiej kamienicy. Tymczasem rodzina Palaciosów szykuje się do podróży do Paryża, by świętować urodziny Marii Luisy, choć nie obywa się bez rodzinnych napięć. Na Akacjowej trwają przygotowania do wizyty mistyczki, co wprowadza dodatkowy chaos. Leonor, zaniepokojona sytuacją, ostrzega Diega, co prowadzi do jego interwencji. Odcinek zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial przenosi widzów do klimatycznego Madrytu z początku XX wieku, gdzie luksus i codzienne problemy mieszają się w fascynującą opowieść. Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów w Polsce. Już 30 czerwca na antenie TVP 2 zadebiutuje 134 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku Deria i Cemil postanawiają pomóc ciężarnej Jący, a Mukadder odkrywa szokującą prawdę o Bejzie. Cichan z trudem przyjmuje wiadomość od Hanser, że Bejza mogła celowo spowodować wypadek. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, liczy obecnie 325 odcinków i wciąż jest emitowany w Turcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cichan. Przygoda z Panną Młodą zapowiada się na długie lata pełne emocji i niespodzianek.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Panna Młoda w 123 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Hanser wraca do Cichana po samotnej nocy w domku letniskowym, decydując się stawić czoła problemom małżeńskim i intrygom Bejzy. Jej powrót wywołuje wściekłość u Bejzy i Mukadder, matki Cichana, która nie chce dopuścić do ciąży synowej. Hanser nie zamierza tłumaczyć się z oskarżeń o zniszczenie pokoju dziecięcego, lecz postanawia walczyć o swoje małżeństwo. Wzruszająca rozmowa z Cichanem zmienia jego nastawienie, a gniew ustępuje miejsca czułości. Cichan przyznaje, że chce mieć Hanser u swojego boku, gotów przeciwstawić się każdemu, kto stanie im na drodze. Ten odcinek Panny Młodej z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący etap. W 129 odcinku, który zostanie wyemitowany 24 czerwca o 17:20 na TVP2, Jąca stanie przed trudnym wyborem finansowym. Cichan, zdeterminowany, by odciąć się od przeszłości, odwiedza rodzinny dom tylko po to, by zabrać swoje rzeczy. Ignoruje wszelkie próby rozmowy ze strony matki i Bejzy, koncentrując się na przyszłości z Hanser. Tymczasem Deria proponuje Jący kosztowną ofertę wynajmu pokoju, co zmusza ją do przemyśleń. Serial Panna Młoda przyciąga widzów swoją złożoną fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. To opowieść o miłości, która musi przetrwać w cieniu rodzinnych konfliktów i finansowych zobowiązań. M jak miłość szykuje dla widzów prawdziwą, emocjonalną bombę w nadchodzących jesiennych odcinkach. Martyna i Jakub, ulubieńcy fanów, w końcu wybiorą się na długo wyczekiwaną romantyczną randkę. Ich przyjaźń przekształci się w głębokie uczucie, co z pewnością ucieszy wielu widzów. Detektyw Karski, po rozstaniu z byłą żoną Kasią, dostrzeże w Martynie coś więcej niż tylko przyjaciółkę. Wspólne chwile tej pary mogą jednak zostać zakłócone przez tajemnice z przeszłości. Mroczny sekret Kasi, dotyczący ojcostwa jej dziecka, może wywołać spory skandal. Fani serialu z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, kibicując nowej parze.
2: Złoty chłopak powraca z emocjonującym 319 odcinkiem. Ferit czuje się zdradzony przez Sejran, co prowadzi do napięć i trudnych rozmów. Abidin naciska na Sadika, by ujawnił prawdę, co wywołuje dramatyczne wydarzenia w rezydencji. Sejran potajemnie odwiedza posiadłość, by zdobyć notatnik Halisa, a Karam planuje zemstę. W tle Esme nie może zapomnieć dawnych urazów, a Suna rozważa wyjazd. Odcinek zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Serial to prawdziwa gratka dla fanów opowieści o miłości i wielkich pieniądzach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura też 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Najnowsze sondaże wskazują, że wspólna lista wyborcza Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy nie cieszy się dużym poparciem. Tylko niecałe 40% badanych rozważyłoby oddanie na nią głosu, podczas gdy niecałe 43% jest przeciw. To może być poważny problem dla Donalda Tuska, ponieważ obecni koalicjanci Koalicji Obywatelskiej nie weszliby do Sejmu. Dyskusja o wspólnym starcie w wyborach 2027 roku nabiera na znaczeniu. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, unikając polskiego wymiaru sprawiedliwości. Edward Martin, pełnomocnik prezydenta Donalda Trumpa do spraw ułaskawień, wyraził zaniepokojenie sytuacją, porównując ją do metod z czasów sowieckich. Ziobro jest podejrzewany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Martin uważa, że działania przeciwko Ziobrze mają charakter politycznej zemsty. Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie zniesławienia Antoniego Macierewicza przez Radosława Sikorskiego. Podczas marcowego posiedzenia Sejmu Sikorski nazwał Macierewicza świrem. Prokuratura uznała, że sprawa nie wymaga interwencji z uwagi na brak interesu społecznego. Macierewicz może jednak dochodzić swoich praw jako oskarżyciel prywatny.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał Julitę Dziedzic-Bogucką z delegacji